Faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Radio Łódź.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nowa nawierzchnia, drogi rowerowe i zieleń. Po opóźnieniach zakończył się remont ulicy Zakładowej w Łodzi. Mieszkańcy Sulejowa wybierają projekty do budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa tylko 2 dni. Remis w finale pierwszej ligi koszykarzy. ŁKS Kulpak przegrał 2 mecz z Astorią Bydgoszcz. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami przelotne opady deszczu. Ważna trasa w Łodzi otwarta. Na Olechowie zakończył się remont ulicy Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej. Na miejscu pojawiły się nowa nawierzchnia jezdni, ciągi pieszo-rowerowe i zieleń. To także koniec utrudnień na tym odcinku Zakładowej. Mieszkańcom się podoba.
3: Wydaje mi się, że lepiej.
4: Co na plus?
3: Drogi pieszo-rowerowe, sama ulica, tak, bo jestem kierowcą, więc tu trawniki. Będzie pewnie jeszcze ładnie, jak trawa wyrośnie, ale myślę, że wszystko na plus.
4: A duże utrudnienie to był ten remont?
5: Duże i za długie.
3: By było fajnie, no to na coś potrzeba czasu, tak, więc no ja akurat wychodzę z takiego założenia, że te remonty jak trwają, to no po coś trwają.
2: Remont Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej miał potrwać do końca lutego. Ostatecznie ulicę oddano do użytku dopiero wczoraj. Do końca wakacji ma potrwać remont Zakładowej na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 13-latka w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Do tragedii doszło w sobotę. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Według wstępnych ustaleń chłopiec miał zostać uderzony w głowę podczas awantury. Sekcja zwłok ma odbyć się dzisiaj. Głosowanie w ramach sulejowskiego budżetu obywatelskiego rusza dzisiaj. Na wybór najlepszych projektów mieszkańcy będą mieli tylko 2 dni. Jak powiedziała Radiu Łódź burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska, w tym roku można zagłosować na jeden z 33 zgłoszonych projektów. 7 z nich dotyczy poszczególnych sulejowskich obwodów, a pozostałe sołectw.
6: W poniedziałek od 7.30 do 17.00 zapraszam do głosowania u nas w Urzędzie Miejskim przy ulicy Koneckiej 42 w Biurze Obsługi Mieszkańców, a od 17.00 do 19.00 we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Sulejów.
2: Z kolei we wtorek będzie można oddać swój głos w Urzędzie Miejskim w Sulejowie między 7.30 a 15.30.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Druga elektrownia jądrowa może powstać w Bełchatowie, choć decyzja jeszcze nie zapadła. Czy region ma realne szanse wygrać wyścig o atom i jak miałaby wyglądać energetyczna transformacja Bełchatowa? O tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, prezydentem Bełchatowa, Patrykiem Marianem. Ta rozmowa o 8.10. Pożegnanie Lewandowskiego z Barceloną. W 83. minucie meczu Barcelona-Real Betis na stadionie w stolicy Katalonii Robert Lewandowski został zdjęty z boiska przez trenera Hansiego Flicka. Wtedy cała arena Spotify Camp Nou na stojąco żegnała Polaka, dla którego był to ostatni mecz na domowym stadionie Barsy. Kapitan reprezentacji Polski, który oznajmił w sobotę, że żegna się z dumą Katalonii po tym sezonie, ze łzami w oczach opuszczał murawę. Po meczu odbyła się jeszcze specjalna ceremonia pożegnalna z udziałem rodziny Roberta. Duma Katalonii pokonała rywala 3-1, tym razem bez bramkowego udziału Polaka. Koszykarze ŁKS-u Kulpak Łódź przegrali w 2 meczu finału pierwszej ligi koszykarzy. W rywalizacji z Astorią Bydgoszcz jest jednak remis. O szczegółach Robert Zwoliński.
7: Jak na razie w tym finale nie ma zaciętych spotkań do samego końca. Pierwszy mecz to wygrana ŁKS-u Kulpak 85-71, a w drugim wyrównana była tylko pierwsza połowa. 36-36 to remis po 2 kwartach tego wczorajszego meczu, ale w drugiej połowie już zdecydowanie grali lepiej bydgoszczanie i wygrali oni 84-64. Łodzianie mieli fatalną skuteczność tym razem rzutów za 3 punkty, trafili tylko 5 z ponad 30 prób i zasłużenie ulegli. Jednak z pozytywów dla ŁKS-u to jest to, że remisują w tej rywalizacji 1-1, a kolejne 2 mecze rozegrają przed własną publicznością.
2: Rywalizacja w finale trwa do 3 zwycięstwa. Mecze w Łodzi odbędą się w sobotę i niedzielę. Ewentualne 5. spotkanie w Bydgoszczy. A więcej sportu po 7 w Radiu Łódź. Na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam za pół godziny.
0: Pogoda dzisiaj zdecydowanie mało zachęcająca, dużo chmur, no i przelotnie może popadać deszcz w naszym regionie. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie te 13 do 16 stopni. Poza tym wiatr słaby, umiarkowany, północny i północno-zachodni na barometrze 992 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6, aż trudno w to uwierzyć, ale znów mamy poniedziałek. Rozpoczynamy nowy dzień, no i rozpoczynamy nowy tydzień, mam nadzieję, że z Radiem Łódź. 18 dzień maja w kalendarzu, dodam do, dla porządku. Tomasz Ferliński przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie, no i tradycyjnie dzień dobry, no i dobrego dnia do godziny 9.

Trochę muzycznie się rozbrykaliśmy 10 minut po godzinie 6 i teraz najlepsze minionowe życzenia od radia dla Aleksandra, Eryka i Feliksa. Panowie, niech się darzy, ale dużo ciepła i uśmiechu przesyłamy dzisiaj także urodzonym, a w tym gronie chociażby Waldemar Tkaczyk, basista zespołów Kombi czy ONA, który świętuje 72. urodziny. Piękny wiek, pozdrawiamy serdecznie. Waldemar Tkaczyk jest także, co myślę, że nie wszyscy wiedzą, autorem tekstów wielu znanych hitów grupy Kombi, między innymi Nasze Rendezvous, Kochać Cię za późno, czy piosenki Nie ma zysku. Ale dzisiaj na dzień dobry nie Kombi, a ONA.

0: 15 minut po godzinie 6, wiem, że kontrowersyjna myśl, ale czy ONA to najlepszy polski zespół rockowy? No taka mała prowokacja o poranku. A może nie, bo to przecież fantastyczna grupa. No i szkoda, że już chociażby nie koncertuje. A co przed nami do godziny 9? Zajrzymy oczywiście do porannej prasy. Większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. No ale chodzi o zrównanie w dół. Eksperci nie mają wątpliwości, trzeba zrównać. Ale w górę do tego tematu będziemy wracali w porannej prasie. Na co jeszcze przed nami? Skrajnie nacjonalistyczne symbole pojawiły się na ścianach budynków oraz na przystanku autobusowym w centrum Konstantynowa Łódzkiego. Może to chuligańskie wybryki, no ale nie brakuje też głosów, że to wyraz niechęci wobec cudzoziemców.
1: To są tacy sami ludzie jak i my i należy im się szacunek.
2: Jakieś niebezpieczne sytuacje państwo widzieli?
3: Po prostu no, zaczepiają Polaków, no, wyzywają.
1: Każdy ma prawo do życia i szacunku. Żyjmy i dajmy żyć innym.
0: Łódź chce stworzyć aplikację do zgłaszania interwencji w przestrzeni publicznej. Napraw Łódź, tak wspomniana aplikacja ma się nazywać.
4: Zdecydowanie dziurawe drogi. Aż mi szkoda autem jeździć czasami po Łodzi, naprawdę.
5: Zdecydowanie dziurawe chodniki. Potykam się minimum ze 3 razy dziennie.
6: Mieszkaniec będzie mógł pobrać tę aplikację na telefon, zrobić zdjęcie tej awarii, przesłać tą aplikacją do nas, do Urzędu Miasta Łodzi.
0: A co państwo chcieliby naprawić w Łodzi? Proszę dać znać. Zapraszam do rozmowy także w tej sprawie. Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Druga elektrownia jądrowa może powstać w Bełchatowie. Tej decyzji jeszcze nie ma, ale niedawno premier Donald Tusk stwierdził, że jeżeli chodzi o lokalizację, no właśnie, drugiej w Polsce atomowej jednostki, to najbliżej tego jest właśnie Bełchatów, w którym dziś działa największa w Europie elektrownia węglowa. Także do tego tematu wrócimy w naszej rozmowie, to po godzinie 8. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 6.

24 minuty po godzinie 6 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. No i niebawem, bo za 5 minut posłuchamy skrót najważniejszych informacji Małgorzaty Błażewicz. Wcześniej także zapowiedź kolejnych rzeczy w naszej audycji. No i nie zabraknie oczywiście prognozy pogody.

0: wyjście. Reklama.
1: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
2: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź LLL.lodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
4: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje.
12: Dla chorych

0: Dzieci, marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
3: To mogą być ostatnie dni łódzkiego radnego Radosława Marca w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś partyjny sąd koleżeński zajmie się sprawą zawieszonego polityka, któremu grozi wyrzucenie z partii. Konflikt w lokalnych strukturach PiS zaostrzył się po sporze wokół Komisji Nagród i Odznaczeń, której Marzec przewodniczy. Miał on doprowadzić do negatywnego zaopiniowania wniosku, na którym zależało lokalnym władzom partii. Nie ciśnie zamieszanie wokół amerykańskich wojsk w Europie, w tym w Polsce. W ubiegłym tygodniu media za oceanem donosiły, że Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. Kierownictwo MON zapewniało kilka razy, że decyzja nie dotyczy bezpośrednio naszego państwa, ale potwierdziło, że trzeba ją wiązać z zapowiedziami wycofania około 5000 wojskowych z terenu Niemiec. Sprawa w nadchodzącym tygodniu będzie nabierać tempa. W środę natomiast do Warszawy przyleci jeden z ważniejszych amerykańskich generałów, Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Młodzi mieszkańcy regionu będą uczyć się, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla organizacji i stowarzyszeń, które chcą prowadzić szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczestnicy mają zdobywać praktyczne umiejętności związane m.in. z terenoznawstwem, organizacją ewakuacji czy zachowaniem podczas klęsk żywiołowych. Na realizację projektów samorząd województwa przeznaczył 350 tysięcy złotych. Szczegóły można znaleźć na stronie urzędu. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
2: No to jeszcze w kilku słowach opowiedzmy o tym, co w pogodzie. A w pogodzie zachmurzenie duże i całkowite, tak to ma wyglądać. Miejscami przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 11 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy o 5 stopni, a więc do stopni 16. Wiatr słaby i miarkowany północny i północno-zachodni na barometrze 992 hektopaskale.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 28 minut do godziny 7. Coś Państwo o poranku zaspani. Niewiele listów dotarło na naszą skrzynkę studiomałparadiouciek.pl, ale można liczyć na stałych słuchaczy, między innymi na pana Stefana, który pisze, że pogoda i dzień tygodnia nie zachęca. Co tu panu odpowiedzieć, drogi słuchaczu? No tak, poniedziałek, no i pogoda faktycznie też taka nie najlepsza, ale dobra wiadomość jest taka, że mamy fantastyczną muzykę w Radiu Łódź. Między innymi przed nami już teraz Krzysztof Zalewski i Edith Piaf.

24 minuty do godziny 7 słuchamy radio u audycji porannej, a niebawem zaglądamy do porannej prasy. W niej między innymi o tym, że policjanci rozbili gang oszustów, którzy w ramach super okazji sprzedawali po znacznie zawyżonych cenach sprzęt gospodarstwa domowego.

0: Przegląd prasy.
1: No to zgodnie z zapowiedzią zaglądamy do porannych gazet. No i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj wspominana już przeze mnie historia. Otóż policjanci rozbili gang oszustów, którzy w ramach super okazji, tutaj wielki cudzysłów, sprzedawali po znacznie zawyżonych cenach sprzęt gospodarstwa domowego oraz radiowo-telewizyjny. Nabici w garnki klienci stracili ponad 1 000 000 złotych. Oszuści w ramach prezentacji w wynajętych lokalach w różnych częściach kraju nakłaniali uczestników, zwykle były to osoby starsze i cierpiące na różne schorzenia, do kupowania wyrobów RTV i AGD, zapewniając, że mają do czynienia z niezwykłą okazją. Ponadto zapewniali ich, że będą mogli skorzystać z darmowych badań lekarskich. Prezentacje odbywały się w hotelach, restauracjach i innych tego typu obiektach. Oszuści zapewniali, że oferowany sprzęt jest znacznie tańszy od tego na rynku. Tymczasem, jak można się domyśleć, było wprost przeciwnie. Sprzedawane wyroby były znacznie droższe, dlatego według śledczych ponad 80 osób straciło na tych, znów cudzysłów, okazjach prawie 1 400 000 złotych. Więcej na ten temat do przeczytania dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. Jeszcze przed nami prasa lokalna. Tutaj o tym, że większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Ponad 53% badanych przez IBRIS chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół. Prawie 1/5 popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14% badanych. Ponad 1/3 w ogóle nie widzi takiej potrzeby. Obecny wiek emerytalny, dodajmy, to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. No a eksperci nie mają wątpliwości, że trzeba wiek emerytalny w Polsce zrównać, ale zrównać go w górę. Ten temat dzisiaj na czołówce Rzeczpospolitej, u nas na zegarze 19 minut do godziny 7.

0: To Lenny Kravitz, a na zegarze kwadrans do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: Dobrze znany sygnał. No to przed nami lekcja historii teraz, 234 lata temu, a więc był to rok 1792. Wojska rosyjskie przekroczyły granice Rzeczypospolitej, no i tym samym rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji 3 maja. Teraz rok 1905, a więc 121 lat temu w Łodzi urodził się Władysław Hańcza, aktor, reżyser teatralny, pedagog, niezapomniany odtwórca ról Kargula w komediach Sylwestra Chęcińskiego, Macieja Boryny w Chłopach, Jana Rybkowskiego, no i księcia Janusza Radziwiłła w Potopie Jerzego Hoffmana. 106 lat temu, w 1922 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. W latach 1978-2005 papież Jan Paweł II, wcześniej arcybiskup metropolita krakowski. 82 lata temu, a więc jesteśmy w roku 1944, oddziały II Korpusu Polskiego zdobyły wzgórze Monte Cassino. No i wracamy do regionu, wracamy do Łodzi. 18 maja 1960 roku zmarł Menachem Borsztajn, znany jako Ślepy Max, król łódzkiego półświatka w przedwojennej Łodzi. Urodził się w Łęczycy w rodzinie handlarza. Jeszcze przed 1900 rokiem rodzina Bornsteinów przeprowadziła się do Łodzi. Zamieszkali na Bałutach. Z czasem Ślepy Max, bo tak był znany, stanął na czele łódzkiego przedwojennego półświatka. Założył organizację przestępczą, która organizowała życie łódzkiej mafii. Jej serce biło w mieszkaniu Bornsteina przy ulicy Sienkiewicza 9, gdzie mieściło się biuro próśb obrona. No i gdzie ludzie z ferajny mogli załatwiać swoje sprawy, pożalić się, dostać zapomogę, zorganizować pomoc prawną, czy poprosić o zorganizowanie sądu. To tyle, jeżeli chodzi o kalendarium. Na zegarze 14 minut do godziny 7.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło. I na poważnie.
11: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
10: W każdy poniedziałek po 21:00.
12: Okolice jazzu.
10: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
14: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
16: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
17: Warszawa, Telewizja Polska i TVP Info Poranek, a teraz Halo Łódź. Łączymy się z Polskim Radiem w Łodzi na antenie Marcin Pośpiech, prowadzący najlepszy początek dnia z Radiem Łódź i Kuba Jędrzejewski, przygotowujący info dla kierowców. Dzień dobry, witajcie, powiedzcie, co w regionie, czym żyje dzisiaj Łódź?
18: Dzień dobry, kłaniamy się nisko przed godziną 7:00, witamy słuchaczy Radia Łódź raz jeszcze, ale oczywiście kłaniamy się także nisko telewidzom TVP Info, pozdrawiamy serdecznie z Łodzi. Dużo dzieje się w Łodzi, dużo dzieje się także oczywiście w naszym regionie. Trzymamy rękę na pulsie, chociażby jeżeli chodzi o budowę tunelu średnicowego, to jest największa inwestycja infrastrukturalna w naszym kraju. No i sęk w tym, że maszyna drążąca utknęła pod Łodzią. Trwa dramat mieszkańców kamienic, pod którymi tam maszyna się znajduje. No i jest wiele pytań. Co dalej? Co dalej z mieszkańcami? Co dalej z tymi kamienicami? Co więcej, w Łodzi rusza budowa kolejnego tunelu. Tunelu dla kolei dużych prędkości. No i tą sprawą także na bieżąco oczywiście w Radiu Łódź się zajmuje. No ale żeby tego wszystkiego było mało, w ostatnich dniach gruchnęła informacja, że Ministerstwo Infrastruktury planuje budowę linii metra w największych polskich miastach, w 10 największych polskich miastach, a więc to dotyczy także Łodzi. Pytanie, jakby to miało wyglądać, jeżeli chodzi o stolicę województwa, o to będziemy także pytali dzisiaj na naszej antenie, no i czy nie będzie to o jeden tunel za daleko, przynajmniej jeżeli chodzi o Łodzian. Proszę sobie wyobrazić, słupki elektryzują Łódź. Chodzi o słupki antydostępowe, które pojawiły się na najważniejszych najważniejszej ulicy miasta, czyli na ulicy Piotrkowskiej. Te słupki mają kontrolować wjazd na ulicę Piotrkowską, no ale mają być także takim zabezpieczeniem, chociażby jeżeli chodzi o, nie daj Boże, jakieś zagrożenia antyterrorystyczne. Taki słupek teoretycznie powinien wytrzymać zderzenie z jadącym dość szybko samochodem ciężarowym. System jeszcze nie działa, no ale już przyszedł pierwszy test. Okazało się, że samochód niewielkiej wielkości otarł się o ten słupek, no i słupek się przewrócił w mieście. Jest afera, no jest bardzo dużo pytań, czy ten system działa, no i też jak on ma wyglądać, no i czy pieniądze zostały dobrze wydane. Serdecznie zapraszamy do Łodzi, no i pozdrawiamy serdecznie, polecamy się do słuchania.

0: sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tymczasem zbliża się godzina siódma, więc przed nami pierwszy o poranku raport drogowy studiu Kuba Jędrzejewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Na początek krajowa 91 przy węźle Emiliana, autostradzie A2. Tu niewielki zator tworzy się jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2, S14 lub w kierunku Zgierza. W Łodzi ciasno na skrzyżowaniu pod Kaliską Estakadą. Niewielkie kolejki aut ustawiają się na Alei Włókniarzy, Bandurskiego i Jana Pawła. Coraz większy ruch już także na Zgierskiej przy pętli Helenówek w kierunku Centrum czy na Alei Palki przy rondzie Solidarności. I jeszcze ekspresowa S8 między Wolborzem a Studzienkami w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu trwającego remontu. Słyszymy się za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, minęła godzina siódma. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
3: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 13-letniego chłopca w województwie warmińsko-mazurskim. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą trwa. W środę w Polsce pojawi się jeden z najważniejszych generałów USA. Mieszkańcy Sulejowa decydują, na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego. Dziś w Łodzi i regionie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 16 stopni. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. W tej sprawie zostało zatrzymanych czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat, informuje aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4: Ich udział w tym zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. W najbliższym czasie z ich udziałem zaplanowane zostały czynności procesowe. Przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków.
3: Policja na prośbę prokuratury nie udziela szczegółowych informacji na temat tego, co udało się dotąd ustalić i w jakich okolicznościach chłopiec zginął. Dziś ma się odbyć sekcja zwłok 13-latka. Ważna trasa w Łodzi? Otwarta. Na Olechowie zakończył się remont ulicy Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej. Na miejscu pojawiły się nowa nawierzchnia jezdni, ciągi pieszo-rowerowe, a także zieleń. Remont Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej miał potrwać do końca lutego. Ostatecznie ulicę oddano do użytku w niedzielę 17 maja, a do końca wakacji ma potrwać remont Zakładowej od Transmisyjnej do Józefiaka. Nie wiadomo, co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce. Nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. Być może nowe światło na sprawę, która jest opisywana przez media amerykańskie i polskie od kilku dni, padnie w połowie tygodnia. W środę bowiem do Warszawy przylatuje generał Dan Kane, jeden z ważniejszych oficerów amerykańskiej armii, mówi Agnieszka Drążkiewicz.
5: Generał Dan Kane, który jest szefem kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA, pojawi się w Europie już dziś. Najpierw odwiedzi Brukselę, gdzie we wtorek weźmie udział w naradzie w kwaterze głównej. Tu spotka się m.in. z generałem Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego polskiej armii. A w środę odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Szef MON będzie chciał się dowiedzieć, czy obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Na razie, jak zapewniał w miniony piątek, tak właśnie jest.
6: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu. To jest ta wypowiedź sprzed tygodnia.
5: Rozmowy w Warszawie to nie jedyne działanie, jakie zaplanował resort obrony. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą też wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Mieszkańcy gminy Sulejów zdecydują, na co przeznaczone zostaną pieniądze z ich budżetu obywatelskiego. Głosowanie rusza dzisiaj, ale z wyborem najlepszego projektu trzeba się pospieszyć, bo czas jest tylko do wtorku. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
7: Każdy mieszkaniec gminy Sulejów może oddać jeden głos. Co ważne, nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że głos można oddać na wybrany projekt w dowolnej lokalizacji. Do wyboru są 33 projekty.
8: 7 z nich dotyczy poszczególnych sulejowskich obwodów, a pozostałe sołectw.
7: Mówiła burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska. W poniedziałek głosowanie będzie prowadzone od 7.30 do 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ulicy Koneckiej.
8: A od 17.00 do 19.00 we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Sulejów.
7: We wtorek zagłosować będzie można w urzędzie od 7.30 do 15.30. Na projekty mieszkańców zarezerwowano łącznie 300 tysięcy złotych.
3: To dopiero druga edycja sulejowskiego budżetu obywatelskiego.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
3: Druga elektrownia jądrowa w Polsce może powstać w Bełchatowie. O przyszłości największej elektrowni węglowej w Europie, energetycznej transformacji regionu i szansach Bełchatowa w wyścigu o atom porozmawiamy z dzisiejszym porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim prezydent miasta Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. Ta rozmowa o 8.10, a kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7.30.

0: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Polscy szczypiorniści zagrają na mundialu. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych zremisowała w Olsztynie z Austrią 30-30 w rewanżowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Ten wynik dał biało-czerwonym awans. Koki Hinokio zostaje w ŁKS-ie. Klub skorzystał z opcji przedłużenia umowy z Japończykiem, który przy Alei Unii gra od początku ubiegłego roku. A łódzki klub sportowy w meczu kończącym 33. serię gier w Betclic pierwszej lidze zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. W przypadku zwycięstwa łodzianie zapewnią sobie grę w barażach o ekstraklasę. W poprzednich czterech meczach ŁKS nie przegrał, ale w ostatnich tygodniach tracił sporo bramek, mówi Fabian Piasecki.
2: Myślę, że jak to poprawimy, to i w Niepołomicach zapunktujemy. Mam nadzieję, że 3 punktami.
3: Będzie się trzeba nastawić na dużo walki, pokazanie jakości oczywiście, bo w tym musimy być mocniejsi od rywala.
1: Dodaje Mateusz Wysokiński. Początek meczu Puszczy z ŁKS-em o 18:00. Relacja tekstowa na radiołódź.pl. A w PKO BP Ekstraklasie od wczoraj jest Śląsk Wrocław, który wygrał 3-1 z Polonią Bytom. Widzew może nieco odetchnąć. Lechia Gdańsk przegrała 1-2 z Legią Warszawa, a Piast Gliwice uległ 1-3 Rakowowi Częstochowa. Te rezultaty oznaczają, że zwycięstwo łodzian w ostatniej kolejce da im utrzymanie, a możliwe jest nawet pozostanie w ekstraklasie w przypadku porażki. W innym wczorajszym meczu GKS Katowice zremisował 2-2 z Jagiellonią Białystok. Siatkarska Champions League nie dla Polaków. Circe Komamunini Perugia pokonała 3-0 Aluron CMC Warte Zawiercie w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Była to powtórka ubiegłorocznego meczu o trofeum. Wówczas w Łodzi górą także byli Włosi. W spotkaniu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z Ziratem Bankaszy Ankara. A następny serwis sportowy po godzinie 9:00. Zapraszam.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dzień zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami przelotnie w województwie popada słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 11 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 16 stopni. Wiatr słaby, miarkowany północny i północno-zachodni na barometrze 992 hektopaskale.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 7 minut po godzinie 7, raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy poniedziałek, to jest 18 dzień maja. Tomasz Ferliński, Marcin Pośpiech, dzień dobry.

11 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Ucie, audycji porannej, a niebawem przed nami kolejne tematy. Skrajnie nacjonalistyczne symbole pojawiły się na ścianach budynków oraz na przystanku autobusowym w centrum Konstantynowa Łódzkiego. No i to jest to pytanie, czy to może po prostu chuligańskie wybryki, ktoś nie wie co pisze i co rysuje na murach, ale nie brakuje też głosów w mieście, że to wyraz niechęci wobec cudzoziemców. Konstantynów Łódzki odwiedził nasz reporter, jego relacja niebawem na naszej antenie.

0: 15 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź audycji porannej. Krzyże celtyckie pojawiły się m.in. na ścianach budynków i na przystanku autobusowym w centrum Konstantynowa, tuż obok Urzędu Miejskiego. Symbole te są często używane przez skrajnie prawicowe subkultury i niejednokrotnie oznaczają niechęć do cudzoziemców. Według niektórych osób niechęć właśnie do osób z innych państw wynika z sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy, zdaniem tych osób, które tak mówią, chętniej wybierają pracowników z zagranicy. A temu problemowi przyjrzał się nasz reporter Adam Murzyński.
1: Na murach w centrum Konstantynowa Łódzkiego pojawiły się namalowane sprayem krzyże celtyckie z napisem Natio Kansas. Nazwa może brzmieć odrobinę zabawnie, ale sam symbol oznacza ekstremistyczny nacjonalizm i nieprzychylność wobec cudzoziemców.
2: Nie powinno ich tu być w ogóle.
1: Dlaczego?
2: Bo to zagrażają tutaj bezpieczeństwo.
1: Jakieś niebezpieczne sytuacje państwo widzieli?
2: Po prostu no, zaczepiają Polaków, no. Wyzywają.
1: No to musiało być przykre doświadczenie.
2: No nie, o co chodziło im, to nie wiadomo. Ich chodzą i zaczepiają po prostu. No.
3: To są tacy sami ludzie jak i my i należy im się szacunek.
1: Czy jest się czego obawiać ze strony osób z zagranicy?
4: Raczej nie. Nie ma ich tak dużo. To jest małe miasteczko.
1: No to wie pan, małe miasteczko, to pokażę panu taki symbol. Tam jest po drugiej stronie ulicy, na szafie sterowniczej, krzyż celtycki. Tak to wygląda. To jest znak nacjonalistów.
4: Ja kojarzę.
1: No, chodzi o niechęć między innymi do cudzoziemców. Jak pan myśli, jak można by to wytłumaczyć, takie właśnie symbole?
4: Wie pan co, to, te symbole? To malują ludzie niepoważni, którzy nie znają historii, tak dobrą sprawę nie wiedzą, co ono znaczy, jakie ma korzenie i co ten znak ze sobą przyniósł.
1: No, kiedyś znaczył wolność, prawda, i zgodność z naturą, a dzisiaj...
4: Swastyka też oznaczała, miała pozytywne znaczenie.
1: Policja powiatu pabianickiego informuje, że osoby z zagranicy w Konstantynowie Łódzkim bardzo rzadko łamią prawo, mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek.
5: W ciągu ostatnich kilku tygodni nie odnotowaliśmy we wskazanym mieście przestępstw, których sprawcami byliby cudzoziemcy. W analizowanym okresie miały miejsce jedynie dwa przypadki kradzieży sklepowych, w których ujęte osoby były innej narodowości.
1: Jak pan myśli, czy jest się czego obawiać ze strony cudzoziemców?
6: No na pewno.
1: Dlaczego?
6: Bo pracy nie ma, a Ukrainek to pełno napchane, cały zakład tu w tej strefie.
1: Czyli rozumiem, że ta niechęć to mogłoby być motywowane sytuacją na rynku pracy,
6: no
1: tak?
6: No no to przeważnie, bo to tylko córka... Teraz no już 50 lat skończyła faktycznie, no to jeździ na te rozmowy, jeździ i po Łodzi i tu i co z tego, jak pracy nie ma, no. A Ukraińcy mają pracę, no to panie, no to jest coś nie tak.
3: To, że musieli tutaj przyjechać z innego kraju, to są wydarzenia losowe, często indywidualne, także uważam, że każdy ma prawo do życia i szacunku. Żyjmy i dajmy żyć innym.
1: Na murach miasta pojawiają się takie napisy, nacjonalizm teraz, albo na przykład white power, albo na przykład krzyże celtyckie, taki znak nacjonalistów, czasami też neonazistów. Jak pani myśli, czym to może być podszyte?
3: Nie mam pojęcia, no pewnie jakimiś negatywnymi usposobieniami, natomiast ja osobiście się nie spotkałam.
5: Jednocześnie konstantynowska policja nie zarejestrowała zgłoszeń dotyczących malowania krzyży celtyckich na budynkach czy murach. W tej sprawie nie wpłynęły żadne oficjalne zawiadomienia. Na obecnym etapie brak jest jakichkolwiek podstaw do łączenia pojedynczych wykroczeń z pojawiającymi się symbolami na murach lub z niechęcią wobec cudzoziemców.
1: Podobne symbole z rasistowskimi napisami White Power można zaobserwować także na ulicach Łodzi.
0: Co państwo na to? Zapraszamy do rozmowy. Te relacje przygotował nasz reporter Adam Murzyński, a na zegarze 19 minut po godzinie 7 niebawem dla odmiany. Same dobre wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Naszym gościem jest prezes zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi, pan Tomasz Sadzyński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
6: Będziemy rozmawiać o 8. kongresie AGD, który jeszcze w tym miesiącu gościć będzie w Łodzi. Myślę, że podstawowym pytaniem, które powinno paść, jest to, czym jest takie wydarzenie?
7: Myślę, że to jest jedno z największych wydarzeń w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Aplia, czyli stowarzyszeniem zrzeszającym firmy z branży AGD, ale ono myślę, że jest jedną z większych w Europie i na pewno największą taką branżową imprezą całego sektora AGD, który w Polsce jest bardzo silny. To takie dwa dni, kiedy spotykają się producenci i poddostawcy z tego sektora, rozmawiają o wyzwaniach, rozmawiają o tym, co mają w planach, rozmawiają też o tym, co wydarzyło się w roku poprzednim i będziemy mieli 21 i 22 maja tutaj tak naprawdę top management na poziomie europejskim.
6: Czy w tej edycji kongresu przyświeca jakieś hasło? Jakie tematy będą poruszane podczas wydarzenia?
7: Takie trzy główne tematy, o których będziemy rozmawiali i w nurcie, których będziemy się poruszali, to przede wszystkim sztuczna inteligencja, która wkracza przebojem do większości sektorów. W sektorze AGD już jest i rzeczywiście ma na niego duży wpływ, bo na urządzenia AGD już wykorzystują sztuczną inteligencję. Myślę, że drugim tematem będzie kwestia pracowników, bo jednak to jest branża, która w tej chwili potrzebuje pracowników i z tymi pracownikami tak łatwo na rynku nie jest. I trzeci, bardzo ważny temat, który pokaże nam perspektywę na następne lata, myślę, że będzie to temat rosnącej presji konkurencyjności importu spoza Unii Europejskiej. Tutaj takim dużym graczem są Chiny. No i będzie trzeba się zastanowić, jaką sobie przyjąć strategię, żeby rzeczywiście być konkurencyjnym na tym rynku globalnym.
6: Podstawą tego typu wydarzenia są panele dyskusyjne i prelekcje. Kto będzie w nich uczestniczył i dzielił się swoimi doświadczeniami, czy też wiedzą?
7: Będą praktycy. Na pewno będziemy gościli kilku ministrów i wiceministrów, bo to jest jednak branża jedna z istotniejszych w Polsce. Dla Łódzkiej Specjalnej Strefy jest to jedna z najważniejszych branż. No i będą eksperci, specjaliści, menadżerowie wyższego i średniego szczebla, którzy będą właśnie o tych, można powiedzieć, trzech obszarach mówili, o tych wyzwaniach dla branży, o tym, co nas czeka, jak przyszłe lata zaplanować i na co zwrócić uwagę. To będą też poddostawcy, dlatego że w samej strefie mamy ponad 7 tysięcy pracowników w tym sektorze. Są to oczywiście duże firmy, które produkują, jak na przykład Bosch, Siemens czy Miele, ale to jest mnóstwo polskich małych i średnich firm, które są poddostawcami. Proszę sobie zerknąć tylko na strefę w Radomsku, gdzie mamy firmę Beko, a dookoła niej jest wianuszek polskich firm, w którym w jednej się produkuje styropian, w drugiej wiązki kabli i one na przykład będą miały możliwość drugiego dnia spotkać się na warsztatach i porozmawiać o nowych kontraktach, o nowych wyzwaniach i o nowych produktach, które pojawiają się na rynku.
6: Nie mogę nie zapytać o Łódź jako centrum tych wydarzeń. Jakie miejsce i jaką rolę odgrywa to miasto w branży AGD?
7: Bardzo dużo. Polska jest ogromnym eksporterem w sektorze AGD. Można powiedzieć, że w Polsce mamy takie dwa ośrodki. To jest Dolny Śląsk, Wrocław, okolice i to jest Łódzkie, a w szczególności Łódź i Radomsko, ale to też jest mnóstwo rozsianych firm kooperujących i współpracujących z tą branżą. No jeżeli popatrzymy, że mamy fabrykę w Łódzkim Boscha, fabrykę Miele, no to w ogóle premium produkty, fabrykę Beko w Radomsku, to już możemy śmiało mówić, że mamy trzy firmy, które są, można powiedzieć, w panteonie firm produkujących w sektorze AGD. I to stanowi o sile tak naprawdę tego sektora, który jest jednym z wiodących sektorów polskiej gospodarki. Patrząc na bilans handlowy eksportu już w samej Unii Europejskiej, eksportu z Polski i importu do polskiej AGD, to mamy bilans absolutnie dodatni.
6: Czy te spotkania podczas kongresu przynoszą wymierne korzyści? Jeżeli tak, to o jakiego rodzaju korzyściach mówimy?
7: To nie jest tak, że na takich wydarzeniach zapadają jakieś konkretne decyzje, absolutnie, ale to jest takie wydarzenie, po której zawsze są mocne wnioski i na pewno są nowe znajomości, na pewno są nowe kontrakty, a to z perspektywy łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej powoduje tym, że jeżeli u nas ci inwestorzy strefowi się rozwijają, inwestują, no to my mamy kolejnych partnerów do współpracy, czy też firmy, którym możemy wydawać kolejne decyzje o wsparciu.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję pięknie.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się 7.30, wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Kuba Jędrzejewski. Raz jeszcze dzień dobry.
10: Dzień dobry. Poranne godziny szczytu jak na razie przebiegają spokojnie, choć na łódzkich ulicach widać już wzmożony ruch. Ciasno m.in. na Alei Włókniarzy przy Srebrzyńskiej i Żubarskiej. Sporo aut już także na Alei Palki między Smutną a Rondem Solidarności, czy na Bandurskiego dojeżdżając do Kaliskiej Estakady. Zaglądamy do Zgierza. Tu kilka minut można stracić na Łódzkiej między Osiedlową a Pętlą Helenówek w Łodzi i na Piątkowskiej jadąc od Malinki w kierunku centrum Zgierza. A jeśli chodzi o miasta Aleksandrów, Pabianice czy Sieradz, to ruch na wszystkich ulicach odbywa się płynnie. Z informacjami dla zmotoryzowanych wracam minutę przed 8.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Na zegarze 7.30.
6: Same dobre wiadomości.
9: I Małgorzata Błażewicz.
11: W Parzęczewie młodzież i przedsiębiorcy będą mogli nauczyć się, w jaki sposób wykorzystać odpady, aby wyprodukować nowe przedmioty. Za miesiąc w miasteczku odbędzie się pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego, która zakłada wydłużenie cyklu życia produktów i ponowne wykorzystanie części, które z pozoru nie nadają się już do użycia. Podczas drugiej edycji wydarzenia CirculUp młodzież i przedsiębiorcy nauczą się, co można wyprodukować z odpadów. Festiwal Gospodarki Cyrkularnej w Parzęczewie rozpocznie się 15 czerwca. Wydarzenie będzie poświęcone także ponownemu wykorzystaniu surowców w modzie. Rusza przebudowa i rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Janowie pod Bełchatowem. Wiele samorządów decyduje się na zamykanie placówek edukacyjnych ze względu na problemy demograficzne, ale na tym tle gmina Bełchatów się wyróżnia. W placówce w Janowie w nowej części budynku powstaną między innymi sale dydaktyczne, szatnie, łazienki i świetlica. Koszt przebudowy, która ma trwać pół roku, to prawie 5 milionów złotych. Słowiki to symbole wiosny, miłości i artystycznej weny. Kojarzą się z romantycznymi wiosennymi wieczorami i jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, już można słuchać ich śpiewu w parkach, ogrodach i nadrzecznych zaroślach.
12: To są bardzo skromne ptaki, które siedzą w tych krzakach, zajadają się komarami i śpiewają nie tylko w nocy, też w ciągu dnia, ale to w nocy najłatwiej je usłyszymy, bo nie ma zakłócaczy, więc one wówczas tak fantastycznie brzmią.
11: A w Polsce występują słowiki rdzawe i szare. Te drugie są sklasyfikowane jako bliskie zagrożenia wyginięciem. To dlatego, że niszczone są ich naturalne siedliska, czyli nadrzeczne zarośla. Słowik szary jest również uznawany za jeden z symboli narodowych Ukrainy. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
9: Za naszym radiowym oknem sporo chmur i to w ciągu dnia niestety się nie zmieni. Poza tym przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj też bez rewolucji, nadal 11 stopni na naszych termometrach. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 16 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany północny i północno-zachodni na barometrze 992 hektopaskale.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Na zegarze 27 minut do godziny 8, a niebawem u nas m.in. przegląd porannej prasy.

0: Na zegarze 21 minuty do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze zaglądamy do gazet, ale tym razem nie do prasy lokalnej, ale do tej ogólnopolskiej, a konkretnie na pierwszą stronę Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o tym, że szkoła ma oceniać patriotyzm. Ciekawy pomysł. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza zmodyfikować zasady wystawiania ocen z zachowania w szkołach. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia, zgodnie z którym przy wystawianiu stopni wychowawcy mają uwzględniać m.in. szacunek wobec innych osób, przestrzeganie norm społecznych, a także no właśnie postawę patriotyczną. Rzeczniczka resortu Ewelina Gorczyca tłumaczy, że przejawem takiej postawy mogą być m.in. udział w uroczystościach szkolnych i obchodach świąt narodowych, czy godne zachowanie podczas hymnu. Profesor Marek Konopczyński uważa jednak, że kierownictwo resortu edukacji stawia przed nauczycielami trudne zadanie. Jak mówi, patriotyzm nie jest deklaracją ani jednorazowym gestem. To postawa życiowa, która realizuje się w dłuższej perspektywie. No i pan profesor ostrzega, że w praktyce projektowany przepis w obecnym kształcie może prowadzić do postaw okazjonalnych, za którymi nie stoi nic trwałego, a patriotyzmu na pewno nie powinniśmy sprowadzać do karykatury, w której ktoś zachowuje się jak patriota tylko wtedy, gdy inni na niego patrzą. Zastrzega ekspert. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Gazecie Prawnej, a na zegarze 19 minut do godziny 8.

0: 12 minut do godziny 8, słuchamy Radia Łódź, audycji porannej. No i w studiu Michał Dąbrowski, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serwus. Dziwna wiosna rzeczywiście, nie tylko na antenie, ale też za oknem.
0: No, ale nie narzekajmy bez przesady. No, wiosną też takie dni się zdarzają. Co dobrego po weekendzie, panie kolego?
1: Nieustająco super, wspaniale. Chociaż słońce nie świeci, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z państwem, z tobą, z Tomkiem Ferlińskim, który nas realizuje i spotkać się po godzinie 8 z naszym porannym gościem.
0: Któż to będzie?
1: Prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei, a porozmawiamy oczywiście o temacie, który żyje od wielu miesięcy, jeśli nie już nawet lat, czyli o transformacji atomowej Bełchatowa. Przypomnijmy, że dzisiaj działa tam największa w Europie elektrownia węglowa, która odpowiada czasami za nawet 1/5 energii elektrycznej w Polsce, ale do 2040 te bloki węglowe mają zostać wygaszone i Bełchatów między innymi z Koninem i Śląskiem rywalizuje o ulokowanie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Pierwsza taka atomowa jednostka powstaje w gminie Choczewo na Pomorzu, a stawka jest ogromna, bo jeżeli Bełchatów zostałby przekształcony z bloków węglowych w jednostkę jądrową, to można byłoby uratować aż 11 tysięcy miejsc pracy, a do tego nie ma tam nawet sporu chyba takiego publicznego, społecznego, jeżeli chodzi o to, czy lokować ten atom, czy nie. Wszyscy tego chcą, wszystkie strony, włącznie z Urzędem Marszałkowskim, włącznie z
0: prezydentem. Ze związkowcami chociażby.
1: Dokładnie. I o tym wszystkim porozmawiamy z prezydentem Bełchatowa Patrykiem Marianem z Konfederacji Nowej Nadziei. Czy Bełchatów ma szansę na zwycięstwo w tym polskim atomowym wyścigu?
0: To jeszcze jedno krótkie pytanie do pana redaktora. Poza konkursem i poza polityką, lubi pan Metallicę?
1: Nie.
0: Okej, dobrze. No to teraz niespodzianka dla ciebie, bo jutro Metallica po 18 latach wróci na Stadion Chorzowski w Polsce, no i tam zagra koncert w ramach trasy M72 World Tour, no i tę trasę już obejrzało kilka milionów ludzi. Wszyscy właściwie poza Michałem Dąbrowskim, który Metalliki nie lubi. No to Metallica.
1: Ale pozdrawiam każdego, kto lubi.
0: Tak jest, no i Metallica przed nami.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
9: Już 30 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi światowa prapremiera opery familijnej Turkusowy potwór. Współczesna baśń dla dzieci i dorosłych wystawiona będzie w wyjątkowym miejscu, przestrzeni malarni. Popremierowe spektakle zobaczycie także 31 maja oraz 2 i 3 czerwca. Szczegóły na operaloc.com. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Zbliża się godzina 8, czas na raporty drogowe i Kuba Jędrzejewski.
17: Zaczynamy od informacji krajowej 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, szczególnie jadąc od Strykowa. W Łodzi cierpliwość przyda się już kierowcom na Strykowskiej, Wojska Polskiego przy Alei Palki i dalej w kierunku ronda Solidarności. Można tu stracić kilka minut. Ciasno też na Limanowskiego, Konstantynowskiej i Bandurskiego dojeżdżając do Włókniarzy czy na ulicy Tomaszowskiej. I jeszcze zaglądamy na A1, konkretnie na węzeł Łódź Wschód, gdzie na jezdni w kierunku Katowic utworzył się korek, który kończy się dopiero za światłami przy Rokicińskiej już po zjeździe, dlatego warto zachować tu dodatkową ostrożność. Teraz to wszystko, słyszymy się za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Czas na najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
18: Trwają rozmowy o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. MON zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu kontyngentu. Konflikt w łódzkim PiS-ie wchodzi w decydującą fazę. Zawieszony radny Radosław Marzec może zostać wyrzucony z partii. Słaby weekend łódzkich trzecioligowców. Wygrała tylko jedna drużyna. Temperatura maksymalna do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Amerykański kontyngent wojskowy w Polsce nie zostanie zmniejszony. Tak zapewniał w TVP Info doradca prezydenta Alvin Gajadur. Także MON zapewnia, że nie zapadły decyzje o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. W tym tygodniu przedstawiciele resortu będą rozmawiać ze stroną amerykańską. Szczegóły zna Witold Banach.
19: Plany reorganizacji obecności wojsk USA w Europie nie obejmują naszego kraju, zapewnia Alvin Gajadur.
20: Ja bym uspokoił, raczej to nie dotyczy Polski.
19: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
21: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona.
19: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają rozmawiać w Kongresie i Pentagonie o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce.
18: O sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce rozmawiali już prezydent Karol Nawrocki, szefostwo BBN oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. To może być koniec Radosława Marca w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś partyjny sąd koleżeński zajmie się sprawą zawieszonego łódzkiego radnego. Marzec to radny PiS w Łodzi wielu kadencji. Były przewodniczący klubu radnych tej formacji związany z frakcją Janiny Gos. Ale rządy wszechwładnej pani mecenas zostały zakończone prawie półtora roku temu. Od tamtego czasu na czele lokalnych struktur PiSu jest posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelom, na której wniosek zawieszono Marca w partii. Konflikt zaognił się po ostatniej komisji nagród i odznaczeń, której Marzec jest przewodniczącym. Miał on doprowadzić do negatywnego zaopiniowania wniosku, na którym zależało lokalnym władzom partii.
22: Grzywaczewski, dziennikarz Republiki. A że dziwne, że tylko jeden głos za. Ja jestem w tym momencie troszeczkę oburzony i zdziwiony waszą postawą.
18: Mówił Radosław Marzec, którego losem sąd koleżeński zajmie się dzisiaj w Warszawie. Marzec może zostać wyrzucony z partii.
23: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: Bełchatów chce zostać gospodarzem drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Czy miasto ma realne szanse w rywalizacji o atom i co odejście od węgla oznacza dla regionu? Już za chwilę porozmawiamy o tym z porannym gościem Radia Łódź, prezydentem Bełchatowa Patrykiem Marianem z Konfederacji Nowej Nadziei. A rozmawiał będzie Michał Dąbrowski. Ma promować dietę roślinną i zdrowy styl życia. Rozpoczyna się 20. Ogólnopolski Tydzień Wege. Jak mówi Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva, Akcja dla Zwierząt to największe takie wydarzenie w Polsce.
24: Planujemy też dużo takich wydarzeń bardziej problemowych. Będziemy mieć debatę o wegańskiej turystyce. Czy w ogóle wegańska turystyka jest możliwa? Jak podróżować bardziej etycznie? Co fajnego roślinnego można zjeść w różnych dziwnych miejscach Polski i świata?
18: A szczegółowy program dostępny jest na stronie tydzieńwege.pl. W 32. kolejce grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi wygrała tylko jedna drużyna z regionu łódzkiego. Drugie miejsce dające prawo gry w barażach o awans do drugiej ligi straciła natomiast Warta Sieradz. O szczegółach mówi Robert Zwoliński.
25: To na pewno nie była najlepsza kolejka dla drużyn z regionu łódzkiego. Wszystko zaczęło się od GKS-u Bełchatów, który przegrał aż 0-5 z ŁKS-em Łomża. ŁKS w tej sytuacji wyprzedził w tabeli Wartę Sieradzy, która nie odpowiedziała w niedzielne popołudnie, remisując tylko z GKS-em Wikielec. W tabeli zatem Warta tuż za ŁKS-em. Choć obie drużyny mają tyle samo punktów, to Sieradzanie mają gorszy bilans spotkań bezpośrednich. GKS Bełchatów z kolei zakopał się, no i będzie do końca drżało utrzymanie. Lepiej Lechia Tomaszów Mazowiecki, która przerwała serię meczów bez zwycięstwa i pokonała Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-0. Przegrał natomiast Widzew 2 Łódź, kończąc imponującą serię zwycięstw. Mimo to Widzew jest tuż przed Lechią. Obie drużyny zajmują miejsca w środkowej strefie.
18: Do końca sezonu trzecioligowego pozostały dwie kolejki. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.30. Zapraszam.
16: Temperatura. która ani drgnie, na termometrach nadal 11 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 16 stopni. Poza tym sporo chmur dzisiaj, przelotnie z tych chmur popada przelotny deszcz, wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-zachodni na barometrze 992 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 5 minut po godzinie 8. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Poniedziałek, 18 dzień maja, 3 godzina poranka w Radiu Łódź rozpoczęta, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami w studiu prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, pozdrawiam całą Łódź.
1: Zaczęlibyśmy od hejnału, ale jeszcze jest daleko do 17.37. Przypomnijmy, że hejnał powrócił do Bełchatowa i jest odgrywany codziennie właśnie o 17.37, co nawiązuje do daty powstania miasta. Ta zmiana pana cieszy, czy też ten powrót tego hejnału?
2: No, tak, no, to był mój pomysł, więc cieszy mnie bardzo, ponieważ to jest element budowania tożsamości lokalnej, więc zapraszam wszystkich łodzian na plac Narutowicza o godzinie 17.37, a jak trafią w państwo w odpowiedni moment, to może będzie jeszcze jakaś lokalna potańcówka.
1: A my zapraszamy przed Piotrkowską 104 o 12, bo tam codziennie też jest grany hejna Łodzi, czyli Prząśniczka. Przechodzimy do drugiej elektrowni jądrowej, która może powstać w Bełchatowie, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, że niedawno premier Donald Tusk stwierdził, że jeśli chodzi o lokalizację drugiej w Polsce atomowej jednostki, to najbliżej tego jest Bełchatów, w którym dziś działa największa w Europie elektrownia węglowa, odpowiadająca za produkcję nawet 1/5 energii elektrycznej w kraju, a do 2038 roku jednak bloki węglowe mają zostać wygaszone. Trwają starania o ulokowanie drugiej elektrowni atomowej w Łódzkiem, konkretnie w Bełchatowie. Przypomnijmy, pierwszy taki obiekt powstaje na Pomorzu w gminie Choczewo. Rozmawiamy o tym nawet już chyba nie od miesięcy, tylko od lat. Czy dzisiaj jesteśmy według pana wiedzy bliżej ulokowania tej drugiej elektrowni atomowej w Bełchatowie niż byliśmy jeszcze miesiąc, dwa miesiące, pół roku temu? Czy wciąż jesteśmy w tym samym miejscu?
2: No, czekamy na aktualizację polskiego programu energetyki jądrowej, ponieważ to w tej aktualizacji ma pojawić się lokalizacja drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W mojej opinii Bełchatów jest do tego najlepszym miejscem. Znajduje się w centrum Polski, ma system elektroenergetyczny przystosowany, przede wszystkim system elektryczny, 5,5 gigawata mocy obecnie z funkcjonującej elektrowni węglowej. To jest ogromny zasób i ogromny majątek, którego nie można po prostu nie można zrezygnować, tylko trzeba wykorzystać ten potencjał, który jest. Przede wszystkim również potencjał ludzki.
1: 11 tysięcy miejsc pracy.
2: Tak, obecnie w kompleksie górniczo-energetycznym 11 czy nawet 12 tysięcy miejsc pracy. To jest największy pracodawca w województwie łódzkim i w naszym wspólnym interesie, nie tylko prezydenta miasta Bełchatowa, ale i również całego województwa, jest to, żeby ten projekt jądrowy właśnie był zlokalizowany w Bełchatowie. Tylko problem polega na tym, że jesteśmy już delikatnie w opóźnieniu, ponieważ my atomu potrzebujemy tu i teraz i te wszystkie konsultacje, rozmowy, które trwają rok, dwa, trzy, powodują, że już tak naprawdę jesteśmy po terminie, no ale miejmy nadzieję, że lepiej późno niż wcale.
1: Przypomnę, wygaszenie bloków węglowych jest planowane do 38 roku, a uruchomienie drugiej elektrowni atomowej w 2040 roku, być może, jeżeli to będzie możliwe, to trochę wcześniej. Ta deklaracja premiera, słowa premiera o tym, że Bełchatów jest najbliżej tej drugiej lokalizacji elektrowni atomowej, chociaż dodaje premier, że decyzje o tym będą podejmowali eksperci. Te słowa pana cieszą?
2: Czy te słowa mnie cieszą? No, wydaje mi się, że z perspektywy interesów państwowych, tak jak wspomniałem, region bełchatowski jest do tego najlepszym miejscem. Troszeczkę nie rozumiem, dlaczego budujemy elektrownię jądrową na Pomorzu, gdzie nie mamy sieci elektroenergetycznych, które musimy wybudować. No i ta lokalizacja w sytuacji geopolitycznej nie jest dobrym rozwiązaniem z racji tego, że znajduje się w okolicy Federacji Rosyjskiej. Natomiast te decyzje zapadły. Niestety, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć przede wszystkim od Bełchatowa, no ale tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że lepiej późno niż wcale. Czekam na to, żeby region bełchatowski był wpisany do aktualizacji polskiego programu energetyki jądrowej, ponieważ no, my musimy się już do tego przygotowywać, chociażby infrastrukturalnie, z racji tego, że jak rozumiem, to będzie pierwszy krok do tego, żeby zbudować chociażby drogi, żeby te komponenty pod ten wielki projekt można było dowieźć. To jest ogromny projekt, no ponad 100 miliardów złotych, 150 miliardów złotych, więc inwestycja potężna, do której musimy się przygotowywać. Dlatego chciałbym, żebyśmy już nie mówili czy Bełchatów, tylko zobaczyli dokładny harmonogram tej inwestycji i ciężko pracować. pracowali, żeby możliwie jak najszybciej ją zrealizować.
1: Na ostatnim spotkaniu ze Sławomirem Mentzenem mówił pan, że powinno się kontynuować wydobycie węgla brunatnego, choćby z pola Złoczew, a kopalnia w Złoczewie, jak podkreślało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nie powstanie, nie otrzyma koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących.
2: Czyli ten cytat jest troszeczkę niepełny, bo tam było kilka założeń. Natomiast ja powiedziałem, że na pewno powinniśmy wydobyć całe złoże w polu Szczerców, czyli tym polu, które jest obecnie już udostępnione, ponieważ no, z perspektywy ekonomicznej było to nierozsądne. Jeżeli ponieśliśmy już nakłady inwestycyjne na to, żeby odkryć pole, to powinniśmy z całą pewnością wydobyć każde złoże, które ekonomicznie jest uzasadnione. Natomiast...
1: To w lutym, tylko też od razu odpowiem, w lutym gościem Radia Łódź był prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Jacek Kaczorowski, który mówił, że pozostaje nam w polu Szczerców 210 milionów w chwili obecnej plus 90 milionów nad wysadem solnym Dębina i wydobycie węgla z pola Szczerców może zakończyć się wraz z wygaszaniem elektrowni, czyli lata 36-38.
2: Dobrze, więc wydaje mi się, że przy założeniu, w którym chcemy wydobyć wszystkie złoża węgla brunatnego, które mamy już w udostępnionych polach, czyli głównie pole Szczerców w tym momencie, to przy aktualnym wydobyciu elektrownia Bełchatów powinna pracować powyżej roku 36-38, nawet do 2042. Natomiast co do kwestii kopalni Złoczew, to tutaj kilka informacji. Ponieważ energia elektryczna z węgla brunatnego jest jedną z najtańszych energii elektrycznych. Natomiast kiedy zgodziliśmy się na politykę klimatyczną i na ETS-y, w sposób sztuczny zawyżono koszty produkcji energii właśnie z węgla, w tym z węgla brunatnego, co spowoduje, że węgiel brunatny nie jest już najtańszym źródłem energii, jest w miarę drogim źródłem energii, to w zależności jak tam różni banksterzy spowodują kwoty dotyczących ETS-ów, ponieważ jest to instrument finansowy. I przy założeniu, gdyby udało się odejść o tej tragedii, jaką jest ETS, tragedii dlatego, że płacimy to w rachunkach codziennych za energię elektryczną.
1: To jest system handlu uprawnieniami do emisji CO2.
2: System podwyższania cen energii w Polsce i w Europie, tak bym to uprościł, który spowodował, że Polska miała jedną z najtańszych energii elektrycznych w Europie w poprzednich latach. Natomiast teraz za pośrednictwem tego systemu jest jedna z najdroższych. I Europa, co gorsza, ma jedną z najdroższych energii elektrycznych na świecie, ponieważ płacimy 3 razy więcej niż w Ameryce i 4 razy więcej niż w Indiach czy w Chinach. Dlatego to też jest powód, w którym mamy pewną zadyszkę.
1: Ale my wiedzieliśmy, że ETS będzie działał już wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. To znaczy pierwsze rozmowy na ten temat, one się zaczęły we wczesnych latach 2000 i to jest trochę tak, że my przez te lata zrobiliśmy bardzo mało, żeby jak najmniej tego ETS-u płacić, w przeciwieństwie do części naszych zachodnich sąsiadów.
2: System był aktualizowany i śruba była dokręcana. To Unia Europejska działa na zasadzie gotowania żaby. Jeżeli byśmy ogień rozkręcili na maksa, to żaba by wyskoczyła. Natomiast jeżeli stopniowo zwiększamy temperaturę, to można żabę ugotować.
1: Ale też nie bez powodu trudno nam jest znaleźć sojuszników na zachodzie do obalenia tego ETS-u, dlatego że oni już się przystosowali do tej sytuacji,
2: ale
1: która
2: możemy
1: jest teraz.
2: Obserwować, jak chociażby sytuacja wygląda we Włoszech, gdzie pani premier Meloni przychody z ETS-u kieruje tam, gdzie są zwiększone koszty związane z tymi uprawnieniami, co by powodowało w naszej praktyce, że wszystkie przychody, które trafiają do państwa polskiego w wyniku tego niesprawiedliwego systemu, trafiałyby z powrotem do przemysłu górniczo-energetycznego i wtedy z pewnością ponownie bylibyśmy na bardzo dobrych fundamentach ekonomicznych.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. Na spotkaniu ze Sławomirem Mentzenem mówił też pan o linii kolejowej z Bełchatowa do Piotrkowa Trybunalskiego. Powiedział pan, że będzie pan musiał wytłumaczyć ludziom, że przez 2 lata ścina pan wiele inwestycji, dlatego że trzeba zainwestować w kolej. Rzeczywiście będzie aż tak źle, tak ciężko?
2: No, to jest projekt infrastrukturalny, mieszczący się w ramach transformacji. Niestety, tak jak to bywa z transformacją w Polsce, jest ona w głównej mierze na barkach samorządu, który to jest ekonomicznie nieustabilizowany i to mają wszystkie samorządy. Z racji tego, że chociażby są zobowiązani do tego, że mają organizować cały system edukacji, a dostają na to połowę środków. Dla zobrazowania, jeżeli chodzi o system oświaty, my mamy 94 miliony dotacji, a wydajemy ponad 172 miliony na cały system. I tak ma większość samorządów, z pewnością również miasto Łódź.
1: To jest jedna trzecia całego budżetu Łodzi, jeżeli chodzi o wydatki.
2: Dokładnie. I w związku z tym, no nie mamy tego lewara na inwestycje. I z drugiej strony, jeżeli chcemy, ponieważ Bełchatów jest jednym z trzech największych miast w Polsce, który nie ma połączenia kolejowego, jeżeli chcemy no, te zaległości nadrobić, no to samorząd musi pokryć może nieznaczną część środków, jeżeli chodzi o całą inwestycję, ale z perspektywy samorządu jednak znaczącą. Mówimy tutaj w okolicach 30 milionów złotych.
1: To z czego trzeba będzie ściąć? Czy to będą inne inwestycje infrastrukturalne, drogowe, może w tereny zielone?
2: No tak, no, budżet nie jest z gumy, więc oczywiście my popieramy projekt kolejowy, żeby tutaj nie wybrzmiało, że mam jakieś wątpliwości. Natomiast no, nie ma nic za darmo, dlatego zostało to tak skonstruowane, że samorząd musi jednak dużą część tych kosztów ponieść na swoje barki, z czego ściąć? No, naturalnie z inwestycji, czyli wyremontujemy mniej dróg, zrobimy mniej chodników, a oferta kulturalna będzie w pewien sposób ograniczona. Natomiast no, to jest bardzo ważny projekt, który właśnie mieści się w mojej definicji transformacji, ponieważ dla mnie transformacja to poprawa infrastruktury po to, żeby region bełchatowski był atrakcyjnym miejscem do życia, jak i również do inwestowania i projekt kolejowy to spełnia.
1: Panie prezydencie, czy Bełchatów przygotowuje się na transkrypcję małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą? Bo już są pierwsze takie transkrypcje, które są wynikiem wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że Polska powinna dopisywać do rejestru stanu cywilnego małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą.
2: No na pewno się nie przygotowujemy, jednak opieramy się na konstytucji. Mamy artykuł 18, który jasno wskazuje, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dlatego nie rozumiem, dlaczego mamy wyroki sądów sprzeczne z polską konstytucją. Prawo oczywiście jest w stanie wytłumaczyć wszystko i każdy prawnik potrafi powiedzieć to, co chce usłyszeć klient.
1: Na przykład ktoś może stwierdzić, że ten artykuł 18, w którym stoi, jest napisane, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety jest pod szczególną ochroną, to można wyinterpretować, zastosować taką wykładnię, że to wcale nie oznacza, że tylko takie małżeństwo może funkcjonować, ale to małżeństwo jest pod szczególną ochroną.
2: No tak, no to czyli tutaj jednak pan redaktor już rozmawiał z jakimiś prawnikami, bo ma takie kompetencje, żeby zawsze zinterpretować w prosty sposób napisane prawo w taki sposób, żeby jednak ono było podparte pewną tezą. No małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. Tak mamy zapisane w polskiej konstytucji. To, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje jakieś stanowiska, to nie jest obowiązujące prawo w Polsce, ponieważ polska konstytucja jest ponad jakimiś trybunałami organizacji międzynarodowych i jeżeli jest inaczej, jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to tak naprawdę podważa suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej.
1: Panie prezydencie, a czy jeżeli zmieni się rozporządzenie dotyczące tych wpisów małżeństw do rejestru stanu cywilnego, jeżeli do Urzędu Miasta Bełchatowa wpłynie wniosek dotyczący prośby o przepisanie małżeństwa osób tej samej płci zawartych za granicą, to już po tej zmianie rozporządzenia pan, jako osoba nadzorująca Urząd Stanu Cywilnego, wyrazi na to zgodę, czy nie?
2: Wie pan, no, mamy rozporządzenia, mamy wyższe akty prawne, czyli ustawy i mamy najwyższy, który jest konstytucja, więc rozporządzenie mało mnie interesuje w tej sprawie. Już kiedyś mieliśmy taką sytuację, kiedy były konferencje prasowe, które były tak zwanym obowiązującym prawem, wtedy na przykład czasie Sylwestra nie mogliśmy się przemieszczać, był zakaz poruszania się w Sylwestra.
1: 6 lat temu to było.
2: Były takie historie. Jakby groteska tych historii jest podobna do tych rozporządzeń, których szykuje rząd w tej sprawie. Konstytucja wypowiada się jasno i my w Bełchatowie nie zamierzamy uznawać, że małżeństwo jest innym związkiem niż związkiem kobiety i mężczyzny.
1: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa, Konfederacja Nowa Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
6: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
7: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
8: Czas na wielki finał artystycznej rezydencji Jakuba Jakowicza w Filharmonii Łódzkiej. W trzecim w tym sezonie koncercie w Łodzi znakomity skrzypek wykona pełen wirtuozowskiego błysku koncert Antonina Dworzaka. Program wieczoru dopełni Ein Heidenleben Richarda Straussa. Muzyczna opowieść przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowe i Kuba Jędrzejewski.
11: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w okolicach węzła Łódź Wschód na jezdni w kierunku Katowic. Już na pasie awaryjnym przed zjazdem utworzył się korek. Nieco luźniej robi się dopiero za światłami przy Rokicińskiej, ale zanim dotrze się do tego miejsca, to można tu stracić sporo czasu stojąc w korku. Warto też zachować tu szczególną ostrożność. Kilka minut można stracić także na Brzezińskiej, jadąc od A1 od węzła Brzeziny do skrzyżowania w Nowosolnej. A jeśli chodzi o natężenie ruchu w centrum stolicy województwa, to ciasno na zachodniej, ale i Palki skrzyżowaniu włókniarzy z Limanowskiego czy z Bandurskiego. A z informacjami z dróg wracam minutę przed 9:00.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Na zegarze 8:30. Przed nami najważniejsze informacje w skrócie i Małgorzata Błażewicz.
12: Ważna trasa w Łodzi otwarta. Na Olechowie zakończył się remont ulicy Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej. Na miejscu pojawiły się nowa nawierzchnia jezdni, ciągi pieszo-rowerowe i zieleń. Remont Zakładowej od Hetmańskiej do Transmisyjnej miał potrwać do końca lutego. Ostatecznie ulicę oddano do użytku wczoraj, a do końca wakacji ma potrwać remont Zakładowej od Transmisyjnej do Józefiaka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie i ma współpracować z telewizją Republika. Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiSu. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza. Piotrków Trybunalski ratuje kasztanowce na miejskich skwerach i w parkach. Kilkadziesiąt drzew zostało uzbrojonych w specjalne opaski. To pułapki na szrotówka kasztanowcowiaczka, niewielkiego szkodnika, który niszczy kasztanowce. Zaatakowane przez niego drzewa stają się coraz słabsze, ich liście brązowieją, a z czasem kasztanowce mogą nawet obumierać. Metoda testowana jest na kasztanowcach w Parku Świętego Jana Pawła II, Parku imienia Księcia Poniatowskiego, a także na tych rosnących przy ulicach Cmentarnej i Belzackiej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
10: A to jeszcze krótko o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 11 stopni. W ciągu dnia temperatura do 16 stopni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni na barometrze 992 hektopaskale.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut do godziny 9, a tę część naszego porannego spotkania rozpoczynamy muzycznie od Gaby Kulki. Wielkie wrażenie, tak zatytułowana jest ta piosenka.

0: 21 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej, a przed nami kolejny temat. Miasto chce stworzyć aplikację do zgłaszania interwencji w przestrzeni publicznej. Łódź ogłosiła przetarg na stworzenie i wdrożenie systemu zgłoszeniowego dla mieszkańców Napraw Łódź. Aplikacja do zgłaszania problemów w mieście to nazwa zwycięskiego projektu w łódzkim budżecie obywatelskim, który teraz ma zostać zrealizowany.
1: Jakie są problemy w Łodzi, jeżeli chodzi o infrastrukturę miejską?
2: Zdecydowanie dziurawe drogi, aż mi szkoda autem jeździć czasami po Łodzi, naprawdę.
3: Zdecydowanie dziurawe chodniki, potykam się minimum ze 3 razy dziennie.
4: Ciężko się jeździ po Łodzi.
1: Przydałoby się jakieś narzędzie usprawniające kontakt z mieszkańcami, umożliwiające zgłoszenie tych różnych uszkodzeń, problemów, ubytków.
2: Można byłoby dodać coś na zasadzie właśnie jakichś ankiet, czy takich zgłoszeń, które ludzie mogliby po prostu właśnie przekazywać do zarządców dróg, czy zarządców miasta.
3: Definitywnie też zgadzam się z tym, bo jest za dużo problemów, żeby na pewno jakiś wydział nawet tego ogarnął, więc potrzebujemy trochę

0: lokalizacji tego zdarzenia, co zdecydowanie ułatwi nam pracę w lokalizowaniu tych usterek, które należy naprawić. Dostajemy zgłoszenia przecież też drogą czy telefoniczną, czy elektroniczną, ale myślę, że to będzie takie narzędzie, które zdecydowanie po prostu ułatwi obu stronom współpracę. Ta aplikacja jest w tym momencie rzeczywiście, procedowane jest postępowanie na nią, więc zobaczymy, jakie wyniki da przetarg. To nie jest pierwsze postępowanie, ponieważ prace nad tą aplikacją ruszyły od razu po tym, jak ten wniosek wygrał i już w zeszłym roku była podjęta pierwsza próba. Niestety nie udało się podpisać umowy z wykonawcą. Liczymy na to, że tym razem to postępowanie się rozstrzygnie szybko.
1: Pomysł bardzo dobry, zależy jaki będzie odzew na to, czy będą naprawiać te drogi.
2: Na pewno taka aplikacja zdecydowanie usprawni zgłaszanie właśnie takich problemów. Myślę, że to może być naprawdę dobre rozwiązanie, patrząc szczególnie na to, ile rzeczy załatwia się internetowo. I jeżeli będzie to taka dedykowana aplikacja, jeżeli zostanie odpowiednio wypromowana, naprawdę może rozwiązać te problemy.
3: Przetarg potrwa do jutra, a później zostanie wybrany twórca aplikacji Napraw Łódź, który będzie miał niecałe 1,5 roku na realizację tego właśnie zadania, tego pomysłu. Tym tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski. Co państwo naprawiliby w Łodzi? Zapraszamy, proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy, proszę pisać, proszę dzwonić. 19 minut do godziny 9 teraz.

0: 15 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Ucie audycji imienia porannej. No i teraz jeszcze zaglądamy do gazet.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Wszystko się zgadza, no to teraz poranne gazety. No i wygląda na to, że Stany Zjednoczone wycofają część swoich wojsk z Europy. Czytamy o poranku w Dzienniku Łódzkim. Kiedy i czy na pewno, tego dokładnie nie wiadomo. W tej sprawie pewne jest jedno. Tak naprawdę nikt nie wie, o co tak naprawdę chodzi. Wiadomo natomiast, że rzecz dotyczy amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce i w Niemczech. O redukcji sił amerykańskich w Europie mówiło się już od pewnego czasu. Na początku maja Stany Zjednoczone ogłosiły, że wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Potem Donald Trump zasugerował, że być może ci żołnierze trafią do naszego kraju. W nocy z środy na czwartek amerykański dziennik The Wall Street Journal oraz portal Army Times podały jednak informacje o anulowaniu wysyłania brygady pancernej do naszego kraju. Te doniesienia szybko potwierdził także Reuters. W piątek z kolei podał, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do naszego kraju. Telewizja CNN poinformowała z kolei, powołując się na źródła w resorcie wojny Stanów Zjednoczonych, że ta decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. W czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Dzień później, podczas uroczystości przekazania siłom zbrojnym satelitarnego systemu MikroSAR, tłumaczył, że tu cytat, nie ma żadnych decyzji ograniczających obecność sił i środków amerykańskich w naszym kraju, a sojusz między Polską a USA jest naprawdę silny. Polska ma na swoim terytorium zarówno stałą, jak i rotacyjną obecność wojsk amerykańskich, mówił wicepremier. No i dodał, że polski rząd jest w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie, a rotacje, które następują, nie zmieniają strategii polityki państwa polskiego. Więcej na ten temat do przeczytania w Dzienniku Łódzkim, a my do tej sprawy kluczowej dla naszego bezpieczeństwa będziemy także wracali w naszych programach, czy też w serwisach informacyjnych. 13 minut do godziny 9 teraz.

0: Reklama.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
2: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
12: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
11: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
13: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy, Kuba Jędrzejewski.
16: W Łodzi poranne godziny szczytu cały czas dają kierowcom we znaki. Ciasno jest na skrzyżowaniu pod Kaliską Estakadą, na Alei Palki dojeżdżając do Ronda Solidarności i na zachodniej. Przenosimy się na drogę S8 między węzłami Łask a Róża. Na jezdni w kierunku Warszawy trwa naprawa dylatacji, zajęte są pasy prawy i awaryjny. Zostajemy na S8, ale zaglądamy w okolice Piotrkowa. Między Wolborzem a Studziankami trwa remont. Zmotoryzowani mają do dyspozycji po jednym pasie w obu kierunkach, przez co tworzą się tu korki szerokiej drogi.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
17: Bełchatów nie szykuje zmian po zapowiedziach MSWiA. Władze miasta nie chcą uznawać małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk do Polski wywołuje polityczne komentarze. Białe noce wracają do Polski. Z każdym dniem zjawisko będzie widoczne coraz dalej na południu kraju. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami przelotne opady deszczu. Bełchatów nie będzie dopisywał małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w Polsce już dokonano pierwszych transkrypcji małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział zmianę rozporządzenia pozwalającego na systemowe wdrożenie tego rozwiązania. Naszym porannym gościem był prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji, a z nami w studiu jest Michał Dąbrowski, który z prezydentem rozmawiał.
18: Dzień
17: Michał,
18: dobry.
17: Czy Bełchatów szykuje się na zmianę rozporządzenia?
18: Nie. I nie planuje takich działań. Jak twierdzi nasz rozmówca, uznanie innego małżeństwa niż związek mężczyzny i kobiety jest niezgodne z polską konstytucją.
19: Konstytucja wypowiada się jasno i my w Bełchatowie nie zamierzamy uznawać, że małżeństwo jest innym związkiem niż związkiem kobiety i mężczyzny.
18: Mówi prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji. Pytałem też o to, czy faktycznie w związku z budową linii kolejowej Bełchatów-Piotrków-Trybunalski przez 2 lata miasto będzie musiało zrezygnować z wielu inwestycji. Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
17: Europa musi wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i budować własne siły zbrojne. Poseł PSL Marek Sawicki odniósł się w ten sposób do informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do Polski na antenie Polskiego Radia 24. Marek Sawicki wyjaśnił, że wobec zagrożenia rosyjskim imperializmem nie można liczyć wyłącznie na amerykański parasol ochronny.
20: Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć. Żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani. I wtedy trzeba liczyć na własną siłę, na własną armię i na bliskie sojusze europejskie.
17: W najbliższą środę jest spodziewane spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. 2 dzieci z łódzkiego ośrodka preadopcyjnego pilnie czeka na rodzinę. Ośrodek Tuli Lui Fundacji Gajusz szuka domu dla Majeczki i Pawełka. Dzieci mają zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Potrzebują specjalistycznej opieki. Czasu jest coraz mniej. Maja ma 0,5 roku na znalezienie rodziny zastępczej, a Pawełek tylko 3 miesiące. Jak podkreśla Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz, dzieci są wspaniałe mimo doświadczenia porzucania ich na tak wczesnym etapie życia.
21: Zarówno Majeczka, jak i Pawełek potrzebują indywidualnego wsparcia rodziców, potrzebują opieki lekarskiej, przede wszystkim potrzebują miłości. Co jeśli nie znajdzie się rodzina? Dzieci trafią do domu dziecka, do domu pomocy społecznej, może do zakładu leczniczego.
17: Sprawa jest pilna, bo dzieci w Tuli Luli mogą przebywać tylko do 1 roku życia. Kandydaci na rodziców mogą zgłaszać się do Fundacji Gajusz. Białe noce? Także w Polsce. Można je obserwować już do szerokości geograficznej Torunia. Z każdym kolejnym dniem to zjawisko astronomiczne będzie sięgać dalej na południe. Więcej na ten temat wie Aneta Łuczkowska.
22: Noc astronomiczna jest dokładnie opisana. Zaczyna się wtedy, gdy Słońce schowa się 18 stopni poniżej linii horyzontu. Przedtem jest zmierzch, a rano świt. Mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
23: W tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
22: I taką sytuację mamy już w północnej części kraju. To nie wygląda oczywiście tak jak w rejonach podbiegunowych, nie jest jasno całą dobę.
23: Formalnie widzimy właściwie gwiazdy, robi się ciemno. Natomiast nie jest na tyle ciemno, żeby zobaczyć takie rzeczy ambitniejsze, jeżeli chodzi o miłośników oglądania nocnego nieba. Pewne galaktyki i mgławice, czyli obiekty tak zwanego głębokiego nieba, są niewidoczne, ponieważ tło jest za jasne.
22: Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
17: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
16: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
24: ŁKS walczy o ekstraklasę. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice w meczu kończącym 33. kolejkę pierwszej ligi. Zwycięstwo zapewni łodzianom grę w barażach o ekstraklasę. W ostatnich tygodniach ŁKS regularnie punktuje, ale traci też sporo bramek, mówi napastnik Fabian Piasecki.
25: Myślę, że jak to poprawimy, to i w Niepołomicach zapunktujemy. Mam nadzieję, że 3 punktami.
26: Będzie się trzeba nastawić na dużo walki, pokazanie jakości oczywiście, bo w tym musimy być mocniejsi od rywala.
24: Dodaje pomocnik Mateusz Wysokiński. Początek meczu Puszczy z ŁKS-em o 18:00. Relacja tekstowa na radiołódź.pl. A wczoraj do grona ekstraklasowiczów dołączył Śląsk Wrocław, pokonując 3-1 Polonię Bytom. Widzew wciąż zależny tylko od siebie. Lechia Gdańsk uległa 1-2 Legii Warszawa, a Piast Gliwice przegrał 1-3 z Rakowem Częstochowa w przedostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. To oznacza, że jeśli Widzew wygra z Piastem w sobotę, pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony. W sobotę napastnik reprezentacji Polski ogłosił, że odchodzi z drużyny Dumy Katalonii, a wczoraj zagrał w jej barwach po raz ostatni na Camp Nou. Lewy wybiegł na murawę z opaską kapitańską, a Blaugrana wygrała z Realem Betis 3-1. Lewy spędził w stolicy Katalonii 4 sezony i został w tym czasie 3 razy mistrzem Hiszpanii. Remis w walce o Orlen Basket Ligę. Koszykarze ŁKS-u Kulpa Kłódź przegrali na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz 64-84 w drugim meczu finałowym pierwszej ligi. Do przerwy był remis po 36, ale po zmianie stron dominowali gospodarze. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 1-1. W sobotę i niedzielę koszykarze zagrają w Łodzi. A po więcej sportu zapraszam na stronę radiołódź.pl.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami przeważnie pochmurny dzień, miejscami przelotnie słaby deszcz. Popada słaby deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę, do 13 stopni teraz, a w ciągu dnia maksymalnie do 16. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, na barometrze 991 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie powoli spada.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
1: 7 minut po godzinie 9. Tomasz Ferliński, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy za ranek. No i witamy serdecznie Monikę Borysow-Dudowicz. Poniedziałkowo i słonecznie.
3: Naprawdę?
1: Więcej optymizmu.
3: Nie
1: tak
3: opowiadaj
1: jest.
3: Takich rzeczy. Naprawdę.
1: Jakich rzeczy?
3: No, że słonecznie dzisiaj będzie, tak? To są,
1: no,
3: takie plotki. Krążą
1: nie
3: takie plotki. Ja w ogóle bardzo żałuję, że dzisiaj nie możemy przeczytać na przykład prognozy na sobotę w związku z tym,
1: możemy.
3: Co się wydarzyło.
1: Możemy.
3: Nie, prawda?
1: W radiu można wszystko.
3: No dobrze, to robimy, tak, prawda? No 23 stopnie, słonecznie, także szanowni państwo, jeżeli szukają państwo dzisiaj odpowiedzi na pytanie, czy jest nadzieja,
1: oczywiście,
3: to oczywiście zawsze, niezmiennie,
1: tego się trzymajmy.

I już 15 minut po godzinie 9, jakby nie liczyć, znowu mamy poniedziałek, czas oficjalnie potwierdzić. Pewnie z wyspaniem się mógł być delikatny kłopot, zwłaszcza jeżeli ktoś odsypiał wyjątkową noc muzeów. To gdzie państwo byli, co robili, jak wrażenia. Można też zrobić taki konkurs, kto stał najdłużej w kolejce, także bardzo proszę, proszę się nie krępować. studio@radiowodz.pl. Ja widząc osoby oczekujące na zwiedzanie radia, bo do nas też można było zajrzeć, zadałam takie pytanie, kto ma wizytę na 15 do lekarza, bo ja też czekam i od razu zrobiło się wesoło. To ja czekam na wrażenia w sprawie muzealnej, a będzie jeszcze dzisiaj niespodzianka, także nietypowe nawiązanie do tych odwiedzin właśnie. Także niech się dzieje to, co w środku dnia.

Czyli rachunek już wystawiony 22 minuty po godzinie 9 nocy muzeów. Gdzie państwo byli, co robili, jak długa była ta kolejka? Czekam dzisiaj na opowieści. studio@radiowłodzi.pl i proszę bardzo, nawet słońce do nas zajrzało. Ciekawe, ile to potrwa, chwilotrwaj można powiedzieć, ale będzie cieplej. Kiedyś w końcu, tak najpewniej to okolice soboty, czyli znowu w poniedziałek czekamy na weekend. Tak to już jest. My o pogodzie, maturzyści już w sali. Co tam dzisiaj do napisania? Historia od godziny 9 po godzinie 14 język francuski, także trzymamy kciuki powodzenia. My wrócimy jeszcze dzisiaj do weekendowych opowieści, ale najpierw w planie polityczny poniedziałek w Radiu Łódź już o godzinie 9.30. Michał Dąbrowski i zaproszeni goście. Polecamy się. Do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
4: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
5: Polityczny poniedziałek.
6: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
6: I Adam Kępiński, Partia Razem.
9: Dzień dobry Państwu.
6: Bełchatów nie będzie dopisywał małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego. To informacja, którą przekazał nam poranny gość Radia Łódź, prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei, który powiedział, że konstytucja wypowiada się jasno i my w Bełchatowie nie zamierzamy uznawać, że małżeństwo jest innym związkiem niż związek kobiety i mężczyzny, a to wynika z tego, że w Polsce ruszyły już transkrypcje małżeństw osób tej samej płci zawarte za granicą. Pierwszych takich dopisań dokonano w Warszawie i we Wrocławiu. Kraków przymierza się także do tego kroku, a niedawno minister spraw wewnętrznych i administracji na antenie Polsat News Marcin Kierwiński zapowiedział podpisanie w ciągu najbliższych dni zmiany rozporządzenia umożliwiającego systemowe wdrożenie takiego rozwiązania. W ubiegłym tygodniu Urząd Miasta Łodzi informował, że do tej pory do magistratu łódzkiego wpłynął jeden taki wniosek. Według pana wiedzy Łódź szykuje się też na wdrożenie tego rozwiązania, jest już gotowa, żeby dopisać takie małżeństwo osób tej samej płci zawarte za granicą do rejestru stanu cywilnego. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
8: Z tego co wiem, to Łódź się szykuje do tego, żeby oczywiście wprowadzać te rozwiązania, które zostały, można powiedzieć, wprowadzone orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pamiętajmy, że nas wiążą, orzecznictwo sądowe nas wiąże. Ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby tych transkrypcji dokonywać. Co więcej, ja od lat mówiłem, że jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby wpisać małżeństwa par jednopłciowych do kodeksu cywilnego. Uważam, że ta równość powinna być zachowana.
6: Bo teraz problem jest taki, że na tym piśmie mamy mąż, żona i to będzie trzeba zmienić. Rozwiązanie przygotowywane zakłada, że będzie można samemu wybrać po prostu płeć małżonka, a nie, że to jest mąż czy żona.
8: Formę, no bo rozumiem, jest mąż i mąż, tak? No albo żona i żona. Natomiast no dla mnie to jest to, jeżeli są dwie osoby, które się kochają, chcą ze sobą żyć i chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński, z którego wynika bardzo wiele praw i obowiązków cywilnych, to uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zdecydowanie chroni to tych partnerów lepiej niż w przypadku takiego luźnego związku. Tak samo jest w przypadku par heteroseksualnych. Też wszyscy wiemy, że związek małżeński no, jest obarczony wieloma obowiązkami, co widać później po tym, jak się pary rozstają i później dochodzi do rozwodu i często te rozwody są bardzo, bym powiedział, spektakularne. Dlatego wydaje mi się, że tutaj nie ma co robić ideologicznych wycieczek, tylko po prostu trzeba to wprowadzić w życie. Dzięki temu partnerzy będą zabezpieczeni, będą mogli też w przyszłości wobec siebie występować o alimenty.
6: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Moim zdaniem prezydent Bełchatowa bardzo dobrze interpretuje zarówno zapisy konstytucyjne, jak i całą też sytuację prawną, bo przypominam, że Dzisiaj jest w Trybunale Konstytucyjnym złożony wniosek o zbadanie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przypomnę, że to są wyroki, a nie uchwała, przez co to rozstrzygnięcie nie rozciąga się na wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce, czy tych kilka rozstrzygnięć.
6: No, jak zawsze w prawie są różne doktryny. Niektórzy uważają, że wyroki sądowe są częścią systemu prawnego.
7: Nie, no przecież my nie mamy systemu precedensu, tak jak w krajach anglosaskich. To raz. A dwa, że samo rozstrzygnięcie TSUE, które i w ogóle wystąpienie do przez Naczelny Sąd Administracyjny z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w tej sprawie było naruszeniem przepisów, ponieważ sprawy związane z rodziną i aktami stanu cywilnego należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Zarówno Polska, jak i inne państwa członkowskie nie zrzekały się tych kompetencji, zatem TSUE nie miał prawa rozstrzygać w tej kwestii. On się powołał na kwestię swobody przepływu ludzi, natomiast to było błędne rozciągnięcie kompetencji. No, w związku z tym teraz Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał, czy rozstrzygnięcie TSUE jest zgodne z polską konstytucją, a do tego czasu uważam, że polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dokonywać żadnej transkrypcji, a wszystkie przepisy dzisiaj niższej rangi, czy to rozporządzenia, czy ustawowe przygotowywane przez MSWiA i Kierwińskiego w tej sprawie, są po prostu naruszeniem zapisów polskiej konstytucji. Jako niezgodne z nią kolidujące nie powinny być stosowane.
6: Adam Kępiński, Partia Razem.
9: To ja przypomnę, że polska konstytucja jedynie mówi o ochronie małżeństwa kobiety i mężczyzny oraz o ochronie macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny jako takiej. Natomiast nie wyklucza istnienia innych rodzajów małżeństw, w tym jednopłciowych. Więc jest to wyłącznie kwestia woli politycznej, żeby takie małżeństwa jednopłciowe w Polsce wprowadzić. Ja cieszę się przede wszystkim, że na ostatnim Marszu Równości w Łodzi, który był pierwszym marszem równości w Polsce, społeczność LGBT pokazała niejako pazur liberalnej władzy, że powiedziała jasno, że chce więcej niż tylko pustych obietnic, że nie życzy sobie wyłącznie opowiadania o tym, jak to się ich akceptuje, jak to oczywiście trzyma się z nimi sztamę i jest się po jednej stronie, bez realnego wprowadzania zmian w kwestii praw osób jednopłciowych, w kwestii praw par jednopłciowych, czy w ogóle osób nieheteronormatywnych. I myślę, że nie bez przyczyny tak nagle zmieniło się podejście też Koalicji Obywatelskiej i ministra Kierwińskiego wobec tej drobnej zmiany, jaką jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych, bo pamiętamy, że przed 9 maja było dużo takiego kluczenia, że no to dla jednej pary, że w sumie nie ma przepisów konkretnych, nie wiemy jak to zrobić.
6: Że NSA orzeka w konkretnych przypadkach tylko i odnosi
9: tak,
6: się
9: natomiast po
6: przypadków.
9: Tym jak rozniosły się w Polsce zdjęcia polityków KO na tle transparentów, KO wyfleje ważą to balon geje, czy buczenia na prezydenta, wiceprezydenta Pustelnika, nagle ta wola polityczna się znalazła i myślę, że KO chciała po prostu uniknąć konfrontacji na kolejnych marszach równości, jakich w Polsce się spodziewamy. Natomiast przypomnę jedynie, że tak, jako Partia Razem w Okręgu Łódzkim wysłaliśmy zapytania do wszystkich urzędów gmin w województwie. Do tej pory otrzymaliśmy 25% odpowiedzi. Jakie procedury są przygotowane na wypadek właśnie wniosków o transkrypcję małżeństw jednopłciowych? Do tej pory otrzymaliśmy 25% takich odpowiedzi. Natomiast większość z nich była zanim rozporządzenie ministra weszło w życie, więc mam teraz nadzieję, że inne urzędy, w przeciwieństwie do urzędu z Bełchatowa, będą jednak przygotowane na to, żeby takiej transkrypcji dokonywać.
6: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska. Tam rzeczywiście na tym Marszu Równości były transparenty także mocniejsze niż to KO wyfleje wasz rząd o balon geje. Donaldzie, wspaniały twój rząd o balon. I tutaj padło to takie bardzo pejoratywne określenie na P w stosunku do tej mniejszości.
8: Nie wiem, nie byłem na marszu, natomiast powiem szczerze, nie rozumiem tego typu haseł, ponieważ wydaje mi się, że lepiej usiąść przy stole i porozmawiać. Ja nie mam akurat żadnego problemu z tym, żeby uregulować kwestie związków jednopłciowych. Mam wielu przyjaciół ze środowiska LGBT, kolegów, koleżanek i mówię, to nie jest moje środowisko bezpośrednio, bo sam jestem w związku heteroseksualnym, mam żonę, dziecko, ale mówię, jesteśmy bardzo różni, musimy się szanować i wydaje mi się, że chyba już czas też uregulować te sprawy, żeby one nie wywoływały takich publicznych dyskusji, bo tu tak naprawdę nie ma nad czym dyskutować, moim zdaniem. No wszyscy jesteśmy równi, każdy ma prawo do miłości i każdy, moim zdaniem, ma prawo do tego, żeby też w pewien sposób cywilnie uregulować sobie relacje, bo jak mówię, to nie jest to tylko prawo, ale także obowiązki. Ja się bardzo cieszę, że wszystkie środowiska dążą do tego, żeby to uregulować. Ja bym to uregulował już dawno temu i mówię, nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że przez wiele lat, nie wiem czemu, ta sprawa została nieuregulowana.
6: To przechodzimy do tematu, w którym na pewno będzie o czym podyskutować. Przenosimy się na nasze łódzkie podwórko, chociaż nawet na moment z niego nie wyszliśmy. Czy będzie trzeba poprawić wszystkie słupki wjazdowe na ulicy Piotrkowskiej? Przypomnijmy, montaż słupków wjazdowych na Królowej Łódzkich ulic ruszył w październiku. Montaż wydaje się, że się prawie zakończył, trwa faza testowa systemu, natomiast w ubiegłym tygodniu na początku jeden z takich słupków został przewrócony, bo dostawczak mijał się z innym pojazdem i bokiem uderzył w ten słupek, który się przewrócił. Jak mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi, system jeszcze nie działa w pełni, dlatego nie jest podniesiona środkowa zapora blokująca wjazd samochodów, ale jak spojrzymy na zdjęcia, to ten słupek przewrócony rzeczywiście wyglądał, jakby on się trzymał na tym tylko kablu elektronicznym i nie miał żadnego innego mocowania. Zdjęcia można zobaczyć na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Przypomnę, że mówimy o systemie, który kosztuje 5 800 000 zł, około 6 milionów złotych, śmiało możemy powiedzieć. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Tam podczas tej przywoływanej przez pana redaktora konferencji dyrektor jeszcze powiedział coś takiego, że słupek zachował się jak trzeba. No, ja mam co do tego duże wątpliwości, czy słupek zachował się jak trzeba.
6: Znaczy, bo od razu też powiedzmy, rzeczywiście

0: te terrorystyczne, nie można ich ruszać, one są już tak mocno związane z podłożem, że po prostu no, to te koszty byłyby horrendalne. Tymczasem okazuje się, że w sumie to nie jest jakaś wielka operacja logistyczna i te słupki, które powinny być antyterrorystyczne, nie dały rady ze zwykłym stuknięciem z dostawczakiem. No tak nie powinno być. Na szczęście te prace jeszcze nie zostały odebrane, więc tutaj duża odpowiedzialność będzie leżała po stronie wykonawcy. Natomiast może się okazać, że na bardzo długi czas prace, czy ta cała inwestycja się przedłuży, no bo podejrzewam, że to nie jest jedyny słupek, który jest tak słabo związany z terenem. Faktycznie on nie był tam wtopiony w to podłoże, jak widzimy. Tylko był właściwie tylko zalany cementem i powkręcany czterema wkrętami do podłoża, do kostki obok. Także nie jest to najwyższej klasy ochrona, więc nie wiem, na co wydano te pieniądze. Mam nadzieję, że uda się rozliczyć wykonawcę. Szkoda tylko, że zawsze jak się dzieje tego typu blamasz, to musi w Łodzi akurat coś takiego mieć miejsce.
1: Adam Kępiński, Partia Razem.
2: Poniekąd się zgodzę, że władze w Łodzi przyzwyczaiły nas do takiego swego rodzaju byle jakości, że niby patrzymy, że projekt jest słuszny, że z zewnątrz nawet ładnie wygląda, natomiast jak przychodzi to do czego, to albo bardzo szybko się psuje, albo widzimy wiele fuszerek, no tak jak na przykład Plac Wolności, tak? No niby ładnie, wszystko jest w porządku, jak patrzymy na pierwszy rzut oka, ale jak się przyjrzymy, to już kostka jest krzywa, już coś tam nie działa. No i z tymi słupkami to chyba nawet dobrze wyszło, że taki dostaliśmy niespodziewany test. I stało się to przy jakimś przypadkowym zahaczeniu przez samochód, który tam wjeżdżał, a nie na przykład jak mieliśmy do czynienia, nie był to taki przypadek jak bodajże w październiku zeszłego roku, który właściwie był powodem wprowadzania tych słupków, gdzie rozpędzone auto wślizgnęło się właściwie na część Piotrkowskiej. Zastanawiam się, jak wtedy ten słupek by zareagował. Obawiam się, że, no nie jestem ekspertem tutaj, ale obawiam się, że z taką prędkością myślę, że ten słupek by wyleciał bardzo daleko i nie zapobiegłby temu wpadnięciu auta na ulicę. Liczę na to, że władze pociągną wykonawcę do odpowiedzialności i że dostaniemy odpowiedź, czy reszta słupków jest zamontowana dobrze. Co więcej, ja wiem, że da się zamontować te słupki w Łodzi dobrze, bo ostatni raz, jak Łódź wprowadzała słupki na Piotrkowskiej, to pamiętam, że samochód zawisł na tym słupku. Dosłownie zawisł, on się nie przewrócił, więc da się te słupki zamontować tak, żeby stały stabilnie.
1: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Myślę, że tutaj się zgodzę jeden z przedmówcą. No nie jesteśmy specjalistami od słupków i wydaje mi się, że to lepiej porozmawiać z inżynierami, a nie z osobami, które nie wiem, są prawnikami czy mają inne zawody i dyskutują o słupkach, ponieważ no ja oglądałem karty katalogowe i no, słupek ma wytrzymać określone uderzenie. Co do jego montażu, myślę, że to będzie oczywiście wyjaśnione i pamiętajmy, że tak jak mówił pan dyrektor Kurzawa, nie mamy jeszcze odbiorów. To jest cały czas inwestycja, która trwa. Więc wykonawca musi i tak wykonać te prace, jak to zostało opisane w opisie przedmiotu zamówienia w przetargu. To po pierwsze. Po drugie, ważne jest to, żeby ten słupek powstrzymywał pojazdy. Więc to, czy on się przewróci, czy nie, ja nie wiem, jaka jest specyfika tego słupka. By trzeba było porozmawiać z producentem. To jest duża firma, która no, produkuje i słupki, i bramy garażowe.
1: Tej branży.
3: To jest duża, to jest potentat. Więc to nie jest jakaś firma krzak, która wyprodukowała jakiś produkt, którego powiedzmy my testujemy, bo kupiliśmy sobie jakąś chińszczyznę na AliExpress. To tak nie działa. To jest duża, gigantyczna firma, która produkuje dobrej jakości produkty, więc wydaje mi się, że albo wykonawca coś źle zamontował, albo być może te słupki tak mają działać w przypadku zderzenia z pojazdem. O tym się przekonamy. Ja wiem, że ten słupek ma wytrzymać uderzenie pojazdu 7,5-tonowego z prędkością 48 km na godzinę, ale pytanie, czy on ma się przewrócić, czy ma się nie przewrócić. Ja przyznam, że tego dzisiaj nie wiem. Natomiast my oczywiście jako miasto no będziemy sprawdzać wykonawcę podczas tych prób odbiorowych i to wykonawca musi pokazać, tak, że wszystko zostało wykonane zgodnie z zamówieniem. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o to zawiśnięcie pojazdów na słupkach, to mówimy o tych słupkach wysuwanych, które są w ziemi, a tutaj mówimy o tych słupkach na stałe. To jest ten słupek, który się przewrócił, to nie jest słupek wysuwany, to jest słupek, który jest zamontowany na stałe.
1: Jest 108 tych stałych i 28 ruchomych.
3: Tak, i one zupełnie inaczej się zachowują. Natomiast wydaje mi się, że sprawa musi być wyjaśniona. Natomiast no te

0: Też nie byłoby pewnie dobrze, gdyby za każdym razem, kiedy kierowcy uderzają w słupki, one się przewracały. No wtedy pewnie na koszt tego kierowcy by trzeba było to remontować.
1: Natomiast... Pytanie, czy tu mówimy o uderzeniu, bo to słyszymy, że bokiem ten dostawczak.
0: Nie, redaktorze, no tego nie widzieliśmy. No trudno, no było, musiało być na tyle uderzenie, że coś się przewróciło. No myślę, że gdyby pan i ja byśmy podeszli do tego słupka, to byśmy go nie przewrócili, więc to uderzenie musiało mieć jakąś siłę. To jest fizyka. Praw fizyki nie oszukamy. Jeżeli była duża siła, no to pewnie ta siła zadziałała tak, że te kotwy nie wytrzymały. I to jest pytanie, czy były źle zamontowane kotwy, czy była zła technologia. To wszystko zostanie niedługo wyjaśnione, bo przy odbiorach każdej inwestycji te sprawy są wyjaśniane. Wydaje mi się, że słupki są nam potrzebne, bo one mają chronić bezpieczeństwo na ulicy Piotrkowskiej. Pamiętamy, co się wydarzyło na Piotrkowskiej. Mamy też świadomość, co się dzieje w innych miastach, bo można powiedzieć praktycznie co tydzień. Wczoraj też było takie zdarzenie bodajże w Hiszpanii.
1: W Modenie, we Włoszech.
0: We Włoszech, przepraszam. Ale było niedawno zdarzenie w Niemczech, gdzie samochody po prostu wjeżdżają, znaczy kierowcy tymi samochodami wjeżdżają w pieszych. Więc ja bym chciał, żeby ci, którzy spacerują po ulicy Piotrkowskiej, a Piotrkowska to jest główna ulica Łodzi, tam jest wiele rodzin z dziećmi, tam mamy wielu turystów. I tak jak każda ulica powinna być bezpieczna, tym bardziej ulica Piotrkowska, gdzie mamy ograniczony ruch, również powinna być bezpieczna i mam nadzieję, że te zapory powstrzymają jakiekolwiek zapędy, żeby tam robić jakiekolwiek ataki. Tego typu
1: to skoro już jesteśmy
0: zapory są w wielu miastach.
2: Które i to chciałem jedynie dodać, że jakby ja zgadzam się z zasadnością tym, że te Adam słupki Kępiński powinny być ruch samochodowy na ulicy Piotrkowskiej powinien być ograniczany do absolutnego minimum. Natomiast tutaj mam wrażenie, że główny zarzut jest właśnie co do jakości tej zapory, że no, powstają zasadne pytania, czy te słupki rzeczywiście sprawdziłyby się nie tylko w przypadku jakiegoś... No bo możemy stwierdzić na tyle, na ile nie jesteśmy ekspertami, że to było puknięcie, a nie specjalne uderzenie, wjechanie w ten słupek, tylko po prostu omyłkowa jazda. Więc jeżeli w takiej sytuacji ten słupek się przewraca, no to jako obywatele mamy prawo pytać, czy w przypadku bardzo nieostrożnej jazdy albo bardzo szybkiej jazdy, czy celowej jazdy, ten słupek rzeczywiście powstrzymałby wjazd na ulicę Piotrkowską. No i mam nadzieję, że tego się dowiemy, tak jak pan tutaj też zapowiada.
1: To skoro już jesteśmy przy bezpieczeństwie, które w dzisiejszych czasach jest odmieniane przez wszystkie przypadki, to przechodzimy do tego naszego krajowego, ale też geopolitycznego, bo wstrzymano relokację amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Łącznie mówimy o 4000 żołnierzy. Komunikaty są bardzo różne i rozbieżne, bo z jednej strony słyszymy, że to jest tymczasowe i że wycofywanie wojsk amerykańskich z Europy i zmniejszanie obecności amerykańskiej na starym kontynencie nie obejmie Polski. Z drugiej strony słyszymy, że to jest element właśnie tych działań. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Co słyszymy zza oceanu? Jaki to jest potencjalnie sygnał? Bo też słyszymy o tym, że ani MON, ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie było informowane o wstrzymaniu tej relokacji. Co się dzieje?
3: No ale jednocześnie sam premier uspokaja i twierdzi, że właśnie jest to tymczasowe. Przecież wczoraj była duża dyskusja na portalu X na ten temat między prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem, panem prezydentem. Ja powiem w ten sposób. Amerykanie nie zamierzają wycofać się z obecności zarówno w Polsce, jak i generalnie w Europie Środkowo-Wschodniej. To bardziej dotyczy państw Europy Zachodniej, gdzie ta obecność już nie jest tak uzasadniona, również z ekonomicznego punktu widzenia, również z tego punktu widzenia, że dzisiaj Bundeswehr jest w rozkładzie. Niemcy nie inwestowali przez lata w obronność, przez co budowali swoją potęgę gospodarczą kosztem chociażby Stanów Zjednoczonych. Natomiast szkoda, że dzisiaj politycy rządowi atakują Stany Zjednoczone. Donald Tusk już niejednokrotnie, chociażby ta wypowiedź niefortunna Financial Times, chociażby wypowiedzi rządowych polityków teraz wobec sytuacji związanej z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, no to wszystko psuje relacje transatlantyckie, relacje polskie ze Stanami Zjednoczonymi. Ja myślę, że to też jest po części inspiracja polityki Berlina. Proszę zauważyć, że kanclerz Niemiec prowadzi bardzo sprytną politykę. On sam nie konfrontuje się tak bardzo ze Stanami Zjednoczonymi. On ma chociażby Donalda Tuska, którym się wyręcza i który w jego imieniu właśnie taką politykę prowadzi.
1: Nie, to ostatnio akurat Friedrich Merz już coraz bardziej otwartym tekstem wypowiada się krytycznie wobec administracji amerykańskiej. Nawet w ostatnich dniach udzielił takiej wypowiedzi na zgromadzeniu chrześcijańskim, w której poprosił młodych Niemców, żeby nie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, bo tam nawet najlepsi, najlepiej wykwalifikowani fachowcy mają problem ze znalezieniem pracy
3: i z utrzymaniem. Ale trzeba się dogadać, to się dogaduje, tak?
1: Ale czy,
3: taka jest polityka Niemiec.
1: Dobrze zrozumiał, czy wynikiem tego, że te relacje transatlantyckie są napięte, ma być wstrzymanie relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski? To
3: nie,
1: ma być jakaś próba wzięcia nas na przeczekanie?
3: Na początku mojej wypowiedzi stwierdziłem, że nie ma planów zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy na terytorium Rzeczypospolitej, ale uważam, że konfrontowanie się teraz z największą potęgą militarną świata, jaką są Stany Zjednoczone, no na pewno nie przysłuży się bezpieczeństwu Polski.
1: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
0: Ja się bardzo dziwię temu, co robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, bo wokół bezpieczeństwa powinniśmy zawsze mówić jednym językiem, powinniśmy mieć jedno stanowisko, polskie stanowisko, bo bezpieczeństwo jest jedno i my musimy się bronić przed tym zagrożeniem, które jest na wschodzie. I przyznam, że też się bardzo dziwię, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo płacze nad stanem niemieckiej Bundeswehry, bo ja przyznam, że akurat no, niespecjalnie się interesuje stanem niemieckiej Bundeswehry i też może patrząc na historię i na to, jak AfD jest popularne we wschodnich Niemczech, niekoniecznie płaczę nad tym, że niemieckie wojsko nie jest takie silne, jak mogłoby być, czy niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości by oczekiwali, bo to nigdy nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, ale na poważnie.
1: To wstrzymanie relokacji to jest dla nas jakiś sygnał, to jest rzeczywiście tymczasowe, czy może to jest stałe działanie, decyzja Pentagonu?
0: Jak ktoś obserwuje decyzje, które podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych i minister wojny, już nie, minister sekretarz obrony,
1: wojny, nie obrony.
0: Tylko sekretarz wojny, to przyznano, że w poniedziałek może się okazać, że nie ma 4000 żołnierzy, a we wtorek się okaże, że dojedzie tutaj kolejnych 15 tysięcy. Więc no, trzeba śledzić X-a, bo te komunikaty są na X-ie. A na poważnie pozostawmy sprawy obronności premierowi, ministrowi obrony narodowej. Mam nadzieję, że w to się zaangażuje także prezydent i nie będzie tutaj żadnego sporu, tylko panowie to wyjaśnią, bo jak obserwowałem wypowiedzi amerykańskich senatorów i kongresmenów, oni są też tym zaniepokojeni, bo wszyscy w Stanach Zjednoczonych wiedzą, że Polska jest jednym z lepszych chyba sojuszników Stanów Zjednoczonych, na których zawsze Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 30 lat mogły liczyć. I to mówią Amerykanie. Więc tu nie mówimy, panie radny, z Prawa i Sprawiedliwości o żadnej konfrontacji z największą potęgą militarną świata, tylko my mówimy o tym, że współpracujemy, bo właśnie teraz będą przylatywać pierwsze F-35 ze Stanów Zjednoczonych. Tam się szkolą polscy piloci. Będziemy mieli najnowocześniejsze samoloty świata. Współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. Ja liczę, że ta współpraca będzie kluczowa. I oczywiście bardzo ważne jest także rozwój europejskiego wojska. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy szli tą drogą, którą dzisiaj idzie premier Donald Tusk, czy minister obrony narodowej, gdzie wzmacniamy polską armię. Bo polska armia, pamiętajmy, będzie gwarantować nasze bezpieczeństwo. Do tego oczywiście są potrzebni sojusznicy, bo to widać na przykładzie Ukrainy. Ukraina się obroniła sama przed Rosją, ale dzięki pomocy sojuszników. I tak samo pewnie byłoby w przyszłości, gdyby Rosja zaatakowała Polskę.
2: Ja chciałem tutaj powiedzieć, że jedyne, co jest pewne, jeśli chodzi o amerykańską politykę, jest to, że właśnie tej pewności nie mamy. I tak jak pan radny Kacprzak powiedział, tutaj jedna decyzja dzisiaj może być taka, a jutro zupełnie inna. I tej przewidywalności nie mają nawet amerykańscy politycy, a co dopiero mówić o europejskich partnerach. Ja nie do końca rozumiem też wypowiedź pana radnego Ciepluchy, że no, skoro amerykańska administracja wie, że nie ma takiego zagrożenia na zachodzie, no to dlaczego tej brygady nie przesunęła jednak do Polski, tak jak zapowiadała? Co mnie prowadzi do jednego wniosku, o czym też partia Razem głośno mówi, że nie ma co opierać naszej obronności na sojuszu z Atlantyku. Że przede wszystkim musimy pracować nad własną obronnością, rozwijać zbrojenia w Polsce, a w następnej kolejności mamy partnerów w Europie, bliskich nam lokalizacyjnie oraz bliskich nam, jeśli chodzi o nasze cele gospodarcze i ideologiczne, w postaci państw Unii Europejskiej, w postaci państw skandynawskich, bałtyckich, państw z Europy Środkowej, które zdecydowanie patrzą na świat i na zagrożenie obecne, które jest na wschodzie. Tak samo jak Polska. Na razie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zupełnie zrezygnować z tego parasola, jaki stanowią Stany Zjednoczone. Natomiast sygnały od obecnego prezydenta są jasne, że powinniśmy bardziej kierować uwagę na siebie i na Europę.
1: To wychodzimy z Pentagonu i z Ministerstwa Obrony Narodowej i przenosimy się do Łodzi, o której dzisiaj trwają rozmowy w Warszawie, konkretnie przed dyscyplinarnym sądem koleżeńskim w Prawie i Sprawiedliwości. Spoglądam na Piotra Ciepluchę z PiSu. Czy Radosław Marzec od już półtora roku zawieszony w partii na wniosek szefowej lokalnych struktur Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, powinien zostać wyrzucony z partii?
3: No to nie jest decyzja, która w ogóle należy do mnie i moja opinia tutaj nie ma żadnego znaczenia.
1: Ale decyzja dotycząca pańskiego zdania jest pańska.
3: No jest moja, ale ja uważam, że...
1: Nikomu nie powiemy.
3: To jest rozstrzygnięcie, które należy do organów statutowych partii. Ja po prostu przychylę się do tego, co one dzisiaj rozstrzygną. Być może dzisiaj, być może nie dzisiaj, bo to zobaczymy. Wiem, że faktycznie ten sąd koleżeński, Krajowy Sąd Koleżeński ma dzisiaj się zebrać i rozpatrywać sprawę pana Radosława Marca.
1: I Krzysztofa Stasiaka też, nie zapominajmy
3: tak,
1: o nim.
3: No i cóż, i zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. No na pewno jeżeli dzisiaj zapadnie, jakie ono by nie było, no to będziemy się z państwem też jako mediami dzielić komunikatem w tej sprawie.
1: To inaczej. Czy Radosław Marzec przez ostatnie półtora roku w pańskiej opinii był dobrym kolegą, dobrym radnym, był lojalny wobec was, wobec partii?
3: Czy powiem tak, no trzeba oddzielić pewne kwestie, tak? Kwestie koleżeństwa, kwestie relacji międzyludzkich, a kwestie też relacji wewnątrz partii. To tak samo jak relacje zawodowe. Relacje zawodowe powinno się oddzielać w zdrowych sytuacjach od relacji prywatnych.
1: Czy był dobrym partnerem w klubie, we współpracy?
3: Znaczy, ja wiem, do czego pan redaktor dzisiaj zmierza.
0: Panie redaktorze,
3: zmierza,
0: wydaje mi się, tak? Że pan radny Ciepłucha nie powie nic na temat partnerstwa ani koleżeństwa. Bo tej audycji na pewno słucha pani poseł Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.
3: Myślałem, albo ktoś z kierownictwa partnerskich.
1: No to cóż,
0: ktoś z kierownictwa partii i każda pochwała dla radnego Marca czy Stasiaka będzie oznaczała, że pan radny Ciepłucha
1: będzie kolejny, który wyleci. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska, Adam Kępiński, Partia Razem. Dobrego dnia i tygodnia. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest Galanta ulica.
5: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
11: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
13: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 10:00.
9: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
14: Dziś początek procesu po ataku na taksówkarza w Łodzi. Nagranie ze zdarzenia obiegło internet. Były minister sprawiedliwości w USA, a polityczny spór o jego wyjazd w Polsce trwa. Centralna magistrala kolejowa gotowa na szybsze pendolino. Temperatura maksymalna do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Trzydziestodwulatka oskarżona o napaść z nożem na taksówkarza stanie dziś przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Rusza proces w głośnej sprawie napadu z nożem na taksówkarza pod koniec stycznia. 32-letnia kobieta miała grozić kierowcy kuchennym nożem, bo ten odmówił jej wykonania kursu. O sprawie zrobiło się głośno po opublikowanej przez stronę StopHam nagrania z kamerki samochodowej. Sprawę przypomina reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
15: Na nagraniu widzimy, jak kobieta wpada w szał po tym, jak taksówkarz odmówił kursu wycenionego na 100 zł, dlatego że kobieta chciała zapłacić jedynie 20. Tłumaczyła, że potrzebuje pieniędzy, dlatego że jest w ciąży. Chwilę później wyciągnęła kuchenny nóż i zaczęła grozić 22-letniemu kierowcy, przykładając ostrze do jego szyi i ramienia. Kazała mu też zniszczyć telefony, bo podejrzewała, że wezwał policję. Jak podaje prokurator Paweł Jasiak, 32-latce grozi nawet 20 lat więzienia.
16: Przedstawiono 32-letniej kobiecie zarzuty rozboju kwalifikowanego oraz zmuszania innej osoby przemocą do podjęcia czynności. Czyn taki zagrożony jest karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
15: Podczas pierwszego przesłuchania kobieta przyznała, że nie pamięta zdarzenia, ale poznaje siebie na nagraniu.
14: Kobieta w trakcie napadu była kompletnie pijana. Od czasu zatrzymania przebywa w areszcie.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Poseł Lewicy z Łodzi Tomasz Trela chce od prezydenta Karola Nawrockiego oficjalnych wyjaśnień w sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do USA. Wcześniej poseł wysłał publiczną prośbę o poruszenie tego tematu podczas rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, jednak bezskutecznie. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Trela podkreślił, że teraz został wysłany także oficjalny wniosek i liczy na szybką odpowiedź ze strony Pałacu Prezydenckiego.
18: Dla mnie byłoby czymś niedorzecznym, gdyby prezydent, urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy jego współpracownicy brali udział w pomocnictwie ucieczki przed polskim wymiarem sprawiedliwości byłego prokuratora generalnego pana Ziobry. Więc tutaj oczekiwanie ze strony opinii publicznej jest jasne.
14: Zbigniew Ziobro w ubiegłym tygodniu opuścił Budapeszt i udał się za ocean, gdzie pracuje jako komentator polityczny telewizji Republika. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić posłowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. To może być koniec łódzkiego radnego w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś partyjny sąd koleżeński zajmie się sprawą Radosława Marca. Marzec od niemal 20 lat jest członkiem partii, łódzkim radnym wielu kadencji, ale od półtora roku jest w konflikcie z lokalnymi władzami PiSu. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
19: Radosław Marzec to człowiek Janiny Gos. Pani mecenas przez lata była wszechwładna w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości, ale jej rządy od nowej kadencji Sejmu ukróciła posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, na której wniosek Marca zawieszono w partii.
20: Pan prezes został wprowadzony w błąd.
21: Przez kogo?
20: Pozostawię to bez komentarza.
19: Mówił Marzec półtora roku temu, a teraz konflikt powrócił po posiedzeniu Komisji Nagród w Łódzkiej Radzie Miejskiej, której Marzec jest przewodniczącym.
22: Żywaczewski, dziennikarz Republiki. A że dziwne, że tylko jeden głos za. Ja jestem w tym momencie troszeczkę oburzony i źle waszą postawę.
19: Marzec może zostać wyrzucony z partii. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: A dzisiaj w Warszawie sprawą Radosława Marca zajmie się sąd partyjny. Pendolino przyspieszy. Dobiegają końca testy na centralnej magistrali kolejowej, które umożliwią przyspieszenie najszybszych pociągów z 200 do 250 km na godzinę. Składy Pendolino kupione 12 lat temu od początku mogły jeździć z taką prędkością, jednak przystosowania wymagały tory. Na magistrali kolejowej trwają teraz prace nad potrzebnymi systemami radiowymi i cyfrowymi, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
23: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy, od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym i to się po prostu dzieje.
14: Trasę między Krakowem a Warszawą Pendolino pokona w mniej niż 2 godziny. Obecnie podróż zajmuje około 2,5 godziny. Następne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam.
9: A ja już teraz zapraszam na prognozę pogody i teraz pytanie, czy najpierw prognoza pogody na sobotę, czy wciąż na poniedziałek? Od poniedziałku oczywiście zaczynamy. W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 16 stopni w Łódzkiem, wiatr słaby i umiarkowany. A skąd ta sobota w prognozie pogody? Ponieważ wtedy nadzieja na ciepły i słoneczny dzień, także czekamy.
0: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: Czyli już tak przy okazji wiemy, że z pogodą w tym tygodniu będzie bardzo różnie, ale od czego jesteśmy my? Monika Borysow-Dudowicz ode mnie, dzień dobry. Tomasz Farliński realizuje program. Pozdrawiamy razem, a za chwilę jeszcze trochę weekendowych wspomnień.
2: Ja się

12 minut po godzinie 10, to ja wracam do zadanego już dziś pytania. Noc muzeów, gdzie państwo byli, co robili, jak długa była kolejka? Czekam dzisiaj na takie opowieści. studio@radiolodz.pl. Można też nagrać głosówkę na naszej stronie radiolodz.pl. Jest taka zakładka, nagraj głosówkę i proszę, można opowiedzieć. Ona trafi bezpośrednio do studia, także mamy taki patent. A skoro o nocy muzeów, ja miałam okazję spotkać się z państwem także w sobotę. Było bardzo wesoło, czasami poważnie, bo są takie miejsca w radiu, gdzie nie wolno robić zdjęć. O tym już opowiadał Kuba Wielgus. Zdjęcia z tego wydarzenia na radiolodz.pl. Ja czekam też na wyjątkową przesyłkę, czyli pewne nagrania. Ze swojej strony obiecuję, kiedy tylko dotrą, to od razu przypomnimy sobie pewną sytuację. Mam nadzieję, że zostaną wysłane priorytetem, także proszę nasłuchiwać. To taśmy prawdy, chyba można tak powiedzieć, także polecamy się do słuchania. Też czekam.

było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

Artur Rojek w Radiu Łódź, 20 minut po godzinie 10. To jak to było podczas weekendu? Jeszcze kilka informacji właśnie w związku z tym tematem. Widzę, że pan Kuba, kanał Dentka, udało się w końcu, ale to jest ciekawostka. Pani Ania, byłam na rozprawie ślepego Maxa. Chyba cała Łódź przyszła, tak faktycznie. Sąd Okręgowy w Łodzi zaproponował taką inscenizację procesu Króla Podziemia i tutaj około 400 widzów się odliczyło nawet, także działo się. To już oczywiście za nami. My czekamy na radiowe taśmy prawdy, także tutaj, kiedy tylko przesyłka dotrze, będzie się działo. Ale ja też mam dzisiaj dla Państwa zaproszenia do kina, do teatru, także o tym też sobie jeszcze przed południem porozmawiamy.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja. Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
9: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
10: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
11: Let's do it!
10: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
11: Oh yeah!
10: Zamów 512 50 40 30.
12: Dobra cena gwarantowana.
11: Let's do it!
0: Po reklamie.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: 29 minut po godzinie 10, a w poniedziałek wracamy do tematu pod tytułem Zdrowym być. Dzisiaj z Magdaleną Makarowską, dietetykiem klinicznym i bariatrycznym, porozmawiam właśnie o bariatrii. Czym się zajmuje, kiedy warto się tym zainteresować? O tym już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: Ja zajmuję się leczeniem otyłości chirurgicznym, polega na zmniejszeniu pojemności żołądka. Oczywiście są różne zabiegi, którym pacjent może być poddany, ale służy to przede wszystkim redukcji masy ciała, redukcji patologicznej masy ciała, nadmiaru kilogramów, które nie są w stanie spaść za pomocą samej diety i samego stylu życia.
1: Czyli brzmi już, można powiedzieć, bardzo poważnie. Jakie rodzaje zabiegów bariatrycznych mogłybyśmy wymienić?
0: Tak naprawdę tych zabiegów bariatrycznych się teraz troszkę już mnoży dużo, ale takie podstawowe dwa, które najczęściej są wykonywane, to jest rękawowa resekcja żołądka oraz gastric bypass. Teraz są coraz bardziej złożone metody specjalistyczne, w Polsce się to dopiero rozwija, ale już wiele ośrodków robi takie operacje i tak naprawdę to, jaki rodzaj zabiegu będzie pacjent miał wykonany, tak naprawdę decyzja należy też do chirurga, bo dużo zależy od stanu zdrowia, od potrzeb pacjenta, więc zawsze sugerujmy się tym, co chirurg tutaj nam wskaże.
1: Ta ścieżka od momentu, kiedy myślimy sobie, a może właśnie spróbować takiego rozwiązania, jest zawsze dosyć skomplikowana i dosyć długa. Tutaj jakby samodzielnie absolutnie nie podejmujemy takiej decyzji. Musi ją podjąć lekarz, jeszcze konsultując to pewnie z innymi osobami, które zajmowały się wcześniej pacjentem. Ale czy możemy wskazać taki moment, w którym osoby, które rzeczywiście mają problem z otyłością, powinny już się na taki zabieg po prostu zdecydować dla swojego zdrowia?
0: Tak naprawdę zależy też od tak zwanej wielochorobowości, bo wiemy, że otyłość to nie jest tylko aspekt estetyczny, tylko wiąże się naprawdę z wieloma chorobami prowadzącymi do śmierci. Tak naprawdę cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, bezdech senny i różnego rodzaju problemy, na przykład potem ortopedyczne, gdzie pacjent po prostu nie może chodzić ze względu na tą nadwagę, jest jak najbardziej wskazaniem. Natomiast zawsze to właśnie, tak jak wspomniałeś, zespół opiekujący się pacjentem decyduje o tym, czy to już jest ten moment, żeby poddać się takiemu zabiegowi.
1: I to jest ważne. Nie tylko waga, ale te kwestie również dodatkowe związane z naszymi problemami zdrowotnymi, które z uwagi na zbyt dużą ilość kilogramów właśnie posiadamy. Zabieg bariatryczny to jedno, ale wiemy, ponieważ słyszeliśmy o takich przypadkach, że czasami osoby, które przeszły taki zabieg, wracają do swojej dawnej wagi, nie udaje się po prostu. Od czego zależy ten sukces?
0: Przede wszystkim od współpracy pacjenta. Pacjent powinien współpracować z chirurgiem, czyli zalecenia, które chirurg wyda, absolutnie przestrzegać, od rzucenia palenia poprzez zmianę stylu życia, ale także z nami dietetykami, dlatego że nie tylko dieta po operacji jest ważna, ale również dieta przed operacją bariatryczną, która ma przygotować pacjenta do zabiegu, bo musimy o tym wiedzieć, że pacjent, który ma otyłość, to nie zawsze jest pacjent dożywiony, a jeżeli pacjent niedożywiony decyduje się na taką operację, to operacja po prostu ma gorsze efekty. Dlatego też spotykam się z pacjentami często przed zabiegiem, prowadzimy edukację żywieniową, żeby przygotować pacjenta na zmianę po zabiegu. No i tak jak wspomniałaś, po zabiegu również obowiązuje na początku bardzo ścisła dieta. Ona się powoli rozszerza, zaczyna się od diety płynnej, potem jest dieta babkowata, dieta miękka i to się jakby wraz z pacjentem etapami omawia i dostosowuje się do możliwości. Po zabiegu pacjent powinien trochę, ja zawsze mówię, zmienić swoją tożsamość, czyli po zrzuceniu kilogramów powinien się stać osobą, która dokonuje innych wyborów żywieniowych i my dietetycy właśnie tego uczymy.
1: Tutaj ten okres przed zabiegiem, jeżeli chodzi o żywienie, sam zabieg jest też bardzo dużym wyzwaniem, bardzo dużą ingerencją w organizm, także to dochodzenie do tego dobrego stanu zdrowia jest też bardzo istotne i teraz pewnie wiele osób się zastanawia, no dobrze, to ile kilogramów mogę zrzucić w momencie, kiedy poddam się takiemu zabiegowi?
0: Przede wszystkim możemy liczyć na utratę średnio między 50 a 70% nadmiernej masy ciała w ciągu 12-18 miesięcy, choć efekt zależy oczywiście od stanu metabolicznego, od rodzaju zabiegu, od aktywności fizycznej i przestrzegania zaleceń.
1: Jak to wygląda potem z naszą aktywnością fizyczną po takim zabiegu właśnie? Ona też jest bardzo istotna.
0: Bardzo istotna, dlatego że pamiętajmy o tym, że otyłość jest chorobą z tendencją do nawrotów. Także redukcja masy ciała po zabiegu bariatrycznym wiąże się z koniecznością zmiany stylu życia, właśnie dopasowania aktywności fizycznej, czyli podkręcenia, można powiedzieć, przemiany materii, żeby nasz organizm funkcjonował sprawniej, co z lżejszą wagą jest po prostu łatwiejsze. Tacy pacjenci często po prostu zaczynają chodzić na siłownię, zaczynają po prostu zmieniać swój styl życia i mają trochę życie od nowa i warto o to życie od nowa po prostu zadbać z pełną świadomością.
1: Jeżeli raz się nie udało, czy jest szansa na to, żeby powtórzyć taki zabieg właśnie?
0: Są zabiegi, które można poprawić, zrobić następny zabieg, ale nie wszystkie zabiegi da się cofać. Więc tak naprawdę zależy od tego, jaki zabieg był pierwotnie wykonany i czy da się jeszcze wykonać potem następny zabieg. Dlatego jeżeli Państwu masa ciała po zabiegu bariatrycznym wraca, pierwsze kroki kierujemy do chirurga, który operował.
1: I to jest chyba taka bardzo ważna kwestia, o której też warto wspomnieć na koniec tej rozmowy, że to nie jest tak,

0: Także po takim zabiegu my dostajemy siebie na nowo w prezencie. My dopiero musimy zacząć nad sobą pracować.
1: Tak naprawdę zabieg bariatryczny jest narzędziem w ręku pacjenta. I tylko współpraca z całym zespołem terapeutycznym, od psychologa, dietetyka, chirurga, fizjoterapeuty, od tego będzie zależał sukces pacjenta.
0: Magdalena Makarowska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk, również zajmujący się tematyką związaną z bariatrią.
1: Dziękuję bardzo.

0: to promocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10.40.
6: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
9: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja. Świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
10: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
11: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
12: Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Klasyk, wszyscy znają. Ale wkrótce w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi odkryjecie go na nowo. Zapraszamy na teatralne road movie, pełne przygód, magii i refleksji. Reżyseria Lena Frankiewicz. Premiera 30 maja. Bilety w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
14: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
13: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
17: A w serwisie zapowiedź dużego remontu Alei Palki na łódzkich dołach. Śledztwo w sprawie śmierci 13-latka z Barczewa i śmiertelny atak niedźwiedzia na człowieka w Bułgarii. W regionie w ciągu dnia dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami, z temperaturą do 17 stopni. Na początek rewolucja remontowa na łódzkich dołach. Miasto przygotowuje się do prac na Alei Palki. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy remontu. Przy Alei Palki jest nasz reporter Seweryn Potentas, z którym teraz się łączymy, więc dowiedzmy się, co zmieni się w tym miejscu.
18: Remont obejmie cały odcinek między ulicą Wojska Polskiego a Rondem Solidarności. Drogowcy usuną uszkodzoną warstwę jezdni i wyleją w jej miejsce nowy asfalt. Prace obejmą także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i perony przystankowe dla autobusów MPK. To nie jedyne planowane prace w tej części Łodzi. W tym roku remont przejść ma też skrzyżowanie Strykowskiej z ulicą Wojska Polskiego. Tam kierowcy jadący od Inflanckiej zyskają dodatkowy pas do skrętu w lewo. Według wcześniejszych zapowiedzi miasta, remont w tym miejscu ma rozpocząć się w wakacje. Póki co nie wiadomo za to, kiedy wystartują prace na Alei Palki, jednak mają one potrwać do końca listopada. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
17: Bardzo dziękuję. Remont Alei Palki to nie jedyny w tym roku, dodajmy, remont na trasach łączących północ z południem Łodzi. Prace zaplanowane są także na wiadukcie na ulicy Kopcińskiego i estakadzie między Aleją Włókniarzy a Aleją Jana Pawła II. Pozostańmy jeszcze przy drogach, bo kierowcy powinni wiedzieć, że są teraz utrudnienia na dwóch drogach krajowych w regionie. Do piątku na drodze krajowej 74 pracami remontowymi objęty został 29-kilometrowy odcinek od granic Sulejowa do Grębenic. Z kolei na krajowej 12 roboty będą prowadzone na 20-kilometrowym odcinku między Klinami a Strzelcami. Mówi o tym Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
19: W miejscach, gdzie prowadzone będą prace, ruch sterowany zostanie światłami. W razie potrzeby, gdy wykonawca będzie mógł przejść na sterowanie ręczne, będzie to ruch wahadłowy. Ponadto w każdym przypadku wprowadzone zostanie ograniczenie do 60 km/h i zakaz wyprzedzania.
17: W obu przypadkach ekipy remontowe będą pracowały od 7 do 16 i tak będzie do najbliższego piątku. Dodatkowo na krajowej 12 między Tuszynem i Głuchowem drogowcy będą malować oznakowania poziome. W związku z tym do 18 należy spodziewać się utrudnień w obu kierunkach, czyli w stronę Piotrkowa i w stronę Łodzi. Dzisiaj ma się odbyć sekcja zwłok 13-latka, który zginął w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Po jej wynikach prokurator zdecyduje dopiero, czy czterem zatrzymanym mężczyznom zostaną postawione zarzuty. Mówi prokurator rejonowa w Kętrzynie Jolanta Rzepko.
20: Materiały postępowania są w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie. My oczekujemy na ich wpłynięcie i wówczas prokurator po zapoznaniu się z materiałami wszczyna śledztwo i dopiero po sekcji zwłok podejmiemy decyzję, jakie zarzuty, jakim osobom i jakie środki zapobiegawcze zostaną zastosowane.
17: Według wstępnych ustaleń chłopiec miał zostać uderzony w głowę podczas awantury. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat. W Bułgarii doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia na człowieka. W górach Witosza pod Sofią znaleziono ciało około 30-letniego mężczyzny. O tym zdarzeniu mówi więcej Piotr Piętka.
21: Do śmierci turysty doszło po ataku niedźwiedzicy z młodym. Lekarz sądowy orzekł to po oględzinach śladów ataku, jakie znaleziono na ciele ofiary. Zwłoki mężczyzny odnaleziono w pobliżu szlaku łączącego dwa schroniska w północno-zachodniej części masywu. Góry Witosza są jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców Sofii i znajdują się zaledwie około 30 minut drogi od centrum stolicy Bułgarii. Żyją tam jelenie, wilki, dziki i według szacunków od 10 do 15 niedźwiedzi brunatnych. Sofia jest jedyną europejską stolicą, w pobliżu której stale występują dziko żyjące niedźwiedzie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
17: Na Bułgarzy podkreślają, że był to pierwszy od 16 lat przypadek śmiertelnego ataku niedźwiedzia na człowieka w tym kraju. A my w serwisie za godzinę powiemy m.in. o planach wybudowania linii kolejowej, która w przyszłości miałaby połączyć Piotrków Trybunalski z Bełchatowem.
16: To jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Teraz około 12-13 stopni na termometrach. Ciśnienie 991 hektopaskali, ale nadchodzą zmiany. Także idzie lato.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: I tak sobie idzie, czekamy. 5 minut po godzinie 11 już Monika Borysow-Dudowicz. Witam serdecznie przed południem razem z Tomaszem Farlińskim, realizującym program A za chwilę Czas na Kulturę w Radiu Łódź i Anna Groblińska.

0: 9 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: I zaczynamy nowy tydzień. Kulturalne plany na poniedziałek można omówić. Anna Groblińska razem z nami. Witam Aniu bardzo serdecznie. Dzień dobry. I kilka podpowiedzi.
2: Tak, bardzo sympatyczna dzisiaj impreza. Startuje impreza, mówiąc potocznie, bardzo przepraszam. Festiwal, i to 44. Festiwal Szkół Teatralnych. Piękną tradycję mający, stworzony przed laty, przez Jana Machulskiego. No i po raz kolejny kilka łódzkich scen teatralnych dostanie się pod władanie młodych aktorów, bo to jest festiwal, w którym biorą udział Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, jej filie w Bytomiu i Wrocławiu, Akademia Teatralna w Warszawie oraz Szkoła Filmowa w Łodzi i oczywiście wydziały aktorskie tychże szkół, bo młodzi aktorzy prezentują swoje spektakle dyplomowe na scenie Teatru Nowego, studyjnego Arlekina i w Szkole Filmowej w Łodzi. A wśród tegorocznych reżyserów m.in. Jacek Braciak, Aleksandra Popławska, Adam Orzechowski, bardzo interesujące nazwiska. Pierwszy spektakl dziś o godzinie 13.30, ale otwarcie uroczyste w Teatrze Nowym, jak zwykle, właśnie dzisiaj o godzinie 20.30 i potrwa ten festiwal do 24 maja. A w Teatrze Muzycznym w Łodzi wystąpi dzisiaj Michał Bajor, artysta bardzo lubiany, o charakterystycznym głosie, który wsłuchuje się również w pytania od publiczności, w zapotrzebowanie publiczności przez nią zgłaszane. I dlatego wydał płytę zatytułowaną Piosenki, które lubię. A tak naprawdę to są piosenki, które lubi Michał Bajor, bo je śpiewał, a ma w repertuarze setki piosenek.
0: I muszę powiedzieć, że my też te piosenki bardzo lubimy.
2: I czasem prezentujemy w Radiu Łódź, a to są też piosenki, które lubi jego publiczność o godzinie 19. Taki trochę koncert na życzenie, można powiedzieć, też z niespodziankami, rozpocznie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Akademia Polskiego Filmu. To jest cykl i dla studentów, ale i dla wszystkich zainteresowanych sztuką filmową, którzy chcą nie tylko obejrzeć film, ale także posłuchać wykładu. I dzisiaj o godzinie 17 wykład dr Emilii Sowińskiej i Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy, bo Andrzejowi Wajdzie poświęcony z racji jego roku. Ten właśnie semestr Akademii Polskiego Filmu Człowiek z marmuru z wybitnymi kreacjami m.in. Krystyny Jandy i mistrza Radziwiłowicza.
0: Oczywiście.
2: Jerzego, który zresztą też bierze udział w festiwalu szkół teatralnych, bowiem jednym z punktów programu, poza samymi spektaklami, są spotkania. Będzie między innymi spotkanie z Robertem Więckiewiczem, ale także będzie i dyskusja twórczości Andrzeja Wajdy. I Krystyna Janda i Jerzy Radziwiłowicz też mają wziąć udział właśnie w tej
0: znakomici
2: dyskusji.
0: Aktorzy teatralni.
2: Także oczywiście, że tak. Polecamy serdecznie zatem Akademię Polskiego Filmu o 17:00, ale kto lubi nie tylko obejrzeć film, ale i porozmawiać, to dzisiaj będzie miał taką okazję także w kinie Charlie. Koniecznie muszę powiedzieć o filmie Znaki Pana Śliwki. To jest niebywała rzecz. Karol Śliwka był niezwykłym projektantem. Jego i projekty, i życie zostało pokazane w dokumencie Znaki Pana Śliwki. Te prace wypełniały komunistyczną rzeczywistość, ale nie jako element propagandy, choć pewnie i trudno przed propagandą uciec, ale jeśli chodzi o znaki, o logo, no to mniej na pewno jest to poddane tego typu mechanizmom, ale cenię prace, które nie były prezentowane w galeriach, tylko w zakładach pracy, były w domach, bo to były przecież i znaki bankowe, i Instytut Matki i Dziecka, Biblioteka Narodowa, mnóstwo znaków pan Śliwka wymyślił. I dzisiaj w ramach cyklu Kino z Dianą Dąbrowską. Projekcja filmu o godzinie 18.30 w kinie Charlie, a zatem można obejrzeć i można także o tym filmie porozmawiać.
0: Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Anna Groblińska.

0: gdzie.
1: 18 minut po godzinie 11 już, to będziemy sobie planować bardzo kulturalne wyjścia teraz. Jaka propozycja? Dwuosobowe, długoterminowe zaproszenie na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Kamila Maćkowiaka. Zaproszenie ważne do 2 września. Jakie będzie zadanie? Tak nawiązując jeszcze do pewnej historii, proszę opisać jeden muzealny eksponat, który zrobił na Państwu największe wrażenie tak w ogóle w życiu. Studio@radiouć.pl. Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona.

0: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
1: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
0: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
2: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
3: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
4: No tak, jakaś metafora.
3: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
1: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
3: 29 minut po godzinie 11, a mnie już zasypały eksponaty muzealne, także trzeba będzie się naradzić w tej sprawie. Jeszcze poproszę o chwilę cierpliwości. Przed 12 dowiemy się także, o czym będzie można podyskutować w programie. To jest temat.

0: 25 minut zostało do godziny 12. Pora porozmawiać o programie To jest temat. Tuż po 12. Ten program właśnie się rozpocznie. W studiu Marcin Mendelbaum.
1: Dzień dobry.
0: I zapowiedź. Jaki temat dzisiaj?
1: Metro.
0: Metro.
1: Nie pół metra.
0: Że będzie, czy...
1: Właśnie nie wiem, bo gdzieś pojawiły się informacje. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że trzeba rozpocząć analizy co do budowy metra w 10 miastach polskich. Największych. A skoro Łódź jest czwarta największa, jeśli chodzi o największe miasta w
0: to
1: Polsce.
0: To jesteśmy na liście.
1: No to wydaje mi się, że nie, nigdzie nie padło nazwę Łódź, dobra. Nigdzie nie padło żadna inna nazwa miasta. Po prostu 10 największych miast. Jeśli uznamy, że Warszawa już ma, no to kolejna dziesiątka od Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Gdańska i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy takie metro w Łodzi miałoby sens?
0: O to chcielibyśmy zapytać.
1: No tak, czy w ogóle opłaca się budować metro, czy może jednak warto inwestować w coś innego? I o tym chciałbym porozmawiać dzisiaj z gośćmi, a także z naszymi słuchaczami.
0: studio@radiołódź.pl. Można już wysyłać maile w tej sprawie, do tego gorąco zachęcamy, ale tuż po godzinie 12 będzie można też zadzwonić do studia. Czekamy na Państwa
1: telefony. A ty byś się przejechała takim metrem?
0: Na przykład oczywiście, że
1: wsiadła
0: tak.
1: Na Chojnach, wysiadła na Radogoszczu?
0: Bardzo bym chciała, słuchaj, naprawdę. A najlepiej to tak, wiesz, z Retkini na radiostację, byłoby idealnie.
1: A, czyli już sobie chcesz załatwić jakąś trasę.
0: Jeżeli mogłabym poprosić o taką trasę, to tak nieśmiało mogłabym zaproponować.
1: Radiostacja Retkinia.
0: Retkinia, tak.
1: No, to może coś takiego będzie.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. 606-787878, telefon do studia. Tuż po godzinie 12, Marcin Mendelbaum.
1: Zapraszam.

I to taka opowieść w sumie o nas. 20 minut zostało do godziny 12. Jeszcze pani Moniko, przeżyłam szok, kiedy w muzeum natknęłam się na zbroję rycerską i zbroję husarską. Nie jestem koszykarką, powiedzmy sobie szczerze, ale pierwsza reakcja to było parsknięcie śmiechem. Pomyślałam sobie, kurczę, jak oni się w tym mieścili. XXS chyba, ale zbroja husarska ze skrzydłami mnie powaliła. Taki Adam Słodowy, tylko sprzed wieków. Skrzydła połączone na rzemyki. Wszystko dosyć słabo wyglądało. Dla pani Karoliny dzisiaj zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka, ale ja się jeszcze przypomnę w tej sprawie, ponieważ jeszcze jedno zaproszenie do kina będę mieć, także za chwilę szczegóły.

0: 16 minut zostało do godziny 12. Ja obiecałam, że będzie jeszcze dzisiaj wielka radość.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A skoro przyszło tak wiele ciekawych opowieści i mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie, to przypominam eksponat muzealny, który zrobił największe wrażenie, tak w ogóle, w życiu. studio@radiolodz.pl. Jest jeszcze szansa na zdobycie jednej nagrody. To będzie podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 dnia czerwca. Czekam. studio@radiolodz.pl.

0: Anna Maria Jopek w Radiu 3. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Ja już widzę, że mogę wypowiedzieć się w sprawie eksponatów muzealnych. Zdecydowanie tak. Kolejny upominek, tym razem dla pani Aleksandry. Dzień dobry. Muzealny eksponat, który budzi mój zachwyt, to jest najstarsze krosno, które jest w zasobach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Pochodzi jeszcze z fabryki poznańskiego. Zostało znalezione na Śląsku i podarowane łódzkiej placówce. Tak, znam również tę historię. Bardzo interesuje się całą fabryczną Łodzią, stąd to jest mój faworyt. Z poważaniem, pozdrowieniami, Aleksandra. Pani Aleksandro, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję pięknie za łódzki wątek w dzisiejszych opowieściach. I tak już bardzo, bardzo oficjalnie mogę powiedzieć tak, podwójne zaproszenie do kina na dowolnie wybrany seans filmowy dla pani Aleksandry. Dzisiaj gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

7 minut zostało już tylko do godziny 12, a ja wciąż czekam na pewną przesyłkę, o której dzisiaj wspominałam i kiedy tylko do mnie dotrze, to ja wrócę jeszcze do tego tematu, ponieważ po Nocy Muzeów w Radiu Łódź mamy jeszcze przecież pewną obietnicę do spełnienia, także proszę nasłuchiwać, ja pamiętam i raz jeszcze pozdrawiam wszystkich uczestników radiowej Nocy Muzeów, bo tutaj u nas też się działo, od razu trzeba o tym wspomnieć. A tak wracając do pewnych historii, tuż po godzinie 12, skoro poniedziałek, to wracamy do tematu. To jest temat właśnie do tego programu. O godzinie 12 najważniejsze wiadomości Radia Łódź i pewnie prognoza pogody też się przyda, ponieważ czekamy na to, żeby w końcu zrobiło się trochę cieplej.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
6: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.
10: Jest 12.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
11: Na serwisie proces kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Plan kolejowego połączenia Bełchatowa z Piotrkowem i pijana kierująca, która wjechała w stację paliw w Radomsku. W regionie w ciągu dnia dzisiaj będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Z temperaturą do 17 stopni, ale jest także ostrzeżenie przed możliwością burz. Za godzinę poznamy wyrok w sprawie nożowniczki z taksówki. Chodzi o Ewelinę R., która pod koniec stycznia tego roku groziła nożem kierowcy taksówki po tym, jak odmówił jej przewozu. Kompletnie pijana kobieta proponowała mężczyźnie 20 zł za przejazd, który kierowca wycenił na 100 zł. Dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Łodzi ruszył proces w tej sprawie. Jak podkreśla obrońca oskarżonej, adwokat Przemysław Rychlicki, sprawa jest prosta. Kobieta przyznaje się do winy, jednak nie pamięta samego zdarzenia.
12: Mamy dowody w postaci nagrania, mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się do zarzucanego czynu. I tutaj to kwestią jest tylko to, ile sąd uzna za odpowiednie w zakresie kary.
13: Też nagranie spowodowało postawę oskarżonej, która chociaż sama mówi, że szczegółów zdarzenia nie pamięta, to jednak przyznaje się do jego popełnienia. Wnoszę o wymierzenie kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
11: Tak mówi prokurator Maciej Ziółek. Obrona wnioskowała o taki sam wymiar kary, a za czyn, który popełniła Ewelina R., może grozić od 3 lat do 20 lat więzienia.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Do końca dekady może powstać nowa trasa kolejowa w regionie łódzkim. Pasażerowie będą mogli skorzystać z połączenia z Bełchatowa do Piotrkowa Trybunalskiego. To jednak duże wyzwanie dla samorządu, bo trzeba znaleźć 30 milionów złotych na wkład własny, mówił w Radiu Łódź prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
15: Wyremontujemy mniej dróg, zrobimy mniej chodników, a oferta kulturalna będzie w pewien sposób ograniczona. Natomiast to jest poprawa infrastruktury po to, żeby region bełchatowski był atrakcyjnym miejscem do życia, jak i również do inwestowania, i projekt kolejowy to spełnia.
11: Bełchatów przygotowuje się także do możliwości wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, chociaż ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Niedawno premier Donald Tusk mówił, że ta lokalizacja jest bardzo prawdopodobna.
15: Atomu potrzebujemy tu i teraz i te wszystkie konsultacje, rozmowy, które trwają rok, dwa, trzy, powodują, że tak naprawdę jesteśmy po terminie, no ale miejmy nadzieję, że lepiej późno niż wcale.
11: To pozwoliłoby przestawić produkcję energii z węgla brunatnego na energię jądrową, a całej rozmowy z prezydentem Bełchatowa można posłuchać na naszym portalu i w aplikacji mobilnej.
14: Więcej na radiołódź.pl.
11: Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw i zaczęła uciekać. Do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielne popołudnie na ulicy Brzeźnickiej w Radomsku. Nietrzeźwa 36-latka próbowała uciec z miejsca kolizji. Kobietę zatrzymał funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, który był świadkiem tego zdarzenia, mówi Radio Łódź aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
16: Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby. Po przyjeździe patrolu policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kobiety. Okazało się, że 36-latka miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
11: Kobieta odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co może grozić do 3 lat więzienia. Jeszcze o tym, że brytyjskie środowisko piłkarskie chętnie widziałoby Roberta Lewandowskiego w którymś z angielskich klubów. Legenda Czerwonych Diabłów i były piłkarz reprezentacji Anglii Rio Ferdinand zaapelował o ściągnięcie Polaka do Manchester United. Mówi o tym Anna Rączkowska.
17: W Anglii ruszyła lawina komentarzy. Eksperci i byli piłkarze przekonują, że Premier League wreszcie powinna dostać swojego Lewandowskiego. Co za piłkarz, idealna opcja na Ligę Mistrzów i ogromna pomoc dla Manchesteru United. Brytyjskie media cytują Ferdinanda. Piłkarzowi wtóruje były obrońca Chelsea i Arsenalu Ashley Cole. Lewandowski byłby idealny w Premier League, choćby na rok. Byli piłkarze reprezentacji Anglii uważają, że Lewandowski swoim autorytetem mógłby w szatni Czerwonych Diabłów przywrócić atmosferę z czasów trenera Alexa Fergusona. Byłby idealny mentorem z genem zwycięzcy, piszą brytyjskie dzienniki. W Anglii od dawna panuje przekonanie, że Premier League straciła najlepsze lata Lewandowskiego, który przez całą karierę omijał wyspy i budował legendę w Niemczech oraz Hiszpanii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
11: Sam Robert Lewandowski na razie nie ujawnia, gdzie będzie grał po odejściu z Barcelony. Spekuluje się, że mógłby się przenieść do jednego z klubów arabskich. A my w serwisie za godzinę powiemy o tym, czy Łódź jest gotowa na transkrypcję małżeństw osób tej samej płci.
10: Prognoza pogody już teraz w Radiu Łódź. W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu, także przydadzą się parasole. Temperatura maksymalna dzisiaj od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro jaka sytuacja? Więcej słońca, ale poprawa pogody tak naprawdę od weekendu. Chociaż z prognozami bywa różnie, może uda się wcześniej. Ja już przekazuję pytanie na dziś od Marcina Mendelbauma, ponieważ to Marcin poprowadzi dzisiaj program. To jest temat, czy w Łodzi powinno powstać metro. Co państwo o tym myślą? Czekamy na wiadomości od państwa. studio@radiołódź.pl to oczywiście mailowo, ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tej dyskusji i zadzwonić do nas do studia, porozmawiać na ten temat właśnie. 426787878 606 787878 Zapraszamy bardzo serdecznie. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Marcin Mendelbaum, dzień dobry. A dzisiaj temat związany z transportem publicznym. Czy w Łodzi powinno powstać metro? I nie mówię tu o powstającym tunelu średnicowym. Jak informuje Bankier.pl, Ministerstwo Infrastruktury prowadzi analizy dotyczące budowy metra w 10 największych polskich miastach. Informował o tym sam szef resortu Dariusz Klimczak. Wskazał, że tunele miały mieć podwójne zastosowanie. Służyłyby także do ochrony ludności. Projekt przyjął roboczą nazwę Metropolska na wzór Port Polska. W resorcie mówią tajemniczo, że miało być to porozumienie rządowo-samorządowe, w ramach którego będziemy chcieli rozwiązać największe problemy komunikacyjne tam, gdzie istnieją, a także uprzedzić fakty. Tak mówił minister Dariusz Klimczak. W związku z przyjęciem ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej mamy obowiązek uwzględniać kwestie z ochroną ludności, dlatego tym bardziej projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens. I o tym chciałbym porozmawiać z gośćmi, a także z naszymi słuchaczami. To najpierw przypomnę słuchaczom numer telefonu 606-78-78-78 i adres poczty elektronicznej studio@radiowodz.pl. Serdecznie zapraszam. Czy w Łodzi powinno powstać metro? I nie mowa tu o tunelu średnicowym. A w studiu profesor Remigiusz Kozłowski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: I Daniel Siwak, dziennikarz portalu Rynek Kolejowy. Witaj.
3: Witam.
1: Dzień dobry. No to dobrze, panowie. Panie profesorze, w Łodzi powinno powstać metro?
2: Zdecydowanie tak. I tutaj trzeba dodać, że powinno powstać już bardzo dawno temu. W sumie tych podejść do budowy metra były co najmniej dwa. Takie, gdzie planowano kolejne linie, konkretne linie i planowano też budżety. No one nie doszły do skutku, to znaczy nie wybudowano tych linii z tego powodu, że no wtedy Rzeczpospolita Ludowa miała ogromne problemy gospodarcze. No i w związku z tym, łatając te problemy gospodarcze, na początek kosztem oczywiście rozwoju infrastruktury transportowej, dokładnie metra. Bo to metro miało powstać w Łodzi i wielu innych miastach. Natomiast no, w innych krajach, w miastach w innych krajach, no udało się w tym czasie, kiedy w Łodzi między innymi planowano budowę, zbudować i stąd no dzisiaj mamy taką sytuację, że no, to, że na zachodzie jest metro, no to w większości miast to wszyscy wiemy, ale jak popatrzymy na to, że na wschodzie też mamy metro i to dawno temu
1: zbudowane. Polska jest taką białą plamą?
2: A Polska jest białą plamą na tle Europy. I teraz tak, stolica Białorusi, Mińsk, no bo o tym Mińsku tutaj mówimy, otworzyła linię metra w czerwcu 1984 roku.
1: Troszkę czasu już minęło.
2: To już sporo czasu minęło, ale proszę państwa, Bukareszt, listopad 1979 rok. I teraz tak, jak popatrzymy na Ukrainę, której to metro się bardzo przydało, to w Kijowie metro zostało otwarte 6 listopada 1960 roku.
1: I nie mówimy już tutaj o Londynie, żeby...
2: A właśnie, o Londynie, no nie wiem, czy powiedzieć, panie doktorze, ale w Londynie...
1: Ale można przypomnieć.
2: Tak, w Londynie pierwszą linię metra otworzono, uwaga, 10 stycznia, i teraz tutaj musimy bardzo ostrożnie, bo to nie jest pomyłka, 1863 roku.
1: Niedługo będzie 200 lat od...
2: 200 lat będzie,
1: od uruchomienia. Tak. Panie profesorze, ale ja mam kilka egzemplarzy gazet archiwalnych w domu i ostatnio przy porządkach, to jest dosłownie kilka, żeby nie było, że nie wiadomo ile, ale trafił w moje ręce Głos Robotniczy ze stycznia 1985 roku i na pierwszej stronie taki oto artykuł się ukazał, przypadek, Metro Łódź za 5 lat... ze znakiem zapytania. Taki artykuł się rzeczywiście wtedy ukazał i wtedy już mówiono o tym, że w wielu miastach Europy i świata są takie systemy. Istnieje ono aktualnie w 70 miastach, z czego połowa w Europie, już wówczas. To był 1985 rok. Trwa budowa metra w Warszawie, która rozpoczęła się w 1983 roku, a drugim po stolicy miastem, które otrzyma metro, ma być Łódź. Staje się ono tu nie tylko potrzebą, ale koniecznością. Stare, wąskie ulice śródmiejskie można reperować, ale nie da się ich generalnie przebudować, gdy tymczasem środki komunikacji zbiorowej są coraz bardziej przeładowane, a równocześnie maleje ich szybkość. Miasto zaś powiększa swój obszar. Na obrzeżach powstają ogromne dzielnice mieszkaniowe. Za parę lat wyrośnie Janów z liczebnością mieszkańców dorównując Rytkini. Taki oto tekst w 1985 roku. Było przewidziane, Daniel, robisz wielkie oczy.
3: No bo słuchajcie, no na Janowie już mamy tramwaj, tak? Mhm. Była modernizacja paręnaście lat temu, więc już oczywiście abstrahując od częstotliwości i do kursowania, to już jest to szybkie połączenie z centrum miasta i nawet z przeciwległą retwinią.
1: Czyli nie ma sensu Janowa łączyć teraz metrem?
3: No nie. Poza tym myślę, że tam chyba trzeba zacząć myśleć o nowych przystankach kolejowych na linii w kierunku Koluszek.
1: Czyli na przykład Janów gdzieś w okolicach Transmisyjnej.
3: Wiele głosów jest takich, żeby właśnie tam ten przystanek wybudować. No bo to się trochę przez te lata, no bo mówimy o latach 80. Mhm, tak. Ten słynny film z archiwum TVP, gdzie tam ekipy geologów wiercą i tam pada takie stwierdzenie, jeżeli dobrze pamiętam, że w 2005 już metro w Łodzi będzie.
1: Mamy 26 z tego, co pamiętam.
3: Tak, więc to trochę czasu minęło, trochę się zmieniło. W Łodzi chyba mamy taką sytuację, że tramwaj jest kręgosłupem miasta. Przynajmniej tak twierdzą władze Łodzi i chyba w tym kierunku powinniśmy iść. Poza tym nie wiem, czy metro już jest potrzebne teraz, kiedy będziemy mieli tunel średnicowy.
1: No ale sam przyznasz, że z tunelem średnicowym nie jest łatwo.
3: No nie jest łatwo. Ja nadal mimo tych opóźnień kibicuję, żeby on się zakończył maksymalnie do końca lat 30.
1: Aha.
3: Znaczy do 2030 może nie...
1: Nie, już się tak. Przestraszyłem. Że...
3: Nie aż tak. Mam nadzieję, że jeden i drugi tunel, bo mówimy też o tunelu dalekobieżnym dla KDP, chociaż on nie będzie miał przystanków, no ale tak to wygląda. Poza tym słuchajcie, kwestia jest taka, że metro potrzebuje więcej miejsca. Mówię o przystankach. Patrząc na to, jak budowane są przystanki, stacje metra w Warszawie, no to są ogromne powierzchnie miasta, które trzeba wyłączyć na kilka lat, żeby wybudować tam stacje i całą infrastrukturę, bo to nie tylko przecież przy stacji, ale też cała otoczka techniczna, wentylatornie, które muszą być przy takich budowach, więc dajmy na to, teoretycznie 10 stacji na jakiejś teoretycznej linii metra w Łodzi, to jest ogromna połać miasta. No i teraz pytanie, czy mieszkańcy by to wytrzymali, bo jeżeli już...
1: Ale gdyby mieli gwarancję, że będą mogli jeździć szybciej, sprawniej, nie stać w korkach, to może jednak by jakoś to wytrzymali.
3: Może gdyby nie podjęto decyzji o scalaniu miasta tunelem średnicowym, to może trzeba byłoby iść w tym kierunku. Teraz chyba myślę, że duże aglomeracje zastanawiają się, jak rozwijać kolej. Przykład Gdańska i linii PKM Południe. Na Śląsku kolejne modernizacje pokazują, że coraz więcej przystanków kolejowych.
1: Dolny Śląsk też stoi przecież.
3: Dolny Śląsk, tak. Trójmiasto przecież ma swoją nawet spółkę, która ma oddzielną infrastrukturę, żeby wozić pasażerów pociągami, więc no nie wiem, no tu by trzeba było też poznać analizę, bo na razie mówimy o czymś, co jest analizą projektem.
1: Panie profesorze, minister powiedział, że to miało być nie tylko metro, które pozwalałoby się przemieszczać pasażerom sprawnie, ale także służyłoby do celów bezpieczeństwa. Czyli, no krótko mówiąc, chodzi pewnie o to, żeby się schronić w razie wypadku jakiejś wojny, jakiegoś wybuchu.
2: Zdecydowanie tak. Tutaj tych funkcji metra, jak pokazała wojna na Ukrainie, jak i też wcześniejsze wojny, bo pamiętajmy, że na przykład w Londynie w czasie bombardowań II wojny światowej, no to Londyńczycy masowo korzystali z tego metra już. Mhm. Więc to jest zdecydowanie tak. Natomiast ja mogę powiedzieć o tym, co o tym mówią analizy logistyków, którzy zajmują się zapewnieniem odpowiedniej dostępności.
1: Panu logistyka jest bliska.
2: Tak, zdecydowanie to jest... Moje serce w logistyce jest cały czas. I tutaj no, musimy wziąć pod uwagę w wszystkich analizach, które są, brano pod uwagę, że musimy szybko być w stanie przemieścić osoby z jednego miejsca w drugie. I tych osób ma być dużo. I tutaj do tego celu no, potrzebujemy jakiegoś nowej płaszczyzny. I tą płaszczyzną, jak pokazało doświadczenie, w zdecydowanej większości miast jest obszar pod ziemią. I analizy, które były robione i które obowiązują w logistyce, to one zakładają, że od 500 tysięcy, albo nawet te, które ostatnio, od 200 tysięcy już jeżeli chodzi o wielkość miasta, już metro jak najbardziej ma sens istnienia. W ostatnich latach, czyli po 2004 roku, czyli po wejściu do Unii Europejskiej Słowenii, mamy bardzo dobry przykład w Lublianie, gdzie wybudowano metro, gdzie to metro odpowiednio zostało skorelowane z transportem, który został na powierzchni ziemi. I wtedy, w takich przypadkach, gdzie mamy metro, to metro z reguły, no jeszcze oczywiście zależy jest tych linii tego metra i ile, jak gęsta jest ta sieć metra, ale w tych ścisłych centrach miast dużych, takich jak Łódź, większych od Łodzi, no to tak 70-80% pasażerów czy ruchu przejmuje metro w miastach. Więc ja myślę, że my nie mamy możliwości ucieczki od budowy metra. To, co się teraz stało, to jest pewną okazją, żeby nadrobić te kilkudziesięcioletnie opóźnienia. I też, proszę Państwa, pamiętajmy, że no, ludzie przemieszczają się po pewnych liniach, ewentualnie przesiadając się. Jeżeli kiedyś nam otworzą ten tunel, na który czekamy, który ma kilka przystanków, już mniej więcej wiemy, ile te przystanki będą zajmowały miejsca, no to będziemy mieli jedną linię. A potrzebujemy więcej. To nie załatwi problemu dostępności transportowej. I wtedy, proszę Państwa, jeżeli będziemy mogli cały ruch, czy tą logistykę miejską transportową w 70 czy w 80% schować pod ziemię, to na górze zrobimy to, o co nam wszystkim chodzi, czyli uspokojony ruch i ruch dla pieszych. I wtedy nam się to uda. Będziemy mieli dostępność.
1: Pan Jarek napisał do nas na studio@radiowodz.pl. Chyba ma trochę inne zdanie. Prosi o to, żeby najpierw skończyć tunele, a później kopać dalej, bo inaczej to my ugrzęźniemy, będziemy stać w jednych wielkich korkach i nigdzie nie dojedziemy. studio@radiowodz.pl albo 606 78 78 78 to jest kontakt dla Państwa. Zapraszamy bardzo serdecznie, ale ja postanowiłem popytać trochę o budowę, o sens budowy tego metra, także z punktu widzenia geologii i o to zapytałem profesor Joannę Peterę Zganiacz, kierowniczkę Katedry Geologii i Geomorfologii Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Myślę, że planując budowę metra w Łodzi, należy liczyć się z trudnościami, które wynikają z dosyć złożonej budowy geologicznej właśnie w Łodzi. Uważam, że to nie jest niemożliwe, natomiast zdecydowanie niełatwe. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili tę budowę geologiczną jak tort, taki przekładaniec, który się składa z warstw o różnych cechach, na przykład gliny, piasku, iłu, mułu, znowu gliny, żwiru. I teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że ten przekładaniec zostaje ściśnięty z boku, złapiemy z jednej i z drugiej strony taki ten przykładowy tort i ściśniemy, no to robi się nie ładny tort składający się z równoleżących warstw, tylko dosyć skomplikowany układ. No i taka sytuacja jest w wielu miejscach pod Łodzią, gdzie może nie są to utwory geologiczne, w których się trudno cokolwiek buduje, natomiast przez takie zdeformowanie tych utworów bardzo trudno przewidzieć, jak one będą z sobą sąsiadowały, bardzo trudno przewidzieć przebieg takich deformacji i na tym może polegać trudność w budowie metra
1: naszym miastem. Ale nie jest to niemożliwe, po prostu trzeba byłoby zastosować odpowiednią technikę.
4: Myślę, że trzeba byłoby zastosować dużo dokładniejsze rozpoznanie geologiczne niż wymagają tego standardowe przepisy, chociaż zastrzegam, że nie jestem geologiem inżynierskim, więc no, te kwestie nie są mi specjalnie bliskie, więc od strony takich przepisów geologicznych czy warunków geotechnicznych, no to ja nie jestem w stanie się wypowiadać.
1: A czy Łódź jest jakaś wyjątkowa, jeśli chodzi o te trudne warunki, nie wiem, w porównaniu z innymi miastami w Polsce?
4: No nie szczególnie, bo jeżeli sobie przypomnimy problemy z budową jednej z linii metra w Warszawie, to tam pojawił się dokładnie tego samego typu problem.
1: Profesor Joanna Petera Zganiacz, kierowniczka Katedry Geologii i Geomorfologii Uniwersytetu Łódzkiego, o warunkach geologicznych, jakie są w Łodzi. Czyli jednak można, Daniel Siwak, rynek kolejowy, można, tylko trzeba odpowiednio to wszystko sprawdzić, zanim się zacznie budować.
3: Dokładnie tak, bo to jest kwestia tego, że nie tylko sam tunel. Znaczy, tutaj by trzeba było stworzyć dwa osobne tunele. I tutaj już może nie mówmy o dużej, wielkiej tarczy.
1: Nie, czy łodzianie się zgodzą na kolejny tunel.
3: Znaczy, nawiązując do maila
1: pana Jarosława,
3: to myślę, że warto, a nawet by trzeba było zapytać mieszkańców, nie tylko o sam fakt tego, czy chcieliby budowę takiego systemu, tylko gdzie by chcieli. No bo oczywiście to jest tylko składowa tego, potem jak te badania zostaną przeprowadzone, ale myślę, że mieszkańcy w dobie tych wielkich inwestycji, jakimi jesteśmy świadkami, nie tylko kolejowymi, ale również transportowymi, i one się nie skończą do 2030, znaczy skończą się prawdopodobnie do 2030, no to myślę, że warto zapytać mieszkańców. Druga sprawa, patrząc po budowie metra w Warszawie, patrząc jakie perspektywy na budowę ewentualnego metra ma Kraków, to myślę, że nie wcześniej niż za dekadę, może 15 lat to metro by powstało, no bo...
1: Czyli 2040-45.
3: No gdzieś. Myślę, że tak. No, znaczy nie, musimy poznać, no bo Ministerstwo Infrastruktury mówi, że będzie przeprowadzać jakieś analizy, no warto poznać, tak? No, pewnie to odpowie na wiele pytań.
1: Może analiza pokaże, że w Łodzi to nie ma sensu budować metra, bo tak jak na przykład tutaj posiłkując się tym artykułem z 1985 roku, czy też planami, które gdzieś można w internecie znaleźć o planowaniu dwóch linii metra wówczas, czyli jednej tej prowadzącej z Janowa przez Dąbrowę, później Śródmieście na Teofilów, a druga miała przebiegać mniej więcej od osiedla studenckiego Lumumbowo przez centrum aż po Redkinie Chocianowice. Gdzieś tam miało pojawić się to metro. No i w środku jest ta trasa WZ tramwajowa, która też jest tutaj zaznaczona. Pewnie trzeba byłoby chyba zrewidować te plany, bo z drugiej strony pokrywać linię metra z obecną linią kolejową, czyli Janów, Teofilów, to chyba nie ma sensu.
2: Zdecydowanie nie. Bardzo dużo się zmieniło. W tych planach poprzednich, gdzie no, przymierzano się i też nawet były konkretne już wtedy plany i nawet budżet był, który potem zniknął na budowę tego metra, to muszę przyznać, że brano pod uwagę cały szereg zakładów, których dzisiaj nie ma. Mhm. I nie brano...
1: No właśnie, cały Dąbrowa Przemysłowa.
2: Oczywiście,
1: tutaj.
2: Oczywiście.
3: Generatory ruchu po prostu.
2: Generatory ruchu.
1: I Teofilów Przemysłowych.
2: I Teofilów Przemysłowych. I brano pod uwagę cały szereg rzeczy, znaczy generatorów ruchu, których nie ma. Z kolei nie brano pod uwagę te elementy, które generują ruch, czy wymagają pewnej obsługi, które są dzisiaj. I tam na przykład w ogóle nie uwzględniano Dworca Fabrycznego jako multimodalnego, pasażerskiego węzła przesiadkowego. Tam w ogóle nie ma, więc musielibyśmy...
1: Teraz właściwie tam powinna być główna stacja.
2: A tam powinna być jakaś główna stacja, to jest serce Łodzi. Powinno to być serce Łodzi i regionu, bo ten dworzec tak był zaplanowany. To jest dworzec nie tylko dla Łodzi, ale również dla regionu. I teraz no, rzeczywiście trzeba to wszystko przeanalizować od nowa. Tu mamy cały szereg różnych możliwości, bo mamy dostępne dane telekomunikacyjne, gdzie wiemy, jak ludność się przemieszcza. Te dane telekomunikacyjne można przeanalizować, następnie nałożyć na zdolności przepustowe środków komunikacji zbiorowej, które mamy i wtedy będziemy mieli dokładną odpowiedź mniej więcej, gdzie są potrzeby. No i również też w ten sposób będziemy mogli zamodelować i tak powinno się robić, tak logistyka do tego podchodzi, że najpierw no przewidujemy nową możliwość przemieszczania się z punktu jednego poprzez kolejne punkty. Pamiętajmy, że metro to nie jest punkt, bo bardzo często jest mylone. To jest cały szereg punktów po drodze. I te punkty po drodze też muszą być w miarę dobrymi generatorami ruchu z możliwością przesiadania się na inne środki komunikacji zbiorowej. I wtedy, jak zapewnimy taką możliwość przemieszczania się, no to wtedy możemy podjąć decyzję o ograniczeniu ruchu transportu indywidualnego. I wtedy osiągniemy taki efekt, w którym będzie zapewniona dostępność transportowa, że w te punkty konkretne miasta można się dostać, a niekoniecznie musimy się tam dostawać, czy próbować dostawać transportem indywidualnym. I dopiero wtedy, więc to jest bardzo ważne.
1: 606 78 78 78 studio@radiowodzi.pl. Pan profesor ładnie nam powiedział, jak to wszystko powinno wyglądać. Daniel Siwak, rynek kolejowy. A powiedz mi, czy Polskę, Łódź, stać na to, żeby budować metro, według ciebie? No bo tutaj, jak słyszeliśmy, ma być to porozumienie rządowo-samorządowe, czyli łodzianie musieliby, w cudzysłowie, wyłożyć kasę na to metro.
3: Jeszcze nawiązując do słów pana profesora, rzeczywiście teraz te analizy są kluczowe, bo tak jak było wspomniane, te generatory ruchu się zmieniły i teraz raz, że Łódź Fabryczna oczywiście, główny węzeł, a dwa, że trzy przystanki kolejowe.
1: Czyli Koziny,
3: Śródmieście i Polesie. To też już są, to będą generatory ruchu, które zmienią sposób podróżowania i gdybyśmy zdecydowali się, władze miasta, rząd zdecydował się, żeby budować taki system metra w Łodzi, to trzeba już brać pod uwagę te miejsca.
1: Czyli tak naprawdę te stacje przesiadkowe powinny być i na Fabrycznym, i gdzieś na Polesiu, i może nawet Koziny, i może Polesie.
3: Teoretycznie tak, chociaż to znowu, tu musimy mieć analizy.
1: I Kaliski.
3: Tak, no bo też miejmy na uwadze, 80. czy nawet 70. lata, infrastruktura podziemna, budowa, budynki, no tego się dużo już pojawiło w Łodzi. To też ma pewien związek z kwestią budowy, bo pytanie, czy mieszkańcy i czy ta inwestycja poniesie za sobą takie koszty na przykład wyburzeń. Bo być może okaże się, że będzie gdzieś taka stacja potrzebna, ale ona jest zabudowana na przykład budynkami albo innymi obiektami, które powstały przez te dekady. No i pytanie, burzyć, nie burzyć?
1: No właśnie, bo gdzieś tutaj czytałem, że nawet niektóre kamienice już wtedy na potrzeby metra w latach 80. były burzone. Chyba ulica Wschodnia, zniknęły dwie kamienice, które zostały wyburzone. No właśnie, czy mamy tutaj problem z jedną kamienicą przy,
3: no tak.
1: Tak, przy Alei 1 Maja i tunelu średnicowym, a tutaj podejrzewam, że budowa takiego metra jednak spowodowałaby, że więcej budynków trzeba będzie wyburzyć w mieście.
3: Pewnie tak, a to wszystko zależy. Ale wracając do twojego pytania o koszty. Metro jest najdroższym systemem transportu w mieście.
1: Ale najsprawniejszym.
3: Najsprawniejszym, bo ma wydzielony korytarz, jest pod ziemią, a jest najdroższym. Bo raz, że infrastruktura, dwa, że no, na budowie tunelu się nie skończy. Muszą być pojazdy do tego. Pytanie też, i to chyba nie dotyczy tylko Łodzi, czy to będzie metro autonomiczne, czy to będzie metro tradycyjne.
1: Ale to by były miejsca pracy też.
3: Jasne, więc to jest też pytanie, na które chyba ta analiza powinna odpowiedzieć, bo patrząc na przykład na czeską Pragę, czwarta linia metra zapowiada się już jako linia automatyczna, bez udziału maszynisty, zautomatyzowana. Znaczy pytanie, co z tym? Więc no, koszty, no, miejmy to na uwadze, że przecież za to metro będzie odpowiadało no, chyba miasto. No bo
1: to no jest w Warszawie, tak? Odpowiada,
3: no,
1: jest
3: tam
1: metro.
3: Jest spółka miejska, metro warszawskie, która za to odpowiada. No i pytanie, czy w Łodzi, czy w każdym innym mieście w Polsce to będzie odpowiadał i czy, najważniejsze, czy będzie stać takie miasto, bo ja rozumiem, że chodzi o metro w 10 miastach, ale nie tylko wojewódzkich, znaczy nie tylko dużych, ale również mniejszych.
1: A ten znaczy, 10 największych miast w Polsce. Jeśli wyłączymy z Warszawy, bo Warszawa już ma to metro, no to zostaje nam jakaś dziesiątka, nie licząc Warszawy, Łódź jest trzecia w kolejności.
3: No to pewnie te mniejsze takie, które poniżej 500 tysięcy mieszkańców mają, no to pytanie, czy będzie ich stać. Nie tyle sens, bo może sens będzie, tylko pytanie, czy będzie ich stać, bo to przecież...
1: Ja zadam pytanie naszym słuchaczom, być może odpowiedzą. Czy nas stać w Łodzi na to, żeby mieć metro i później je utrzymać, bo jedna sprawa to właśnie budowa, tak jak powiedział Daniel, a druga sprawa to jest później utrzymanie tej całej infrastruktury. Panie profesorze, to jest bardzo drogie.
2: A czy tak, tutaj troszeczkę pozwolę sobie rozwinąć temat, bo temat jest niesłychanie ważny, ponieważ budowa metra jest droga, natomiast utrzymanie metra jest najtańszym, jest dużo tańsze niż na przykład sieci linii kolejowych, zdecydowanie.
1: Czyli więc inwestujemy, drogo, a później już...
2: A później tanio to eksploatujemy, najtaniej, z wszystkich możliwych. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pamiętajmy, że będą na to środki unijne. Przynajmniej dotychczas tak było.
1: No ja tak się zastanawiam jeszcze, skoro to ma odpowiadać również za bezpieczeństwo. Ma służyć bezpieczeństwu, czyli środki z Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: No zdecydowanie, więc no, myślę, że tak 85%, przynajmniej dotychczas tak było, jeżeli chodzi o Warszawę, to są środki unijne. Pozostałe środki, czyli te 15%, no to Warszawa też przecież dostała z pieniędzy centralnych, z budżetu centralnego, a tylko jakąś część dołożyła. Więc ja myślę, że tutaj budżet miasta Łodzi na pewno będzie na to stać, patrząc na te możliwości dofinansowania pomocy, tym bardziej, że Warszawa budując swoje metro, no nie miała argumentu takiego, że to ma służyć też celom bezpieczeństwa, co teraz sam minister obrony narodowej mówi, że dołoży. Więc ja myślę, że to jest, to musimy brać pod uwagę przy planowaniu. Teraz a propos właśnie tych wyburzeń, bo i to proszę państwa, no tutaj sytuacja niestety jest taka, że gdzieś mniej więcej 2005-2006 rok, jak planowaliśmy te przebiegi tuneli, które no między innymi dzisiaj nam tutaj, no to było ileś lat temu. Terminy, które miały być wykonane tunele i otwarte te linie, to już dawno upłynęły.
1: A pamiętam, już jeździmy pociągami podłożem.
2: Dokładnie tak. Natomiast te nasze kamienice wchodzą w taki okres, w którym one z każdym rokiem praktycznie mają gorszy stan techniczny. Stąd, ale z której strony też musimy popatrzeć, że część tych kamienic, bo teraz jeszcze nie mówimy o jakim przebiegu, to i tak jest przebudowywana w tej chwili, tych starych. Więc im szybciej zrobilibyśmy taki plan, to w tym planie moglibyśmy uwzględniać, że przy okazji, planując przebieg, tu mamy nowe budynki, a tu mamy, które i tak musimy coś z nimi zrobić. Czy wyburzyć, czy odbudować, tak jak teraz w planie rewitalizacji to robimy. Więc to można byłoby przy tej okazji przewidzieć i zrobić taki bardzo fajny, optymalny plan.
1: To ja zapytałem jeszcze o to metro jednego z radnych, Kosma Nykiel. Łódź się cała naprzód. Członek Komisji Transportu i Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Rady Miejskiej w Łodzi. No to posłuchajmy, co pan Kosma Nykiel powiedział.
5: Myślę, że my metro na swój sposób już budujemy, bo tak naprawdę ta granica, co jest metrem, co podziemnym tramwajem, a koleją podziemną czy też naziemną jest bardzo cienka. Dam za przykład Londyn, gdzie większość londyńskiego systemu metra jedzie nad ziemią, a nie pod ziemią. Więc to wyobrażenie, które mamy w dużej mierze z Warszawy, która ma w całości metro podziemne, też niezbyt duże, jeśli chodzi o systemy europejskie, może być nieco mylne. Natomiast patrząc na sytuację, którą mamy w tym momencie w naszym mieście, gdzie jednak budowa tunelu średnicowego wiąże się z bardzo dużymi utrudnieniami, skłania mnie do przemyślenia, że powinniśmy raczej ograniczyć ilość budów podziemnych w naszym mieście, szczególnie wiedząc, że łódzkie kamienice bardzo często były budowane bez fundamentów, gdzie ta sytuacja geologiczna jest bardzo nieprzewidywalna. I oczywiście uważam, że powinniśmy bezwzględnie dokończyć tunel średnicowy i właśnie na jego podstawie zbudować taki system minimetra opartego o linie kolejowe i tunel średnicowy. Już w tym momencie na swój sposób to funkcjonuje, bo przecież bardzo często mieszkańcy Widzewa
1: jadą na
5: Żabieniec, czy jadą nawet na Fabryczny, tak? Mhm. Pociąg z Widzewa na Fabryczny jedzie zaledwie 6-7 minut. To jest naprawdę świetny wynik. Natomiast ten system trzeba oczywiście rozbudować o dojazdy na te stacje, bo jednak na przykład dworzec Widzew nie jest najbliżej centrum Widzewa Wschodu, jest trochę na peryferiach, więc te linie dojazdowe, linie głównie komunikacji miejskiej powinny być rozbudowane, bo nie ma co się oszukiwać, że nie przy każdej stacji można zbudować tak wielki parking, jakby wszyscy tego chcieli, a dobry dojazd komunikacją miejską, który będzie skorelowany z odjazdami pociągów, byłby optymalny. Ale jednak tak naprawdę my w Łodzi mamy naprawdę bardzo szeroką siatkę tramwajową.
1: Właśnie.
5: Te tramwaje można wykorzystać lepiej. One mogą jechać szybciej. Można, już w większości i tak poruszają się, szczególnie poza ścisłym śródmieściem, po wydzielonych torowiskach. I mądre zarządzanie sygnalizacją świetlną, tak jak ma to na przykład miejsce w Warszawie, Poznaniu, w Bydgoszczy, w szeregu innych miast, może przyspieszyć te tramwaje naprawdę znacznie, tak żeby nie stały one bezczynnie na światłach i czekały na zmianę świateł nie wiadomo ile, tylko żeby miały właśnie taki zdrowy priorytet, że wtedy, kiedy tramwaj jest, to zmienia mu się światło, tramwaj przejeżdża, światło się znowu zmienia do normalnego cyklu.
1: Kosma Nykiel, łódzki radny, Łódź cała naprzód. To co panowie, może rzeczywiście zamiast budować metro, zrobić porządnie ten tunel średnicowy i zrobić porządnie tramwaje, żeby to one przejęły funkcję tego metra i jeździły na ziemi. 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Daniel Siwak, co ty o tym sądzisz? Bo właściwie analizę chyba mamy gotową dla rządu.
3: To znaczy, tutaj radny Nykiel jakby przemówił też głosem chyba mieszkańców, że oni chyba chcą najpierw skończenia tego jednego tunelu, który w tym momencie przysparza wielkie problemy, bo mamy zamknięte kluczowe skrzyżowanie Zielonej z Kościuszki Zachodnią.
1: Nie przejezd... Nawet nie pamiętam, jak wygląda.
3: No właśnie, a tam jest ta ciekawostka, że po wybudowaniu stacji Śródmieście byłaby nowa relacja dla tramwajów, która mogłaby elastycznie poprowadzić nowe linie na przykład. Więc to jest jedno utrudnienie. No już nie mówię o całym dramacie mieszkańców, tak, hotelach, wieloletnich już mieszkaniach w hotelach i tej niepewności, które mają. I jak mówiłem na początku, trzeba byłoby zapytać, czy mieszkańcy tego chcą. Oczywiście i zgadzam się z panem profesorem, i zgadzam się z ideą dual use, tak, czyli infrastruktura podwójnego zastosowania. Tylko chyba pamiętam, że tunel średnicowy miał być dostosowany.
1: Danielu, przerwijmy na chwilę, bo mamy słuchacza. Halo, halo. Dzień dobry. Panie profesorze, proszę słuchawki założyć, żeby było słychać. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, Maciej z tej strony.
1: Dzień dobry, panie Macieju.
6: Ja a propos tej komunikacji miejskiej i przykładu ulicy Kińskiego, gdzie jest zakaz ruchu, a tamtędy po Łodzi jeździ, że tak powiem, nieuprawnionych.
1: Aha.
6: Ja jeżdżę taksówką i ja widzę, jadę od Jaracza i gnają po prostu aż do Piłsudskiego.
1: A to już jest chyba sprawa dla służb, prawda? Żeby
6: no właśnie, a wie pan...
1: Halo, halo?
6: Ja tam raz widziałem policję. Raz.
1: Aha, no to... Albo pan tam rzadko jeździ, albo ta policja tam rzadko jeździ.
6: Nie, ja tam jeżdżę kilka razy dziennie.
1: A, no to rzeczywiście.
6: Samochody po prostu gnają tam na wprost, od samego Jaracza do Piłsudskiego.
1: Panie Macieju, a przydałoby się metro w Łodzi? Że zapytam?
6: No ale już mamy prawie, mamy pół metra, jak to
1: Na razie mamy tarczę Katarzynę stojącą w pół tunelu, że tak powiem. O.
6: No tak, nie fart. Tak powiem, według mnie to był głupi pomysł, rozwiązanie umowy z wykonawcą. Wystarczyło dołożyć pieniędzy i dalej by to szło, już by dalej wiercili, a teraz będziemy rok czekać na to, aż wyłonią nowego wykonawcy. No to już... A i tak będą musieli zapłacić te same pieniądze, bo i większe niż dołożyć pieniędzy temu staremu wykonawcy.
1: Panie Macieju, dziękuję bardzo za głos
6: dziękuję,
1: w sprawie 606-78-78-78 to nasz numer telefonu, studio@radiowodzi.pl, adres poczty elektronicznej, można pisać, można dzwonić, wracamy do metra.

0: coś niesamowitego, więc tutaj rzeczywiście no, przede wszystkim trzeba tego pilnować. Gdyby to było robione tak, jak powinno, dawno byśmy zapomnieli o tym.
1: Tak, no już byśmy śmigali tymi pociągami.
0: Nawet jakby ten tunel nie był dokończony, to przynajmniej ta część byłaby dokończona. I o tym byśmy dawno zapomnieli. Także to jest pierwsza rzecz, pilnować i tutaj rzeczywiście ze strony, no myślę, radnych, czy też miasta, no trzeba w jakiś sposób też, myślę, że motywować wykonawców i PKP ich pilnować, żeby nie zapominali o Łodzi, bo proszę zwrócić uwagę, że w międzyczasie, jak rozpoczęto budowę tunelu w Łodzi, to rozpoczęto po tym czasie kilka tuneli w Polsce, które już zostały oddane i po nich się jeździ, a po tym w Łodzi się nie jeździ, więc to jest kwestia pilnowania, żeby te inwestycje zakończyły się w odpowiednim terminie.
1: Panie profesorze, na łączach mamy pana Artura, naszego słuchacza. Panie Arturze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie. Głos w sprawie metra, słucham.
2: Tak, w sprawie metra. Ja jestem za tym, tak jak pan radny Kosmanekiel, aby wykorzystywać to, co już się ma. Mhm. Łódź ma bardzo dobrą infrastrukturę, zupełnie niewykorzystaną, taką jak kolej obwodowa, kiedyś zwana obwodową, prawda, którą można się teraz bardzo szybko dostać w różne miejsca. W momencie, kiedy tunel średnicowy by powstał, mamy już połączenie przez miasto pod miastem. Dodatkowo mamy siatkę tramwajów, której też nie doceniamy, która jest niewykorzystywana, tak jak powiedział pan radny. Zdecydowanie lepsza na przykład niż Wrocław, który jest w układzie gwieździstym, gdzie jeżeli na jednej odnodze popsuje się tramwaj, w tym momencie cała ta linia leży. A z innej strony no, brałbym przykład też z innych krajów, które pomimo, że mają dużo więcej funduszy, są bogatszymi krajami, nie porywają się, mówiąc lakonicznie, z motyką na słońce, jak Szwajcaria przykładowo. Mamy tam też i średniej wielkości, no nie są to tak duże miasta jak Warszawa, ale jest Bazylea, Genewa, Zurych. Nigdzie tam nie ma metra. Nigdzie nie ma metra. Wszędzie fantastycznie rozwiązany jest transport szynowy, przede wszystkim nie spóźniający się. Ta słynna punktualność szwajcarska robi swoje, ale tam są tak zwane S-bany, koleje obwodowe, poniekąd takie analogiczne do naszej kolei. Są tramwaje i niewiele autobusów właśnie. I to jest też taka kluczowa rzecz, aby rozładować natłok w mieście.
1: Panie Arturze, dziękuję bardzo za głos w sprawie 606 78 78 78. No to może rzeczywiście powinniśmy postawić na tramwaj, tak jak tutaj mówił słuchacz. Tyle, że no, weźmy taką trasę WZ. Dla mnie to jest takie a la metro, można powiedzieć, no bo tramwaj jedzie po wydzielonym torowisku, tylko szkoda, że najpierw stoi na światłach przed skrzyżowaniem, a jak już się wystoi przed tym skrzyżowaniem, to za skrzyżowaniem ma przystanek i znowu stoi. I tak w kółko. I tu wszędzie tracimy czas. A to chyba, tak jak mówił radny Kosmanekiel, łatwo się da zrobić, żeby było trochę lepiej.
3: Warszawa pokazuje, że da się wysterować na kluczowe miejsca w mieście, tak żeby ten tramwaj miał priorytet. Oczywiście 100% jakby sprawności i punktualności, no to jest wydzielone torowisko albo na przykład tunele przez najbardziej kluczowe skrzyżowania, ale nam to raczej nie grozi. Więc no przede wszystkim sterowanie sygnalizacją, to jest kluczowe. No i to, żeby...
1: A kierowcy się wtedy będą denerwować, że ciągle tramwaj jedzie w WZ-ku.
3: Ale miasto jest takim tworem, może pan profesor się ze mną też zgodzi, że no nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich. Musimy postawić na coś, tak? W Łodzi zresztą słuchacz miał rację i radny Nykiel również, że mamy tramwaje niewykorzystane, potencjał, ale kluczowe jest to, żeby przewieźć dużo i żeby ci pasażerowie przeszli do transportu, jest częstotliwość. Jeżeli będzie ta częstotliwość dobra, to i dużo osób będzie mogli w stanie przewieźć.
1: I no, szybko.
3: I szybko.
1: Jeżeli dołożymy tak częstotliwość i sygnalizację świetlne, to tak się okaże, że korki są zdecydowanie mniejsze, bo więcej osób przesiadło się na komunikację. Pan Leszek po drugiej stronie. Panie Leszku, dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
1: Panie Leszku, w sprawie metra.
4: Tak, dokładnie tak. Otóż pierwsze takie przymiarki to były, zdaje się, w Łodzi w latach 60.
1: No, coś
4: już
1: takiego.
4: Wtedy badania geologiczne pokazały dobitnie, że nie. Ze względu na ziemię, te grunty, jakie są iłowe, gliny, jakieś ścieki wodne, że to jest bardzo problematyczne. Zresztą przykład budowy tunelu do dworca fabrycznego pokazał, jak jest. I teraz ta tarcza, ten tunel średnicowy, który stoi. Więc nie ma sensu budować w Łodzi metra, bo to się po prostu zwyczajnie nie uda i nie opłaca.
1: Czyli co, stawiamy
4: tak
1: na tramwaje?
4: Tak jak powiedział radny Kosmanekiel, on dokonał świetnej analizy co układu komunikacyjnego, jak Łodzi powinno wyglądać. Natomiast niestety, no właśnie.

0: pieniądze Łodzi, każdej inwestycji drogowej, jakiej się dotkną, no to ona po prostu leży. No przykład ulicy Kopcińskiego, tam 8 lat ją chyba robili. No więc ja ze strachem myślę, że gdyby rzeczywiście projekt
1: chyba bardziej.
0: Metra w Łodzi wszedł w życie, to ja nie wiem, czy na 2050 rok by to się skończyło, czy może 70.
1: Panie Leszko,
0: poprawić istniejący układ komunikacyjny, wykorzystać to, co jest istniejące.
1: Panie Leszku, dziękuję bardzo za głos. 606 78 78 78, czyli jednak słuchacze wolą tramwaje, żeby jednak doprowadzić te tramwaje do porządku, panie profesorze.
2: No właśnie, tutaj ja muszę powiedzieć o takim pewnym doświadczeniu, którego być może wiele osób nie pamięta. Mniej więcej z roku 2007-2008, gdzie na skrzyżowaniu ulic na właśnie tej trasie północ-południe, dokładnie przy ulicy Ogrodowej i Zachodniej, został włączony bezwzględny priorytet dla tramwajów. Co oznacza, że jak tramwaj jedzie, to pod niego ustawione są światła. I wiecie państwo, co się stało? Światło zielone nigdy nie zapalało się dla pieszych. Już nie mówię o kierowcach. I teraz jak ja to analizuję od strony logistyki, to przy tej wielkości miasta my nie puścimy tego w ten sposób. To zostało sprawdzone na kilku tych. My robiliśmy taką analizę też przy dworcu, też wiele lat temu, z 15 lat temu, przy dworcu...
1: Czyli tutaj by się przydało przejście podziemne.
2: Przejście podziemne. I tam na przykład też przy dworcu, tylko przy Rynku Bałuckim, i tam miał powstać taki punkt przesiadkowy, jak nasza stanie jednorożców. No tam się okazało, że właściwie tramwaje tam cały czas by jechały i skręcały poprzez zachodnią część tej nitki, czyli zachodnia część w ogóle nigdy by, kierowcy nigdy by nie zobaczyli zielonego światła. No i nasza propozycja była taka w tamtym czasie, żeby po prostu zrobić tam przynajmniej po jednej stronie tunel dla kierowców i wtedy tutaj mamy, więc po prostu no, tramwaje, też pytanie, czy tramwaje, no w żadnym z dużych miast tramwaje nie były w stanie, tych dużych miast, osiągnąć takiej możliwości przepustowości, żeby ogarnąć ten ruch pasażerski i ograniczyć kongestię jednocześnie, co musimy pamiętać, bo duże miasta konkurują ze sobą no, dostępnością transportową, czyli czasem z jednego miejsca możemy jechać w drugie. I teraz metro jest bardzo szybkie.
1: No tak, ale z drugiej strony, jak ja patrzę na przykład ulicy Narutowicza przy Kopcińskiego, kiedy tramwaj linii 12 albo 18 stoi i czeka na to zielone światło, no to odechciewa się jeździć komunikacją miejską, bo kiedyś zrobiłem taki test. Wyszedłem z radia, tramwaj linii 12 minął mnie na wysokości radia. Ja sobie spokojnie szedłem spacerkiem, doszedłem do Kopcińskiego i ten tramwaj linii 12 właśnie dopiero odjeżdżał z tego przystanku.
2: Dokładnie.
1: Owszem,
2: tak.
1: Po drodze pewnie zdarzyły się samochody, które blokowały torowisko, ale no to słabo wygląda.
2: Dokładnie tak, ale to jest generalnie dowód na to, że jeden poziom nie wystarcza. To jest to, do czego doszły inne miasta i my z punktu widzenia logistyki zakładamy takie etapy rozwoju miast. I miasto w którymś momencie może się rozwijać na jednym poziomie, a potem już nie może. I Łódź jest od bardzo dawna na tym poziomie, gdzie potrzebuje więcej poziomu.
1: Czyli jednak metro.
2: Jednak metro, bo w tym czasie, co stoi ten tramwaj...
1: To metro
2: na
1: już było na Kaliskim.
2: To z drugiej strony jadą tramwaje ulicą Kopcińskiego. Mhm. Więc jeżeli puścimy te, to jak? No one się nie zderzą, one się nie miną. Jadą albo jedne, albo drugie. Bo jakby pan redaktor stanął na skrzyżowaniu, to pan redaktor widział, że jedą jedne, albo drugie. Mhm. Natomiast pytanie, no jak tutaj, którym dać priorytet? To są skrzyżowania. Czy to nie jest droga i nie wiem, z jednej strony jeżdżam tylko samochody, a z drugiej tramwaj.
1: Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że mamy trasę WZ, po której jeżdżą szybko tramwaje, jeżeli byśmy wzięli, że mamy tunel średnicowy pod uwagę, to mamy, no powiedzmy, dwie linie metra, tak? Czy trzecia by nam była potrzebna, Daniel? Północ-południe?
3: Północ-południe, no to mamy trasę UTR. Ona idzie przez samo centrum i niestety przez...
1: No ulica Piotrkowska w tej, że tak powiem, ruchliwej części jest mocno wątpliwa.
3: No tak. Znaczy, gdyby... To też będzie byłoby niepopularne, ale gdyby na przykład zlikwidować wszelkiego rodzaju lewostręty na ulicy Zachodniej i dać tylko możliwość przejazdu na wprost, to byśmy zaoszczędzili kilka minut dla tramwajów, no ale tak zdecydowano przy przebudowie trasy z północy na południe, żeby te na niektórych skrzyżowaniach, bo to nie ma na wszystkich, to pozostawić. Nie wiem, przyznam szczerze, znaczy ja skłaniam się jednak tej tramwaj. Wersji, że najpierw uporządkujemy tunel, usprawnimy tramwaje, jeżeli...
1: A później będziemy myśleć o metrze.
3: A potem, jeżeli takie analizy wykażą, bo nadal, no musimy te analizy przeprowadzić, my ich nie mamy na razie, czekamy na to, co ministerstwo wypracuje. Jeżeli okaże się, że tramwaje już nie są wydolne, a kolej chyba jeszcze ma rezerwy na to, żeby przewozić, bo powstają nowe przystanki, no to dlaczego nie? No ale najpierw może zlikwidujmy to, co łodzianom spędza sens powiek, usprawnimy to, co możemy i dalej działajmy.
1: No tak, dalej działajmy, czyli z metrem troszeczkę później. Oby nie było za późno, jak się obudzimy, nie wiem, za 10 lat, że warto byłoby zbudować metro, skoro o tym metrze mówi się już od lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Przypomnę, ta pierwsza trasa miała przebiegać z Janowa na Teofilów przez Widzew, Dąbrowę i Centrum. No pięknie mogłoby być, tak jak teraz mamy linię kolejową obwodową, a druga miała łączyć osiedle studenckie z Rytkinią, czyli tak jak nasza koleżanka chciała, po prostu z radiostacji na Rytkinie. Szanowni panowie, dziękuję bardzo za wizytę w studiu, bo czas dobiega końca. Profesor Remigiusz Kozłowski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. I Daniel Siwak, dziennikarz portalu rynekkolejowy.pl.
3: Dziękuję.
1: Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

0: Reklama. Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
5: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 13:00. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wiadomości. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
7: A w serwisie wyrok za grożenie nożem taksówkarzowi, możliwości transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Łodzi i spóźniona rezygnacja przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. W regionie w ciągu dnia dzisiaj będzie pochmurno z przejaśnieniami, z temperaturą do 17 stopni, ale według ostrzeżeń możliwe wieczorem są także burze. Trzy i pół roku więzienia. Taki wyrok usłyszała kobieta, która przyłożyła taksówkarzowi nóż do szyi. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi w wyjątkowo szybkim procesie. Pod koniec stycznia Ewelina R. zagroziła nożem kuchennym kierowcy taksówki, który odmówił jej przewozu. Kompletnie pijana kobieta proponowała mężczyźnie 20 zł za przejazd, który kierowca wycenił na 100 zł. Oskarżona twierdziła, że nie pamięta zdarzenia, ale cała sytuacja została nagrana przez kamerę zainstalowaną w taksówce i to nagranie stanowiło materiał dowodowy. Zarówno prokurator, jak i obrońca wnioskowali właśnie o karę 3,5 roku więzienia. Za zarzuty, które usłyszała oskarżona, grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Sąd orzekł więc karę przy dolnej granicy. Wyrok nie jest prawomocny. Oznacza to, że obie strony mogą jeszcze odwołać się od niego.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Łódź gotowa na transkrypcję małżeństw osób tej samej płci. Magistrat w Łodzi jest już po rozmowach z władzami Warszawy i Wrocławia, gdzie dokonano pierwszych dołączeń małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą do rejestru stanu cywilnego. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: dopisaniem małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego to efekt wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, według których polskie urzędy powinny szanować swobody przemieszczania się i pobytu w krajach Unii. Łódzki magistrat jest gotowy do dokonywania transkrypcji, ale nie zamierza tego robić bełchatów.
10: Małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. Tak mamy zapisane w polskiej konstytucji.
9: Mówi bełchatowski prezydent Patryk Marian z Konfederacji. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: Do tej pory do Urzędu Miasta Łodzi wpłynął jeden wniosek o dopisanie małżeństwa osób tej samej płci do rejestru stanu cywilnego. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała na Platformie X o rezygnacji z tej funkcji. A łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski komentuje, że to jest kabaretowa decyzja, bo sędzia przestała być przewodniczącą KRS znacznie wcześniej.
11: Rezygnacja, zwróćmy uwagę, poinformowani zostaliśmy o niej 18, a ma datę 15. Dlaczego? Bo wtedy pani Dagmara Pawełczyk-Woicka przestała być przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, bo Sejm już wybrał swoich przedstawicieli. Mam nieodparte wrażenie, że na końcu chciała zaistnieć. Troszkę kabaretowa decyzja.
7: A Dagmara Pawełczyk-Woicka napisała, że zrezygnowała z funkcji, szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Rosyjski dron trafił chiński statek na Morzu Czarnym, a doszło do tego na dzień przed wizytą Władimira Putina w Pekinie. Więcej o tej sytuacji mówi Tomasz Sajewicz.
12: Zarząd ukraińskich portów morskich poinformował, że drony eksplodowały na jednostkach cywilnych pływających pod banderami Gwinei-Bissau i Wysp Marszala. Ta druga należy jednak do chińskiego armatora. Na pokładzie znajdowali się Chińczycy. Załoga nie ucierpiała w ataku. Na opublikowanych przez Ukrainę zdjęciach widać częściowo spaloną burtę jednostki. Sytuacji na razie nie komentują ani rosyjskie, ani chińskie władze. Jutro z oficjalną wizytą do Chin przybyć ma Władimir Putin. Rosja i Chiny oskarżane są zaś o współpracę w ramach tzw. floty cieni. To statki często przestarzałe, które wykorzystywane są głównie do przewożenia ładunków z ominięciem sankcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
7: Trafiona chińska jednostka przed portem w Odessie czekała na załadunek rudy żelaza. A informacje z Łodzi regionu proszę śledzić na bieżąco, jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
6: Kilka słów na temat pogody. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie pochmurno i deszczowo. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, a wieczorem niewykluczone burze. Aktualnie na termometrze 15 stopni powyżej zera, barometr wskazuje 993 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni, zmienny.
13: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
6: Jak zwykle miło nam powitać naszych słuchaczy w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, audycję realizuje Tomasz Ferliński. Będziemy z Państwem do końca, czyli do godziny 16. No i oczywiście proponujemy, aby koniecznie zostać z nami. Obojętnie, czy jesteśmy w pracy, czy już po pracy, czyli w domu, czy może w podróży. Na miły początek Michael Jackson.

I przypomniał się rok 1989, utwór Michaela Jacksona zatytułowany Leave Me Alone, przypisany potem do albumu Bad z 1988 roku. Ta piosenka została zamieszczona na tej płycie początkowo tylko i wyłącznie na kasetach i na płytach CD, no ale potem ostatecznie również należy właśnie do tego znakomitego longplaya króla muzyki pop. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie w audycji w środku dnia, w pierwszej godzinie emocje konkursowe. Dzisiaj naszym słuchaczom zaproponuję podwójne zaproszenie na wybrany seans filmowy do łódzkiego kina Helios. A teraz Krystyna Prońko i Deszcz wcisnej.

śpiewa Jessie Ware, 16 minut po godzinie 13, Radio Łódź w środku dnia. Przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. Właśnie tego dnia odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, koncerty, spektakle, pokazy, spotkania. Z tym, że w Polsce jest to tak zwana Noc Muzeów. Ona przypadała w minioną sobotę. Ja również dodam, że przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzeów jest podkreślenie roli tych placówek w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo, wspólne dziedzictwo całej ludzkości. To święto daje możliwość muzealnikom do bliższego spotkania z publicznością, a tej, czyli właśnie publiczności, możliwość zapoznania się w znacznie szerszym niż zazwyczaj zakresie z zadaniami i specyfiką pracy muzeów. Z Międzynarodowym Dniem Muzeów ściśle powiązane jest wspomniane przeze mnie wydarzenie, czyli Europejska Noc Muzeów, w Polsce zwana krótko Nocą Muzeów. Takowa, o czym już wspomniałem, odbyła się także w ostatnią sobotę w naszym mieście i my, czyli Radio Łódź, w niej uczestniczyliśmy. Czyli nasze uczestnictwo tutaj w tej imprezie było zaznaczone. Można było zwiedzić m.in. nasz radiowy budynek, studia nagraniowe, studio koncertowe imienia Henryka Debicha, a nasi goście mieli okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda praca reporterów i jak powstaje program nadawany na żywo. Zamieściliśmy także zdjęcia internetowe do obejrzenia na naszej stronie www.radioros.pl. Zapraszamy.

0: Rzeczywiście filmowo rozpoczęła się kariera ogólnopolska Tomasza Makowieckiego. Przypomnę program Szansa na sukces, wygrana w odcinku dotyczącym wilków. No a potem Idol i piąte miejsce w finale. Tomasz Makowiecki, utalentowany muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów piosenek.
1: Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja. Świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
9: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
10: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Choć maj ma tylko 31 dni, Teatr Powszechny w Łodzi zagra w tym miesiącu prawie 50 razy. Na dwóch scenach niemal 20 tytułów. Od kultowych komedii po najnowsze prapremiery. Bidermanowie, Chciałem Być, Zielona Polana, Szalone Nożyczki. Komedię z uwielbianą przez widzów Nadią. Spektakle z cyklu Dziecko w sytuacji. Nie trzeba było tego mówić. Uciekinierki i wiele innych. Szczegóły na powszechny.pl.
1: Po reklamie.
13: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: I to jest dobry sposób, dobra recepta moim zdaniem na początek nowego tygodnia, a również na poniedziałek, który jawi nam się dzisiaj jako pochmurny, deszczowy dzień, ale zawsze może być gorzej, a przede wszystkim musimy wierzyć, że może być dużo pozytywniej. No i do tego staramy się naszych słuchaczy przyzwyczajać, między innymi między 13 a 16 od poniedziałku do piątku na antenie Radia Łódź, umilając Państwu czas informacjami, ciekawostkami, ale także dobrą muzyką. To jest pierwszy singiel tego zespołu wydany na starym kontynencie. Wszystko działo się w roku 1988. Stop Loving You i znakomita formacja Toto.

0: Radio Łódź w środku dnia za 21 minut 14. Najwyższy czas, aby wystartowały emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Oczywiście nagrodą jest podwójne zaproszenie na wybrany seans filmowy, a ja zadaję teraz Państwu pytanie i jest ku temu świetny pretekst, bo 18 maja 1995 roku odbyła się premiera filmu historycznego Braveheart, Waleczne Serce. Przypomnę, że główny bohater tej opowieści staje na czele powstania przeciwko Anglikom, chcąc m.in. zemścić się za śmierć swojej żony. W rolach głównych, między innymi Sophie Marceau, Patrick McGowan, Catherine McCormack, Ian Bannen, Angus McFadden, no i oczywiście Mel Gibson, reżyser tego filmu. Dodam, że Mel został laureatem Złotego Globu dla najlepszego reżysera, a także dwóch Oscarów za najlepszą reżyserię i najlepszy film. Tutaj mamy na myśli wspomniany Braveheart. Jeszcze jedna ciekawostka. Podobno Mel Gibson początkowo chciał zostać dziennikarzem, a potem księdzem. Ale zmienił plany, bo w 1977 roku ukończył Narodowy Instytut Sztuki Dramatycznej w Sydney. Międzynarodowa sława rozpoczęła się mniej więcej od końca lat 70., a szczególnie w następnej dekadzie. I pytanie konkursowe. Czy Państwo pamiętają, jaki tytuł nosi popularny film, w którym wystąpił Mel Gibson i otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy aktor dramatyczny. Jaki tytuł nosiła ta filmowa opowieść? Jeżeli Państwo pamiętają, wiedzą, to serdecznie zapraszam. Studio @radioroz.pl.

Połowa lat 90. album Sen i Edyta Bartosiewicz w utworze Tatuaż. Przypomnę, nasze pytanie konkursowe wzbudziło zainteresowanie, to mnie cieszy. Jaki tytuł nosi film, w którym wystąpił Mel Gibson i otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy aktor dramatyczny? Jest jeszcze czas, aby wziąć udział w naszym quizie studio@radio.pl, a ja zajrzałem na stronę internetową Radia Łódź i spotkałem tutaj ciekawy artykuł, który jest także zachętą dla naszych słuchaczy, dla Państwa, aby no może właśnie też w taką podróż sentymentalną po dawnej Łodzi wyruszyć, bo nasze miasto się zmienia. Szybciej, wolniej, czasami całkowicie. No i te zmiany powodują, że pojawia się w nas uczucie nostalgii za tym, co było, ale już nie powróci, bo na jego miejscu powstało coś innego, coś nowego. Może nie jest gorsze, ale na pewno inne. To już nie to samo, co kiedyś. I tutaj nasi dziennikarze piszący na naszej stronie internetowej dali kilka przykładów. Ja wśród nich bym na przykład zatrzymał się na dłużej przy kinach, dawnych łódzkich kinach, do których oczywiście zachowaliśmy sentyment, bo przecież takie placówki jak Bałtyk, Adria, Kapitol, Cytryna, Przedwiośnie, Wisła, to absolutnie kina, do których się chodziło, do których zaglądaliśmy, w których przeżywaliśmy premiery światowego formatu. No i właśnie mamy tutaj na pewno duży sentyment. Wyróżniłbym także Horteks w pasażu Schillera. Miejsce randek, miejsce spotkań, miejsce relaksu, na przykład w niedzielne czy też sobotnie popołudnia i wieczory. Szkoda, że dzisiaj już w tej lokalizacji jest pusto. Nie ma nawet takiej małej kawiarenki, nie ma takiego sklepiku, w którym można było znane artykuły, produkty Horteksu nabyć. No ale oczywiście takich miejsc, do których mamy sentyment, jest zdecydowanie w naszym mieście więcej. Zachęcamy do tego, żeby wypowiedzieć się, żeby również samemu powspominać, czego Państwu najbardziej brakuje, za czym Państwo tęsknią. Można pisać studio@radio.pl, można także oczywiście udzielić swojego komentarza na naszej stronie internetowej www.radio.pl. Zapraszamy.

0: To jeden z największych przebojów duetu Wem. Zbliża się powolutku godzina 14. W wiadomościach powiemy m.in. o planowanym dużym remoncie na Alei Palki w Łodzi, a także o początku sezonu wakacyjnego na Górze Kamińsk.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10:40.
6: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
9: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17:00 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
10: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
2: Po reklamie.
0: Jest 14:00. W Radiu Łódź serwis informacyjny Jarosław Turek.
11: A w serwisie zapowiedź dużego remontu na Alei Palki w Łodzi. Fatalny obraz służby zdrowia w opiniach pacjentów i początek sezonu wakacyjnego na Górze Kamieńsk. W regionie w ciągu dnia dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, ale lokalnie może padać, na termometrach dziś do 17 stopni. Będą remonty i utrudnienia na łódzkich dołach. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na Alei Palki. Miasto szykuje się do remontu nawierzchni na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Jak podkreślają jednak mieszkańcy, ich zdaniem remont nie jest konieczny, a kłopoty dla kierowców będą ogromne.
12: Jezdnia jest dobra przecież. No gdzie tu jest niedobra jezdnia? Ja nie widzę, żeby była niedobra jezdnia. Dobra jest jezdnia. Równa przecież.
13: Czyli nie. Pana zdaniem niepotrzebnie?
12: Nie.
14: Myślę, że nie. Bo to niedawno było robione przecież. Ulica wygląda dość dobrze, także nie wiem dlaczego.
15: No ja tego nie potrafię ocenić z punktu widzenia kierowcy, ale widać, że władza nie ma na co wydać.
11: Poza jezdnią wyremontowane zostaną także chodniki, ciągi piesze, rowerowe i perony przystankowe, a także płyty postojowe dla autobusów MPK. Data rozpoczęcia remontu nie jest jeszcze znana, ale prace mają się zakończyć do grudnia. Fatalny obraz służby zdrowia w opiniach pacjentów. Według najnowszego sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski ponad 40% Polaków źle ocenia działanie systemu ochrony zdrowia pod kierownictwem obecnej szefowej resortu. Z polskiej służby zdrowia zrobił się beton, który bardzo trudno skruszyć. Tak komentuje ekspertka do spraw ochrony zdrowia Anna Gołębicka, a problemy wynikają m.in. z interesów różnych lobby.
16: Bardzo ciężko w ogóle taki beton skruszyć. Bardzo ciężko od czegoś zacząć, bo to jest system naczyń połączonych. Jak chcemy zmieniać jedne, no to jakieś lobby bardzo krzyczy. Jak zmienimy jedno, to ma to wpływ na drugie i znowu jakieś lobby krzyczy. To jest świat różnego rodzaju jakby interesów i postaw.
11: Ekspertka podkreśla, że aby zaszły realne zmiany w systemie ochrony zdrowia, potrzeba bardzo odważnej osoby. Pakistan przekazał Stanom Zjednoczonym nowe propozycje Iranu zmierzające do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Informację podaną przez agencję Reutera potwierdza pakistański MSZ. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że obowiązujący od kwietnia rozejm z Iranem jest bliski załamania. Wcześniej Iran nie przyjął amerykańskich warunków zakończenia konfliktu. Teheran odrzucił żądania rezygnacji z programu nuklearnego i domagał się także zakończenia walk w Libanie. A niepewność co do losów konfliktu na Bliskim Wschodzie wciąż wyraźnie wpływa na ceny ropy na światowych rynkach i także w Polsce. I na koniec o tym, że na Górze Kamieńsk rozpoczął się już letni sezon. Najwyższe wzniesienie Polski centralnej nie tylko zimą zaprasza turystów i miłośników aktywnego wypoczynku. Na odwiedzających czeka teraz wiele atrakcji, o których mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
17: Na odwiedzających czekają m.in. grawitacyjny tor saneczkowy, tor tubingowy, dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, ścieżki spacerowe i trasy rowerowe o różnym stopniu trudności, a przede wszystkim kolej linowa.
18: Skąd rozpościera się piękna panorama? Z tarasu widokowego widać elektrownię i częściowo kopalnię.
17: Mówił Cezary Płoszka z Ośrodka Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk. Co ważne, kolej przystosowana jest do przewozu rowerów. Przejazdy widokowe koleją linową dla turystów indywidualnych dostępne są w weekendy i święta, a dla grup zorganizowanych także w tygodniu po wcześniejszej rezerwacji. Ośrodek jest czynny w godzinach od 11 do 19. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Na Górę Kamieńsk to dawne zwałowisko zewnętrzne kopalni węgla brunatnego Bełchatów, które zostało zrekultywowane i przekształcone w całoroczny kompleks rekreacyjno-sportowy. Piszemy o tym więcej jak zawsze na radiołódź.pl.
0: Po ostatnich zdecydowanie chłodniejszych dniach i deszczowej aurze na razie w prognozach nie widać znaczących zmian. Dzisiaj w Łodzi w całym naszym regionie pochmurno z niewielkimi tylko przejaśnieniami. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, a wieczorem lokalnie niewykluczone burze. Teraz termometr wskazuje 15 stopni powyżej zera. Na barometrze mamy 993 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni o charakterze zmiennym.
19: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Wszystko się zgadza, drodzy słuchacze. 5 minut po godzinie 14, 18 maja 2026 roku, poniedziałek, w środku dnia z Radiem Łódź. Za naszym stołem realizacyjnym zmiana. Tomasza Ferlińskiego zastąpił właśnie Jakub Janik i z nim zostaniemy do końca, czyli do godziny 16. A na początku drugiej godziny naszego dzisiejszego radiowego spotkania Let's Work. To jest singiel lidera i wokalisty zespołu The Rolling Stones, Micka Jaggera, który pojawił się na rynku fonograficznym w sierpniu 1987 roku. No to w takim razie posłuchajmy.

Brytyjski muzyk, autor tekstów piosenek, lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger. Let's work. No to pracujmy, proszę państwa. Co nas czeka po godzinie 14? Oczywiście rozwiążemy filmowy konkurs, filmowy quiz muzyczny, a w rozmowie z Maciejem Trojanowskim z redakcji informacyjnej Radia Łódź dowiemy się, nad czym pracują reporterzy, przygotowując swoje materiały dźwiękowe do dzisiejszej edycji programu Słuchasz i Wiesz. No i oczywiście ciekawostki i inne informacje, a także muzyka, która niezmiennie nam towarzyszy. Sięgamy teraz po angielską formację Madness, również swego czasu popularną w Polsce.

0: NW5 ze School Madness na naszym zegarze prawie kwadrans po godzinie 14 do studia zszedł, czyli zajrzał Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry
0: Maćku. Maciek dzisiaj odpowiada za merytoryczną zawartość audycji Słuchasz i Wiesz. Nowy tydzień, nowy dzień, no i oczywiście nowe, stare problemy.
1: To prawda. Będziemy na przykład w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Tam dzisiaj rozpoczął się proces, no i od razu się skończył wyrokiem. Pamiętają państwo na pewno sprawę 32-latki, która została oskarżona o napaść na taksówkarza z nożem w ręku. To było wydarzenie dość głośno komentowane w Polsce, dlatego że do sieci trafił film z kamery w taksówce. Wyglądało to bardzo groźnie. No i jest wyrok dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Łodzi właśnie w tej sprawie 32-latka została osądzona. Myślę, że państwo już usłyszeli na pewno w serwisach informacyjnych, to jest 3,5 roku więzienia, bezwzględnego więzienia. Dużo czy mało będą odwołania. Proszę słuchać programu Wszystko Powiemy. Będzie o kolejnym remoncie, pewnie tydzień w Radiu Łódź bez informacji o kolejnym remoncie w Łodzi, w stolicy naszego województwa, nie byłby stracony. Tym razem chodzi o Aleję Palki i tutaj pewnie niektórzy mogą poczuć się zaskoczeni, ponieważ do tej pory nie mówiliśmy o tym, że będzie tam remont i niektórzy zastanawiają się po co, skoro nawierzchnia jest całkiem dobra, a przypomnijmy, że dla północy części stolicy województwa, dla północnej części jest to bardzo ważna arteria. Remont będzie od Ronda Solidarności wiecznie zakorkowanego w kierunku dołów. Szczegóły po godzinie 16. Będziemy również mówili o transkrypcjach aktów małżeństwa paru jednopłciowych. Wiadomo, że po wyroku sądu wiele samorządów już szykuje się na tą transkrypcję. Nie wszystkie samorządy. Na pewno ci, którzy słuchali z państwa, którzy słuchali dzisiejszej porannej rozmowy, chociażby z prezydentem Bełchatowa Patrykiem Marianem, wiedzą, że Bełchatów nie zamierza się do tego szykować. No i cóż, znów mamy na poziomie tym razem samorządów taki dualizm w Polsce, że jedni uznają pewne wyroki, inni nie uznają. Coraz niżej to schodzi. Będziemy o tym mówić. Ale będziemy również w Niepołomicach. Połączymy się z naszym reporterem, który już właśnie do Niepołomic jedzie, ponieważ dzisiaj Łódzki Klub Sportowy zmierzy się właśnie z Puszczą Niepołomice. No i to będzie kluczowy mecz, ponieważ zobaczymy, czy będzie w barażach bił się o ekstraklasę. Jeżeli dzisiaj wygra mecz w Niepołomicach, to baraże stają się faktem i jest realna szansa na awans do ekstraklasy. I na koniec jeszcze tylko, wiem, że być może przydługo, ale na koniec tylko zaproszę jeszcze słuchaczy z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli, czyli do Radia Łódź nad Wartą. Tam po 16 będziemy mówić o bulwersującej sprawie z piątku, pobicie 19-latka przez grupę agresywnej młodzieży. Myślę, że to sprawa, która elektryzuje Sieradz i okolice. W związku z tym przyjrzymy się jej w naszej audycji Słuchasz i Wiesz nad Wartą.
0: Bardzo zróżnicowane tematy i zagadnienia, na pewno interesujące. I do wysłuchania zapraszamy wspólnie z Maciejem Trojanowskim.
1: Polecamy się i reporterami Radia Łódź.
0: A startujemy kilka minut po 16:00.

Kilka minut temu informowaliśmy o planowanym dużym remoncie na Alei Palki w Łodzi, a jeśli chodzi o informacje dotyczące dróg, to dodam, że trwa właśnie montaż urządzeń pomiędzy węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe. Systemy kamer rejestrują czas wjazdu i wyjazdu, obliczając średnią prędkość. Przypomnę, że wcześniej takie urządzenia zostały zamontowane na innym odcinku autostrady A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem. Planując nowe miejsca, współpracowaliśmy z Policją oraz Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Wybrane zostały te, gdzie konieczne było tak zwane uspokojenie ruchu, powiedział Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dodajmy, że te urządzenia zaczną działać od 30 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
14: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30.
16: Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
17: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
18: Jesteśmy z Państwem w pracy, w domu, w samochodzie przez 5 dni w tygodniu, między 13 a 16 właśnie od poniedziałku do piątku. Cold, Cold Heart to tytuł piosenki, którą przypomni nam Meteor.

0: Zaśpiewali Bibobit i Kuba Badach za 21 minut 15 i oczywiście tak, tak, rozwiązujemy nasze filmowe pytanie. Brzmiało tak, jaki tytuł nosi film, w którym wystąpił Mel Gibson i otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor dramatyczny. Rzecz dotyczyła filmu Okup z 1996 roku. Przypomnę, fabuła opowiada o bogatym biznesmenie, którego syn zostaje uprowadzony. Kiedy sprawy przybierają zdecydowanie zły obrót, bohater decyduje się użyć swoich pieniędzy przygotowanych na okup jako nagrody za głowę porywacza. No i właśnie ten film miałem na myśli. Dziękuję Państwu za liczny udział w naszym quizie. Różne filmy Państwo przywoływali, w których wystąpił amerykański aktor, reżyser i producent filmowy Mel Gibson. No, ja przypomnę, że jego pierwszy amerykański przygodowy film to taki dramat historyczny Bunt na Bounty z 1984 roku, w którym Mel Gibson zagrał postać angielskiego marynarza, ale Państwo przywołali także tytuły innych znakomitych filmów z udziałem Mela Gibsona. Dziś jednak zagadka dotyczyła słynnego Okupu z fantastyczną muzyką Jamesa Ornera. Do kogo uśmiechnęło się szczęście? Do pana Artura. Serdecznie gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

1986, album True Blue, no i singiel, który zapowiadał tę znakomitą płytę, między innymi piosenka Papa Don't Preach, między innymi, bo na tym longplayu także słynna La Isla Bonita, Open Your Heart, czy wiele, wiele jeszcze innych znakomitych nagrań. No dobrze, otrzymałem w tym czasie informację, po której odetchną zmotoryzowani. Otóż nie ma już utrudnienia na drodze S8E pomiędzy Złoczewem a Wieluniem w kierunku Wrocławia. Tam odbywały się roboty drogowe. To utrudnienie już nie obowiązuje. A ja chciałbym także, korzystając z okazji, zaprosić Państwa na bieg jubileuszowy 5 do setki, zorganizowany z okazji 95-lecia Radia Łódź. To wydarzenie w niedzielę 21 czerwca. Chcemy w ten sposób uczcić jubileusz naszej rozgłośni.

państwem, czyli mieszkańcami Łodzi, regionu, słuchaczami oraz przedstawicielami różnych środowisk. Chodzi nam o spotkanie na świeżym powietrzu. Głównym punktem programu będzie bieg sztafetowy dla dorosłych. W ramach tego wydarzenia odbędą się również biegi dziecięce na różnych dystansach. Na miejscu powstanie także strefa zabaw dla dzieci, w której najmłodsi będą mogli aktywnie spędzić czas, bawić się i korzystać z przygotowanych atrakcji. Zapraszamy wszystkich, i biegaczy, i rodziny z dziećmi, kibiców i słuchaczy. Chcemy stworzyć wspólną atmosferę i pokazać, że jubileusz Radia Łódź można świętować w ruchu i z uśmiechem na twarzy.

0: Tak mi ciebie brak, zaśpiewała Kasia Kowalska na naszym zegarze 2 minuty do godziny 15. O 15 najnowsze wiadomości, w których między innymi powiemy o niepewności co do pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zapraszamy.
1: To promocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
7: Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Klasyk, wszyscy znają. Ale wkrótce w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi odkryjecie go na nowo. Zapraszamy na teatralne road movie, pełne przygód, magii i refleksji. Reżyseria Lena Frankiewicz. Premiera 30 maja. Bilety w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
1: Po reklamie.
0: Już 15. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości. Jarosław Turek.
8: A w serwisie wyrok w procesie kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Brutalne pobicie nastolatka w Sieradzu i niepewność co do obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. W regionie w ciągu dnia dzisiaj pochmurno. W tej chwili pada w południowo-zachodniej części województwa, ale możliwe są także burze. Jest wyrok w sprawie 32-latki, która groziła nożem taksówkarzowi. Kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia. Pod koniec stycznia Ewelina R. wyciągnęła nóż po tym, jak kierowca odmówił wykonania przewozu za 20 zł, wyceniając usługę na 100 zł. Kobieta przyznała się do winy, chociaż twierdziła, że nie pamięta przebiegu całego zdarzenia. Całość nagrała kamera zamontowana w taksówce. Sąd wymierzył karę zgodną z wnioskiem i prokuratury, i obrony. Sprawa była oczywista. Szkody po stronie poszkodowanego nie były duże, ale zachowanie kobiety było wyjątkowo agresywne, podkreśla prokurator Maciej Ziółek.
9: Tutaj tak naprawdę było to na niekorzyść jej działało, bowiem to był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie, pozbawienie życia drugiej osoby.
8: Oskarżona przeprosiła i wyraziła skruchy, a pokrzywdzony przyjął jej przeprosiny. Za zarzucany czyn grozi od 3 do 20 lat więzienia, więc wyrok jest łagodny. Nie jest na razie prawomocny, co oznacza, że obie strony mogą się od niego odwołać. Pobicie przed jedną ze szkół w Sieradzu. W weekend grupa agresywnych mężczyzn pobiła 19-latka. Nasz reporter Kacper Rafalski informuje, że policja już zajmuje się sprawą i są zatrzymania podejrzanych.
10: Policja zatrzymała już sprawców rozboju.
11: Sprawcy zaatakowali 18-latka, a następnie skradli mu portfele z dokumentami. Prokuratorskie zarzuty rozboju usłyszeli 16- oraz 18-letni mieszkańcy Sieradza. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
10: Mówi Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Jeden z nieletnich napastników, jak się okazało, był już wcześniej poszukiwany do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
8: Do całego zdarzenia doszło przed szkołą podstawową numer 10, a więcej informacji z tej części regionu zawsze można znaleźć na naszym portalu w zakładce Wiadomości z regionu. Polskie władze będą zabiegać w Waszyngtonie o zwiększanie liczebności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Według nieoficjalnych informacji Reutersa Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysłania około 4 tysięcy żołnierzy do Polski, ale oficjalne komunikaty amerykańskich władz dementują te doniesienia. O szczegółach całej tej sytuacji mówi Michał Makowski.
12: Prezydent USA Donald Trump w ramach redukcji europejskich kontyngentów postanowił wycofać 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Wstrzymanie rotacji Brygady Pancernej do Polski może stanowić element stopniowego zmniejszania liczebności amerykańskich sił w Europie. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia amerykańskich władz i generalicji.
13: Zmiany, które dzisiaj są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski. Charakter tych zmian to charakter tymczasowy.
12: W sprawie obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą rząd i prezydent mówią jednym głosem, dodaje szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
14: Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy.
12: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Ta obecność Amerykanów w Polsce jest jednym z ważnych elementów naszego systemu bezpieczeństwa. Piłkarze ŁKS Łódź zagrają dzisiaj na wyjeździe z Puszczą Niepołomice w meczu kończącym przedostatnią kolejkę pierwszej ligi. ŁKS-iacy mogą zapewnić sobie udział w barażach o awans, a zawodnicy Puszczy mogą stracić na to szansę, więc na pewno będą walczyć o zwycięstwo, mówi nasz reporter Robert Zwoliński.
15: Dzisiejszy mecz jest dużo ważniejszy dla piłkarzy Puszczy Niepołomice, którzy jeśli nie wygrają, stracą szansę na miejsce w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Łodzianie nawet w przypadku porażki nie wypadną poza czołową szóstkę, a w ostatniej kolejce mają też, można powiedzieć, mały handicap, przynajmniej na papierze, bo zagrają ze zdegradowanym już Górnikiem Łęczna u siebie. Jeśli chodzi o bezpośrednie mecze Puszczy i ŁKS-u, na 11 spotkań ligowych tylko raz był remis w Łodzi 4-4. A jeśli chodzi o ostatnie dwa mecze w Niepołomicach, tutaj wygrywała drużyna Puszczy. Dla ŁKS-u więc dobrze powrócić do trzech pierwszych meczów, kiedy to łodzianie wygrywali w Niepołomicach.
8: Początek meczu Puszcza ŁKS o godzinie 18, a relacja tekstowa z tego spotkania będzie dostępna na radiołódź.pl.
0: Spoglądam przez nasze radiowe okna, jakby troszeczkę jaśniej, jakby troszeczkę lepiej, ale ogólnie i w Łodzi, i w całym województwie dzisiaj pochmurno i deszczowo. Wieczorem lokalnie, zwłaszcza w południowo-zachodniej części regionu, mogą zdarzyć się burze, więc uważajmy. Na termometrze coraz niższe wartości. W tym momencie 13 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 993 hektopaskale. Mamy słaby i umiarkowany wiatr, przede wszystkim zachodni, ale o charakterze zmiennym. W nocy z poniedziałku na wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże z licznymi przejaśnieniami, a na zachodzie Polski mogą występować rozpogodzenia. Nad pozostałym obszarem kraju przelotne opady deszczu.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 15, poniedziałek 18 maja 2026 roku i kolejna godzina audycji w środku dnia z Radiem Łódź. Dodam, że choć słabo widoczne dzisiaj słońce, zajdzie o 20.29, dzień trwa 15 godzin 52 minuty, jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 10 minut. A kto dzisiaj ma szczególne powody do uśmiechu, radości i zadowolenia? Aleksandra, Eryk oraz Felix. To dzisiejsi główni solenizanci. Składamy najserdeczniejsze życzenia, pamiętając także o wszystkich jubilatkach i jubilatach. W upominku muzycznym piosenka, która pochodzi z charakterystycznie zatytułowanego krążka Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me z 1987 roku. To był bodajże ich pierwszy przebój odnotowany na amerykańskiej liście bestsellerów. Just Like Heaven i grupa The Cure.

Just Like Heaven, po prostu jak w niebie, i zespół The Cure w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania. Informacje dla kierowców oraz przypomnienie postaci dzisiejszego muzycznego jubilata, brytyjskiego muzyka, kompozytora i producenta Alberta Hammonda. Oczywiście będzie okazja, aby przypomnieć największy, najpopularniejszy hit tego wykonawcy. On My Soul to z kolei tytuł kolejnego singla z płyty The Romantic Bruno Marsa. Krążek miał premierę w lutym bieżącego roku. Posłuchajmy.

W tym pięknym miesiącu w roku zespół Various Monks, a mnie przypomniało się ludowe porzekadło, które brzmi: kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Pozdrawiamy jeszcze raz dzisiejszych jubilatów, no i tych wszystkich, którzy właśnie pojawili się, którzy przyszli na świat w maju. Proszę Państwa, tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes ponownie pokazuje, jak ważną i silną pozycję w światowym kinie ma Łódź i związana z nią szkoła filmowa. W programie jednej z najważniejszych imprez filmowych świata pojawiły się wyraźne łódzkie akcenty. W tym roku o Złotą Palmę w konkursie głównym walczy film Vaterland Pawła Pawlikowskiego. Za zdjęcia właśnie do tego filmu odpowiada Łukasz Żal, absolwent Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Obaj panowie pracowali ze sobą przy poprzednich projektach reżysera, czyli przy Zimnej Wojnie, a także Nagrodzonej Idzie. A o jedną z nagród ubiega się także Jakub Krzyszpin, student filmu animowanego w Łódzkiej Szkole Filmowej, i jego krótkometrażowe Trakcje. Bohaterem filmu jest mężczyzna, który gubi bilet w rozpędzonym pociągu. Podejmując rozpaczliwą próbę jego znalezienia, wpada w spiralę obsesyjnych poszukiwań, gdzie deformująca się przestrzeń wciąga go w niepokojącą wędrówkę. 79. Międzynarodowy Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja.

Jeden z radiowych przebojów połowy lat 90. XX wieku, grupa Mike and the Mechanics i Over My Shoulder z albumu również charakterystycznie zatytułowanego Beggar on a Beach of Gold, płyty, która odniosła duży komercyjny sukces. 21 minut po godzinie 15 w środku dnia z Radiem Łódź. Gramy dla Państwa melodyjne nuty. No to sięgnijmy sobie po kompozycję, która przypomni nam tym razem połowę lat 80., a w roli głównej Sam Elton John.

I między innymi właśnie za takie melodyjne, piękne piosenki kochamy go od wielu, wielu lat. Tym razem z płyty Ice on Fire, która ukazała się w 1985 roku na Kitai, Elton John.

0: autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
1: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest galanta ulica.
11: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
12: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: 8 dekad historii. Tysiące spektakli. Pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca. Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Sprawdźmy, jak w poniedziałkowe popołudnie jeździ się po ulicach naszego miasta i drogach regionu łódzkiego. Jest z nami Seweryn Potentas. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień dla pasażerów łódzkiego MPK. Na Strykowskiej przy pętli Doły doszło do kolizji samochodu z tramwajem. Przez to tramwaje linii Z1 kierowane były objazdami i choć ruch już wznowiono, to uwaga na opóźnienia. Utrudnienia nie omijają także kierowców z Łodzi. W obu kierunkach blokuje się już przejazd trasą WZ. Warto więc mieć w zapasie kilkanaście minut więcej. Spora strata czeka też na Alei Włókniarzy przy Legionów czy na Pojezierskiej jadąc do Zgierskiej. Trudne popołudnie już także w Wieluniu. Korkuje się przejazd Sieradzką w kierunku centrum i wszystkie dojazdy do Ronda Praw Kobiet. A na drogi wracamy już za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Jest 15.30. Oto skrót najważniejszych wiadomości. Jarosław Turek.
19: 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała kobieta, która groziła nożem taksówkarzowi. Wyrok zapadł przed sądem okręgowym w Łodzi po wyjątkowo szybkim procesie. Pod koniec stycznia kompletnie pijana Ewelina R. zagroziła nożem kierowcy taksówki, który odmówił jej przewozu, gdy zamiast 100 zł chciała zapłacić tylko 20 zł. Oskarżona nie pamiętała zdarzenia, ale twardym materiałem dowodowym było nagranie z kamerki zainstalowanej w taksówce. Od dzisiejszego wyroku obie strony mogą się jeszcze odwołać. Łódzki magistrat deklaruje, że jest gotowy na transkrypcję małżeństw osób tej samej płci. Władze Łodzi konsultowały się w tej sprawie z władzami Warszawy i Wrocławia, gdzie dokonano już pierwszych takich wpisów do rejestru stanu cywilnego. Do tej pory do Urzędu Miasta Łodzi wpłynął jeden wniosek o dopisanie małżeństwa osób tej samej płci do rejestru stanu cywilnego. Pakistan przekazał Stanom Zjednoczonym nowe propozycje Iranu zmierzające do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Informację podaną przez agencję Reutera potwierdza pakistański MSZ. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że obowiązujący od kwietnia rozejm z Iranem jest bliski załamania. A niepewność co do losów konfliktu wciąż wyraźnie wpływa na ceny ropy na światowych rynkach, w tym także w Polsce. Brytyjskie środowisko piłkarskie chętnie widziałoby u siebie Roberta Lewandowskiego, najchętniej w którymś z angielskich klubów, a legenda Czerwonych Diabłów i były piłkarz reprezentacji Anglii Rio Ferdinand zaapelował o ściągnięcie Polaka do Manchester United. Robert Lewandowski nie ujawnia na razie, gdzie będzie grał po odejściu z Barcelony. Spekuluje się, że mógłby się przenieść do jednego z klubów arabskich. Tyle w skrócie informacji, a pełne wydanie serwisu za pół godziny.
17: W Łodzi i w całym naszym regionie pochmurno z przejaśnieniami, wieczorem lokalnie możliwe opady deszczu i burze, zwłaszcza w części południowo-zachodniej województwa. Na termometrze nie najlepiej, proszę Państwa, nie najwyższe wartości, tylko 13 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 993 hektopaskale, mamy wiatr słaby, umiarkowany, przede wszystkim zachodni, ale o charakterze zmiennym.
9: W środku dnia z Radiem Łódź.
17: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w tym programie do 16:00, w tym momencie za 27 minut 16:00 właśnie.

Zaśpiewali Mela Kotelok i Ralf Kamiński. Obiecałem wspomnieć pewnego bardzo, bardzo utalentowanego wokalistę, kompozytora i producenta muzycznego, a jest nim urodzony 18 maja 1944 roku w Londynie Albert Hammond, który w latach 60. występował w takich zespołach jak The Diamond Boys i The Family Dog. No i zyskał światową sławę dzięki piosence It Never Rains in Southern California. Za chwileczkę więcej o tym nagraniu. Ja jeszcze tylko pragnę dodać, bo nie wszyscy wiedzą, że Albert Hammond to także bardzo wzięty, utalentowany autor tekstów przebojów dla takich gwiazd światowej estrady jak Joe Cocker, Julio Iglesias, Tina Turner, Whitney Houston czy Duffy. A wracając do wspomnianej piosenki, no to trzeba przypomnieć, że utwór ukazał się na singlu w roku 1972. To był największy sukces Alberta Hammonda, ponieważ w Stanach Zjednoczonych piosenka uplasowała się aż na pozycji 5. Zyskała oczywiście także rozgłos i popularność na całym świecie. Tekst tego utworu opowiada historię pewnego showbiznesmena, którego próby przebicia się do świata rozrywki zakończyły się porażką, ale który pragnie ukryć ten fakt przed tymi, których porzucił, aby dalej podążać za swoimi marzeniami. Piosenka, jak to wielki światowy hit, doczekała się wielu nowych interpretacji. Między innymi w roku 1973 została zarejestrowana przez słynny duet Sonny and Cher, a w roku 2007 nagrał również swoją wersję Barry Manilow na albumie The Greatest Songs of the 70s, wydanym, tak jak powiedziałem, w roku 2007. W Europie najwyżej singiel został odnotowany w Szwajcarii. Tutaj, podobnie jak za oceanem, zdobył miejsce 5. Osiągnął także sukces w Japonii, docierając do pozycji numer 12. Myślę, że z przyjemnością posłuchamy i zanucimy tekst tej piosenki It Never Rains in Southern California w roli głównej Albert Hammond.

Kamińsk rozpoczął się właśnie sezon letni. Najwyższe wzniesienie Polski Centralnej zaprasza turystów i miłośników aktywnego wypoczynku. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, to m.in. grawitacyjny tor saneczkowy, dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, ścieżki spacerowe i trasy rowerowe o różnym stopniu trudności, a przede wszystkim kolej linowa. Przypomnę, że Góra Kamińsk to dawne zwałowisko zewnętrzne kopalni węgla brunatnego Bełchatów, które zostało przekształcone w całoroczny kompleks rekreacyjno-sportowy. A po więcej szczegółów odsyłam na naszą stronę internetową www.radioroz.pl.

0: Reklama.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
4: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na kultowy monodram Kamila Maćkowiaka Diva Show. 13 lat w repertuarze, ponad 150 spektakli i kilkanaście ogólnopolskich nagród. Diva Show. Poznaj historię Tomka, który na jeden wieczór chciał się stać Tiną Turner. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak Ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
10: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk z tej strony. Jest poniedziałek, jest 18 maja. Minuta przed 16, przed Państwem godzina. Najważniejsze informacje z regionu w magazynie reporterów Radio Łódź nad Wartą. Serwisy informacyjne, relacje reporterskie, a zaczynamy od raportu z drugi. Tak oto właśnie w Sieradzu jest teraz gęsto. Od aut wokół Ronda Kaczyńskiego, też i na Sarańskiej i na Żwirki i Wigury w kierunku Kościuszki. Kierowcy zwalniają na Sienkiewicza w kierunku Ronda Kaczyńskiego, na Toruńskiej, ciasno przy Warskiej. I jeszcze ciasno na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Aleją Pokoju w rejonie Galerii Sieradzkiej, tłoczno też na Polnej, na Zajęczej i przy zjeździe na Krakowskie przedmieście w okolicach remizy. W Zduńskiej Woli utrudnienia związane z pracami drogowymi w rejonie Łaskiej, Alei Kościuszki i ulicy Juliusza, a w Wieluniu zakorkowana Śląska przy skrzyżowaniu z Kopernika i ulica Popiełuszki. I całkiem wolno przejedziecie teraz Państwo przez skrzyżowanie Sieradzkiej z Traugutta i z Głowackiego. Do drogowych informacji wrócimy jeszcze na minutę przed 16:30.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
12: Jest 16. Zapraszam na serwis informacyjny Radia Łódź nad Wartą. W nim o brutalnym pobiciu w Sieradzu i o nowym sprzęcie dla tutejszego szpitala. Targi pracy w Zduńskiej Woli, szczegóły za moment. Na zewnątrz jest 11 stopni, jest bardzo pochmurno i deszczowo. Brutalne pobicie 18-latka w Sieradzu. Policja zatrzymała 5 młodych mężczyzn, a śledczy sprawdzają także, dlaczego świadkowie nie zareagowali na zdarzenie. Więcej w materiale Kacpra Rafalskiego.
7: Do zajścia doszło w ubiegły piątek około godziny 19 w okolicy szkoły podstawowej nr 10 w Sieradzu. Policja zatrzymała już sprawców rozboju.
13: Sprawcy zaatakowali 18-latka, a następnie skradli mu portfele z dokumentami. Prokuratorskie zarzuty rozboju usłyszeli 16 oraz 18-letni mieszkańcy Sieradza. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
7: Mówi Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Jeden z nieletnich napastników, jak się okazało, był już wcześniej poszukiwany do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: Dziękuję za tę informację. Szpital Wojewódzki w Sieradzu ma nowy sprzęt do rehabilitacji onkologicznej. Do placówki trafiły nowoczesne urządzenia warte ponad 1 000 000 zł. Dzięki inwestycji pacjenci po leczeniu nowotworów będą mogli korzystać z bardziej kompleksowej i skuteczniejszej terapii, powiedziała Michalina Torczyńska, kierownik Zakładu Rehabilitacji.
14: Inwestycja bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia pacjentów oraz skuteczność pracy rehabilitacji.
12: Nowy sprzęt już służy pacjentom Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Sieradzkim Szpitalu. To m.in. urządzenia do hydroterapii, do krioterapii i kinezyterapii. Zakup został dofinansowany z programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Ci, którzy szukają pracy w Zduńskiej Woli albo myślą o zmianie zawodowej, jutro powinni zajrzeć do ratusza. Właśnie tam odbędą się targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP, mówi specjalista do spraw rozwoju zawodowego Marcin Kowalski.
15: To nie mają być takie standardowe targi pracy. Ma to być pewnego rodzaju wydarzenie, które będzie łączyć zarówno osoby bezrobotne z pracodawcami, ale też przedsiębiorców, którzy chcieliby się na przykład czegoś dowiedzieć o tym, jak ściągnąć sobie dodatkowe fundusze na swoją działalność.
12: Targi odbędą się jutro w sali kameralnej Zduńskowolskiego Rutusza w godzinach od 12 do 17. Będzie można również uzyskać pomoc w napisaniu profesjonalnego CV oraz wykonać do niego nowe zdjęcie. Niebawem poznamy wyrok w sprawie nożowniczki z taksówki. Chodzi o Ewelinę R., która pod koniec stycznia tego roku groziła nożem kierowcy taksówki po tym, jak odmówił jej kursu. Kompletnie pijana kobieta proponowała mężczyźnie 20 zł za przejazd, który kierowca wycenił na 100 zł. Dziś przed Sądem Okręgowym ruszył proces w tej sprawie. Jak podkreśla obrońca oskarżonej, adwokat Przemysław Rychlicki, sprawa jest prosta. Kobieta przyznaje się do winy, jednak nie pamięta samego zdarzenia.
16: Mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się do zarzucanego czynu. I tutaj to kwestią jest tylko to, ile sąd uzna za odpowiednie w zakresie kary.
17: Też nagranie spowodowało postawę oskarżonej, która chociaż sama mówi, że szczegóły zdarzenia nie pamięta, to jednak przyznaje się do jego popełnienia. Wnoszę o uznanie oskarżonej za winną popełnienia zarzucanego jej czynu. Wnoszę o wymierzenie jej kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
12: Do sprawy wrócimy w Słuchaczy Wiesz nad Wartą jeszcze w tej godzinie. Dziękuję za uwagę. 4 minuty po godzinie 16 to był serwis informacyjny Radio Łódź nad Wartą. Za chwilę wiadomości sportowe.

0: Michał Malinowski.
1: Warta Sieradz straciła pozycję wicelidera. Podopieczni Marka Przybyła zremisowali z GKS-em Wikielec 1-1 w wyjazdowym meczu 32. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Warta prowadziła po golu samobójczym, ale pod koniec drugiej połowy gospodarze wyrównali. Drużyna z Sieradza spadła na trzecie miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów co drugi ŁKS Łomża, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań. ŁKS walczy o ekstraklasę. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice w meczu kończącym 33. kolejkę pierwszej ligi. Zwycięstwo zapewni łodzianom grę w barażach o ekstraklasę. W ostatnich tygodniach ŁKS regularnie punktuje, ale traci też sporo bramek, mówi napastnik Fabian Piasecki.
2: Myślę, że jak to poprawimy, to i w Niepołomicach zapunktujemy. Mam nadzieję, że trzema punktami.
3: Będzie się trzeba nastawić na dużo walki, pokazanie jakości oczywiście, bo w tym musimy być mocniejsi od rywala.
1: Dodaje pomocnik Mateusz Wysokiński. Początek meczu Puszczy z ŁKS-em o 18:00, relacja tekstowa na radio.łódź.pl. A wczoraj do grona ekstraklasowiczów dołączył Śląsk Wrocław, pokonując 3-1 Polonię Bytom. Widzew wciąż zależny tylko od siebie. Lechia Gdańsk uległa 1-2 Legii Warszawa, a Piast Gliwice przegrał 1-3 z Rakowem Częstochowa w przedostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. To oznacza, że jeśli Widzew wygra z Piastem w sobotę, pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony. W sobotę napastnik reprezentacji Polski ogłosił, że odchodzi z drużyny Dumy Katalonii, a wczoraj zagrał w jej barwach po raz ostatni na Camp Nou. Lewy wybiegł na murawę z opaską kapitańską, a Blaugrana wygrała z Realem Betis 3-1. Remis w walce o Orlen Basket Ligę. Koszykarze ŁKS-u Kulpa Kłódź przegrali na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz 64-84 w drugim meczu finałowym pierwszej ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 1-1. W sobotę i niedzielę koszykarze zagrają w Łodzi. Polscy szczypiorniści jadą na mundial. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych zremisowała w Olsztynie z Austrią 30-30 w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej przyszłorocznych Mistrzostw Świata i ten wynik dał biało-czerwonym awans na mundial. Decydującą o awansie bramkę zdobył w ostatnich sekundach Michał Daszek.
4: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
5: Poleciały mi łzy ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali. Hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
1: Dodał bardzo wzruszony, pochodzący z Łodzi rozgrywający Piotr Jędraszczyk. Mistrzostwa Świata z udziałem reprezentacji Polski odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech. Tenisiści z Łódzkiego grali ze zmiennym szczęściem. Magdalena Fręk wygrała w pierwszej rundzie turnieju w Strasburgu. Było to jej pierwsze zwycięstwo od początku marca. Łodzianka pokonała 7-6 i 6-3 Australijkę Talię Gibson i w kolejnym meczu zmierzy się z Kanadyjką Leilą Fernandez. Odpadł natomiast Kamil Majchrzak. Polak przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Hugo Carabellim w trzech setach. Wracający na korty po kontuzji tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał wprawdzie pierwszą partię 6-1, ale kolejne dwie przegrał 2-6 i 3-6. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl.

Jest 11 stopni, jest zachmurzenie duże, jest deszczowo jeszcze dziś jednak z przejaśnieniami, z słonecznymi momentami tuż przed zachodem słońca, obiecują synoptycy. Dziś popołudniem i wieczorem zachmurzenie pozostaje duże, ale właśnie lokalne przejaśnienia i to w całym regionie, nie tylko w Sieradzu, w Zduńskiej Woli. Miejscami przelotne opady deszczu już do końca dnia, lokalnie też krótkotrwałe burze z opadami deszczu do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, podczas burz porywisty. Na termometrach do północy 10 stopni, nad ranem spadek temperatury do 9 stopni, a jutro w ciągu dnia do 14 maksymalnie i do południa będzie pochmurno i deszczowo. Późnym popołudniem spodziewajmy się słońca.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Witam jeszcze raz Państwa. 9 minut po godzinie 16. Czas na to, żeby zapowiedzieć te relacje reporterskie, które dzisiaj są punktem odniesienia do tego, co się dzieje w regionie. I tak oto właśnie powiemy więcej o brutalnym pobiciu nastolatka w Sieradzu. Mieszkańcy komentują.
2: Do tej pory w Sieradzu było bezpiecznie, nie było jakiegoś tego typu incydentów. Mam nadzieję, że rzeczywiście ma to zdarzenie charakter incydentalny.
3: Są podnoszone głosy, że brakuje monitoringu.
4: Zgadza się, bo to niby ten monitoring niby jest, ale jak się później okazuje, że nic na nigdzie widać.
2: No w niektórych miejscach rzeczywiście przydałoby się, żeby rozszerzyć działanie monitoringu, zwłaszcza na nowych osiedlach.
1: Śledczy sprawdzają, dlaczego świadkowie zdarzenia nie zareagowali. Do sprawy wracamy szerzej jeszcze w tej godzinie. Też wrócimy do sprawy ataku nożownika, nożowniczki na taksówkarza w Łodzi.
5: Groziło mi tak blisko do gardła.
6: To nie jest kwestia linii obrony, to jest kwestia pogodzenia się z faktami. Fakty są w tej sytuacji jednoznaczne, mianowicie materiał dowodowy jest zebrany w postaci nagrania.
7: To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie, pozbawienie życia drugiej osoby.
1: Jest wyrok, wracamy do sprawy jeszcze przed 17. Będzie też o kolejnych remontach drogowych w Łodzi. Miasto szykuje przebudowę Alei Palki, choć mieszkańcy pytają wprost, czy ten remont w ogóle jest potrzebny.
8: Chcemy wykonać tam proste prace polegające na sfrezowaniu nawierzchni i ułożeniu jej na całej szerokości jezdni.
9: Jezdnia jest dobra przecież. No gdzie to jest niedobra jezdnia?
10: To niedawno było robione przecież. Ulica wygląda dość dobrze.
9: Trochę będzie trudniej, ale powinno być dobrze.
1: Na koniec magazyn sportowy i podsumowanie kolejki trzeciej ligi. A już teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą. To będzie pan Zbigniew Rybczyński, społecznik z Wielunia, a rozmowę poprowadzi Adam Łużyński.
0: Gość Radia Łódź.
11: Dzisiejszym gościem Radia Łódź nad Wartą jest Zbigniew Rybczyński, społecznik z Wielunia. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Porozmawiamy dziś o ważnym temacie dla mieszkańców regionu wieluńskiego. Jedną z takich najważniejszych spraw jest kolej, która łączy m.in. Wieruszów i Wieluń. W Wieruszowie pociągi zatrzymują się dwa razy dziennie. Tutaj w Wieluniu sytuacja jest o wiele lepsza. Pociągi się zatrzymują tutaj co najmniej kilka razy. Ta częstotliwość jest oczywiście większa. Czy to w jakiś sposób zaspokaja potrzeby komunikacyjne mieszkańców?
12: Panie redaktorze, mówiąc wprost, nie zaspokaja to naszych potrzeb komunikacyjnych. Sytuacja, czy Wielunia jest o wiele lepsza niż Wieruszowa, ja bym chyba trochę inaczej to ujął. Jest lepsza, ale nie o wiele lepsza, ponieważ oprócz tego pociągu, o którym pan redaktor wspomniał, czyli Intercity relacji Kraków-Poznań, który zatrzymuje się zarówno w Wieluniu, jak i w Wieruszowie, mamy tutaj jako mieszkańcy Wielunia dostęp do połączeń regionalnych w kierunku Tarnowskich Gór. To jest 5 par połączeń w dni robocze, 3 w weekendy. No i to nie są połączenia, które by, powiedziałbym, wyczerpują, zaspokajają oczekiwania mieszkańców. Liczylibyśmy na dużo więcej. Na dzisiaj to, co można by zrobić, to uruchomić pociągi w drugą stronę linii 181 właśnie w stronę Wieruszowa i Kępna. Od prawie 10 lat tych połączeń nie mamy, wyłącznie te w stronę Tarnowskich Gór. Więc ta teraźniejszość jest taka, bym powiedział, taka sobie. Mogłyby być też dodatkowe pary połączeń dalekobieżnych. Liczymy na to. Całkiem niedawno pan minister Klimczak w Wieruszowie zapowiedział, że taka druga para mogłaby się u nas pojawić. Trzymamy kciuki, żeby to się wydarzyło. No a żyjemy wszyscy tak naprawdę trochę przyszłością, a z jednej strony przeszłością, świetnością tej linii i przyszłością, czyli możliwościami skomunikowania Wielunia docelowo z Wrocławiem z jednej strony, a z drugiej z Łodzią.
11: Jak to jest, że Wieruszów i Wieluń leżą obok siebie, jest linia kolejowa, ale od 10 lat nic nie jeździ?
12: To jest trudny temat, bym tak powiedział. Wiele pism zostało wysłanych, wiele zostało argumentów przedstawionych na rzecz skomunikowania właśnie połączeniami Poloregio Wielunia z Wieruszowem i Kępem. Organizatorem tych połączeń jest województwo łódzkie, z którego płynie taki przekaz, że no, niekoniecznie te połączenia miałyby odpowiedni potencjał, jeśli chodzi o potoki pasażerów. Rzeczywiście było tak, że w momencie unieruchamiania tych połączeń przed blisko 10 laty te frekwencje były niezbyt dobre, natomiast to też wynikało z tego, że ta siatka połączeń nie była tak dostosowana do oczekiwań społecznych, żeby generowała odpowiednie potoki ruchu, więc my tutaj stoimy na stanowisku, że te połączenia powinny być. To jest trudny dialog z władzami województwa. Zdajemy sobie sprawę, że no, to położenie nasze dziś na obrzeżach województwa nie ułatwia sprawy. Jest też dużo połączeń autobusowych i to oczywiście jest argument, którego my nie pomijamy. Mamy tego świadomość, że mieszkańcy mają się czym przemieszczać, jeśli chodzi o komunikację zbiorową. Natomiast to można odwrócić w drugą stronę. Skoro jeżdżą autobusami, to równie dobrze mogliby jeździć koleją, prawda?
11: No i nie używać własnego samochodu, mieć troszeczkę łatwiejszy dojazd w różne miejsca, dojazd na przykład do pracy. Wieluń żyje chyba cały czas jakąś taką nadzieją na rozwój kolei. Jedną z takich nadziei jest budowa linii kolejowej, która mogłaby połączyć Wieluń z magistralą węglową. Dzięki temu można by dojechać na przykład do Łodzi. Jakie szanse stworzyłoby to dla regionu wieluńskiego?
12: Tej linii mówi się od dziesięcioleci, to już historycy się nawet chyba tym zajmują. Rzeczywiście od wielu, wielu lat są plany skomunikowania Wielunia z tamtą stroną Polski. I teraz wreszcie ten pomysł, plan staje się no, bardzo namacalny. I tu trzeba oddać ukłon właśnie władzom też województwa, że przed kilku laty zgłosiły projekt spięcia Wielunia z magistralą węglową do programu Kolej Plus. Zostało udzielone finansowanie na budowę tego odcinka niespełna 30-kilometrowego linii, który dla Wielunia jest oknem na świat. Jest, ja postrzegam to jako inwestycję jedną z kluczowych dla Wielunia. To jest absolutnie strategiczne, tak samo jak chociażby budowa drugiej obwodnicy. I tutaj powinni wszyscy walczyć o to, żeby jak najszybciej ta linia powstała. To jest zarówno game changer, tak bym to określił, pod kątem możliwości przemieszczania się mieszkańców, czyli stworzenia szerokiej oferty przewozów pasażerskich, no ale też mówimy o przewozach towarowych. Pewnie nie jeden tir mógłby zjechać z drogi, aby te transporty mogły się odbywać po torach. Problem polega na tym, że te inwestycje kolejowe nie idą tak szybko, jakbyśmy chcieli. Tutaj horyzont czasowy, który został wyznaczony do roku 2030, obawiamy się, że to jest jednak mało prawdopodobne, bo ta linia no jeszcze jest w uzgodnieniach środowiskowych, a to oznacza, że ten proces taki dokumentacyjno-koncepcyjny jeszcze trochę potrwa i to też już przerabiamy w temacie z kolei połączeń potencjalnych z Wrocławiem. To jeszcze będzie może okazja dwa zdania na ten temat powiedzieć. Natomiast tutaj, gdyby ta linia powstała, to mieszkańcy Wielunia, ziemi wieluńskiej zyskują tak naprawdę na start przynajmniej 8 par połączeń codziennie do Łodzi. A to wiadomo, otwiera nam drogę na Warszawę i na całą de facto Polskę, więc to jest po prostu absolutnie rzecz fundamentalna z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o rozwój taki szeroko rozumiany Wielunia.
11: 8 par połączeń, no można się domyśleć, że pewnie można by pojechać rano, można by pojechać po południu. Mówimy tutaj w tej chwili o połączeniu w stronę magistrali węglowej, ale też jest plan na utworzenie połączenia w kierunku Wrocławia, tak jak rozmawialiśmy, tylko tutaj problemem jest elektryfikacja linii.
12: Tak, to jest właśnie ten przypadek tych trudnych spraw kolejowych, bym tak to określił dyplomatycznie. To jest tak, że sama budowa linii być może zakończy się w przyszłym roku, może w kolejnym. Jest ta inwestycja już na dalekim etapie zaawansowania, jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji. Jest podpisany kontrakt, więc te roboty będą mogły pewnie w niedalekiej przyszłości się rozpocząć. Natomiast te roboty nie obejmują doprowadzenia prądu do linii kolejowej i Ten proces potrwa prawdopodobnie do roku przynajmniej 2030. Próbujemy tutaj jako samorządowcy, jako społecznicy wywrzeć jakąś presję i spróbować to przyspieszyć, ale to jest bardzo trudno.
11: My teraz znajdujemy się przy linii kolejowej, przy dworcu Wieluń-Dąbrowa. Tutaj może słuchacze usłyszą właśnie sprężarkę powietrza, która pracuje w pociągu, który stoi obok nas. Ta linia powstała 100 lat temu i w tym roku ten jubileusz będzie obchodzony. Co w związku z tym jest planowane?
12: No właśnie, 100 lat kolei w Wieluniu, długie dziedzictwo, wielka sprawa, bym tak powiedział. Jest plan na jubileusz tutaj. Myślę, że jakiegoś rąbka tajemnicy mogę udzielić, bo mam kontakt z panem Stanisławem Kokotem, który jest jakby tutaj głównym motorem napędowym tego rodzaju uroczystości jubileuszowych, że we wrześniu w główną uroczystość stulecia linii kolejowej ma tutaj przyjechać parowóz. Pewnie będzie tutaj wielu oficjeli, będzie to na pewno zorganizowane z wielką pompą, jak znam pana Stanisława. Także to dobrze, bo myślę, że takie działania też budują dobry klimat wokół kolei. Znaczy, poza tym, że powinniśmy swoją historię pielęgnować, pamiętać o niej, ta historia kolei, ona nie jest tak mocno rozpowszechniona jak to, co się dzieje w ścisłym centrum naszego miasta, prawda? Co się dzieje z różnymi jubileuszami, zabytkami i tak dalej. Natomiast ta historia jest warta propagowania, bo jest naprawdę wiele ciekawostek związanych z tą budową, począwszy od tego naszego właśnie dworca, przy którym się znajdujemy. To jest absolutnie wyjątkowy obiekt na tej linii, bo drugiego takiego dworca nie znajdziemy. On jest zbudowany z muru pruskiego w tak zwanej konstrukcji fachwerkowej, rozpowszechnionej właśnie w Niemczech i Austrii. Jest zabytkiem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, a dzisiaj jest centrum kultury, więc to też jest zupełnie sytuacja wyjątkowa. Myślę, że w województwie łódzkim, bo tych dworców, które zostały przejęte, nieczynnych dworców, przez samorządy, a potem dopasowane do innych funkcji, no chyba można policzyć na palcach jednej ręki, a ten nasz nie dość, że został odnowiony, bardzo bym powiedział odpowiedzialnie, bo z zachowaniem tej historycznej architektury, to jeszcze to nie są puste mury, tylko tutaj tętni po prostu na co dzień życie dzięki aktywności Wieluńskiego Domu Kultury.
11: Czekając na pociąg, można się przejść obok tego budynku i widać różne rzeczy, widać pędzle, widać farby, widać takie przybory plastyczne. Co tutaj się dzieje zazwyczaj w miejscu, gdzie działa Wieluński Dom Kultury na dworcu?
12: Właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo miejsce, które kiedyś było poczekalnią dla podróżnych, dzisiaj jest przestrzenią wystawienniczą. Jest tutaj aktualnie wystawa malarstwa Krzysztofa Jackiewicza, artysty z Wielunia, bardzo ciekawe prace. Są w skrzydłach dworca urządzone pracownia, jest pracownia rzeźbiarska, jest pracownia malarska. Dzieci tutaj robią bardzo ciekawe rzeczy. Jest pracownia szycia na maszynie. Więc to jest oferta dla mieszkańców w różnym wieku. Oprócz tego co jakiś czas są kameralne koncerty. No i ta sama posadzka, która kiedyś właśnie była pod stopami podróżnych, dzisiaj jest miejscem, gdzie zgromadzą się widzowie koncertów kameralnych. Także chyba lepszego pomysłu na wykorzystanie tego dworca być nie mogło. Świetna decyzja ówczesnych władz miasta, aby to przejąć, a potem pozyskano dotację na rewitalizację tego obiektu i dostosowano nowej funkcji. No dzięki temu myślę, że też ten obiekt został uratowany przed postępującą degradacją, bo z tym mieliśmy do czynienia.
11: Zbyszku, kiedyś w mediach społecznościowych widziałem taki ciekawy post, który wrzuciłeś. Opisywałeś w nim sytuację, gdy jako małe dziecko obserwowałeś Wieluń, obserwowałeś kolej, która tutaj pociąga, które tutaj przejeżdżały. Jak ty to wspominasz kiedyś? Jak to wszystko wyglądało?
12: Kolej wyznaczała mój horyzont zdarzeń, bo wywodzę się stąd i żeby gdziekolwiek się wydostać dalej, to musiałem po prostu przez te tory jakoś się przemknąć. I to jest tak, że po prostu dla mnie ta kolej jest takim środowiskiem trochę naturalnym. Tak trochę może dziwnie zabrzmi, ale nawet zapach torów mi akurat nie przeszkadza, że tak powiem. No i to też, myślę, spowodowało, że do dzisiaj ta kolej jest mi bliska. To spowodowało, że angażuję się w te działania, które mogłyby spowodować, że będziemy lepiej skomunikowani koleją ze światem. I moje działania również w kierunku propagowania tego dziedzictwa kolejowego, bo tutaj też akurat pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Wielunia będziemy na stulecie kolei robić pamiątkowy film dzięki mikrograntowi z powiatu wieluńskiego. Także no, chciałoby się, żeby te pociągi, które ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, właśnie te N57, który tego jednego egzemplarza tutaj widzimy, no, zmieniły się na trochę nowocześniejsze i na to, żeby one częściej tutaj też bywały na naszej stacji.
11: Ten pociąg EN57, to może nie wszyscy z nazwy kojarzą, ale na pewno wygląd jest bardzo charakterystyczny. Takie trzy świecące reflektory, jedno światło u góry i dwa na dole, taki bardzo charakterystyczny element. Wieluń cały czas czeka na rozwój kolei. Kolej w Wieluniu jest już od dawna i od dawna odgrywała bardzo ważną rolę, a mogłaby odgrywać jeszcze ważniejszą. Na ten temat rozmawialiśmy ze społecznikiem z Wielunia, ze Zbigniewem Rybczyńskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję serdecznie za rozmowę i czekamy na lepsze czasy na wieluńską kolej.

0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Przegląd prasy.
2: O 17 maja jest poniedziałek. Teraz o tym, co piszą inni dziennikarze w innych mediach, tych portalach informacyjnych, które mamy tutaj na oku z regionu. I tak oto właśnie Sieradz, nasze miasto, opublikuje wiadomość o tym, że sieradzcy karatecy wracają z międzynarodowego turnieju Warsaw Cup z imponującym dorobkiem. W zawodach, które zgromadziły blisko 400 uczestników z Polski, z Litwy i z Czech, zawodnicy sieradzkiego klubu Karake aż 11 razy stawali na podium. Jeden z najlepszych wyników regionu w tej edycji turnieju, no i potwierdzenie rosnącej formy klubu. Także znów Sieradz pokazuje, że w sportach walki ma mocną pozycję na mapie kraju. Gratulujemy. We Wróblewie odbył się festiwal Od Kujawiaka do Oberka. Również czytam na stronach online Dziennika Łódzkiego. To festiwal, który promuje muzykę tradycyjną Polski Centralnej. W rywalizacji wzięło udział ponad 300 wykonawców i zespołów, a najlepsi pojadą na prestiżowy ogólnopolski festiwal do Kazimierza nad Wisłą. Jury podkreślało wysoki poziom wszystkich prezentacji i trudny wybór laureatów. Także widać, że folklor w regionie nie tylko żyje, ale wciąż ma silną scenę i młodych następców i mamy nadzieję zasięgnąć ich opinii na temat owego konkursu i oczywiście nagrody również w audycji Gość Dnia Radia Łódź nad Wartą. Proszę być z nami, proszę słuchać. Zduńska Wola, nasze miasto, to portal informacyjny, który dziś publikuje wspomnienie po dniach seniora. Po raz szósty odbyły się one i połączyły pokolenia. Były zajęcia sportowe, były występy artystyczne i wspólna zabawa mieszkańców miasta i okolic. Seniorzy tańczyli, śpiewali, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach, które, jak podkreślają organizatorzy, budują integrację i aktywność osób starszych. Odsyłam oczywiście do naszego podcastu Goście Dnia Radia Łódź nad Wartą. Tam rozmowy w tym temacie były na antenie. Proszę z przyjemnością przesłuchać sobie tych właśnie rozmów. Seniorzy w regionie pokazują, że aktywność nie ma wieku. Również to dotyczy seniorów z Sieradza, o czym też głośno mówimy na antenie radia. I jeszcze jedna informacja w tej części przeglądu prasy, to informacja z Szatku, powiat zduńsko-wolski. Ruszył tam remont zabytkowej dzwonnicy przy XIV-wiecznym kościele. Powiat zduńsko-wolski dofinansował inwestycję, która obejmuje m.in. wymianę konstrukcji dachowej i zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją. Prace potrwają do końca roku, a ich celem jest ochrona cennego zabytku. Także to inwestycja nie tylko w mury, ale także w lokalną historię, skoro to ta właśnie zabytek. Dziękuję za uwagę na kolejny przegląd prasy. Zapraszam Państwa za kilkanaście minut.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Warto.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Przejeżdżając w tej chwili przez Sieradz, warto mieć na uwadze sznur z samochodów z każdej ulicy dobiegającej do Ronda Kaczyńskiego, też i na Sarańskiej, i na Żwirki, i Góry w kierunku Kościuszki. W Zduńskiej Woli utrudnienia związane z pracami drogowymi nadal trwają w rejonie Łaskiej oraz w okolicach Alei Kościuszki i na początku ulicy Juliusza. W Wieluniu całkiem sporo samochodów teraz na skrzyżowaniu Sieradzkiej z Traugutta i z Głowackiego, ale też i Zakorkowane Śląska nadal przy skrzyżowaniu Kopernika oraz ulica Popiełuszki.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: To skrót wiadomości dnia w Radiu Łódź nad Wartą. Brutalne pobicie 18-latka w Sieradzu i brak reakcji świadków. Do zdarzenia doszło w rejonie jednej z miejskich szkół. Policja zatrzymała 5 osób. To rówieśnicy poszkodowanego. Śledczy ustalają dokładny przebieg zajścia oraz sprawdzają, dlaczego obecne na miejscu osoby nie zareagowały. Mężczyźnie miały zostać zabrane także dokumenty. Sprawa ma charakter rozwojowy. W Sieradzu wojewódzki szpital zakończył właśnie inwestycję wartą ponad 1 000 000 zł. Do zakładu rehabilitacji leczniczej trafiło 9 nowoczesnych urządzeń do terapii onkologicznej. Sprzęt obejmuje m.in. aparaty do krioterapii i hydroterapii. Jak podkreślają specjaliści, inwestycja ma poprawić skuteczność leczenia i komfort pacjentów wracających do sprawności po chorobie nowotworowej. A w Zduńskiej Woli jutro odbędą się targi pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. W sali kameralnej ratusza spotkają się pracodawcy z regionu sieradzkiego i z Łodzi oraz osoby poszukujące zatrudnienia. Na miejscu dostępni będą także doradcy zawodowi, którzy pomogą w przygotowaniu CV i w rozmowach rekrutacyjnych. Wydarzenie potrwa kilka godzin, ma ułatwić kontakt z lokalnymi firmami. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-latkę na 3,5 roku więzienia za napaść na taksówkarza z użyciem noża. Do zdarzenia doszło po odmowie wykonania kursu za zaniżoną cenę. Na nagraniu z kamerki samochodowej widać, jak kobieta grozi kierowcy i żąda zniszczenia telefonów. Sąd uznał, że działała w warunkach poważnego zagrożenia życia pokrzywdzonego i jednocześnie biorąc pod uwagę jej przyznanie się do winy i skruchę. Wyrok nie jest prawomocny. To był skrót wiadomości dnia. Serwis informacyjny o 17. Niezmiennie od godziny 11 stopni na termometrach, może być nieco więcej, przynajmniej o 1 stopień i mają być też przyjaśnienia. W tej chwili zachmurzenie duże, jest deszczowo. Możliwe lokalne burze z porywami wiatru, a przed samą północą 10 stopni nad ranem, spadek temperatury do 9 stopni w regionie. Jutro deszczowo do południa i do 14 stopni. Późnym popołudniem słonecznie przy umiarkowanym zachmurzeniu.
0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
2: Wracamy do relacji, ale też jeszcze na chwilę o tym, co właściwie w nich się znajdzie. A dziś poruszamy naprawdę bardzo ważne tematy z Sieradza, z regionu. I tak oto powiemy o brutalnym pobiciu nastolatka w Sieradzu. Mieszkańcy komentują.
3: Do tej pory w Sieradzu było bezpiecznie, nie było jakiegoś tego typu incydentów. Mam nadzieję, że rzeczywiście ma to zdarzenie charakter incydentalny.
4: Są podnoszone głosy, że brakuje monitoringu.
5: Zgadza się, bo to niby ten monitoring niby jest, ale jak się później okazuje, że nic na nigdzie nie widać.
3: No w niektórych miejscach rzeczywiście przydałoby się, żeby rozszerzyć działanie monitoringu, zwłaszcza na nowych osiedlach.
2: Będziemy też mówić o głośnej sprawie nożownika w Łodzi.
6: Groziło mi o tak blisko do garba.
7: To nie jest kwestia linii obrony, to jest kwestia pogodzenia się z faktami. Fakty są w tej sytuacji jednoznaczne, mianowicie materiał dowodowy jest zebrany w postaci nagrania.
8: To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawieniem życia drugiej osoby.
2: Będzie również o kolejnych remontach drogowych w Łodzi.
9: Chcemy wykonać tam proste prace polegające na sfrezowaniu nawierzchni i ułożeniu jej na całej szerokości jezdni.
10: Jezdnia jest dobra przecież. No gdzie tu jest niedobra jezdnia?
11: To niedawno było robione przecież. Ulica wygląda dość dobrze.
10: Trochę będzie trudniej, ale powinno być dobrze.
2: I sprawdzimy również, czy samorząd Bełchatowa może odmówić wpisywania zagranicznych małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego.
12: Będzie wyglądał ten akt tak samo jak akt małżeński zawarty pomiędzy osobami różnej płci.
13: Ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby tych transkrypcji dokonywać.
14: Polskie Urzędy Stanu Cywilnego nie powinny dokonywać żadnej transkrypcji.
2: A tuż przed godziną 17 będziemy mówić o trzeciej lidze. To będzie podsumowanie w magazynie sportowym. Magazyn sportowy jak co poniedziałek przed godziną 17 na antenie Radia Łódź nad Wartą.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Warto.
1: Przegląd prasy.
2: Wracam z kolejnym przeglądem pracy. To ostatni dziś, w poniedziałek 18 maja. W Zduńskiej Woli. To akurat informacja z Dziennika Łódzkiego. Jeszcze w tym roku zakończy się termomodernizacja jednego z bloków w Szatku, przepraszam. Budynek przy ulicy Grabowiny zostanie ocieplony. Otrzyma też nową stolarkę okienną, instalację grzewczą, a sama inwestycja ma poprawić komfort życia mieszkańców, to się liczy najbardziej, i zmniejszyć koszty ogrzewania. To też ważne. Czasem najważniejsze remonty zaczynają się tam, gdzie mieszkają ludzie, i to jest właśnie ten przykład. Teraz o tym, co w Złoczewie. Śledczy kryminalni zatrzymali 33-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. W jego mieszkaniu znaleziono mefedron ukryty w termosie, a razem z nim zatrzymano poszukiwaną partnerkę. Mężczyźnie grozi nawet do 15 lat więzienia. I to jest właśnie kolejna sprawa, która pokazuje, że narkotyki nie mają bezpiecznych kryjówek. I jeszcze informacja z portalu informacyjnego Radia Łódź. W Łodzi trwa 44. Festiwal Szkół Teatralnych pod hasłem Scena jest Wasza. Jeśli Państwo mają szansę, czas i chęci dojechać tam, to warto. Swoje spektakle prezentują studenci z całej Polski, a w wydarzeniu towarzyszą spotkania, warsztaty i rozmowy z wybitnymi twórcami teatru i filmu. Festiwal od lat uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń dla młodych aktorów. I to, myślę, jest też cenna przestrzeń dla wszystkich tych śradzeń z Duńsko, Wolan, Wielunian, którzy myślą o zawodzie aktora, by poszerzyć nieco wiadomości na ten temat. Bo tam właśnie, w Łodzi, zaczynają się teatralne kariery, które później mogą trafić na największe sceny. Wszystkiego dobrego na to popołudnie, dobrych wiadomości. Za chwilę wracamy do tych, którymi my dziś w terenie zajmujemy się jako reporterzy. Jest 16:38, to był przegląd prasy.
0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
2: Pobili i okradli nastolatka w Sieradzu. W ubiegły piątek wydarzyło się to wieczorem. Piątka agresywnych nastolatków okradła 19-latka właśnie, bijąc go również. Policja zatrzymała już sprawców, ale więcej w tym temacie wiadomości zebrał Kacper Rafalski.
3: Wszystko działo się na jednym z osiedli w centrum Sieradza. Mężczyźni, którzy zaatakowali nastolatka, byli pod wpływem alkoholu.
4: Sprawcy zaatakowali 18-latka, a następnie skradli mu portfele z dokumentami. Prokuratorskie zarzuty rozboju usłyszeli 16- oraz 18-letni mieszkańcy Sieradza.
3: Mówi Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Napastnikom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy są zaskoczeni, że doszło do takiej sytuacji, bo ich zdaniem w mieście jest raczej spokojnie.
5: Słyszał pan o tym?
6: Pierwsze słyszę.
5: A jak się pan ogólnie czuje w Sieradzu, jeżeli chodzi o wieczorne wyjścia?
6: No ja tak wieczorami nie chodzę, no ale tak cisza była, ja wiem.
7: No kiedyś było gorzej, teraz mi się wydaje, że jest lepiej, bo na osiedlu było dużo młodzieży zawsze, co sobie popijali i tam różne rzeczy brali, ale teraz tak nie widzę.
8: Do tej pory w Sieradzu było bezpiecznie, nie było jakiegoś tego typu incydentów. Mam nadzieję, że rzeczywiście ma to zdarzenie charakter incydentalny.
3: Jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo jest monitoring, a tego, zdaniem mieszkańców, w niektórych miejscach brakuje.
7: Zgadza się, bo to niby ten monitoring niby jest, ale jak się później okazuje, że nic na nich nie widać.
5: Podnoszone są głosy, że monitoringu często brakuje w Sieradzu.
6: No bo taka prawda jest.
5: Brakuje?
6: No, powinno być więcej, no oczywiście.
8: No w niektórych miejscach rzeczywiście przydałoby się, żeby rozszerzyć działanie monitoringu, zwłaszcza na nowych osiedlach.
3: Koniec końców, najważniejsze jednak, że nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na ten moment śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Sieradzu. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Dziękuję za tę relację i dodam, że to kolejna sprawa, która pokazuje, jak cienka bywa granica między biernością mieszkańców, bierną obecnością w czasie takich zdarzeń, a reakcją, i jak wiele może zależeć właśnie od zwykłej ludzkiej odwagi. Piszemy o tym na radioloc.pl i teraz o wyroku nożowniczki z taksówki w Łodzi. Jest oto powód, wiem, wyrok w sprawie owej 32-latki, która groziła nożem taksówkarzowi. Kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia. Ewelina R. groziła kierowcy kuchennym nożem po tym, jak ten odmówił jej wykonania kursu. W sądzie obecna była nasza reporterka Joanna Karp, ale najpierw przypomnijmy tę sprawę.
9: Na nagraniu widać, jak kobieta wpada w szał po tym, jak taksówkarz odmówił kursu wycenionego na 100 zł, dlatego że kobieta chciała zapłacić jedynie 20. Tłumaczyła, że potrzebuje pieniędzy, bo jest w ciąży. Chwilę później wyciągnęła nóż i zaczęła grozić 22-letniemu kierowcy, przykładając ostrze do jego szyi i ramienia. Kazała mu też zniszczyć telefony, bo podejrzewała, że wezwał policję. Dzisiaj na ogłoszeniu wyroku obecny był sam poszkodowany.
5: Groziło mi o tak blisko do garba, żebym złamał te telefony, bo chyba się bała, że wezmą na policję. No i po tym, jak złamałem te telefony, wyskoczyłem z auta. Chciałem ją utrzymać w aucie, ale się nie udało, do przejazdu policji.
9: Oskarżona Ewelina R. przyznała się do winy, jednak jak twierdzi, nie pamięta zdarzenia, bo była kompletnie pijana.
10: Przyznaję się do tego, no bo nagranie jest jednoznaczne, także tak, ale ja z tego dnia absolutnie nic nie pamiętam.
9: Z wyroku zadowolony jest prokurator Maciej Ziółek, dlatego że sąd przychylił się do kary, którą proponował. 3,5 roku bezwzględnego więzienia.
11: Sprawa była jasna pod względem stanu faktycznego, bo więc całe zdarzenie nagrało się na kamerze, więc tutaj nie było tak naprawdę wielkich wątpliwości. Dyrektywy wymiaru kary, które znajdują się w kodeksie karnym, przedstawiały, że taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. Trzeba mieć na uwadze, że oskarżona była uprzednio karana, też za właśnie, jak sąd zauważył, za przestępstwo przeciwko mieniu, chociaż wymiar tutaj szkody, jaka powstała po stronie pokrzywdzonego, nie był jakiś finansowo szczególnie dotkliwy, natomiast tutaj tak naprawdę było to na niekorzyść jej działało, bowiem to był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie, pozbawienie życia drugiej osoby.
9: O taką samą karę wnioskował obrońca Eweliny R., adwokat Przemysław Rychlicki.
12: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. To nie jest kwestia linii obrony, to jest kwestia pogodzenia się z faktami. I fakty są w tej sytuacji jednoznaczne, mianowicie materiał dowodowy jest zebrany w postaci nagrania. Mamy wyjaśnienia pani oskarżonej, mamy zeznania pokrzywdzonego. Mamy taką sytuację, w której dzięki Bogu nie doszło do jakiegoś wielkiego nieszczęścia.
9: Jak oskarżona tłumaczy to zachowanie?
12: No, tłumaczy to w ten sposób, że nie pamięta, nie była świadoma tego, co robi.
9: A to, że posiadała przy sobie nóż?
12: Tego nie tłumaczy.
9: Okolicznością łagodzącą było to, że kobieta przyznała się do winy.

0: do jednego. UKS Łomża 65 punktów, 65 ma też trzecia Warta Sieradz, ale ma gorszy bilans spotkań bezpośrednich, bo raz zremisowała, no i raz przegrała z UKS-em. Czwarty Wigrys Wałki, one jeszcze mogą włączyć się do walki o to drugie miejsce, dające prawo gry w barażu o awans do drugiej ligi, więc no tutaj stawka jest ogromna. Wigry tracą tylko 3 punkty do tych dwóch drużyn. Na piątej pozycji KSC Katroszyn, rewelacja rundy wiosennej, 57 punktów. No tu już strata do drugiego, trzeciego miejsca wynosi 8 punktów. Szósta Wisła 2 Płock, 50 punktów. Dalej dwie drużyny z naszego regionu, Widzew 2 Łódź 48 i Lechia Tomaszów Mazowiecki 46 punktów. Za Lechią na dziewiątej pozycji Jagiellonia 2 Białystok 45 oczek. Później Ząbkowia Ząbki, która w końcu wygrała pierwszy raz w tym roku kalendarzowym. Ząbkowia, czyli rewelacja jesieni, zwyciężyła, no i Ząbkowia już pewna utrzymania, 43 punkty. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 41 punktów, też już pewny utrzymania, a drużyny, które jeszcze nie są pewne utrzymania, to 12 Mławianka Mława 37 punktów, 13 Olimpia Elbląg też 37 punktów. I w strefie spadkowej, no bo z drugiej ligi spada UKS 2 Łódź, to w tym momencie w strefie spadkowej jest też GKS Bełchatów. 34 punkty, 33 ma GKS Wikielec i 33 Broń Radom. Przypominam, Broń jednak gra z Legią 2 Warszawa i uwaga, w Radomiu zmiana wyniku, Broń Legia 2 1-1, a zatem w wirtualnej tabeli Broń dogania punktami GKS Bełchatów, KS Wasilków i Znicz Białapiska już pożegnały się z grupą pierwszą trzeciej ligi. No jeśli chodzi o GKS Bełchatów, GKS Wikielec czy Broń Radom, no to te drużyny na pewno liczą na to, że kto zajmie drugie miejsce w tej grupie, to awansuje do drugiej ligi, to wtedy jedna drużyna dodatkowo pozostanie jeszcze w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Dwie kolejki do końca, a w najbliższej 33. Widzew 2 Łódź 21 maja o 11 zagra w Urszulinie z Legią 2 Warszawa. Warta Sieradz 22 maja prawdopodobnie o 18 podejmie Wigry Suwałki, a więc mecz niezwykle ważny dla górnej części tabeli. GKS Bełchatów podejmie Jagiellonię 2 Białystok 23 maja o 17, a Mławianka Mława zagra z Lechią Tomaszów Mazowiecki.
1: Dziękuję bardzo. Informację w tej sprawie zebrał Robert Zwoliński.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
9: Już 30 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi światowa prapremiera opery familijnej Turkusowy potwór. Współczesna baśń dla dzieci i dorosłych wystarczy.

0: Przedstawiona będzie w wyjątkowym miejscu, przestrzeni malarni. Popremierowe spektakle zobaczycie także 31 maja oraz 2 i 3 czerwca. Szczegóły na operaloc.com. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
1: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Niemal zakorkowane rondo Wyszyńskiego w Szyrazu Armii Krajowej i 3 maja to skrzyżowanie również jest pełne aut. Na Alei Pokoju postoje na skrzyżowaniu z Jana Pawła II i gęsto od aut wokół Ronda Kaczyńskiego. Jeszcze chwilę i zwolni się ta przestrzeń. Sarańska i Ćwirki Wigury również gęsto od samochodów. W Zduńskiej Woli utrudnienia związane z pracami drogowymi w rejonie Łaskiej, Alei Kościuszki i Juliusza ulicy. Prace drogowe również na Łaskiej w rejonie Karsznickiej i pociąga to za sobą oczywiście korki. W Wieluniu zakorkowana Śląska przy skrzyżowaniu Kopernika i ulica Popiełuszki. Całkiem wolno przejedziecie teraz Państwo przez skrzyżowanie Sieradzkiej, Strałgutta i Zgłowackiego. Jest 17.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Zapraszam na serwis informacyjny Radio Łódź nad Wartą, a w nim o targach pracy w Zduńskiej Woli szczegóły. Brutalne pobicie w Szyradzu, za moment więcej informacji i stulecie kolei w Wieluniu. A na zewnątrz 11 stopni, jest deszczowo, nocą do 10. W Zduńskiej Woli jutro targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP. Swoją obecność potwierdziły firmy z regionu sieradzkiego i z Łodzi. Na miejscu będą też doradcy rynku pracy, którzy pomogą w przygotowaniu do rekrutacji i wyborze ścieżki zawodowej. Więcej powie Sławek Cbulski.
7: Specjaliści od rynku pracy będą gotowi pomóc nie tylko poszukującym zatrudnienia, ale również przedsiębiorcom, mówi Marcin Kowalski z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.
8: To nie mają być takie standardowe targi pracy. Ma to być pewnego rodzaju wydarzenie, które będzie łączyć zarówno osoby bezrobotne z pracodawcami, ale też przedsiębiorców, którzy chcieliby się na przykład czegoś dowiedzieć o tym, jak ściągnąć sobie dodatkowe fundusze na swoją działalność.
7: Na odwiedzających będzie czekał również specjalny bonus.
8: Będzie można sobie wykonać profesjonalne zdjęcie do nowego CV, które też pomożemy tutaj przygotować.
7: W sali kameralnej ratusza jutro od 12 do 17 na swoich stoiskach będą czekali nie tylko przedsiębiorcy, ale także specjaliści doradzający w zmianie zatrudnienia oraz wyznaczeniu nowej ścieżki kariery.
6: Dziękuję za tę relację. Szokujące pobicie nastolatka w Szyradzu w miniony weekend. 5 agresywnych mężczyzn zaatakowało i okradło 19-latka. Do zdarzenia doszło właśnie na jednym z osiedli w centrum miasta. Grupa była pod wpływem alkoholu, co jak mówią mieszkańcy, dodatkowo potęguje oburzenie całym zajściem.
9: Do tej pory w Szyradzu było bezpiecznie, nie było jakiegoś tego typu incydentów. Mam nadzieję, że rzeczywiście ma to zdarzenie charakter incydentalny.
10: Są podnoszone głosy, że brakuje monitoringu.
11: Zgadza się, bo to niby ten monitoring niby jest, ale jak się później okazuje, że nic na nich nie widać.
9: No w niektórych miejscach rzeczywiście przydałoby się, żeby rozszerzyć działanie monitoringu, zwłaszcza na nowych osiedlach.
6: Tak komentowali mieszkańcy Szyradza to zdarzenie. Jak informuje Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Szyradzu, poszkodowany 19-latek nie odniósł na szczęście poważniejszych obrażeń. Wieluń w tym roku będzie świętował stulecie linii kolejowej przebiegającej przez miasto. Z tej okazji we wrześniu na stację Wieluń-Dąbrowa przyjedzie zabytkowy pociąg. Powstanie też pamiątkowy film, powiedział Radiu Łódź nad Wartą Zbigniew Rybczyński, wieluński społecznik.
4: Będzie to na pewno zorganizowane z wielką pompą. We wrześniu w główną uroczystość stulecia linii kolejowej ma tutaj przyjechać parowóz. Ta historia jest warta propagowania, bo jest naprawdę wiele ciekawostek związanych z tą budową.
6: Potencjał linii kolejowej przebiegającej przez Wieluń wciąż pozostaje niewykorzystany. Pociągi kursują rzadko. Mieszkańcom brakuje dogodnych połączeń, m.in. z Łodzią i z Wrocławiem. Sytuację mają poprawić planowane inwestycje, budowa nowych torów w kierunku magistrali węglowej oraz elektryfikacja odcinka do Oleśnicy. Sąd okręgowy skazał 32-letnią kobietę na 3,5 roku więzienia za napaść z użyciem noża i grożenie kierowcy podczas kursu. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku, po tym jak taksówkarz odmówił wykonania przejazdu za zaniżoną stawkę. Na nagraniu z kamerki samochodowej widać, jak kobieta staje się agresywna, żąda pieniędzy, a następnie wyciąga nóż kuchenny i przykłada go do kierowcy. Groziła mu i wymuszała określone działania. Wyrok jest nieprawomocny. Może zostać zaskarżony przez obie strony. Dziękuję za uwagę. 4 po 17 to był serwis informacyjny Radia Łódź nad Wartą.

cały czas 11 stopni, jest zachmurzenie duże, jest deszczowo cały czas i takie deszczowe momenty jeszcze pozostaną z nami do samej północy. Możliwe również burze w regionie. Do 10 stopni przed samą północą. Na terenem spadek temperatury do 9 stopni w regionie. Jutro będzie deszczowo do południa i do 14 stopni w ciągu dnia. Późnym popołudniem możemy spodziewać się dłuższych momentów słonecznych przy umiarkowanym zachmurzeniu. 5 po godzinie 17. Dziękuję bardzo za uwagę. Mówiła Beata Tomczyk. Słyszymy się jutro na minutę przed godziną 16. Zapraszam.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 17. Kuba Janik, program realizuje przed mikrofonem Marcin Tercjak do godziny 19. Poniedziałkowe wydanie, czyli pierwsze w tym tygodniu naszego właśnie takiego bez pośpiechu spędzania popołudnia i początku wieczoru, a ponieważ poniedziałek, no to kilka rzeczy wydarzy się po raz pierwszy, między innymi po raz pierwszy posłuchamy naszej zupełnie nowej płyty tygodnia w tym tygodniu. Będzie też historia pewnej piosenki i dowiemy się co nieco na temat zbliżającego się wydarzenia poprzedzającego wielkie muzyczne juwenalia, a zostaną one poprzedzone bardzo ciekawym wydarzeniem muzycznym, filmowym i nie tylko, o nazwie Zerówka, i o nim też dzisiaj kilka słów powiemy, a przede wszystkim słuchać będziemy świetnych piosenek. Zaczniemy od grupy Red Hot Chili Peppers.

Zespół Red Hot Chili Peppers rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Utwór Danny California pochodzi z płyty być może nie najważniejszej i nie najlepszej z pewnością w dorobku zespołu Red Hot Chili Peppers, czyli z książka Stadium Arcadium. Co innego robi wrażenie, mianowicie 20 lat minęło już od wydania tej płyty. To wydarzyło się dokładnie 8 maja 2006 roku. Wtedy miała miejsce europejska premiera podwójnego albumu zespołu Red Hot Chili Peppers. Tam pojawiło się jeszcze kilka skocznych przebojów, między innymi Hump the Bump, ale chyba najbardziej pamiętanym jest właśnie kompozycja Danny California, od której dziś rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Na zegarze 12 minut po godzinie 17. Nasz adres mailowy to studio@radiowodz.pl. Warto zaglądać na naszą stronę internetową, gdzie bezpośrednio właśnie na naszej stronie można nagrywać i wysyłać do nas informacje głosowe. Warto też zainstalować, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, naszą radiową aplikację mobilną. To też jest znakomity sposób, żeby być z nami w kontakcie, pozostając w dowolnym miejscu na planecie Ziemia. Teraz posłuchamy zespołu Lore. To kompozycja zatytułowana Wszystko jedno, wszystko źle.

Wszystko jedno, wszystko źle, to był zespół Lore, a skoro już zaczęliśmy dzisiaj od utworu z płyty, która, można powiedzieć, ukończyła 20 lat całkiem niedawno, to zupełnie przypadkiem, bo nie było w tym jakiejkolwiek intencji, wylądował też niedaleko zupełnie utwór zespołu R.E.M. i z nim też wiąże się niedawna rocznica, mianowicie 25 lat od momentu, kiedy ten utwór trafił jako singiel do rozgłośni radiowych. Miało to miejsce na początku kwietnia 2001 roku, natomiast chwilę później ukazała się też płyta Reveal zespołu R.E.M. i to jest właśnie płyta, na której znalazła się między innymi piosenka Imitation of Life, bo o niej mowa. Sama płyta Reveal ukazała się 14 maja, więc tak naprawdę kilka dni temu minęło dokładnie 25 lat od pojawienia się tego albumu. Jak niektórzy twierdzą, no jednego z ostatnich takich jeszcze dobrze ocenianych, w pełni nawet nieźle ocenianych płyt zespołu R.E.M. Później już było zdecydowanie słabiej, co też chyba doprowadziło ostatecznie do tego, że zespół około, chyba jeśli dobrze pamiętam, roku 2011 albo 2012 postanowił zakończyć swoją działalność, uznając, że już właściwie nic innego i ciekawego nie jest w stanie zaproponować swoim fanom. No i trzeba przyznać, że pożegnali się z klasą. Ostatnio wokalista zespołu R.E.M. Michael Stipe dał sygnał, że jeszcze nie jest całkowitym muzycznym emerytem i nagrał nową piosenkę, ale czy będzie nowa płyta, o tym pewnie przekonamy się za jakiś czas. Na razie posłuchajmy tego świetnego naprawdę nagrania sprzed 25 lat zespołu R.E.M. Później pozostaniemy w muzycznej przeszłości wraz z Bartoszem Florczakiem jeszcze przez kilka minut, bowiem Bartek przypomni historię zupełnie innej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Sessy Bon to jedna z tych piosenek, które wydają się być z nami od zawsze. Kojarzy się z zadymionymi klubami i kieliszkiem wina. Wersja Arty Kids z początku lat 50. sprawiła, że stała się standardem, ale utwór powstał wcześniej we Francji w 1947 roku. Muzykę napisał Henry Betty, a tekst André Ornay. Podobno Betty wymyślił melodię podczas spaceru po promenadzie w Nicei. Przechadzając się pod arkadami Alei Zwycięstwa, zatrzymał się przed witryną sklepu z bielizną i to właśnie tam pierwszy raz do głowy przyszły mu nuty, które nie dało sobie zapomnieć. Zapisał je na kartce papieru, aby zapamiętać. Nucił motyw tak długo, aż zaczął działać mu na nerwy, ale nie mógł o nim zapomnieć. Dlatego uważał, że melodia będzie bardzo chwytliwa. Po powrocie do domu skomponował piosenkę podobno w 10 minut. Tytuł Sessy Bon oznacza po prostu to takie dobre. Prosto, lekko, flirtująco i po francusku. Pierwsze wykonania były bardzo eleganckie i klasyczne. Śpiewał ją m.in. Yves Montand. Piosenka szybko zrobiła karierę w powojennej Europie, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy zainteresowali się nią Amerykanie. Nagrał ją Louis Armstrong, nadając utworowi jazzowego luzu, ale to dopiero Erta Kitt w 1953 roku sprawiła, że piosenka stała się międzynarodowym przebojem i symbolem francuskiego szyku. Erta miała niski, mruczący głos. Jej sceniczny styl był mieszanką kabaretu, jazzu i drapieżnej elegancji. Kiedy śpiewała Sessy Bon, odgrywała rolę zalotnej, uwodzicielskiej kobiety, hipnotyzując słuchaczy. Wiele osób do dzisiaj zresztą myśli, że to właśnie ona była pierwszą wykonawczynią tej piosenki. Nagrania Erty Kitt powstały w czasach, gdy amerykańska publiczność była zakochana we Francji. Po wojnie wszystko, co kojarzyło się z Paryżem, kawiarnia, akordeon, czerwone wino, romanse, było magiczne. Sessy Bon idealnie trafiła w ten klimat. A Erta Kitt umiała sprzedać tę atmosferę lepiej niż ktokolwiek inny. Pochodziła z południowej Karoliny w USA, ale miała niezwykły talent językowy i świetne wyczucie melodii języka. Śpiewała po francusku tak przekonująco, że wielu słuchaczy było pewnych, że wychowała się we Francji. Sessy Bon do dzisiaj wykorzystywana jest w filmach i serialach z Francją lub Paryżem w tle. Prawie zawsze w wersji Erty Kitt. Posłuchajmy.
2: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui ont dit en langue en voyant notre mineur.

0: autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
10: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
11: Let's do it!
10: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
11: Oh yeah!
10: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
11: Let's do it!
9: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
12: Jest 17.30. Już teraz w Radiu Łódź najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała kobieta, która przyłożyła taksówkarzowi nóż do szyi. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi w wyjątkowo szybkim procesie. Pod koniec stycznia Ewelina R. zagroziła nożem kuchennym kierowcy taksówki, który odmówił jej przewozu. Kompletnie pijana kobieta proponowała mężczyźnie 20 zł za przejazd, który kierowca wycenił na 100 zł. Oskarżona stwierdziła, że nie pamięta zdarzenia, ale cała sytuacja została nagrana przez kamerę zainstalowaną w taksówce. I to nagranie stanowiło materiał dowodowy. Zarówno prokurator, jak i obrońca wnioskowali właśnie o karę 3,5 roku więzienia. Za zarzuty, które usłyszała oskarżona, grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, obie strony mogą się od niego odwołać. Łódź będzie uznawała małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą, jednak nie wszystkie samorządy łódzkie będą to robić. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w Warszawie i Wrocławiu dokonano pierwszych transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Jak mówi nam Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu, władze Łodzi czekają na zmianę rządowego rozporządzenia. Prezydent Bełchatowa, Patryk Marian z Konfederacji, deklaruje, że Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego nie będzie dokonywał transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Dopisanie takiego związku do rejestru stanu cywilnego daje małżonkom m.in. dostęp do informacji medycznej, a także prawo do wystąpienia o rentę rodzinną, zasiłek opiekuńczy czy pogrzebowy. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z wybuchem epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Zagrożenie epidemią związane jest z wyjątkowo śmiertelnym szczepem choroby, na który obecnie nie istnieje skuteczna szczepionka. Nieoficjalnie wiadomo, że zasięg epidemii może być o wiele większy niż to obecnie wynika z oficjalnych raportów. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum Polski, a także w Bieszczadach. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do wieczora. Na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a na pozostałym obszarze Polski duże z większymi przejaśnieniami. A więcej o pogodzie już za chwilę. Natomiast pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź. Oczywiście o 18:00.
12: Na termometrach w tej chwili 14 stopni. W ciągu nocy temperatura spadnie do nawet 5 stopni gdzieniegdzie, ale powinna mieścić się w przedziale od 5 do 8 stopni Celsjusza. Nocą zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe też będą słabe opady deszczu. Natomiast jeśli chodzi o to, co czeka nas jutro, to zachmurzenie raczej duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni. Mozolnie, ale ten słupek rtęci pnie się ku górze i być może za moment te temperatury naprawdę będą prawdziwie wiosenne. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
11: Popołudnie bez pośpiechu.
12: To dodam jeszcze, że w środę słupek rtęci powinien przekroczyć 20 stopni. No i wtedy już, mam nadzieję, poczujemy się zdecydowanie bardziej komfortowo. Na zegarze w tej chwili 26 minut do godziny 18 zaśpiewa Spięty.

Nie dość, że żyję, to do tego.

0: To był zespół Cutting Crows i utwór Mr. Jones, ich wielki przebój. Wcześniej Zapalenie przedrostka zaśpiewał i zagrał Spięty na zegarze 18 minut do godziny 18, nim odbędą się wielkie skomercjalizowane juwenalia muzyczne w Łodzi. Wcześniej wyruszy w swoją niezwykłą podróż Zerówka, czyli można powiedzieć taka przedjuwenaliowa rozgrzewka zorganizowana przez przedstawicieli różnych uczelni w Łodzi. Wszystko będzie działo się w strefie OFF Piotrkowska Center i to już niebawem, bo tak naprawdę pierwsze wydarzenia już 21 maja. O tym, czym będzie Zerówka i na co można liczyć muzycznie, filmowo i nie tylko, z organizatorem tego wydarzenia rozmawiała Natalia Barcikowska. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, jest ze mną dzisiaj Krzysztof Kalwas, inicjator Zerówki.
2: Dzień dobry.
1: Opowiedz trochę o festiwalu.
2: To jest inicjatywa oddolna, studencka. Naszym maksimum jest, robimy to od studentów dla studentów. Wszyscy jesteśmy z różnych łódzkich uczelni i zobaczyliśmy, że jest potrzeba stworzenia takiego wydarzenia darmowego, studenckiego, które będzie promowało tą studencką kulturę. Uważam, że wszyscy jeszcze żyjemy w takim czasie trochę postpandemicznym i chcemy odejść jak najdalej od tego internetu, w którym siedzimy cały czas. Ja osobiście o wiele bardziej wolę spotkania na żywo i takie wydarzenia. Stąd też organizacja czegoś na żywo, na świeżym powietrzu jest dla mnie czymś ciekawym. I myślę, że to widać, że my, młodzi ludzie, potrzebujemy wyjść po prostu z domów, wyjść z internetu, spotkać się na żywo i pogadać, potańczyć, pośpiewać.
1: Co sprawiło, że uznaliście, że takiej inicjatywy brakuje?
2: Zobaczyliśmy, że juwenalia są płatne i też nie ma tam za dużej reprezentacji studenckich zespołów, więc stwierdziliśmy, że stworzymy coś własnego, żeby każdy mógł przyjść, niezależnie od tego, ile ma funduszy. Wydarzenie też będzie na OFF Piotrkowska, więc w centrum Łodzi, więc każdy będzie mógł śmiało dotrzeć.
1: Dlaczego padł wybór akurat na OFF Piotrkowską?
2: Dlatego, że jest w centrum i też byli bardzo chętni, żeby zaangażować się w tą inicjatywę. Jest to miejsce offowe, jak sama nazwa mówi, więc idealnie pasuje do klimatu studenckiego, a też wspierają kulturę, nie tylko tą studencką, więc byli bardzo chętni do współpracy.
1: Na Zerówce będzie aż 14 zespołów różnych z wielu gatunków muzycznych. Jak udało się ich wszystkich zebrać i jak wyglądała selekcja tych zespołów?
2: Tak naprawdę dlatego, że dopiero zaczynaliśmy, musieliśmy najpierw zebrać kilka zespołów, żeby zobaczyć, czy faktycznie są osoby chętne do zagrania, więc zaczęło się od znajomych znajomych, jakie znamy zespoły, a później jak ruszyliśmy, to już zespoły same do nas pisały i to jest świetne, że mamy tak różnorodną tą muzykę, bo będzie i hip-hop, i będzie zespół jazzowy, będzie też chór, będzie alternatywa, będzie rock, będzie post-punk, a nawet death metal.
1: A jak ułożyliście repertuar filmowy?
2: Filmów dużo będzie z filmówki i dostajemy od nich filmy, które są już zblokowane ze sobą. Ale też będzie sekcja, gdzie są filmy krótsze, dłuższe. Zależało nam na tym, żeby w tej edycji pokazać jak najwięcej i jak najszerzej tej kultury studenckiej. A myślę, że w przyszłych edycjach będzie to już bardziej poukładane.
1: Czyli macie już plany na kolejne lata.
2: Mamy taką nieskromną nadzieję. Też słyszymy i od osób, które chcą przyjść na ten festiwal, od organizatorów, od studentów, że nie mogą się doczekać już następnej edycji, chociaż jeszcze nie widzieli tej, co nas bardzo cieszy. I tak, mamy bardzo duże nadzieje, że to się wpisze na stałe w harmonogram łódzkich wydarzeń. Dlatego też, że mamy bardzo dużo pomysłów.
1: Zerówce będą towarzyszyć też wydarzenia pozamuzyczne, pozafilmowe. Co to będzie?
2: Na Zerówce będzie otwarta lekcja tańca, poprowadzona przed dużą sceną przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Będą też warsztaty z audio imersyjnego, które poprowadzi Radio Żak. Będzie też afterparty, którym będzie silent disco, a z innych aktywności, które przygotowali nasi partnerzy, to między innymi będzie badanie profilaktyczne wykonywane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną na dziedzińcu OFA, a także studio H3 Tatuażyk będzie wykonywało tatuaże związane z akcją Disu na Raka. Będziemy przychodzić, wpłacać na zbiórkę Fundacji Cancer Fighters i wychodzimy z tatuażem.
1: Na co ty czekasz najbardziej na Zerówce?
2: O, ciężkie pytanie, bo czekam na cały festiwal, ale myślę, że najbardziej nie mogę się doczekać tych koncertów, kiedy faktycznie zobaczę dużą scenę, zobaczę, jak te wszystkie zespoły z zupełnie różną muzyką tam staną, zagrają, będzie ten wielki tłum i aż jak o tym mówię, to mam ciarki na ciele.
1: Czy wszyscy tutaj studenci na OFY się pomieszczą?
2: Może być z tym lekki problem, ale błagam, nie gniewajcie się na nas. Myślę, że tak, OFY jest tak skonstruowane, że może nie wszyscy będą bezpośrednio pod sceną, ale na pewno będziecie te koncerty słyszeć, scena będzie zwrócona w stronę ulicy Piotrkowskiej, więc na spokojnie myślę, że się pomieścimy. Drodzy słuchacze, wpadajcie na zerówkę 22-23 maja. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy i posłuchamy świetnej muzyki.
0: Mówił Krzysztof Kalwas, organizator studenckiej zerówki, z którym rozmawiała Natalia Barcikowska. Wśród tej bardzo szerokiej muzycznej oferty między innymi zespół Hejma.

To był zespół Hejma, bo przecież w Radiu Łódź gramy i to dość często po łódzku. Jeden z tych zespołów, które wystąpią podczas zerówki, o której mówiliśmy kilka minut temu. Zaśpiewa teraz natomiast Kylie Minogue, której w sylwetce możemy przyjrzeć się dokładnie dzięki filmowi dokumentalnemu, który trafi niebawem na jedną z popularnych platform streamingowych. I muszę przyznać, że ja też z wielkim zainteresowaniem film dokumentalny o Kylie obejrzę. Posłuchajmy I Don't Need Anyone.

I don't need anyone, zaśpiewała Kylie Minogue, dokument trzyczęściowy o tej niezwykłej australijskiej artystce, która przebyła niesamowitą podróż także w związku ze swoją karierą, taką podróż i geograficzną z kontynentu australijskiego na wyspy brytyjskie i na rynki muzyczne całego świata, ale też myślę niezwykłą podróż mentalną i taką, która pozostawia mnóstwo ciekawych historii, które warto opowiedzieć, i na takie opowieści też liczę trochę w związku z Kylie i jej współpracą chociażby z bardzo różnymi artystami na przestrzeni lat. Julie Fox jeszcze zaśpiewa dla nas teraz, a o godzinie 18 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, tą muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
5: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja.

0: A o godzinie 12:00 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
1: Znowu to zrobił.
2: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
3: Skup się!
2: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4: Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Klasyk, wszyscy znają. Ale wkrótce w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi odkryjecie go na nowo. Zapraszamy na teatralne road movie, pełne przygód, magii i refleksji. Reżyseria Lena Frankiewicz. Premiera 30 maja. Bilety w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
5: Po reklamie.
6: Minęła 18.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: A u nas serwis informacyjny, który przedstawi Wiktoria Makowska.
8: Zmiany na trasie do Ronda Solidarności w Łodzi. Będzie remont jezdni, chodników i przystanków. Wielkie zbrojenie polskiej policji w ramach programu SAFE. 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych trafi do mundurowych. Radosław Marzec wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości ze skutkiem natychmiastowym. Dziś niebo bardzo zachmurzone, miejscami przelotne opady deszczu. Remonty i utrudnienia na łódzkich dołach. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na Alei Palki. Miasto szykuje się do remontu nawierzchni na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Jak podkreślają mieszkańcy, ich zdaniem remont nie jest konieczny, a kłopoty dla kierowców będą ogromne.
9: Jezdnia jest dobra przecież. No gdzie tu jest niedobra jezdnia? Ja nie widzę, żeby była niedobra jezdnia. Dobra jest jezdnia, równa przecież.
10: Czyli pana zdaniem niepotrzebnie?
9: Nie.
11: Myślę, że nie. No bo to niedawno było robione przecież. Ulica wygląda dość dobrze, także nie wiem dlaczego.
12: No ja tego nie potrafię ocenić z punktu widzenia kierowcy, ale widać, że władza nie ma na co wydać.
8: Poza jezdnią wyremontowane zostaną także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i perony przystankowe, a także błyty postojowe dla autobusów MPK. Data rozpoczęcia remontu nie jest znana, ale prace mają się zakończyć do grudnia. Co jeszcze zmieni się w Łodzi? O tym piszemy na naszej stronie.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Nowoczesny sprzęt dla mundurowych, nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Przypomnijmy, to program unijnych pożyczek na obronność. Dzięki przesunięciu przez rząd środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych, pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
13: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
13: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
15: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
13: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
15: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
13: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
15: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza.
13: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służby broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. Służby mają otrzymać łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone oraz mobilne schrony. To koniec Radosława Marca w Prawie i Sprawiedliwości. W poniedziałek partyjny koleżeński sąd dyscyplinarny podjął decyzję w sprawie łódzkiego radnego. Radosław Marzec to radny PiS w Łodzi wielu kadencji. Były przewodniczący klubu radnych tej formacji związany z frakcją Janiny Goss, ale rządy wszechwładnej pani mecenas zostały zakończone prawie półtora roku temu. Od tamtego czasu na czele lokalnych struktur PiSu jest posłanka Agnieszka Wojciechowska-Wanhełkelom, na której wniosek zawieszono Marca w partii. Konflikt zaognił się po ostatniej komisji nagród i odznaczeń, której Marzec jest przewodniczącym. Miał on doprowadzić do negatywnego opiniowania wniosku, na którym zależało lokalnym władzom partii.
16: Żywaczewski, dziennikarz Republiki.
17: A że dziwne, że tylko jeden głos za. Ja jestem w tym momencie troszeczkę oburzony i zdziwiony waszą postawą.
8: Mówił Radosław Marzec. Razem z nim z PiSu został wyrzucony też Krzysztof Stasiak. Kolejowa przyszłość w Spale. Rozpoczęło się pierwsze forum młodych kolejarzy. To ogólnopolskie wydarzenie integrujące młode pokolenie pracowników kolei z doświadczonymi ekspertami i liderami branży. Podczas trzech dni spotkań uczestnicy wezmą udział w prelekcjach, warsztatach i debatach poświęconych przyszłości kolei, cyfryzacji, bezpieczeństwu oraz ścieżkom kariery w branży, mówią minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz Alan Berut, prezes PKP S.A.
1: Młodzież zawsze garnęła się do kolei i to mnie bardzo cieszy, że nie słabnie ten zapał i ta miłość do kolei.
3: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli kadry, bo kolej generalnie to są ludzie, którzy tą kolej tworzą, którzy tą koleją zarządzają.
5: Idea właśnie Forum Młodych Kolejarzy pokazać, że kolej jest bardzo fajnym pracodawcą, a chcę pokazać, że tutaj można się zakotwiczyć na dłużej.
8: Dodał Radosław Konieczny, prezes Fundacji Grupy PKP, który tłumaczy, że to pierwsze tego typu spotkanie na polskiej kolei. Do Spały na pierwszą edycję Forum Młodych Kolejarzy przyjechało ponad 200 młodych pracowników spółek kolejowych. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
6: Za radiowym oknem sporo chmur i kompletnie ponuro. Na termometrach około 14 stopni, zatem dziś już cieplej z pewnością nie będzie. W nocy natomiast zachmurzenie w dalszym ciągu będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady deszczu. Początkowo niskie prawdopodobieństwo lokalnych burz, głównie na północy województwa. Miejscami może pojawić się także mgła, która będzie ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna nocą od 5 do 8 stopni Celsjusza. Natomiast w ciągu dnia jutro możemy spodziewać się w dalszym ciągu sporego zachmurzenia, chociaż z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą też wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 do 18 stopni, a więc nieco cieplej niż dzisiaj. Dziś to maksimum mieliśmy ustawione na poziomie 16 stopni, więc jutro potencjalnie będzie cieplej, pojutrze jeszcze cieplej, bo tam synoptycy nawet przewidują 22 stopnie Celsjusza.

0: popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 7 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego poniedziałkowego spotkania bez pośpiechu, które potrwa do godziny 19. W tej części między innymi pierwsze spotkanie z naszą płytą tygodnia. W tym tygodniu słuchać będziemy wspólnie najnowszego albumu zespołu The Lemon Twigs, braci D'Addario z Long Island w Nowym Jorku. Ta najnowsza płyta ukazała się 8 maja i zawiera wspaniałe piosenki w klimacie lat 60. i 70. Zaczniemy natomiast od wielkiego Bruce'a Springsteena, który kontynuuje aktualnie swoją trasę koncertową po Ameryce, wykonując między innymi na każdym z tych koncertów tę piosenkę.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, jej najnowszy singiel, niezwykle popularny, a wcześniej klasyk z płyty Born in the USA, nagranie tytułowe, Bruce Springsteen, początek lat 80., bestsellerowa płyta, pełna wspaniałych singlowych przebojów, utworów, które wciąż powracają w koncertowych wykonaniach Bruce'a Springsteena i jego zespołu E Street Band. Król Słońce w kontekście aktualnej pogody, tego wszystkiego, co widzimy za oknem, utwór niezwykle aktualny, więc powróci. Potem jeszcze zespół Blair, a chwilkę później sięgniemy po naszą płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchać będziemy najnowszej płyty zespołu The Lemon Twigs, czyli krążka Look For Your Mind. Płyta ukazała się nakładem wydawnictwa Capture Tracks 8 maja bieżącego roku. Jesienią zespół przyjedzie na koncerty do Europy. A The Lemon Twigs znani są już, myślę, bardzo dobrze, zwłaszcza tym, którzy cenią sobie tak zwane vintage'owe brzmienie, bo liderzy tej grupy, czyli bracia Michael i Brian Daddario, są wielkimi miłośnikami starych wzmacniaczy, starych instrumentów, analogowego brzmienia, analogowego również nagrywania swoich piosenek na szeroką taśmę magnetofonową. Tak też powstawała najnowsza płyta Look For Your Mind, ale były pewne różnice, o których też zdążymy pewnie w tym tygodniu powiedzieć. Rozpocznijmy spotkanie z płytą zespołu, który najczęściej porównuje się do Beatlesów, do Beach Boysów, czasami do grupy Big Star, ale tych tropów jest oczywiście znacznie więcej, ale co ważniejsze, bardzo dużo też jest oryginalności i swojego własnego autorskiego pomysłu w tym, co robi zespół The Lemon Twigs. Zaczniemy spotkanie z tą płytą od utworu Nothing But You.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
13: Popołudnie bez pośpiechu.
14: A na zegarze w tej chwili już 18.30 minęła, jeszcze przez 29 minut nasze poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu. Zerkam na informacje dotyczące repertuaru w kinach. No powiedzmy krótko i szczerze, w tej chwili nie ma tam specjalnie super ciekawych propozycji, myślę o filmach nowych. No ale powolutku też wchodzimy w taki okres, który nazywa się czasami okresem ogórkowym, wakacyjnym, kiedy te wielkie filmy no, po prostu są chomikowane przez dystrybutorów i one najczęściej prezentowane są właśnie już jesienią, kiedy wszyscy wrócą z wakacji, kiedy skończą się majówki, chociaż o jakich majówkach mówimy, biorąc pod uwagę pogodę, którą widzę za oknem. Niemniej oczywiście kilka tytułów jest bez wątpienia wartych zainteresowania. Na przykład niekoniecznie nowych filmów, bowiem w coraz bardziej popularnym trendzie przywoływania na ekrany kin klasyków w odświeżonych wersjach lada moment pojawi się też na naszych ekranach film w reżyserii Imu Zanga z 1991 roku Zawieście czerwone latarnie. To jest film o niemającej perspektyw na ukończenie szkoły nastoletniej Song Lian, która wychodzi za mąż, po przybyciu do siedziby swojego małżonka musi nauczyć się żyć w nowym zupełnie środowisku. Niezwykła, niezwykle barwna, przepiękna historia opowiedziana właśnie w tym filmie. Kto nie widział w kinie, powinien zobaczyć, bo jest to też film właśnie od strony plastycznej, przepięknie zrealizowany. Jeszcze przed wakacjami pewnie zobaczymy, czy już wakacje, nie pamiętam, film Odyseja, najnowszy film Christophera Nolana, no ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Teraz posłuchajmy muzyki, zaśpiewa Sienna Spyro.

To był oczywiście zespół Republika, legendarna grupa Grzegorza Ciechowskiego i też kilku innych znakomitych muzyków, którzy powrócą absolutnie wyjątkowo pod tą właśnie nazwą podczas festiwalu w Jarocinie najbliższego. A wszystko to związane jest z 40-leciem ich pamiętnego koncertu w Jarocinie i też związane jest z filmem Moja krew, twoja krew. To jest film, który zrealizowany przez brytyjską ekipę filmową powstał właśnie w Jarocinie w roku 1986 i ukazywał ten festiwal i jego fenomen oczami ludzi zza żelaznej kurtyny. Więc po latach będzie okazja, żeby zobaczyć, jak zespół Republika zabrzmi na żywo. Wszyscy, którzy pojadą do Jarocina, będą się mogli o tym przekonać. A u nas już teraz Moby.

Zespół Widow Speak, grupa z Nowego Jorku, która tym nagraniem, już kolejnym, bardzo moim zdaniem udanym, zapowiada swoją najnowszą płytę, która nosi tytuł, no właściwie nosić będzie tytuł, chociaż już wiadomo, jaki będzie miała tytuł, ale po prostu jeszcze się nie ukazała, Roses, czyli róże, natomiast piosenka, której wysłuchaliśmy, to utwór zatytułowany Soft Cover. Wcześniej w swoim wielkim przeboju Extreme Ways przypomniał o sobie Moby na zegarze 11 minut po godzinie 19, a my zbliżamy się do końca naszego spotkania. Dwie piosenki jeszcze zabrzmią za chwilę, natomiast wcześniej powiedzmy dwa słowa o tym, co dziś w programie po godzinie 19, bo nasze radiowe życie wieczorowe dopiero się rozkręca. Strefa Kultury Anny Groblińskiej po godzinie 19 po serwisie informacyjnym. Później między 20 a 21 o tym nie chcemy rozmawiać. Audycja Izabeli Berkowskiej po 21, okolice jazzu jak zawsze w poniedziałki po 21 właśnie do 23 i Piotr Bielawski, a po 23 Maciej Kieszkowski i jego podnoszenie ciężarów, a w programie znakomity gość. Wszyscy miłośnicy zespołu Furia powinni nadstawić uszu i cierpliwie poczekać do godziny 23, kiedy rozpocznie się audycja Podnoszenie ciężarów. Natomiast muzycznie do godziny 19 jeszcze Cheap Tobacco zaśpiewają i zagrają. To utwór zatytułowany Serce, a potem można powiedzieć, jak za ruchem magicznej różdżki znajdziemy się muzycznie w latach 70. za sprawą zespołu Player i przy okazji też w takiej wieczorowej już zupełnie atmosferze. Bardzo dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Choć maj ma tylko 31 dni, Teatr Powszechny w Łodzi zagra w tym miesiącu prawie 50 razy. Na dwóch scenach niemal 20 tytułów. Od kultowych komedii po najnowsze prapremiery. Bidermanowie, Chciałem Być, Zielona Polana, Szalone Nożyczki. Komedię z uwielbianą przez widzów Nadią. Spektakle z cyklu Dziecko w sytuacji. Nie trzeba było tego mówić. Uciekinierki i wiele innych. Szczegóły na powszechny.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.

0: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
1: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
2: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wraca sprawa łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Jest decyzja sądu, co z odbyciem kary przez Pawła K. Pijana 36-latka staranowała pylon stacji paliw, próbowała uciekać pieszo. W wiadomościach zajrzymy też na mecz ŁKS-u Łódź z Puszczą Niepołomice. Dziś niebo bardzo zachmurzone, miejscami przelotne opady deszczu. Wraca sprawa łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Przypomnijmy, mężczyzna był poszukiwany listem gończym po prawomocnym wyroku 1,5 roku więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Został zatrzymany 10 dni temu. Decyzją olsztyńskiego sądu Paweł K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary. A szczegóły zna Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn.
5: Adwokat w marcu został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wydano za nim list gończy, a kilka dni później Paweł K. został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Chrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego. Sąd zdecydował, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary. Postanowienie w tej sprawie nie jest jednak prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli się uprawomocni, skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po ponad roku.
4: Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego w Chrubieszowie ma w czwartek zdecydować, w którym zakładzie karnym w Polsce Paweł K. będzie odbywał karę. Dodatkowo mężczyzna został skreślony z listy adwokatów po tym, jak sam zrezygnował z wykonywania zawodu. Decyzję potwierdziła nam Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: To koniec Radosława Marca w Prawie i Sprawiedliwości. Łódzki radny został wyrzucony z PiSu. Przez lata Marzec miał mocną pozycję w partii, ale od 1,5 roku był zawieszony w formacji na wniosek szefowej lokalnych struktur. Dziś jego sprawą zajął się partyjny sąd. Szczegóły zna Michał Dąbrowski.
7: Radosław Marzec to łódzki radny wielu kadencji, od około 20 lat związany z Prawem i Sprawiedliwością.
8: Tak jest moje zdanie i mogę je panie wojewodo wypowiedzieć. To nie jest komuna jak ze starych, dobrych pana czasów.
7: Marzec był człowiekiem Janiny Gos, ale rządy wszechwładnej w łódzkim PiSie pani mecenas ukróciła posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Na wniosek nowej szefowej Marca zawieszono w partii.
9: Nie złamając statutu partii, ani nie uchylając się od obowiązków, sądzę, że pan prezes jest wprowadzony w błąd.
7: A w poniedziałek partyjny sąd jednogłośnie podjął decyzję o wykluczeniu Marca z partii ze skutkiem natychmiastowym. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Oprócz Radosława Marca z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucono także Krzysztofa Stasiaka, wiceprzewodniczącego Łódzkiej Rady Miejskiej. On także od 1,5 roku był zawieszony w prawach członka partii. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw i zaczęła uciekać. Do niebezpiecznej sytuacji doszło przy ulicy Brzeźnickiej w Radomsku. Nietrzeźwa 36-latka próbowała uciec z miejsca kolizji. Kobietę zatrzymał funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, który był świadkiem zdarzenia, mówi Radio Łódź aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
10: Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby. Po przyjeździe patrolu policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kobiety. Okazało się, że 36-latka miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
4: Kobieta odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi jej do 3 lat więzienia. I na koniec sport. W 33. kolejce BetClick pierwszej ligi piłkarze ŁKS Łódź grają z Puszczą Niepołomice. A to spotkanie dla nas śledzi Robert Zwoliński, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Jak na razie bezbramkowy remis do przerwy, bo już piłkarze ŁKS-u przynajmniej wyszli na drugą połowę. Nie widzę póki co zmiany w jedenastce trenera Grzegorza Szoki, a zatem między innymi w środku pola dwóch młodych zawodników, Kacper Terlecki i Maciej Wojciechowski. Dwóch takich, którzy dopiero od tak naprawdę tej wiosny weszli na dobre do pierwszego składu ŁKS-u. No i dzisiaj trzeba przyznać, że spisują się nieźle na tle naprawdę doświadczonego rywala, jakim jest Puszczka. Bursztynie Połomice, rywala, który naprawdę dobrze gra w środku pola. No i jak na razie, tak jak mówiłem, 0-0, choć były okazje, najlepsza ŁKS-u w 30 minucie. Fabian Piasecki marnuje jednak rzut karny podyktowany za faul właśnie na nim. W 38 minucie też groźny strzał Terleckiego. No i Arasa w jednej sytuacji po kontrataku spudłowała goście. W ostatniej minucie pierwszej połowy mieli dobrą okazję, ale pudło z główki Adriana Piekarskiego. Do przerwy zatem Puszczę ŁKS 0-0, przepraszam.
4: Relacjonował z Robert Zwoliński, dziękujemy. Ja tylko dodam, że oczywiście relacja tekstowa z tego spotkania na radiołódź.pl, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Jak na maj, dość chłodno. Aktualnie mamy na termometrach 14 stopni Celsjusza. Niebo częściowo zachmurzone lub prawie bezchmurne, bez opadów. Wiatr zachodni umiarkowany. Warunki na drogach dobre, widzialność wysoka, ale jeśli chodzi o wieczór, to temperatura będzie stopniowo spadać.

0: Strefa Kultury.
1: Anna Groblińska, Kuba Janik, dobry wieczór. Dzisiaj sobie taką klamrę wystawową urządzimy, bo rozpoczniemy od pokazu indywidualnego zatytułowanego Patrzą. Kto patrzy i na kogo? Już niebawem się okaże, a zakończymy darami przyjaźni w Muzeum Sztuki w Łodzi. W międzyczasie zapowiemy Festiwal Za Słowo, czyli trzecią edycję Festiwalu Translatorskiego w Łodzi. Nie zapominamy o tym, że trwa Festiwal Szkół Teatralnych. Dzisiaj się rozpoczął. O nim króciutko, bo mówiliśmy sporo w piątek w paśmie Więcej Kultury na ten temat, ale również zapowiemy kolejne spotkanie z cyklu Muzeum dla Dorosłych, organizowanego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. No i rzeczywiście Muzeum dla Dorosłych, bo temat najbliższego spotkania to gest obraźliwy w kulturze polskiej, szczególnie w Polsce szlacheckiej. A teraz już o wystawie.
0: Proszę się rozgościć.
1: Obrazy Aleksandry Kwapiszewskiej namawiają nas do zatrzymania się, do spojrzenia w oczy przedstawianemu na nich zwierzęciu, bo najczęściej to są zwierzęta, albo i osobie drugiej, która gdzieś koło nas się znajduje. Mamy się zatrzymać, mamy się przyjrzeć, mamy zapomnieć o pogoni tej codziennej. No i takie obrazy będzie można znaleźć na wystawie zatytułowanej Patrzą w Galerii Politechnika. Aleksandra Kwapiszewska teraz z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: To są obrazy, które z pozoru są przedstawieniem po prostu czy grupy zwierząt, czy jednego. Tam też są czasem sylwetki ludzkie, ale zdecydowanie częściej mamy zwierzęta. Ale tak naprawdę jest za tym jakaś tajemnica. To naprawdę jest pokazanie, że pod tą skórą świata jest coś jeszcze. Tam jest symbolika bardzo silna. Pani Olu, od kiedy pani malarstwo jest takie właśnie, bardzo charakterystyczne i takie według pani konceptu?
2: Moja droga zaczęła się dość dawno, ponieważ już od najmłodszych lat maluję i faktycznie od zawsze gdzieś sam motyw animalistyczny przewijał się, czy to właśnie we wczesnych rysunkach, czy już później w nieco dojrzalszych pracach. Aczkolwiek taki moment przełomowy, gdzie zauważyłam, jak dużą rolę odgrywa światło, jak można za jego pomocą budować właśnie to napięcie, też niepokój. Myślę, że pojawiło się jakieś 6 lat temu, gdzie po serii eksperymentów z różnymi formami, z różnymi też tematami i stylami w malarstwie, po prostu wypracowałam sobie takie spojrzenie i postanowiłam też dużo oszczędniejszą formę wykorzystywać właśnie do przedstawienia takich zwierząt. I między innymi przejawia się to właśnie w czarnym kolorze tła, który dominuje właśnie w moich obrazach.
1: Nawet obraz zatytułowany W cieple sierpniowego słońca. To są przepiękne ptaki. Jakie to są ptaki?
2: Pelikany.
1: To są pelikany, ale właśnie na ciemnym tle, co jest zaskakujące. Natomiast na nich to światło gra wspaniale rzeczywiście. Gdy mowa o światło cieniu, to natychmiast Rembrandt przychodzi nam na myśl, ale nie tylko z jego prac pani czerpie inspirację.
2: Tak, takim zupełnie pierwszym moim mistrzem był John Constable, Anglik, który mając ojca młynarza wolał te młyny malować niż w nich pracować. Później doszli inni mistrzowie, na podstawie których obrazów ja sama uczyłam się też malować i jako mała dziewczynka czy też nastolatka śledziłam ich obrazy, próbowałam je odtworzyć. I studiowałam właśnie też tak pociągnięcia pędzla i sam światłocień, mieszanie barw. Na pewno dużym tutaj też dla mnie przykładem i mentorem był i wciąż jest Van Gogh, a także Caravaggio i Rembrandt. To są takie moje chyba cztery ulubione i największe nazwiska, które do których do tej pory wracam i staram się w momentach takiej niepewności malarskiej wrócić sobie do tych korzeni i jeszcze raz popatrzeć, jak oni to robili, jakie kolory były używane, poczytać troszkę sobie o nich. Wiadomo, oni używali innej techniki niż ja, ponieważ malowali farbami olejnymi, ja maluję akrylem. To są pewne różnice techniczne, ale mimo wszystko staram się przekuć je w zaletę tych farb.
1: A jeżeli chodzi o studia, to jest nie tylko studiowanie takie indywidualne, ale też i w ramach struktur Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, tylko że to były studia podyplomowe, bo z pierwszego wykształcenia jest pani germanistką i dość długo tą germanistą się pozostaje, co też widać w pewnym umiłowaniu porządku i pewnej właśnie ascezie kompozycji w pani obrazach. Natomiast najpierw łączyła pani malarstwo, tę pasję swoją z akademicką drogą.
2: Tak.
1: Germanistyczną.
2: Tak, tak. I germanistyka myślę, że wciąż będzie w moim umyśle i sercu, ponieważ jest to coś, co też pewną część mojego życia zbudowało. I wiadomo, każdy obraz jest sumą pewnych doświadczeń, przemyśleń, refleksji. Również na kanwie właśnie tej germanistyki, którą również skończyłam w Łodzi. 5-letnie studia. A w zeszłym roku, w zasadzie to 1,5 roku temu, zdecydowałam się jeszcze na studia podyplomowe na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych, które dodatkowo, myślę, otworzyły mi oczy i inaczej pozwoliły mi prowadzić rękę czasem w moich obrazach. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, również tak skonfrontowanie się z innymi uczestnikami tych studiów, którzy również doskonale malowali, ale przedstawiali inne na przykład spojrzenie na coś. I też mieli za sobą inną drogę akademicką. Też była jedna germanistka, zdarzyła się ekonomistka, architekt, cała masa przeciekawych osób i każdy obraz, który malowali, myślę, że miał gdzieś cząstkę właśnie tego pierwszego zawodu, który wybrali, a dzięki temu, że mają właśnie to doświadczenie, mogą jeszcze w inny sposób na przykład spojrzeć na dany obiekt, który malują, bądź temat, którym się zajmują.
1: Bardzo ciekawe doświadczenie te studia podyplomowe okazuje się.
2: Bardzo, bardzo. Polecam każdemu.
1: To są obrazy, które mają starannie wymyślone tytuły, a może nie starannie wymyślone, może te tytuły po prostu objawiają się pani właśnie podczas malowania albo przy wymyślaniu. I to są bardzo różne stwierdzenia, pytania związane po prostu z sytuacją. To nie jest od tak szympans siedzi albo dwóch człowiekokształtnych bohaterów, tylko szanuj ojca swego. Na przykład. Albo tak jak powiedziałam, w cieple sierpniowego słońca. Dużo jest zastanowienia, ale takiego też odniesienia do ludzkiego świata czasem.
2: Tak. Często inspiruję się moimi wizytami w łódzkim zoo. Biorę szkicownik i najbardziej produktywnym czasem jest zawsze wizyta w wiwarium, ponieważ tam legwany nie poruszają się zbyt szybko, więc można szkicować dowoli. I właśnie na tym etapie już rodzi mi się pomysł na końcowy obraz i na tytuł. Tytuł często współgra właśnie z kolorami czy z atmosferą na całym obrazie. Staram się, żeby może nie mówił wprost, o co mi chodziło, żeby gdzieś była jeszcze ta przestrzeń na pewną interpretację u widza, ale poniekąd muszę też trochę narzucić to, co czuję w danym momencie i jaka jest moja wizja. Aktualnie na jednej z aukcji właśnie w Warszawie mam taki obraz Śpi dobrze. Przedstawia on dwie żabki, które siedzą sobie na liściach.
1: Jedna śpi, a druga tak, jak gdyby czuwała.
2: Właśnie. No i teraz, kto komu mówi śpi dobrze? Czy to ten widz chce jakby poczekać na moment, aż ta jeszcze obudzona żabka zamknie to oko? Czy może ta czuwa i pilnuje tej drugiej? To właśnie to są takie, mam nadzieję, momenty do zastanowienia się i nie tylko podziwiania samego obrazu, ale właśnie na też sprawdzenie, czy mogę trochę dłużej przy nim posiedzieć i skupić się, trochę mojej uważności poćwiczyć.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo pięknie wyglądają także tryptyki. Tryptyk czy poświęcony żółwiom wodnym, czy makakom. Zestawione są makaki też, że jak powiem, w różnym stanie emocjonalnym
2: tak.
1: Na tym tryptyku. Kiedy zwierzę zasługuje na tryptyk aż?
2: Zwykle tryptyki maluję wówczas, gdy chcę trochę zgłębić jeszcze to konkretne zwierzę. Ponieważ na przykład dzioborożce bądź dzioborogi i nawet makaki, one mają w sobie coś tak magnetyzującego, coś tak niesamowicie tajemniczego, to tak nieuchwytnego, że ja próbuję to złapać, próbuję właśnie siedzę w tym ZOO, szkicuję, próbuję różne kolory, wracam do pracowni, jeszcze trochę myślę nad tym i staram się w tym spojrzeniu, właśnie może w układzie futra, światłem wydobyć nie tylko formę, ale właśnie to, co to zwierzę w tym momencie mogło czuć i co też bardzo często czujemy my sami. I właśnie ta granica zacierania różnic między nami, a właśnie makakami na przykład, też poniekąd mnie determinuje do malowania tych zwierząt, żeby pokazać, że my nie jesteśmy tacy odrębni, jesteśmy bardzo podobni. Więc ciężko mi powiedzieć, kiedy makak zasługuje na tryptyk, ponieważ myślę, że każdy zasługuje, ale tryptyki powstają głównie wtedy, gdy chcę rozwinąć to konkretne uczucie, to konkretne spotkanie z tym zwierzęciem.
3: Zwierzęta absolutnie królują w pani twórczości, ale zdarza się, widziałam dość demoniczną twarz Jokera na jednym z obrazów. Widziałam też i sylwetkę kobiety na obrazie zatytułowanym Mam dość, czyli pojawiają się ludzie, ale z rzadka.
2: Tak, bardzo rzadko. Akurat te dwa powstały też z takiej potrzeby wyrzucenia swoich emocji. Na co dzień jestem raczej cicha, a właśnie malarstwo daje mi możliwość zajrzenia w takie najgłębsze pokłady swojej psychiki i obraz Mam dość chyba najlepiej to pokazuje, ponieważ on powstał właśnie w momencie, gdy wybuchła pandemia. Też pewne doświadczenia z mojego życia prywatnego się nałożyły na tą atmosferę takiego wręcz strachu wtedy, bo nie wiedzieliśmy, w którą stronę to pójdzie. I byłam bardzo przytłoczona. Jak my wszyscy byliśmy strasznie przytłoczeni, więc zdecydowałam się namalować taką postać od tyłu, skuloną, zgarbioną, przerażoną wręcz, w takiej chłodnej tonacji, z lekkim czerwonym akcentem, żeby też może zasymbolizować taki gniew poniekąd, że ja się nie godzę na to, ale mam dość i tak naprawdę nic nie mogę z tym zrobić.
3: Patrzą, tak zatytułowana jest ta wystawa, no bo patrzą na nas te zwierzęta i co one sobie tam myślą, ciekawe, nigdy się nie dowiemy, ale możemy się nad tym zastanawiać. My na nie patrzymy, one na nas. Najważniejsze to jest to, żeby się zatrzymać. Co się pani też udało, bo wcześniej, zanim pani zrezygnowała właśnie z tej germanistycznej drogi akademickiej, to trochę nawarstwiało się rzeczy, prawda? Trochę było tej gonitwy.
2: Było, oczywiście. Wciąż jest tak naprawdę, ponieważ nie da się uciec od codzienności, od codziennych spraw, problemów, rzeczy do załatwienia, przed samym sobą nawet i przed gonitwą myśli, która towarzyszy każdemu z nas. Jednak ta wystawa, mam nadzieję, trochę odwróci też relacje podczas oglądania obrazów. Bardzo bym chciała, żeby właśnie to doświadczenie bycia obserwowanym na wystawie może się pojawiło właśnie wśród odwiedzających. Wśród niemal 40 obrazów średnich i dużych przygotowałam też poliptyk złożony z 45 części. Są to niewielkie formaty 10x15 cm i to są tylko oczy. I one będą odpowiednio powieszone tak, aby widz faktycznie czuł się obserwowany, że one będą patrzeć. To są różne zwierzęta, tam się żadne z nich nie powtarza. Poliptyk będzie ułożony według kolorów, także to będzie taka jakby też swoista tęcza z nich stworzona.
3: To będzie na pewno bardzo przykuwające uwagę. No i właśnie ciekawa jestem, co to będzie za doświadczenie, kiedy my będziemy też obserwowani, nie tylko my ludzie będziemy patrzeć na sztukę, patrzą. Ta wystawa już niebawem, bo 20 maja będzie otwarta w Galerii Politechnika. To jest ulica Żeromskiego 116. Trzeba znaleźć odpowiedni budynek. Kto nie był, to po prostu niech dopytuje, gdzie jest Alchemium, bo to w budynku Alchemium tak. Jest właśnie ta galeria. O której godzinie otwarcie?
2: O 15:30.
3: I jeszcze proszę nam powiedzieć, do kiedy wystawa będzie czynna?
2: Do końca czerwca.
3: Mam nadzieję, że słuchacze czują się teraz bardzo zachęceni, żeby odwiedzić to miejsce i obejrzeć obrazy Aleksandry Kwapiszewskiej. Dziękuję bardzo.
2: Również bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie.
0: Daję słowo.
1: Trzecia edycja festiwalu translatorskiego Za Słowo rozpocznie się 21 maja, czyli już w najbliższy czwartek. I o tym będę rozmawiać z Martą Zdanowską z Domu Literatury, który jest organizatorem i gospodarzem festiwalu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Czy to jest rzeczywiście jedyny festiwal przekładu w Polsce?
4: Może jedyny, który aż tak bardzo kondensuje opowieść o przekładach z języków mało znanych. Rzeczywiście istnieją w Polsce festiwale tłumaczy, natomiast my skupiamy się, i to chyba warto podkreślić, na językach niekoniecznie tak szeroko używanych, jak na przykład język angielski. I o ile w ubiegłym roku rozmawialiśmy w dużej mierze o języku bułgarskim i literaturze, bułgarskiej. W tym roku mamy trzy takie pasma główne, a mianowicie język czeski, tłumaczenia z języka japońskiego, więc to w ogóle bardzo odległy język, i specjalnie właściwie tutaj ukłon w kierunku filologii germańskiej, tak zwany Dzień Niemiecki.
1: Ale i wątek języka tureckiego się pojawi.
4: Tak, również wątek języka tureckiego w połączeniu z językiem niemieckim. To jakby tak w parze, bo to są dosyć ciekawe warsztaty, które będą mówić nam trochę o takim tłumaczeniu, które no, w dużej mierze kojarzy nam się na przykład z tłumaczeniem filmów tureckich.
1: Seriali nawet. Tam, seriali. Tak, seriali. Tak, dlatego że przede wszystkim tu jest mowa o kulturze wysokiej, ale pojawiają się też i wątki związane z kulturą popularną, właśnie z serialami. Będzie też autor bardzo ciekawego podcastu Wasz Niemiec, ale chciałabym zapytać cię, bo mnie nurtuje to pytanie. Co to jest spotkanie tajfunowe?
4: To jest spotkanie, które dotyczy literatury wschodnioazjatyckiej z Anną Wołcerz i Martą Niewiadomską, która występuje w sieci jako pani od koreańskiego. Natomiast to jest ukłon w dwie strony. Po pierwsze, rzeczywiście to strefa tajfunów, czyli Daleki Wschód, tak on nam się może kojarzyć, ale z drugiej strony tajfuny to jest najlepsze w tym momencie i najszerzej oferujące literaturę wschodnioazjatycką wydawnictwo w Polsce. I właściwie jeśli czytamy literaturę koreańską, literaturę japońską, częściowo literaturę chińską, choć tutaj to nie tylko, no to w dużej mierze czytamy ją dzięki tajfunom właśnie. Serdecznie na to spotkanie zapraszam, bo rzeczywiście to będzie taka możliwość spotkania 21 maja kultury bardzo nam odległej. Tutaj będziemy rzeczywiście mieć i spotkanie ze studenckim kołem naukowym Azji Wschodniej i Pacyfiku. Będziemy zastanawiać się, czy wszyscy znają bouchi, czyli takie ciasteczka ryżowe, ale to są warsztaty, które mówią o tym, jak tłumaczymy właśnie z języka japońskiego, a jak tłumaczymy kulinaria. No i w ogóle warsztaty dotyczące tego, jak tłumaczyć literatury tak nam obcej, jak literatura japońska. Ten dzień to najbardziej egzotyczny dzień na festiwalu, czyli piątek. To jest nasz piątek azjatycki. Serdecznie i gorąco zapraszam.
1: A ty będziesz prowadziła spotkanie po niemieckie Blask i Cień. To będzie spotkanie ze Sławomirem Sochajem, autorem książki Nie do Polska. Nowe spojrzenie na ziemię odzyskane. Czyli ten festiwal skupia się nie tylko na przekładach, ale także na problemach kulturowych.
4: Tak, ja nie ukrywam, że 23 maja to tak zwany Dzień Niemiecki, który miałam okazję koordynować i zależało mi na tym, żeby ten Dzień Niemiecki nie był stricte opowieścią tylko o translatoryce. Zaczynamy od warsztatów w Europa, prowadzonych przez pisarkę Norę Posąg, ale cały ten dzień późniejszy będzie tak zaprojektowany, że nawet jeśli ktoś nie zna języka niemieckiego albo zna jego podstawy, będzie mógł przyjść i posłuchać o kulturze niemieckiej. Spotkanie ze Sławomirem Sochajem to jest spotkanie, które dotyczy no, w dużej mierze zachodu Polski, w dużej mierze Dolnego Śląska i opowieści o tym, właściwie czym są te ziemie i czym jest po niemieckie dla nas. Co zostało w krajobrazie, co zostało w mentalności, co jest stereotypem. I to spotkanie bardzo mocno współgra z poprzedzającym i następującym po nich działaniami, ponieważ wcześniej o 13.30 zapraszamy na spacer niemieckimi śladami po Łodzi. Startuje ten spacer o 13.30 spod dawnego hotelu Savoy przy ulicy Trauguta, a po spotkaniu o 17.15 kolejne warsztaty otwarte no właśnie dla wszystkich, którzy niekoniecznie muszą znać niemiecki, warsztaty komunikacji międzykulturowej z Vincentem Helbigiem, autorem podcastu i książki Wasz Niemiec, jak pokochały Polskę. To jest bardzo ciekawa postać, bo to jest dosyć młody jeszcze mężczyzna, którego dziadkowie wyjechali, musieli wyjechać z Warmii i z Dolnego Śląska. On urodził się i mieszkał w Niemczech, podobnie jak jego rodzice. No i w pewnym momencie postanowił zobaczyć, jaka jest ta Polska, czym jest ta Polska. I przyjechał tutaj studiować. Polska spodobała mu się na tyle, że zdecydował się zamieszkać w Polsce. Zajmuje się właśnie komunikacją międzykulturową. Jego dziewczyna jest Polką. Myślę, że to jest bardzo ciekawa opowieść o tym, jak ten dialog międzykulturowy może wyglądać, a też nie jest to łatwe, bo dla Niemców polski jest podobno czwartym najtrudniejszym językiem do nauki z języków na świecie.
3: Od 21 do 23 maja odbędzie się w Łodzi trzecia już edycja festiwalu translatorskiego Za Słowo. Opowiadała Marta Zdanowska. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam.
3: W tej audycji naszej do cząstki daję słowo, jeszcze dodaję teraz cząstkę daję obraz, bowiem chcę zaprosić na jutrzejsze spotkanie z Natalią Kawczyńską w Bibliotece imienia Piłsudskiego w Łodzi, czyli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Będzie poświęcone bardzo ciekawej książce Łódzkie typohistorie, miasto w świetle neonów. A wiemy, że niedawno w pasażu Margaret Thatcher otwarto właśnie pokaz neonów łódzkich, a Natalia Kawczyńska, graficzka i specjalistka do spraw marketingu i promocji, absolwentka ASP w Łodzi, zajmuje się liternictwem dawnych neonów. Bardzo interesująco zapowiada się ta publikacja.
5: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Znów wszystko na wczoraj. Nic się nie klei. Gonitwa myśli, napięcie i ciągły error. Zastanawiasz się, co z tobą jest nie tak?
8: Jedno dobre szkolenie potrafi zdjąć presję i przywrócić kontrolę. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
9: Po reklamie.
0: Strefa kultury.
3: Uroczysta inauguracja 44. Festiwalu Szkół Teatralnych jeszcze przed publicznością. Po godzinie 20 w Teatrze Nowym, ale pierwsze spektakle już zostały zaprezentowane. To prawdziwe święto młodego teatru, gdy studenci wydziałów aktorskich uczelni państwowych artystycznych teatralnych właśnie w Polsce prezentują swoje dyplomowe spektakle. W ramach festiwalu także przeróżne spotkania, warsztaty, panele dyskusyjne. Będzie spotkanie z Robertem Więckiewiczem. Będzie dyskusja o postawie artystycznej Andrzeja Wajdy z udziałem m.in. Krystyny Jandy i Jerzego Radziwiłowicza, no ale w roli głównej przede wszystkim studenci. W piątek w paśmie Więcej Kultury profesor Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, mówił nam o ważnych aspektach festiwalu, m.in. o tym, że trzeba bardzo uważnie dobrać te spektakle dyplomowe. W Łodzi zawsze 3 są przygotowywane, tak aby one pokazały możliwości studentów i w dodatku wszystkich studentów.
10: No, to jest na pewno odpowiedzialne zadanie dziekanów, władz poszczególnych uczelni, czy ich wydziałów aktorskich. W naszej uczelni, na naszym wydziale powstają zawsze 3 przedstawienia dyplomowe. Staramy się oczywiście, żeby wszyscy studenci mieli jakieś interesujące zadania, dzięki którym mogą się z dobrej strony pokazać na scenie, pokazać to, czego się nauczyli, co umieją, pokazać swoją wrażliwość, sposób myślenia. I no, niezwykłą, nie ma co ukrywać, należy się tym chwalić. Energię, która towarzyszy nie tylko tym przedstawieniom dyplomowym, ale w ogóle całemu festiwalowi co roku. Podobnie to się odbywa oczywiście w innych uczelniach, czyli w Krakowie, w Białymstoku, we Wrocławiu, w Warszawie, w Bytomiu, bo będzie też przedstawienie Wydziału Teatru Tańca z Bytomia.
3: To jest filia krakowskiej Akademii
10: Tak, to jest
3: teatralnej.
10: Filia Akademii Krakowskiej.
3: A festiwal potrwa do niedzieli, zakończy się uroczystą galą i koncertem. Wtedy poznamy laureatów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych nagród festiwalu.
0: Dzieje się w Łodzi.
3: Doktor Tomasz Romanowicz, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o kolejnym spotkaniu z cyklu Muzeum dla Dorosłych. To jest niebywały cykl. Ile tematów fantastycznych, wcześniej niekojarzonych z muzeum się pojawiło w tym cyklu, a kolejne będzie poświęcone to spotkanie gestowi, i to gestowi obraźliwemu w polskiej kulturze. I to pan, panie doktorze, będzie opowiadał osobiście o tym.
9: Tak, dokładnie. Jest to też mój autorski pomysł, ponieważ mi się wydaje, że on doskonale wpisuje się w tą formułę tego naszego cyklu. I mam takie wrażenie, że jest to niestety temat bardzo mocno na czasie w naszym kraju.
3: Na czasie, bo się obrażamy, tak? Gestami różnymi.
9: No właśnie. Wydaje mi się, że ten temat będzie boleśnie czytelny, biorąc pod uwagę pewien poziom, a tak mi się wydaje, chyba zauważalny, tak bym powiedział, redukcję pewnej kindersztuby i pewnego, bym powiedział, akurat takiego profesjonalizmu i w ogóle takiej empatii w stosunku do ludzi. I jest to oczywiście generowane przez bardzo wiele czynników, mniej lub bardziej osoby zainteresowane naukowo wskazują mi media, social media głównie akurat, taką anonimowość. Natomiast ja chciałbym trochę sięgnąć do źródła tego problemu, ponieważ mnie interesowało w ogóle, w jaki sposób ludzie postrzegali siebie w sytuacjach dla siebie nieprzyjemnych. A mianowicie, bo trzeba sobie zadać pytanie właśnie akurat, co to znaczyło w dawnych czasach siebie obrazić, kto kogo mógł obrazić, co uznawano za obraźliwe. I niby taki temat, bym powiedział, dosyć prosty, ale mam wrażenie, on powoduje bardzo wiele wątków, w których można poruszyć.
3: Są takie gesty obraźliwe, które są uniwersalne, są czytelne, ale przecież obrazić można także, nie wiem, miną, prawda, spojrzeniem w określonych sytuacjach. Także dość szerokie pole badań, powiedziałabym.
9: Tak, dokładnie. Natomiast utarło się z tego, co wiem na dzień dzisiejszy, że bycie obrażonym oznaczało przede wszystkim wyrażenie pewnego braku szacunku. No i teraz możemy się zastanowić, powiedzmy, kto kogo powinien darzyć szacunkiem. No, idealnie mówiąc, wszyscy wszystkich, prawda? Natomiast w dawnej kulturze polskiej, w dawnym społeczeństwie polskim, na przykład w dobie Rzeczypospolitej Szlacheckiej, no to przede wszystkim oczekiwano pewnego szacunku zgodnego z pozycją społeczną. No i oczywiście więcej wolno było, mówmy się panu, niż na przykład chłopu. I teraz tak, niezbyt duża gorliwość na przykład w biciu pokłonów, aby na przykład okazywaniu szacunku, mogło było na przykład być uznane za obrazę. Mówi oczywiście w sytuacji, kiedy chłop musiał na przykład w tym momencie w jakiś sposób się stykać z panem. Oprócz tego były różnego rodzaju katalogi pewnych zachowań, które uchodziły za obraźliwe. One były niewerbalne, bardziej werbalne, no i bardziej, jeszcze mocniej namacalne w postaci pewnego gestu. I tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz, a mianowicie wychodzono z założenia akurat, że gestykulacja sama w sobie może mieć takie janusowe oblicze. A mianowicie, może być oczywiście brana jako pozytywną w sytuacji na przykład, kiedy chcemy komuś coś przekazać. I to jest interesujące. Wychodzono z założenia na dane Rzeczypospolitej, że na przykład kapłani, kiedy wygłaszają kazanie, jak mocno gestykulują, to było dobrze odbierane, ponieważ oni wzmacniali przekaz, można powiedzieć, religijny. Natomiast w sytuacji takiej, bym powiedział, zwykłej, przeciętnej, takiej właśnie wsi, miasta staropolskiego, starano się nie gestykulować. wchodzono z założenia, że osoby, które gestykulowały, to były osoby nieokrzesane. No oczywiście siłą rzeczy pozycjonowano je w środowisku chłopskim, w środowisku żydowskim, że to Żydzi też akurat mocno gestykulują, więc generalnie mogą człowieka wyższego od siebie, w cudzysłowie oczywiście dzisiaj, obrazić. No i niestety na samej dole drabiny społecznej są kobiety akurat, które bardzo łatwo mogły zarówno obrazić szacownego męża szlacheckiego, jak i też chłopskiego gospodarza.
3: No właśnie, bo się o tej pozycji kobiety teraz coraz częściej mówi, jak to właśnie kiedyś ją postrzegano. Ale to jest bardzo ciekawe, że opowieść wybiega daleko, daleko poza takie proste rzeczy, jak tak zwany Kozakiewicza gest, prawda? Bo gest obraźliwy bardzo się kojarzy właśnie z tym akurat. Bywa też, że i na przykład do języka wchodzi nazwa gestu. Pokazać środkowy palec, tak mówimy, prawda? To jeden z najbardziej obraźliwych gestów.
9: Oczywiście.
3: I weszło to, już nie tylko o gest chodzi, ale nawet nazwa tego gestu jest używana też powszechnie. No ale to są rzeczy współczesne, a tutaj zagłębiamy się w wieki dawne, chociaż tam na pewno także wtedy były takie obraźliwe gesty konkretne, prawda? My ich nie będziemy pokazywać, bo jesteśmy w radiu, a poza tym nie chcemy nikogo obrazić.
9: No tak, oczywiście. Natomiast przede wszystkim sądzę, że nawet w dzisiejszych czasach ani antena radiowa, ani telewizja by ich nie uniosła, ponieważ generalnie te gesty dotyczyły, umówmy się, dolnych partii ciała. I jest to interesujące, ponieważ my o nich wiemy głównie z ksiąg sądowych. Wtedy, kiedy po prostu dochodziło do sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś na kogoś się skarżył, dochodziło do procesu sądowego, on musiał być rozstrzygnięty i wtedy właśnie akurat mamy całą opowieść o tym, co temu obwinionemu się zadziało. No i właśnie najczęściej chodziło właśnie o pokazywanie czterech liter. I interesujące jest, że tak przynajmniej wyliczyli naukowcy, tutaj oczywiście się opieram głównie na profesorze Tomaszu Wiśliczu, a akurat wspaniałym antropologu historycznym, który na przykład udowadnia na podstawie swoich kweren, że w większości miały być obwinione za to kobiety. To jest pytanie, dlaczego akurat? On na przykład sugeruje w ten sposób, że chodziło o łatwość stroju, ponieważ, no to już muszę powiedzieć, uważano, że łatwiej było podnieść spódnicę niż ściągnąć portki. I w sytuacjach obraźliwych po prostu było to bardziej bym powiedział, dotykające. Patrząc szerzej na kulturę europejską, dolna część ciała akurat była częścią, że tak powiem, rytuału sabatów. Czarownic akurat. To symboliczne całowanie diabła, wiadomo gdzie. To też jest ta strefa akurat, która miała być strefą z jednej strony upokarzającą, a biorąc pod uwagę, że upokarzającą, to też wstydliwą i też właśnie obraźliwą. I oczywiście, czy na terenie naszej Rzeczypospolitej aż tak daleko do tego dochodzono, wątpimy tutaj akurat. Niemniej jednak, no wiadomo, mieszkamy w Europie, w kulturze europejskiej się obracamy, więc te pewne różnego rodzaju, bym powiedział, takie transmisje pewnych zachowań były obecne. No i cóż, pokazywanie języka, splunięcie. Oprócz tego jeszcze na przykład figa. Ten gest Kozakiewicza, który teraz się nazywa gestem Kozakiewicza, ponieważ stał się niesamowicie medialny, biorąc pod uwagę oprawę zarówno sportową, i też nie ukrywajmy polityczną akurat, wcześniej to było pokazywanie wała. Generalnie. I to są też takie symbole, które też nawiązują do sfery, mówię sobie wprost, seksualnej akurat. Czyli chodziło się o to, żeby kogoś obrazić na zasadzie, powiedzmy, pewnego upokorzenia, ale dotyczącego niemocy w tej sferze, ewentualnie dotyczącego, bym powiedział, nieuczciwości małżeńskiej, mówiąc tak dość ogólnie. Ja, pani tak, cały czas szukam języka. Nie ukrywam akurat, żeby o tym odpowiednio opowiedzieć i nikogo nie urazić. Niemniej jednak, tak reasumując, chodziło o to, żeby komuś pokazać coś bardzo mocno negatywnego, które bardzo mocno musiało go dotknąć, aż do tego momentu, aż doszło do rozprawy sądowej.
3: Bardzo ciekawy temat, również ze współczesnymi wątkami, bo w minionym roku głośno było z kolei o biegaczu polskim, który wykonał gest taki strzelania, jakby odstrzeliwania rywala, którego wyprzedzał. To był wyraz triumfu jego, ale jednocześnie no, było to obraźliwe, było to bardzo niegrzeczne, także to są rzeczy najczęściej dotykające sfery seksualnej, ale nie tylko. Nie no tylko. Tak, jest no dosyć, tak. Niestety, szeroki wachlarz tych gestów obraźliwych, o których Obcych 28 maja. Dr Tomasz Romanowicz będzie opowiadał w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Czy można rezerwować miejsca? Bo ten cykl
9: oczywiście
3: się cieszy dużym powodzeniem.
9: Tak, tak. Bardzo się cieszymy. Tak, na stronie internetowej jest pełna informacja o kontakcie. Lepiej się zapisać. Oczywiście jak ktoś przyjdzie akurat wtedy i będzie chciał skorzystać, postaramy się go wpuścić, chociaż muszą Państwo wiedzieć, że jesteśmy teraz w zupełnie nowej sytuacji. Mianowicie mamy remont naszego muzeum akurat, więc już nie jest to ta nasza aula, tylko inna przestrzeń, w której będziemy Państwa gościć. Ale tak, zapraszamy.
3: Ale przy Placu Wolności.
9: Tak, oczywiście przy Placu Wolności, dokładnie tak. Tam przychodzimy sobie. Niemniej jednak warto wcześniej zadzwonić.
3: Doktor Tomasz Romanowicz, dziękujemy bardzo.
9: Dziękuję bardzo i zapraszam.
3: A w naszej strefie kultury już niebawem mówić będziemy o wystawie Dary Przyjaźni w Muzeum Sztuki. To duża wystawa i w MS Kwadrat, i w MS1. Ale teraz Kaja będzie nam towarzyszyć przez kilka minut.

0: Rzuć okiem.
1: Dary przyjaźni. To jest prezentacja blisko 150 dzieł, które w ostatnich 2 latach zostały podarowane Muzeum Sztuki w Łodzi przez 80 artystek i artystów z kilkudziesięciu krajów. Ich gest umożliwia refleksję nad znaczeniem solidarności artystycznej we współczesnym świecie, a także relacji środowiska artystycznego i publicznego muzeum. Podkreśla też rolę zaufania, przyjaźni i wspólnoty opierających się na długofalowej współpracy. Z kuratorką tej wystawy, Barbarą Piwowarską, rozmawia Agata Zielińska.
2: Na czym polega idea wystawy Dary Przyjaźni?
3: Dary Przyjaźni to jest długofalowy projekt Muzeum Sztuki w Łodzi, zainicjowany przez Daniela Muzyczuka, obecnego dyrektora muzeum, i odwołuje się bezpośrednio do historii i tradycji muzeum, ponieważ Muzeum Sztuki w Łodzi powstało właśnie dzięki Darom Przyjaźni i dzięki tej całej ekonomii przyjaźni, czyli grupa AR zgromadziła tą pierwszą początkową kolekcję Muzeum Sztuki w Łodzi. Była to inicjatywa głównie Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, ale oni również zaangażowali w pomoc w zdobywaniu, gromadzeniu darów przyjaciół właśnie awangardy międzynarodowej. Potem w historii Muzeum Sztuki w Łodzi ileś razy nastąpiły te powtórzenia tych darów i dary stanowią trzon kolekcji muzeum tak naprawdę. I w związku z tym te dary przyjaźni dzisiejsze są również dzisiejszym portretem muzeum. Można w ten sposób spojrzeć na tą wystawę. I wystawa ma ogromną skalę, to jest największa wystawa, jaką przyszło mi w życiu kuratorować. W 2 budynkach się mieści, w MS2 całe dolne piętro. Tam pokazujemy wizję właśnie teraźniejszości i przyszłości. Pracę dobrałam w tej części w taki sposób, żeby dialogowały bezpośrednio z kolekcją stałą, ze sposobami widzenia, które są właśnie na tych piętrach powyżej, w MS2. I mamy również obydwa piętra w budynku MS1, czyli całe muzeum właściwie. I z kolei w MS1 wystawa odnosi się na ostatnim piętrze bezpośrednio do tej tradycji awangardy i sali neoplastycznej, zaprojektowanej przez Strzemińskiego w latach 40. I tam również pokazujemy artystów, którzy są związani z Muzeum Sztuki od lat 90. Byli tutaj na rezydencjach artystycznych, potem wielokrotnie powracali do muzeum i to doświadczenie łódzkie i doświadczenie pobytu w Muzeum Sztuki w Łodzi wpłynęło znacząco na kształt ich twórczości. Jest to na przykład Liam Gillick, jest to na przykład Rebecca Quiteman, jest to na przykład Karin Schneider. Mamy tu po prostu bardzo ciekawą grupę artystów z całego świata, którzy odwołują się do historii Muzeum Sztuki w Łodzi w bezpośredni sposób i mam nadzieję, że to będzie widoczne na tym górnym piętrze w MS1, natomiast dolne piętro poniżej jest bardziej metaforyczne, bardziej poetyckie. Tutaj staraliśmy się pokazać obieg dóbr, pewną cyrkulację też tożsamości, wzajemności, jak również przedmiotów, jak zmienia się status właśnie przedmiotu, który jest włączany do kolekcji, albo jak można inaczej zinterpretować dzieło, które staje się częścią kolekcji danego muzeum.
2: Uciekłyśmy przed dźwiękiem, szukając miejsca do rozmowy. Jest bardzo dużo takich instalacji, którym właśnie towarzyszy dźwięk i obraz.
3: Ta wystawa jest multimedialna, składa się z tradycyjnych mediów, malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ale duża część wystawy to są filmy, instalacje filmowe, instalacje muzyczne, jak również instalacje z obiektów. Na przykład tutaj mamy Izabel Cornaro, bardzo ciekawą instalację, która reprezentuje pejzaż. Składa się z dywanów, z waz i z kubików, ale patrzymy na nią w taki sposób, że powinniśmy odczytać w niej pejzaż według Poussina. No mamy tutaj na przykład na górnym piętrze instalację Haruna Mircy, która jest właściwie interaktywna. Jest to dioda podłączona do monitora, która generuje dźwięki i rozświetlające się LEDy. Pewien taki układ stroboskopowo-kolorystyczno-muzyczny. Bardzo skomplikowana praca, więc dary artystów są bardzo różnorodne. Niektóre z nich polegały na tym, że musieliśmy je tak naprawdę wyprodukować o od nowa, w porozumieniu z artystami oczywiście, i niejako ci artyści zrobili nowe prace, interwencje specjalnie na tą wystawę, specjalnie tutaj też przyjechali. W wystawie bierze udział około 100 artystów, natomiast około 40 mogło przyjechać na wernisaż.
2: Jeśli chodzi o te kolekcje, czy to jest tak, że wysłaliście w środowisko artystyczne taki przekaz, że poszukujecie i przyjęliście to, co wam zaoferowano, czy trwały jakieś rozmowy już takie bardziej uszczegółowiające?
3: To jest bardzo dobre pytanie. To jest właśnie pytanie, które trafia w sedno też całej dyskusji nad kształtem kolekcji, w jaki sposób powinny kolekcje muzealne być właśnie kształtowane i w jaki sposób dary powinny być przyjmowane przez instytucje. Tutaj to było zapytanie i taka prośba wysłana przez Daniela Muzyczuka 2 lata temu z prośbą o gest właśnie solidarności i wsparcie muzeum. Chodziło tutaj głównie o wsparcie tych kontaktów z zagranicą i ja wtedy jeszcze nie pracowałam w muzeum, ale zapoznałam się z tą notą wysłaną przez muzeum do artystów i była ona sformułowana bardzo demokratycznie i tak jak ja rozumiem, właśnie nota została skierowana do artystów, którzy w jakiś sposób łączą się tematycznie lub symbolicznie z historią Muzeum Sztuki w Łodzi i z tą kolekcją lub historią awangardy i tą tradycją, więc to już nie było przypadkowe. To było skierowane też do szerokiego grona artystów, ale jednak awangardowych, żyjących artystów. I spotkało się to z bardzo dużym właśnie odzewem, bo ponad 100 artystów podarowało dzieła. Są wśród nich też bardzo znani. W międzyczasie osobnym darem jest dar Richarda DeMarco z Edynburga. Jego całe archiwum trafiło do kolekcji Muzeum Sztuki, ale to jest zupełnie osobna historia. Uznaliśmy, że małe fragmenty, taki wycinek w jednej z sal w MS1 właśnie tego archiwum DeMarco jednak pokażemy, właśnie żeby też zasygnalizować, że taki wspaniały dar trafił do muzeum. I można powiedzieć tak, że to, co artyści zaproponowali, też nie było przypadkowe, bo artyści znają historię muzeum i też starali się wybrać prace, które będą korespondowały z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi. Ci artyści też są naszymi przyjaciółmi. Z większością z nich my się dobrze znamy i my znamy ich twórczość, a oni wiedzą też, co nas interesuje. Więc myślę, że to była taka wymiana, obustronnie korzystna wymiana. I na wystawie, wracając do pani pytania, właśnie na wystawie demokratycznie prezentujemy wszystkie prace, jakie zostały podarowane, co dla mnie jako kuratorki wystawy było najtrudniejszym zadaniem, ponieważ ja nie mogłam dokonać wyboru. Zazwyczaj kurator dokonuje wyboru tego, co pokazuje, prawda? A tutaj musiałam ułożyć narrację, czy też mikronarrację z tych prac właśnie w taki sposób, żeby wprawić je w ruch, pokazać ten dialog z historią muzeum, ale musiałam wykorzystać wszystkie, jakie zostały podarowane. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Te najbardziej znane nazwiska?
3: Thomas Hirschhorn podarował ogromną pracę. Andrea Fraser podarowała dokumentację ze swojego słynnego performance'u, gdzie oprowadza właśnie po muzeum. Hassan Khan oczywiście, Ghislaine Leung, Barbara Hammer. Pozyskaliśmy, akurat ta artystka jest już osobą nieżyjącą, ale pozyskaliśmy wspaniały jej rysunek, to historyczna postać. Mamy też Diamanta Sanarkiewiczusa, mamy właśnie wcześniej wspomnianą Isabel Cornaro, mamy też świetnego artystę portugalskiego, João Maria Guzmão, który podarował ogromne dzieło. Mamy Tomka Kowalskiego, mamy Janka Simona, mamy Paulinę Ołowską, mamy Wilhelma Sasnala, Julitę Wójcik. No i oczywiście właśnie ta trójka artystów związanych od lat z muzeum, których twórczość sięga do korzeni muzeum i bezpośrednio do twórczości i Strzemińskiego, i Kobro. To są gwiazdy współczesnej sztuki. To jest Liam Gillick, Rebecca Quiteman i Karin Schneider.
1: To była rozmowa z Barbarą Piwowarską, a wystawa Dary Przyjaźni, czynna w MS1 i w MS Kwadrat, będzie do oglądania jeszcze przez kilka miesięcy, dokładnie nie wiadomo, przez ile, kiedy będziemy już wiedzieć, to słuchaczom przekażemy. I już na zakończenie naszej strefy kultury krótka informacja, mianowicie pojutrze 20 maja w przestrzeni dworca

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć,
3: że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć,
2: albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny
3: i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20.

0: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Koniec kariery adwokata od trumny. Pawełka skreślony z listy adwokatów. Silniki do czołgów będą serwisowane w Polsce. Pierwsze takie centrum w Europie powstanie w Dęblinie. W wiadomościach sportowych zajrzymy na mecz ŁKS Łódź z Puszczą Niepołomice. Dziś niebo bardzo zachmurzone, miejscami przelotne opady deszczu. Paweł K. nie jest już adwokatem. Jeszcze niedawno reprezentował klientów przed sądami. Dziś sam odbywa karę więzienia i znika z adwokatury. Paweł K. w maju trafił do zakładu karnego w Chrubieszowie, po tym jak przez kilka dni był poszukiwany listem gończym. To konsekwencja prawomocnego wyroku z 5 marca. Sąd skazał go na 1,5 roku więzienia za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Paweł K. został skreślony z listy adwokatów po tym, jak sam zrezygnował z wykonywania zawodu. A decyzję potwierdziła Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. Jak przekazała rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej mecenas Justyna Heda-Onisk, 46-latek, zwany jako adwokat od trumny na kółkach, złożył oświadczenie o wystąpieniu z adwokatury.
1: W związku ze złożeniem przez pana Pawła oświadczenia o wystąpieniu z adwokatury, 14 maja Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podjęła uchwałę o skreśleniu go z listy adwokatów.
0: Informację jako pierwsza podała Gazeta Wyborcza. Pawełka w mediach zyskał przydomek adwokata od trumny po głośnym nagraniu, w którym użył określenia trumna na kółkach wobec samochodu zmarłych kobiet.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Silniki do czołgów Abrams będą serwisowane w Dęblinie. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 mają być pierwszym w Europie takim miejscem. W tym celu podpisano dziś umowę z amerykańskim producentem tych silników. Trudno szukać na świecie drugiego takiego państwa, które tak mocno zainwestowało w zakup amerykańskiego sprzętu na swoje potrzeby, mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa.
0: Serwis silników do czołgów Abrams ma rozpocząć się w 2028 roku. Przez najbliższe 2 lata za 300 milionów złotych będzie w Dęblinie tworzona odpowiednia infrastruktura. Powstaną m.in. nowa hamownia oraz magazyny buforowe. Polskie władze będą zabiegać w Waszyngtonie o zwiększenie liczebności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Według nieoficjalnych informacji Reutersa, Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysyłania około 4000 żołnierzy do Polski, ale oficjalne komunikaty amerykańskich władz dementują te doniesienia. O szczegółach Michał Makowski.
4: Prezydent USA Donald Trump w ramach redukcji europejskich kontyngentów postanowił wycofać 5000 żołnierzy z Niemiec. Wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski może stanowić element stopniowego zmniejszania liczebności amerykańskich sił w Europie. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia amerykańskich władz i generalicji.
5: Zmiany, które dzisiaj są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski. Charakter tych zmian to charakter tymczasowy.
4: W sprawie obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą rząd i prezydent mówią jednym głosem. Dodaje szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
6: Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy.
4: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A obecność Amerykanów w Polsce jest jednym z elementów polskiego systemu bezpieczeństwa. Łódź rozpoczyna przygotowania do wakacyjnych półkolonii dla dzieci. Przygotowano ponad 11 tysięcy miejsc i szeroką ofertę zajęć. W organizację letniego wypoczynku zaangażowały się nie tylko szkoły, mówi wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
7: Chcemy zaprosić do aplikowania i udziału w naszych półkoloniach miejskich. Oczywiście standardowo w placówkach edukacyjnych, to nie tylko nasze szkoły, ale również centra zajęć pozaszkolnych, a do tego bardzo bogata oferta naszych spółek i również instytucji kultury, czyli EC1 Miejskiej Strefy Kultury, Fali oraz Orientarium.
0: W każdym programie półkolonii zapewnione będzie wyżywienie i przeróżne atrakcje. Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci na półkolonie, będą musieli przejść elektroniczną rekrutację. Miasto informuje, że o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21. Ja teraz zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
8: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego grali dzisiaj w Niepołomicach z Puszczą. Mecz na zakończenie 33. kolejki pierwszej ligi. Spotkanie oglądał Robert Zwoliński i dla kibiców ŁKS-u nie ma dobrych informacji.
9: To na pewno UKS przegrywa to spotkanie 0-1. No i zdecydował gol z rzutu karnego w 51 minucie Amorildo Gioni. Wykorzystał tego karnego podyktowanego dopiero po interwencji VAR-u, ale ręka Łukasza Wiecha była bezsprzeczna. Obrońca UKS-u najpierw miał ręce obie z tyłu, no a później, kiedy piłka zbliżała się do niego, wystawił lewą dłoń, no i właśnie piłka zatrzymała się w tym miejscu. Sędzia nie miał innej możliwości, jak podyktować karnego. No a Gioni zrobił to, co nie udało się w 30 minucie Fabianowi Piaseckiemu, bo UKS też w pierwszej połowie miał rzut karny i też na tę samą bramkę, ale Piasecki uderzył po ziemi, a te intencje wyczuł Michał Perchel, no i też wyczuł jeszcze później dobitkę bramkarz Puszczy, zatem jednym z bohaterów UKS to spotkanie przegrywa, choć nie traci szansy na udział w barażach, ba, nie traci miejsca w pierwszej szóstce, no ale traci już szansę na to, żeby zająć trzecie miejsce, a więc mieć w ewentualnych dwóch meczach barażowych atut własnego boiska. Puszcza Niepołomice, UKS Łódź z 1-0.
8: O czym opowiadał Robert Zwoliński. Magdalena Frejch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Tylee Gibson 7-6-6-3. Po meczu bardzo cieszyła się z sukcesu.
10: Zdecydowanie fajnie, że się przełamałam, że wygrałam pierwszy mecz na nowych rakietach. Była to dla mnie bardzo duża zmiana, więc tym bardziej się cieszę z rezultatu dzisiaj. Korty ziemne są zupełnie inne od nawierzchni twardej i bardzo się cieszę z tego, jak byłam przygotowana do meczu i jak finalnie to wyglądało.
8: A następną rywalką Frank będzie Kanadyjka Leila Fernandez. Z kolei Kamil Majszak zaliczył nieudany powrót po kontuzji. Odpadł bowiem w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu. Pewnie wygrał pierwszego seta, ale ostatecznie przegrał z Argentyńczykiem Camilo Hugo Carabellim 6-1, 2-6, 3-6. I to są ostatnie sprawdziany dla naszych reprezentantów przed rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym French Open. A następne wiadomości sportowe po 22.
0: Oczywiście jeszcze sprawdzamy prognozę pogody. W Łodzi obecnie około 13 stopni. Wieczór chłodny, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez większych opadów. Wiatr słaby, wieje z północnego zachodu. W regionie podobnie, spokojnie i miejscami z przejaśnieniami. Jutro rano chłodno, w okolicach nawet 8 stopni. Pojawi się więcej słońca, ale mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Idzie ocieplenie od środy.

0: Cisza jest nam czasem bardzo potrzebna, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie hałas jest dotkliwy, gdzie kakofonia dźwięków może najbardziej zmęczyć, bo nieustannie słyszymy na przykład dzwonki, rozmowy, krzyki, czyli może taka sytuacja mieć miejsce w szkole. A gdyby tam można było zaszyć się na chwilę w pokoju ciszy, spróbujmy to sobie wyobrazić.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: A wyobrażać będziemy sobie z gośćmi. Są z nami sędzia Anna Maria Wesołowska. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie.
0: Profesor Ewa Sewerynek, prezydent klubu Lions Ladies.
3: Dobry wieczór.
0: I jest z nami, przedstawisz się?
2: Ignacy.
4: Ignacy.
2: Świder.
4: Świder.
0: Świetnie. Ignacy, powiedz, bo ja bym o szkołach trochę chciała powiedzieć, a z nas wszystkich, to nie oszukujmy się, ty jesteś najbardziej na bieżąco. Czy jest bardzo głośno w szkole?
4: No tak.
0: No dlaczego myślisz, że jest tak głośno?
4: No jest na pewno dużo rozmów, szczególnie tam na przerwach. Mhm.
0: I to pewnie dorośli, to nauczyciele robią dużo tego hałasu, prawda? Oni za dużo mówią.
4: Nie, no chyba nie, chyba raczej dzieci.
0: A, bierzesz odpowiedzialność jednak, tak? A co wy tam robicie na tych przerwach?
4: No, na pewno dużo rozmawiamy ze sobą.
0: No bo cieszycie się, że już jest koniec lekcji, można tak poczuć taką energię, prawda? Wyskoczyć, człowiek by coś, nie wiem, tam się przebiegł, pokrzyczał, żeby to wyrzucić z siebie. Trochę tak,
4: no tak
0: jest. No i jak zbierze się na przykład kilkaset osób, które wszystkie mają taką energię, no to wtedy się dzieje.
4: No wyobrażam tak, sobie. Wtedy jest głośno na przerwie.
0: A macie ochotę sobie czasem nim w piłkę zagrać też?
4: Znaczy w naszej szkole jest tak, że na przerwach raczej nie wychodzimy na dwór, natomiast już później po lekcjach na świetlicy to jak najbardziej.
0: Myślisz, że taki jakiś pokój, w którym byłoby troszeczkę ciszej, to by się przydał?
4: Myślę, że to jest dobry pomysł.
0: Chodziłbyś tam?
4: No, myślę, że trochę tak.
0: Zajrzałbyś tam czasem, no. Zobaczyć, czy wszyscy są grzeczni, spokojnie siedzą. Bardzo ci dziękuję za tą opinię, która jest na pewno opinią najbardziej prawdziwą. I ja sobie tak myślę, drogie panie, że tak w szkołach to się chyba niewiele zmienia, że ja też tak szkołę pamiętam jako to miejsce, gdzie zwłaszcza na przerwach to jest taki zryw narodowy. Wszyscy wychodzą, mamy w sobie tyle emocji, że my to musimy po prostu wyrzucić. Nie jest tak?
2: Ja podziwiam nauczycieli, bo ja w szkołach teraz bywam często, właściwie 4-5 razy w tygodniu. Powiem, to jest nie do wytrzymania. Chociaż mnie osobiście to, że ja słyszę dzieci, bardzo cieszy. Bo to znaczy, że nie siedzą już w telefonach komórkowych, że te zakazy jednak jakoś tam obowiązują. Natomiast jest to nie do zniesienia. Ja podziwiam nauczycieli na pewno, ale podziwiam także dzieci. I już się nie dziwię, dlaczego często na tych spotkaniach, kiedy pytam, no to powiedzcie, o czym marzycie. I taka 9-latka ostatnio wstaje, stoi koło mamy i mówi, a ja to chciałabym mieć święty spokój.
0: Ojej.
2: Ja to
0: no, kiedy słyszymy to od młodego człowieka, to
2: rzeczywiście
0: robi wrażenie.
2: Tak, to robi wrażenie. Ona mówi, trochę ciszy. Trochę ciszy. Ja mówię, ale gdzie ci krzyczą? W domu krzyczą, w szkole krzyczą, wszędzie krzyczą.
0: No
2: prawda?
0: Tak. No tak, oczywiście, że tak. No ale ja tak myślę, że w szkołach to chyba tak było zawsze, no, od kiedy sięgnę pamięcią. Ale mówiąc zawsze, kiedy myślę na przykład o swojej szkole podstawowej, szkole średniej, nikt nie mówił o pokojach wyciszeń, no musieliśmy sobie dawać radę.
2: Tak, ale to jednak dziecko miało chwilę oddechu nieraz w domu, na podwórku, gdzie było szaleństwo, ale była przestrzeń. Natomiast dzisiaj, jak ostatnio w Senacie powiedział młody człowiek, pani sędzio, szkoła bywa naszym pierwszym domem. Kiedyś mówiło się, że szkoła to jest taki drugi dom, prawda, dla dzieciaka. Dzisiaj szkoła często jest pierwszym domem, a w związku z tym ona musi zapewnić dziecku pewien komfort, również tego odpoczynku, bo przyjdzie do domu i znowu może jakieś awanturki, przepychanki. Gdzie to dziecko ma chwilę wytchnienia?
0: Ignacy, ty masz jakąś chwilę wytchnienia po szkole? Idziecie sobie tam na plac zabaw na przykład gdzieś z kolegami?
4: No,
0: no przypomnij sobie, 2006 mamy, 2006. Coś się działo w tym roku?
2: No co robisz po szkole?
4: No nie, raczej tak z
2: kolegami. Grasz w piłkę.
4: No.
2: Dzień w dzień. No. Jesteś bramkarzem.
0: Czyli jednak.
2: A przychodzisz do domu i czworo rodzeństwa. Cisza jest?
4: Nie.
2: A no właśnie.
0: No i to są te problemy. Ale to, co się zmieniło, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, nie zmieniło się to, że w szkołach jest głośno, ale zmieniło się podejście pewnie do uczniów. Bardzo dużo się mówi o zdrowiu psychicznym. Pojawiło się kilka słów, pojawiło się słowo dobrostan. To już po tłumaczeniu, bo wcześniej mówiliśmy well-being, co nikomu nie było znane. Dzisiaj mówimy o kryzysach, mówimy o wsparciu emocjonalnym, mówimy o życiowym balansie, o warunkach do koncentracji, o wrażliwości sensorycznej. I to wszystko chcielibyśmy uwzględniać w edukacji. Kiedyś, zastanawiam się, czy kiedyś nie było nam to potrzebne. Jeszcze raz wrócę do tego pytania.
3: Myślę, że ostatni okres, zwłaszcza po COVID-zie, uzmysłowił nam, lekarzom, ale także pedagogom, psychologom, psychiatrom, że troszkę zmienia się kondycja psychiczna dzieci, że jest obniżona kondycja psychiczna dzieci i że takimi dominującymi po COVID-zie objawami u tych dzieci jest poczucie samotności, odizolowania, trudności w powrocie do takich prawidłowych, normalnych interakcji z innymi dziećmi. I to zwróciło uwagę wielu osób na to, żeby większą uwagę zwrócić właśnie na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Czyli zagwarantować im po pierwsze lepszą opiekę tym, którzy potrzebują, bo dzieci są tak samo różne jak dorośli. Jedni sobie świetnie radzą ze stresem, inni mają jakieś objawy lękowe, a te objawy lękowe, które się nakładają, mogą finalnie skończyć jakimiś wybuchami frustracji, bo dziecko musi mieć ujście dla swojej energii. A wiemy, że dzieci są różne. Jedne mają ADHD, inne są bardzo spokojne. To, co tutaj nasz młody tutaj
0: rozmówca
3: powiedział, że jedną z form wyładowania energii może być właśnie gra w piłkę na boisku, czy jakakolwiek gra zespołowa, która powoduje po pierwsze to, że dzieci są razem ze sobą, czyli uczą się współpracy, uczą się koordynacji działań zbiorowych, a po drugie wyładowują nadmiar energii. Takie dziecko, które nadmiar energii wyładuje, później jest spokojniejsze, a jak jest spokojniejsze, to ma lepszą percepcję, łatwiej się uczy, łatwiej się komunikuje, ma większą koncentrację uwagi i to zarówno w szkole, na zajęciach, jak i później w domu, gdzie wiadomo, że dzieci wracają do domu i muszą uczyć się, tak? Czyli muszą właściwie mieć komfort tego, żeby ich zdolność koncentracji była optymalna. Czyli żeby mogli przyswajać sobie wiedzę, a wiadomo, że jest bardzo wiele czynników zakłócających.
0: Również w domach.
3: Równych domach. Myślę, że my, jako nasze pokolenie, my wychowywaliśmy się w domach, gdzie nie było tak często włączonego telewizora, muzyka była może w tle. Natomiast w tej chwili te bodźce zewnętrzne są bardzo napastliwe, atakujące i to myślę, że bardzo niektórym utrudnia takie prawidłowe funkcjonowanie społeczne, bo dzieci to też społeczność, prawda? Tylko społeczność młodych ludzi.
0: Pani profesor wspomniała o pandemii. Ta pandemia rzeczywiście tak wiele zmieniła?
3: Pandemia spowodowała, że dzieci zostały zamknięte w domach. Czyli po pierwsze była izolacja od środowiska, tylko nauka taka zdalna, online. A po drugie, bardzo często te dzieci były zamykane w domu gdzie rodzice musieli pójść do pracy, bo wiadomo, że pandemia niekoniecznie wiązała się z tym, że wszyscy byli. Był taki okres lockdownu, gdzie wszyscy byliśmy zmuszeni pozostać w domu. Ale nawet rodzice, zostając w domu, byli zobligowani do pracy. To była praca online. Każdy siedział przy swoim komputerze i pracował. W związku z tym COVID na pewno nie był korzystny. Pamiętamy takie filmiki, które się pokazywały, gdzie rodzice próbowali jakoś przełamać ten COVID, angażując dzieci w coś. I pewne rodziny miały na pomysł na COVID. A mianowicie wspólne granie, muzykowanie, wymyślanie piosenek. I później przecież na Facebooku się pokazało bardzo dużo takich stworzonych ze względu na COVID, na tę okoliczność rzeczy. Natomiast no, są domy, gdzie, że tak powiem, nie ma takiej możliwości, bo nie są ludzie, są tacy pomysłowi, żeby coś dziecku zaaranżować, zająć go czymś. Bo tu nie chodzi o to, żeby go odciągać od nauki, tylko nauka to jest jeden cel i jeden poziom zaangażowania intelektu i psychiki, ale trzeba od czasu do czasu to przełamać. Czyli zrobić coś innego, żeby mózg też miał czas na odpoczynek i był...
0: Z całą pewnością pani profesor ma rację, przy czym myśmy się wszyscy wtedy uczyli, więc ja nawet trochę rozgrzeszam rodziców, którzy być może tak do końca pomysłu nie mieli. Nie wiedzieliśmy, kiedy się skończy, nie wiedzieliśmy, jak postępować w takich sytuacjach. Nikt z nas po prostu nigdy wcześniej nie miał z taką sytuacją do czynienia. Wróćmy do tych stref ciszy, pokoju, wyciszeń.
2: A mogę o COVID-zie jeszcze?
0: A bardzo proszę, skoro mamy...
2: Jechaliśmy dzisiaj z siostrą Ignasia, lat 12-13 Ulka ma i ona uwielbia COVID. Dlaczego? Bo wtedy było fajnie. Nie trzeba było chodzić do szkoły, można było kamerkę zasłonić i było ciekawie, a poza tym były chwile spokoju, prawda? Dzisiaj jest wszędzie natłok jednak informacji, natłok głosów przeróżnych. Ja to w przedszkolach obserwuję. Kiedyś jak przychodziłam do maluchów 10 lat temu, to one siedziały jak zaklęte i patrzyły. Dzisiaj też siedzą i słuchają, ale co jakiś czas jedna odchodzi pod stołem, na stole. Nie ma możliwości skupienia się to dziecko. No to jest z kolei internet, prawda? I korzystanie z bajeczek, z różnego rodzaju gier, filmików. Więc dzisiaj dzieci potrzebują jak powietrza, takiego oddechu, możliwości usiądę i wyciszę się. Ja patrzę na moją 4-letnią wnuczkę, jak jest dużo hałasu, bawimy się nawet, ona w pewnym momencie tup, tup, tup, idzie do drugiego pokoju, usiądzie sobie, coś tam weźmie, porysuje, za pół godziny przychodzi. Ona już odnowiła się, odświeżyła, prawda? Zregenerowała. O, to jest dobre określenie. Więc to jest coś, co każdemu dziecku dzisiaj i nam też jest potrzebne.
0: To wrócimy do tych stref wyciszenia w szkołach. Jak to ma wyglądać?
2: Ja je oglądam, bo one już miejscach powstają. I to jest coś, co mnie szokuje, bo nie spotkałam dwóch podobnych. Jedne są całe ze szmatek, jak ja to mówię, przepiękne. Wysłałam wam zdjęcie. To ręcznie robione przez babcie, rodziców. Wszyscy w tym brali udział, ale byłam w przepięknym pokoju też, gdzie był to pokój tak zwany lawendowy. On pachniał lawendą, był zrobiony w podziemiach szkoły. Tam nie było żadnego mebla, były tylko jakieś balonowe pufy i przepiękne lawendowe światła. To jest coś, co Ignaś dzisiaj powiedział, że on chciałby, żeby tam było jakieś światło.
4: Takie zaćmione.
2: Przyćmione, tak. Przyćmione światło, żeby to wyciszało. Ale są też pokoje takie trochę tradycyjne, gdzie są pufy, gdzie jest możliwość założenia nawet słuchawek, no bo jeżeli są dwie, trzy osoby, chcą posłuchać muzyki, może różnej. Więc pomysły na te pokoje Myślę, że one powinny się łączyć z młodymi ludźmi, prawda? Żeby oni nam jeszcze coś dopowiedzieli, jak widzą. Każda szkoła będzie miała też różne możliwości. Ale na pewno powinno to być coś, co jak dziecko wchodzi, to mówi w końcu spokój.
0: To jest to miejsce, tak.
3: Te pokoje zwykle powinny się pewne cechy mieć. A mianowicie zdecydowanie powinny być wyciszone. Zdecydowanie powinno być miękkie. Znaczy miękkie w kontekście nawet ścian, w kolorach beżu, czyli w kolorach ziemi. Oczywiście tutaj Ania nam pokazywała też takie, gdzie były te akcenty żywsze. I to, co rozmawiałyśmy z panią dyrektor ze szkoły specjalnej, to mówi, że czasami ten bodziec jakiś jeden kolorystyczny, bardziej intensywny, jest potrzebny. Ale to trzeba zebrać informacje od danej szkoły, z jakimi dziećmi ma do czynienia. Ale właśnie te pufy, to przyćmione światło, te pomieszczenia nie powinny być dużymi pomieszczeniami, moim zdaniem. I zresztą te, które obserwujemy, które wykonał klub z Leszna, to nie są duże. Na pewno nie powinny być w środku tego hałasu, bo mimo to, że są wyciszone, powinny być jednak gdzieś na uboczu. No, powinien być do nich dostęp dla dzieci, ale także z tego, co wiem, bardzo jest fajne wykorzystanie przez psychologa, który ma możliwość z danym dzieckiem umówić się na konkretną godzinę, poświęcić mu czas, więc jest duża potrzeba na to, żeby takie pokoje stworzyć, no i żeby te dzieci miały choćby ten czas krótki, możliwość zresetowania się, mówiąc językiem nastolatków, czyli wyciszenia, żeby później przystąpić do dalszych działań.
0: No ale mnie to trochę zaniepokoiło, to, że jest harmonogram wykorzystania pokoju, bo to by znaczyło, że on może być niedostępny tak w takiej sytuacji, kiedy ja mam potrzebę z niego skorzystać.
3: Ja myślę, że to nie jest tak, że on jest zamknięty, ale w pewnym momencie, jeżeli chce psycholog porozmawiać, a nie ma możliwości w pokoju nauczycielskim, bo to nie jest takie miejsce, ani już tym bardziej w jakiejś klasie, to może z tego skorzystać. Natomiast to rzeczywiście mają być pokoje dla dzieci, które chcą wejść i odpocząć od tego hałasu. I tak jak mówię, myślę, że pozbierać myśli, żeby później łatwiej kontynuować te swoje szkolne działania.
2: Ale mnie też zaniepokoiło to. Musimy z Lesznem porozmawiać. Dlatego, że rzeczywiście ja widzę ten pokój jeszcze w takim bardzo dramatycznych sytuacjach do wykorzystania. Pamiętajmy o tym, że nie ma dzisiaj takiej szkoły podstawowej, gdzie dzieci by się nie samo okaleczały. W związku z tym ja chciałabym, żeby te dzieci miały świadomość, jest ci źle, wykorzystaj ten moment, gdzie się możesz uspokoić. Dziewczyny szóste, siódme, ósme klasy, chłopcy też oczywiście, palą papierosy. Ja pytam, czemu wy to robicie? Bo to mnie uspokaja, bo to mnie wycisza. Prawda? Dać im szansę. Możesz skorzystać z tego pokoju i zobacz, czy to ci tak samo pomoże. Bo jeżeli ci pomoże, to szukaj później takich miejsc, gdzie nie będziesz szukała używki, tylko będziesz miała miejsce, gdzie przemyślisz to, co się dzieje w twojej głowie. Czyli dzieci zaczynają wtedy rozumieć, że nam na nich bardzo zależy. Tu mnie zainspirowałaś, bo teraz będę walczyła jeszcze o pokoje dla psychologów. No, prawda?
3: To jest też bardzo ważne.
2: To jest bardzo ważne. Ja myślałam, że są wszędzie. Tu od razu powiem, bo w szkołach, w których byłam, jest pokój psychologa, często łączony z pokojem pedagoga, ale to jest niezbędne, bo oni pracują tam dzisiaj na okrągło. Więc te pokoje wyciszeń, oczywiście jak się przydadzą również w tym celu, na razie możemy udostępnić.
3: No, tak, ale głównie dla dzieci.
2: Tak, ale dajmy szansę dzieciakom, że jest mi źle, to szukam tam ratunku.
0: Pani sędzio, ale co pani właściwie robi w tych szkołach? Tak, słyszymy, że w tej szkole, w tej szkole, w tej szkole. Dlaczego?
2: Robię to, co między innymi ma zrobić pokój wyciszeń. Czyli staram się dzieci wzmocnić. dzisiaj nasze dzieciaki mają tysiące problemów, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Myślę, że my już troszkę wiemy, ale gdybym spytała, jakie dzieci mają dzisiaj marzenia? Przedszkole na Małachowskiego. Byłam niedawno.
0: Ja nie mam pojęcia.
2: No ale no, jestem kobietą, jestem matką, jestem człowiekiem, obywatelem. Mogę pomyśleć, jakie dzieci mają marzenia? Bo ja zawsze zadaję pytanie. Maluchy, o czym marzycie? Czego oczekujecie od swoich rodziców, żeby wasze buźki były uśmiechnięte i szczęśliwe? Czego oczekują od nas polskie przedszkolaki?
0: Mam zgadywać?
2: Tak, zgadujemy.
0: Czasu, wspólnego czasu.
2: Tak, na czwartym miejscu.
0: Na czwartym miejscu.
2: Tak.
0: To daleko nie wcelowałam zupełnie. Numer jeden. Przedszkolaki.
2: Odpuszczam.
3: Kontaktu z rodzicami.
2: Nie zgadnę.
0: Proszę, tak, proszę mi odpuścić, bo ja jestem na etapie licealisty i studenta, więc to już są inne marzenia.
2: Ale kompletnie. Też trudne. O czym marzą licealiści?
0: Na razie mój syn marzy o prawie jazdy.
2: Aha.
0: Taki etap.
2: Zacznę od maluchu. O tym, żeby oni ciągle nie wrzeszczeli. Pokażemy rysunek. Żeby oni nie krzyczeli. Mówimy podniesionym głosem. Tak. O tym marzą polskie przedszkolaki. Pokażę to na rysunkach. Mam ich tysiące. Można iść do foyer, do Arlekina. Tam dałam te rysunki. Żeby oni nie krzyczeli. Mówimy na wysokiej tonacji. Nie dlatego, że nie kochamy dzieci, tylko dlatego, że się przyzwyczailiśmy. Mówimy za głośno. Na drugim miejscu, żeby oni się nie kłócili. Bo oni się kłócą, zamykają drzwi i myślą, że ja nie słyszę. Ale ja słyszę i nie mogę oddychać. Na trzecim, żeby oni nie pili, nie palili, nie bluźnili i nie siedzieli ciągle z telefonem komórkowym przy uchu. Powiem od razu, o czym marzą licealiści. Żeby oni ciągle nie oceniali negatywnie. Żeby zobaczyli, że zrobiłem coś dobrze, a nie muszę być we wszystkim najlepszy. Żeby oni mnie nie porównywali. Prawda? To boli. Żeby nie realizowali swoich marzeń moim kosztem. Dlatego dzieci potrzebują pokoju wyciszeń. Żeby tam mogły usiąść i pomyśleć, że jednak ci dorośli mnie kochają, bo zrobili mi takie miejsce. Dbają o mnie. Nie potrafią się opanować. Ale może zaczną.
0: Ja dziękuję opatrzności, że siedzimy w studiu, w którym siedzę właśnie, bo przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie, że dzieci w ogóle mogą mieć takie marzenia. Nie brałam tego pod uwagę, przyznam szczerze.
2: 13 lat temu wyszłam z przedszkola na Małachowskiego i nie wiedziałam, jak się nazywam. Przyszłam do domu, powiedziałam córce, co o niej myślę. Gdzie zapisała moją ukochaną wnuczkę? Kłócą się, palą, piją, bluźnią. Jakieś patologiczne przedszkole. 13 lat minęło. Nie spotkałam innego przedszkola.
0: To coś się z nami porobiło. No bo tak narzekamy na kryzysy młodych ludzi. Cały czas mówimy, że oni są tacy krusi, że my sobie dawaliśmy radę, a oni to w takich prostych sytuacjach się poddają. No ale tu gdzieś jest jakiś problem na naszej linii, między nami a nimi. To my zrobiliśmy jakieś błędy.
2: Chcieliśmy dać naszym dzieciom wszystko, czego sami nie mieliśmy. A nie daliśmy im szans.
0: A nie daliśmy
2: żeby...
0: nic.
2: Nie, aż tak źle to nie jest. Ale dzieci potrzebują obowiązku. Potrzebują bliskości, bo my też jej potrzebujemy. Jeżeli się rozmijamy właśnie przez ten internet, przez to, że ciągle dążymy nie wiadomo do czego, chcemy więcej, więcej i więcej i to w jak najkrótszym czasie, no to jest trudno, ale ponieważ się kochamy, bo ja co do tego nie mam wątpliwości, że rodzice kochają bardzo swoje dzieci. Dzieci kochają miłością bezgraniczną. To jeżeli zaczniemy rozmawiać, prawda? Tak jak tu dzisiaj. Zaczniemy dawać pewną namiastkę właśnie tego spokoju dziecku. Chociażby taką jak ten pokój. Kiedyś walczyliśmy o przyjazne pokoje przesłuchań, prawda? Dzisiaj są. Teraz walczymy o pokój wyciszeń i one będą. To dzieci to bardzo mocno doceniają. I wtedy będzie nam wszystkim lepiej.
3: Ja myślę, że takie pokoje wyciszeń przydałyby się też w domach. Bo
2: taki kącik.
3: Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że my byliśmy tym pokoleniem, które o 20 się kładło spać, zwykle w sypialni, zamykane, żeby było cicho i się wszystko dostosowywało do śpiącego dziecka. A teraz dzieci często towarzyszą rodzicom do późnych godzin, oglądają telewizję. W związku z tym to na pewno też nie jest optymalne, co możemy zaproponować dziecku.
0: No ja myślę, że telewizję akurat coraz rzadziej. Myślę, że jednak ten wszechobecny internet bardziej nas kusi w tym przypadku. No i do tego nie do końca wiemy też, co oglądają nasze dzieci. A oglądają naprawdę czasem zaskakujące rzeczy, tak. I patu influencerów również nie brakuje.
2: 60% chłopców, sporo procent dziewcząt korzysta ze stron pornograficznych w internecie. Takie są badania. Ale co dzieci mówią w szkołach podstawowych? Pani sędzio, niech pani się już nie przejmuje tą pornografią. Ona nam się przejadła. Dzisiaj największym problemem jest hazard. Wszyscy są zaskoczeni, nauczyciele są zaskoczeni, a dzieci mówią, no właśnie, pani sędzio, tak na nas patrzycie.
0: Patrzymy i nie widzimy.
2: Nie widzimy. Ja dzieci dzisiejszych nie ochronię przed hazardem, chociaż skazywałam hazardzistów, ale dla mnie hazard to jednoręki bandyta i kasyno w Warszawie. Ja dzisiejszego nie rozumiem, ale wiem od policji, że dzisiaj są tak konstruowane gry dla trzylatków, żeby przygotować dziecko do hazardu. Światem rządzi kasa, a my musimy stworzyć przeciwwagę.
0: No to jest się czego bać, ogólnie rzecz biorąc. Trochę nastraszyliśmy. A może o czymś dobrym też marzą te dzieci? Może czasem jakieś dobre marzenia też mają?
2: Dzieci marzą o
0: trochę jestem zaniepokojona tymi wizjami takimi przerażającymi.
2: Nie, dzieci nas kochają nad życiem, marzą o tym, żeby mama się uśmiechała, żeby mnie przytulała. Niestety, moim marzeniem jest, żeby usłyszeć, że dziecko marzy o piesku, kotku, lodach z rodzicami.
0: No właśnie.
2: I mam nadzieję, że
0: dożyję. Że zaczną o tym marzyć.
2: Takich czasów, kiedy dzieci zaczną o tym marzyć.
0: No dobrze, na razie marzymy o tych pokojach wyciszeń. Szkoły pewnie będą się trochę bały kosztów jakichś. Nie wiem, musi być jakiś jeden dodatkowy pokój,
3: Największym problemem jest to, że szkoły są przepełnione, bo rozmawialiśmy też z kuratorem i mówił, że bardzo rzadko jest tak, żeby idąc do szkoły i prosić, czy tutaj jest miejsce na taki pokój ciszy, żeby od razu padło tak, mamy takie pomieszczenie. W związku z tym nawet w tej szkole specjalnej, o której już tam mówiłam, po prostu czasami kumulują się nauczyciele w jednym pokoju, żeby stworzyć z innego pokoju pokój ciszy, bo widzą taką potrzebę. Także to jest pierwszy problem. Natomiast oczywiście to są koszty. Ja mniej więcej wiem jakie, ponieważ już zebrałam taki wywiad, to jest 20-30 tysięcy pokój, raczej w tej chwili 30 tysięcy na pokój. Także koszty, które są, ale chcielibyśmy, żeby takie pokoje powstawały. I dlatego nasz klub organizuje teraz koncert i to ma być początek tej akcji tworzenia pokoi ciszy, a mianowicie koncert charytatywny, którym celem jest zbiórka funduszy na pokoje ciszy dla dzieci i młodzieży. I będziemy krok po kroku konsekwentnie za zebrane fundusze stwarzać takie przestrzenie w poszczególnych szkołach. Oczywiście też się dowiedziałam, czego nawet nie miałam wiedzy, że w ogóle ogólnie szkół jest ponad 3000 w Łodzi, a tych takich, które byśmy brali pod uwagę, około 2000. Więc jest to zdecydowanie więcej niż w Lesznie, o którym mówiłam. Ale no, myślę, że trzeba spojrzeć na to, że wspólnie musimy ewentualnie zdecydować, które szkoły będą wchodziły w grę jako te szkoły, które możemy zaproponować wsparcie. Oczywiście, jeżeli takie fundusze będziemy mieć dla wielu szkół.
2: To jeszcze powiem jeszcze, że dzisiaj rozmawiałam z panią Basią Muraś, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i powiedziała, że całym sercem wesprą tą inicjatywę, także Byłam bardzo, bardzo szczęśliwa, że ktoś o tym pomyślał szerzej. I to dobrze, bo może się zajmą certyfikowaniem takiego pokoju, prawda, żeby to nabrało takiej rangi konieczności też dla całej Polski. A my jako Łódź może będziemy pierwsi.
3: Znaczy pierwsi nie jesteśmy. Pierwsi nie jesteśmy.
5: Leszno się pojawiło.
3: Leszno, tak. Które już stworzyło 13 takich pokoi. 8 w szkołach ponadpodstawowych i resztę w szkołach podstawowych. Więc korzystamy z ich doświadczenia.
2: Świetnie.
3: Bo rzeczywiście tam koleżanki się bardzo zaangażowały. No a myślę, że my jesteśmy może na tym drugim,
2: ale myślałam o Lejonkach generalnie, tak, że to Lejonki jako pierwsze.
3: Lejonki jako pierwsze.
5: Walczyły. Ale w ogóle warto wspomnieć, że na przykład bełchatowscy licealiści sami wpadli na taki pomysł, tak? I w jakiś sposób chyba sami nawet realizowali ten pokój. To znaczy, że to była inicjatywa uczniów, a później trochę pomagają na przykład rodzice, którzy trochę pomogą na przykład wyposażyć, bo przecież tak na dobrą sprawę, jak już znajdziemy ten pokój, to już przy całej reszcie każdy może troszeczkę tą cegiełkę dorzucić, więc jak teraz zaczniemy obserwować, że dzięki waszej akcji takie pokoje zaczynają powstawać w pewnych szkołach, to być może inne szkoły powiedzą, no a dlaczego właściwie u nas nie? Nam też by się przydało.
3: Też na to liczymy, dlatego że my wiemy, że rodzice dzieci są związani z różną profesją. Mają różne możliwości i może się sami zaangażują, żeby w danej szkole, do której uczęszczają ich dzieci, wesprzeć taką inicjatywę i stworzyć taki pokój ciszy. No także właśnie. Na to liczymy. Wiem, że takie inicjatywy zwykle są jak taki ogień, który się zapruszy i później się rozwija z tego pożar i mam nadzieję, że ta nasza inicjatywa tutaj na terenie Łodzi, województwa łódzkiego, no, będzie początkiem czegoś fajnego.
5: Będzie taka nie do ugaszenia.
3: Tak, będzie taka nie
5: do ugaszenia. Czyli gasimy w puszczach, a ten pozytywny ogień emocji w szkołach wzniecamy. Oczywiście te pokoje, tak myślę, takie miejsca wyciszeń, to dobrze by było, żeby znajdowały się no nie tylko w szkołach. Jest wiele takich instytucji, miejsc, gdzie one by się przydały. Tutaj mówiłyśmy o pokojach przesłuchań też, które się pojawiły, które były przyjazne młodym ludziom, ale są takie miejsca, to są lotniska na przykład, gdzie jest też głośno, gdzie jest bardzo duży szum, bardzo duży ruch. Ja myślę, że dla takich osób o jakichś zaburzeniach takich sensorycznych to może być rzeczywiście niekomfortowe. Wiem, że już w pociągach są takie, miałam okazję jechać takim wagonem, przypadkiem i dowiedziałam się, że mogę rozmawiać, ale cichutko. Dlatego, że to jest wagon właśnie dla osób, które no, preferują ciszę. W związku z tym wszyscy czytali i nikt się w ogóle nie odzywał. Także było tak cichutko, nawet te informacje o peronach były podawane cicho.
2: Czujemy jako społeczeństwo potrzebę, prawda?
5: Tak, że one są już tworzone no właśnie w jakichś centrach handlowych, w jakichś instytucjach kultury. Ja już się spotkałam z takimi miejscami. Coraz więcej pracodawców mówi, powinniśmy mieć pokoje wytchnień, tak? Powinniśmy mieć takie miejsca. Czyli właściwie wszyscy zaczynamy taką potrzebę dostrzegać, żeby w tych naszych rozpędzonych, przebodźcowanych, jak to się mówi, czasach, żebyśmy mieli rzeczywiście takie przystanki na wytchnienie.
2: No ale szkoła myślę, że w tej chwili jest takim
5: ale od czegoś
2: miejscem
5: trzeba zacząć,
2: najbardziej nie? potrzebującym.
3: Tak. Zdecydowanie
2: dzieciaki muszą mieć szansę na to, że jak w głowie mi huczy, to ja tam na moment pójdę, usiądę i pomyślę, że ktoś o mnie pomyślał. Prawda, Ignasiu?
5: Bardzo przekonujące. Jakbyś to przekonująco tak powiedział, to wtedy wszyscy by tworzyli te pokoje.
2: No powiedz, chcesz pokoje przesłuchanie? No powiedz, Ignasiu. Fajnie będzie, jak będą pokoje wysłuchań?
4: No tak.
5: To by nie było złe, byśmy to światło zrobili takie, jak tobie się podobało, takie przydymione. Tak?
2: I co,
5: bo ty nie lubisz takiego, rozumiem, nie lubisz takiego bardzo jasnego. Ja też lubię takie punktowe, jak na przykład są lampki ładne takie, prawda? To one dają takie to światełko bardziej nastrojowe, przyjemniejsze.
4: Tak.
5: Mhm. To mamy tak samo, ja też takie wolę, szczerze mówiąc. Nie lubię takiego jasnego. I poza światełkiem jakaś taka wygodna sofa na przykład by się przydała, nie? Tak, żeby sobie można było...
4: To by też było pufa.
5: Jakaś pufa, właśnie. Tak, żeby można było się tak jeszcze? Trochę położyć.
4: Może jakiś dywanik.
2: O, może być.
5: I tak to trochę domowo się nam robi. I takie przyjemne światło. No właśnie. Żeby też się nie okazało, wiesz, że wszyscy z tych korytarzy będą chcieli do tego pokoju, no.
2: Kolejeczka.
5: No. Tak. I na zapisy. To dobrze, to w takim razie myślę, że przekonałyśmy. Tutaj nie ma co zresztą przekonywać. Myślę, że takie miejsca po prostu są potrzebne. I być może to powinien być już standard, żeby szkoły o nich myślały. I nie ma takiej szkoły, w której moim zdaniem taka potrzeba by się nie pojawiała, przynajmniej od czasu do czasu, a myślę, że i nauczyciele również chętnie by czasem zajrzeli i odpoczęli w takich sympatyczniejszych warunkach, dobrze zaprojektowanych, dobrze wyciszonych również. No ale o tym koncercie chciałabym, żebyśmy powiedziały, żebyśmy zaprosili.
3: W imieniu Lions Club Witch Ladies serdecznie zapraszam na koncert charytatywny Francuskie Brzmienia Polskie Serca, który się odbędzie 14 czerwca o godzinie 17 w klubie Wytwórnia. Wykonawcami będzie Gośka Bańka oraz duet François, którzy będą śpiewać standardy francuskie, ale także z tego co wiem, François będzie śpiewał także utwory polskie po francusku. I prowadzącymi to wydarzenie będzie Grażyna Dzięgielewska, która jest absolwentką szkoły filmowej, ale przez 40 lat mieszka, od 40 lat mieszka w Paryżu, między innymi pracowała w pierwszym programie telewizji w Paryżu. Natomiast drugim prowadzącym będzie Andrzej Borowczyk, który jest dziennikarzem sportowym i który nam też towarzyszył na wielu wydarzeniach. Także serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane koncertem, ale także tą ideą, która towarzyszy koncertowi, zbiórki funduszy na pokoje ciszy dla dzieci i młodzieży oraz takie urządzenie, które określamy jako trzecie oko do lepszego komunikowania się z dziećmi, które mają kłopoty z wymową.
5: A wyjaśnimy, czym jest to trzecie oko?
3: To jest takie urządzenie, które wykorzystuje ruchy gałek ocznych i dla dzieci, które mają kłopoty z komunikowaniem się i dla osób, które towarzyszą tym dzieciom odpowiednio przeszkolonym, bo to oczywiście nie może być rodzic, tylko musi być personel przeszkolony, jest możliwość takiego komunikowania się, żeby odkryć potrzeby tego dziecka i jakoś nawiązać z nim kontakt. Także myślę, że dla takich dzieci po na przykład operacjach neurologicznych, które mają okresowo albo stale kłopoty z mówieniem, dla dzieci z autyzmem no, w takim stopniu, które utrudnia mówienie, będzie to też fajna forma rehabilitacji. Także myślimy, że no, oczywiście to urządzenie pokaże nam później zastosowanie. Natomiast co do pokoi ciszy, nie mamy wątpliwości, że to jest bardzo potrzebne i to potrzebne na wielu szkołach. Także.
5: No i to jest dobry termin, wydaje mi się ten 14 czerwca,
3: tak, to jest
5: kiedy to przez wakacje można szybciutko po zebraniu funduszy, to później w wakacje można przygotować te pokoje i wrócą uczniowie i będą
2: przeszczęśliwi,
5: będą się relaksować i odpoczywać.
3: Mamy nadzieję, że będzie możliwość zebrania tylu pieniążków, żeby zrobić od razu kilka pokoi ciszy. Na to liczymy, także...
5: No właśnie, no i rozumiem,
3: gorąco zachęcamy. Będą oczywiście zabrać w trakcie koncertu licytacje. Będą przedstawione także prace dzieci ze szkół specjalnych, namalowane, które będzie można zakupić. Także też gorąco zachęcamy. No i oczywiście zachęcamy też do przyjścia ze względu na samą muzykę, która na pewno będzie bardzo piękna, bo zawsze z Francją łączyły nas bardzo dobre kontakty, też w świecie tym artystycznym, muzycznym. Także jeszcze raz zapraszamy.
5: Same plusy.
3: Same plusy.
5: No właśnie. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. To w takim razie zapraszamy na to spotkanie. Zapraszały profesor Ewa Sewerynek, prezydent klubu Lions Ladies.
3: Lions Club Łódź Ladies.
5: I sędzia Anna Maria Wesołowska. Bardzo dziękuję również.
2: Z wnukiem
5: Ignacym.
2: Ignacy.
5: Dzięki, Ignacy. Bardzo było fajnie cię poznać. Przedstawisz mnie? Wiesz, jak ja się nazywam?
4: Nie.
5: No dobra, to ja się przedstawię. Dziękuję bardzo, Iza Berkowska. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. 3,5 roku więzienia za atak na taksówkarza. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Ebola znów zagraża światowemu zdrowiu publicznemu. Rozpoczął się letni sezon na Górze Kamińsk. Dziś niebo bardzo zachmurzone, miejscami przelotne opady deszczu. Zapadł wyrok w sprawie 32-latki, która groziła nożem taksówkarzowi. Kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia. Pod koniec stycznia Ewelina

0: Na R wyciągnęła nóż po tym, jak kierowca odmówił wykonania przewozu za 20 zł, wyceniając usługę na 100 zł. Kobieta przyznała się do winy, choć twierdziła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Całość nagrała kamera zamontowana w taksówce. Sąd wymierzył karę zgodną z wnioskiem prokuratora i obrony. Sprawa była oczywista, szkody po stronie poszkodowanego nie były duże, ale zachowanie kobiety było wyjątkowo agresywne, podkreśla prokurator Maciej Ziółek.
1: Tutaj tak naprawdę było to na niekorzyść jej działało, bowiem to był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie, pozbawienie życia drugiej osoby.
0: Oskarżona przeprosiła i wyraziła skruchę, a pokrzywdzony przyjął jej przeprosiny. Za zarzucany czyn groziło jej od 3 do 20 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że obie strony mogą się od niego odwołać.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z wybuchem epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Zagrożenie epidemią związane jest z wyjątkowo śmiertelnym szczepem choroby, na który obecnie nie istnieje skuteczna szczepionka. Mówi o tym Przemysław Lis.
3: Światowa Organizacja Zdrowia, ogłaszając drugi, najwyższy poziom alarmowy, ostrzegła jednocześnie, że rzeczywista skala epidemii może być większa niż oficjalnie raportowana. Do tej pory epidemia miała pochłonąć już 88 ofiar, a zarażenie podejrzewane jest u kolejnych 336 osób. Dyrektor generalny WHO w internetowym wpisie wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą zgłoszonych przypadków. Stwierdzam, że epidemia stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, napisał na platformie X, dodając jednocześnie, że jak na razie sytuacja nie spełnia jeszcze kryteriów pandemii. Obecny wariant choroby charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością, sięgającą nawet 50%. Po raz pierwszy ten wariant eboli zidentyfikowano w 2007 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że zasięg epidemii może być o wiele większy niż to obecnie wynika z oficjalnych raportów. Polscy producenci wołowiny domagają się od Komisji Europejskiej natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego wejścia w życie zakazu, relacjonuje Beata Płomecka.
4: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Producenci wołowiny domagają się też kontroli każdej partii wołowiny wchodzącej na unijny rynek. Rusza wakacyjny sezon na Górze Kamińsk. Jak powiedział Radiu Łódź Cezary Płoszka z Ośrodka Sportu i Rekreacji Góra Kamińsk, na terenie ośrodka przygotowano wiele atrakcji, zarówno dla młodszych, jak i starszych odwiedzających.
5: Dla gości mamy takie atrakcje właśnie jak wjazd koleją linową na punkt widokowy, skąd rozpościera się piękna panorama. Również tor saneczkowy, który naszym gościom przysparza nam tutaj dużo atrakcji.
0: A ma on ponad 600 metrów długości. Na odwiedzających czekają także tor tubingowy, dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, ścieżki spacerowe i trasy rowerowe o różnym stopniu trudności. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. Zapraszam. Spada nam ta temperatura, aktualnie na termometrach 11 stopni, wieczór chłodny z umiarkowanym zachmurzeniem już teraz, no i na szczęście bez większych opadów. Wiatr wieje słaby z północnego zachodu, w regionie bardzo podobnie, dość spokojnie i miejscami nawet z przejaśnieniami. W nocy chłodno, jutro rano też, bo tylko do 10 stopni, pojawi się dopiero w dzień więcej słońca, a ocieplenie przyjdzie od środy, wtedy nawet 22 stopnie.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam jak zwykle w poniedziałek jazz, improwizacja. Oj, będzie to jazz. W drugiej godzinie przede wszystkim nowości i też w pewien sposób powrót do muzyki, którą jakiś czas temu grałem, ale wypada jeszcze wrócić do takiej przepięknej suity, którą gdzieś pozostawiłem sobie na później, ale w pierwszej godzinie wracamy do rejestracji koncertu, który odbył się u nas w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. A było to 30 kwietnia. To Międzynarodowy Dzień Jazzu. Już po raz 15 obchodzony w całym świecie za sprawą Herbie Hancocka i jego instytutu. Dzień powołany po to, żeby świętować, być razem, doceniać, jaką sztuką jest tak naprawdę ten jazz i co wnosi do naszego życia. I zgodę na organizację takiego koncertu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu dostał od Herbie Hancocka Piotr Krzemiński.
2: I'm Herbie Hancock. April 30th is International Jazz Day. International Jazz Day is so important because it reminds us that our similarities are stronger than our differences. Visit jazzday.com to join the celebration in your community.
1: Mówił Herbie Hancock, zapraszając, żebyśmy świętowali wraz z nim i Piotrem Krzemińskim w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha. No i świętowaliśmy. Tu nie ma co opowiadać. Ci, co byli, bawili się znakomicie i czekają na pewno na retransmisję. A ci, których zabrakło, niech żałują po prostu i teraz mają okazję jednak spędzić z nami ten czas. Oto Piotr Krzemiński, jego reunion project, a w składzie Michał Borowski na saksofonie tenorowym, Dariusz Petera na instrumentach klawiszowych, Andrzej Zielak na kontrabasie, Karol Domański na perkusji i oczywiście on, Piotr Krzemiński, grający tutaj na trąbce. To tak, jak to było 30 kwietnia. Świętujemy. W kolejności usłyszymy Taniec Świetlików, Mountain Sky, Stay Calm, Brave Fighter, Last Train i na zakończenie jeszcze niespodzianka Lazy Friday Blues.

Fajne macie światło. Ja was rozumiem, że wygracie, ja nie potrafię. No ale miło państwa było widzieć z drugiej strony słuchaczy Radia Łódź. Darek Petera. Michał Borowski. Andrzej Zielak. Karol Domański. I Piotr Krzemiński. Miło było ze wszystkimi wami świętować International Jazz Day. I będzie bis jeszcze, tak? Grają.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź na zegarach 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Łódź otwiera drzwi dla małżeństw jednopłciowych. Miasto gotowe na transkrypcję aktów. Nowa trasa kolejowa w regionie łódzkim w 4 lata. Samorząd szuka wkładu własnego. W wiadomościach powiemy też o obrączkowaniu sokołów wędrownych. Dziś niebo bardzo zachmurzone, miejscami przelotne opady deszczu. Łódź gotowa na transkrypcję małżeństw osób tej samej płci. Łódzki magistrat jest już po rozmowach z władzami Warszawy i Wrocławia, gdzie dokonano pierwszych dołączeń małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą do rejestru stanu cywilnego. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Dopisanie małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego to efekt wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, według których polskie urzędy powinny szanować swobody przemieszczania się i pobytu w krajach Unii. Łódzki magistrat jest gotowy do dokonywania

0: zakończenia transkrypcji, ale nie zamierza tego robić Bełchatów.
1: Małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. Tak mamy zapisane w polskiej konstytucji.
0: Mówi bełchatowski prezydent Patryk Marian z Konfederacji. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Do tej pory do Urzędu Miasta Łodzi wpłynął jeden wniosek o dopisanie małżeństwa osób tej samej płci do rejestru stanu cywilnego. W ciągu 4 lat może powstać nowa trasa kolejowa w regionie łódzkim. Pasażerowie będą mogli skorzystać z połączenia Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego. To jednak duże wyzwanie dla samorządu, bo trzeba znaleźć 30 milionów złotych na wkład własny, mówił w Radiu Łódź prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
1: Wyremontujemy mniej dróg, zrobimy mniej chodników, a oferta kulturalna będzie w pewien sposób ograniczona. Natomiast to jest poprawa infrastruktury po to, żeby region bełchatowski był atrakcyjnym miejscem do życia, jak i również do inwestowania i projekt kolejowy to spełnia.
2: Bełchatów przygotowuje się także do możliwości wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, niedawno premier Donald Tusk mówił, że ta lokalizacja jest bardzo prawdopodobna. To pozwoliłoby przestawić produkcję energii z węgla brunatnego na energię jądrową. A całej rozmowy z prezydentem Bełchatowa można posłuchać na naszym portalu i w aplikacji mobilnej.
3: Więcej na radiołódź.pl.
2: Radosław Marzec wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Łódzki radny wielu kadencji został wykluczony z partii ze skutkiem natychmiastowym. Marzec był członkiem partii od niemal 20 lat i miał mocną pozycję w czasach Janiny Goss. Jej rządy ukróciła posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, z którą Marzec był w konflikcie. Łódzki radny znalazł schronienie w Tomaszowie Mazowieckim jako rzecznik prasowy powiatowego szpitala. Po zmianie władzy w starostwie z PiSu na PSL Marzec nie stracił pracy. Dziś partyjny sąd jednogłośnie podjął decyzję o wykluczeniu Marca z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Będę pisowcem na wygnaniu, jeśli odwołanie nie przyniesie zmiany decyzji sądu koleżeńskiego. Pożyjemy, zobaczymy.
0: Pisowcem na wygnaniu w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo taka sugestia padła ostatnio na facebookowym fanpage'u Prawo i Sprawiedliwość Tomaszów Mazowiecki.
4: Nie wiem, czy w Polskim Stronnictwie Ludowym. Czuję się zawsze działaczem Prawa i Sprawiedliwości i na razie się to nic dla mnie nie zmienia.
2: Mówi Radosław Marzec w rozmowie z Radiem Łódź. Oprócz Marca z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucono także Krzysztofa Stasiaka, wiceprzewodniczącego Łódzkiej Rady Miejskiej. On także od 1,5 roku był zawieszony w prawach członka partii. Obaj mają się odwołać od decyzji partyjnego sądu. 4 młode sokoły wędrowne z lubelskiej elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika to 3 samice i 1 samiec.
5: No to chyba nawet kobieta jest, tak?
6: Tak, to jest samica. Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Towarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są.
7: Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego.
2: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów. Kolejny serwis o 23:00, a teraz zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
8: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego przegrali na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 0-1 w meczu przedostatniej kolejki pierwszej ligi. Do przerwy goli nie było, łodzianie wydawali się drużyną bardziej poukładaną, przekonuje trener UKS-u Grzegorz Szoka.
9: Pierwsza połowa w mojej ocenie wyglądała tak jak zakładaliśmy, czyli gdzieś tam gospodarze chcieli wychodzić dłuższym podaniem, zbierać drugą piłkę, nastawieni bardzo mocno na stałe fragmenty, ale udało nam się to opanować i kilka bardzo groźnych kontrataków. Sytuacja Andra, bardzo dobra, rzut karny.
8: No ale tego karnego nie wykorzystał Fabian Piasecki, jego strzał obronił bramkarz. Jak wykonuje się jedenastki, pokazał 5 minut po zmianie stron Amarildo Gioni, który pewnym strzałem pokonał Łukasza Bombę. ŁKS nie wykorzystał też gry przez prawie 40 minut z przewagą jednego zawodnika i przegrał, tracąc szansę na atut własnego boiska, jeżeli awansuje do baraży o awans do Ekstraklasy. Ostatnia kolejka w niedzielę 24 maja. A w Ekstraklasie znany jest kolejny spadkowicz. To Arka Gdynia, która w meczu 33 kolejki przegrała na własnym boisku ze zdegradowaną już wcześniej Termaliką Nieciecza 2-3. Na początku drugiej połowy piłkarzarki prowadzili 2-1, ale w końcówce goście strzelili 2 bramki pieczętujące los drużyny z Trójmiasta. A piłkarz Widzewa Łódź, Steve Capuadi, został powołany przez selekcjonera Sébastien Desambre do reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga na Mistrzostwa Świata, które rozpoczynają się 11 czerwca w Ameryce Północnej. kadrze. Zabrakło natomiast miejsca dla gwiazdy Jagiellonii Białystok, Afimiko Pululu. W Mistrzostwach Świata Demokratyczna Republika Konga zagra w grupie K z Portugalią, Kolumbią i Uzbekistanem. Reprezentantka Polski w tenisie Linda Klimowiczowa przegrała z Serbką Loro Radiewicz w dwóch setach w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Wcześniej walcząca o awans do głównej drabinki Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ramé 6-0, 6-3. Jest już w drugiej rundzie. Następną rywalką naszej tenisistki będzie francuska Carole Monet. A we wtorkowej serii kwalifikacji Katarzyna Kawa zagra z Amerykanką Ayanną Akli. W turnieju głównym w Paryżu wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręk i Magdalineta w rywalizacji panów Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. A Magdalena Fręk dzisiaj wygrała z Talą Gibson w meczu pierwszej rundy turnieju w Strasburgu. Awans do ćwierćfinału zmierzy się z Hiszpanką Leilą Fernandez. Z kolei Kamil Majchrzak zaliczył nieudany powrót po kontuzji. Przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Hugo Carabelli. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro po godzinie 7.
2: Dziesięć stopni na naszych termometrach. Przed nami spokojna i dość pogodna noc dzisiejszego wieczoru oraz w nocy. Niebo nad Łodzią powinno się całkowicie rozpogodzić. Słupki rtęci w nocy spadną w najchłodniejszym momencie do 7 stopni. Z kolei jutrzejszy dzień przyniesie troszkę już zmianę aury. Czeka nas sporo chmur i duże zachmurzenie, z którego w ciągu dnia może nawet symbolicznie popadać. Wilgotność powietrza w pewnym momencie sięgnie do 73%, ale jeśli chodzi o to, co dalej, to w środę już powinno być nawet 22 stopnie.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, czas na drugą godzinę naszego spotkania. Już wcześniej zapowiadałem, że po koncercie, do którego wrócimy, który odbył się u nas w naszym radiowym studiu z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu, będą przede wszystkim nowości. No i tak faktycznie będzie. Sneaky Jesus.

Sneaky Jesus, pisany małą literą, od razu dorzucę, żeby każdy to zapamiętał. To wrocławski zespół, który po raz kolejny zaskakuje płytą. Właściwie zaskakuje, nie zaskakuje. Obiecywał, że to będzie taki zestaw kilku płyt naraz poświęconych komuś, dedykowanych tak naprawdę czemuś czy komuś. I jak twierdzą, dla nich najlepszy czas nastąpił wraz z otrzymaniem telefonu z propozycją zagrania jednego koncertu w Bośni i pod wpływem tego bałkańskiego jakby grania i całej trasy właściwie na Bałkanach powstał pomysł także na to granie i takie nagrywanie. No i oto stawiają na własne przeżycia, własne emocje, je wyrażają poprzez improwizację, ale w tej improwizacji znajduje się też wiele ciekawych muzycznych elementów, bo inspirują się naprawdę przeróżną, niezwykle ciekawą muzyką, nakładając to na siebie. To i trans, to i elementy free jazzowe na pewno, to i eksperymenty z głosem, jest ich mnóstwo, niezwykle ciekawa, kolorowa muzyka. Sneaky Jesus z nową płytą, no to jest For Better Future, czyli album, który ma nam dawać taką wiarę w lepszą przyszłość, że jeszcze wszystko tak naprawdę przed nami. I muszę przyznać, że rozwijają się faktycznie, że z płyty na płytę to brzmi coraz lepiej. Nie powiem, że dojrzalej, że te wcześniejsze płyty nie były aż tak znakomite, ale jest coś takiego, jakby z płyty na płytę wszystko się rozwijało, jakby ta myśl została uzupełniona jeszcze jakimiś nowymi wpływami i nabierała jeszcze pełniejszego kształtu. Niezwykła płyta, bardzo ciekawa płyta. To kolejny fragment z tego krążka, bo zacząłem od utworu Z sercem na ręce, a to będzie Spięty koleś w grobie.

to poznajcie Sneaky Jesus i mam nadzieję, że ta muzyka wielu jakoś zachęci, by poznać ją jeszcze lepiej. No bo dociera, myślę, do wielu tak naprawdę słuchających różnej muzyki ludzi. A też i za każdym razem to lubię potwierdzać, te elementy docierają do nas w tej muzyce za sprawą poszczególnych muzyków, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. I wymieniałem między innymi Franciszka Pospieszalskiego, który gra na kontrabasie, no ale chciałbym wreszcie usłyszeć kolejny jego projekt. Ostatni to był w kwintecie nagrany i to był taki koncert zarejestrowany w studiach w Warszawie. Wywiad z Franciszkiem Pospieszalskim na pewno na naszej stronie w okolicach jazzu. Proszę poszukać okolice jazzu radio.pl. A jeśli chodzi o ten koncert, on przede wszystkim był poświęcony artyście, który wpłynął na Franciszka. Franciszek opowiada, że na początku wydawał mu się mało atrakcyjny, ale wraz z dojrzewaniem dojrzewała również miłość do Mingusa. Tak, bo to jego teraz wspominam. Charles Mingus był bohaterem tego koncertu, to jego kompozycje i dla niego koncert został wtedy zarejestrowany.

Five Before Night zagrałem, przypomnieć ten materiał wspominany przeze mnie. Franciszek Pospieszalski ze swoim składem i koncert, bo to koncert, który teraz już od kilku lat stanowi po prostu płytę. A jeśli chodzi o ten album, to często do niego wracałem, kiedy się pojawił, i różne fragmenty z tego koncertu rzeczywiście miały okazję zabrzmieć w tej mojej audycji. Może raz we fragmencie pojawił się pewien utwór, o którym często opowiadałem, ale rzeczywiście w całości nigdy nie wybrzmiał. To jest taka suita napisana przez Mingusa dla jego żony, tak naprawdę dla Sue. Bardzo emocjonalny fragment muzyczny, bardzo ciekawy, z ciekawą historią w środku, bo jak się wsłuchać, mając przeświadczenie, że to jest pisane dla żony, rzeczywiście odbiera się te emocje, odbiera się całość tej historii. No i moim zdaniem ta interpretacja Franciszka Pospieszalskiego zespołem tutaj jest też znakomita, oddaje właśnie istotę, sens tego utworu, oddaje te emocje. Ale ponieważ to jest utwór, który ponad 22 minuty sobie liczy, to rzeczywiście brakowało troszeczkę czasu, żeby go przedstawić. Franek Pospieszalski tutaj, a na saksofonie Marek Pospieszalski, na trąbce Piotr Damasiewicz, na fortepianie Grzegorz Tarwit i na perkusji Bartosz Szablowski. Wreszcie przyszła ta chwila, no to zagrajmy, jak oni grają tego Mingusa.

Charles Mingus w wykonaniu Franka Pospieszalskiego, jego składu z Tarwidem Damasiewiczem, Markiem Pospieszalskim i Szablowskim w składzie. To jeszcze jeden moment, do którego obiecywałem, że wrócę, i tak się rzeczywiście stało. No gra się fantastyczną muzykę w naszym kraju, pojawia się mnóstwo takiej muzyki i kolejne nowości już czekają na swoją prezentację. Cieszę się z tej młodzieży. Właśnie dlatego konkurs, chociażby Młode Wizje Muzyki, również jest kategoria jazz. Proszę spojrzeć tarasykultury.pl. Jazz, klasyka, dziennikarstwo, czy też publicystyka muzyczna i interdyscyplinarna też kategoria tam się znajduje. Ludzie do 30 roku życia mogą się zaprezentować, mogą wziąć udział w tym konkursie. A wśród tych, którzy będą oceniać, także Tomek Dąbrowski. Przedstawiam tych, którzy w jury zasiedli, żeby oceniać młodzież. Dziś więc zabrzmi Tomek Dąbrowski na zakończenie tej audycji w takim razie. A ja już pięknie dziękuję i przypominam, że jazz i muzyka improwizowana zawsze w poniedziałki między 21 a 23. Piotr Bielawski. Do usłyszenia.

0: Słuchacie Państwo Radio Łódź, zbliżamy się do 23. A skoro 23, to oczywiście Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. A dziś teraz w wiadomościach powiemy o tym, że Donald Trump stwierdza, że wstrzymuje atak na Iran. Za chwilę przedstawię Państwu szczegóły. Uwaga, kierowcy, szykują się spore remonty na łódzkich dołach. W wiadomościach powiemy też o Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Dziś niebo bardzo zachmurzone, miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymuje planowany na wtorek atak na Iran na prośbę przywódców Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powodem są toczące się negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Trump napisał na Truth Social, że emir Kataru, saudyjski książę koronny i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich poprosili go o wstrzymanie uderzenia, zapewniając, że negocjacje zmierzają ku porozumieniu akceptowalnemu dla Stanów Zjednoczonych. Kluczowym warunkiem ma być rezygnacja Iranu z programu produkcji broni jądrowej. Trump oświadczył, że poinformował sekretarza obrony Pita Hegseta o wstrzymaniu operacji, zastrzegając jednak, że wojsko ma być gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku w każdej chwili. Nie jest jednak jasne, czy odwołany przez Trumpa atak rzeczywiście był planowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Według najnowszego sondażu dziennika New York Times poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w jego drugiej kadencji. Remontowa ofensywa na łódzkich dołach. Miasto planuje pracę na Alei Palki. Zmiany zajdą na trasie w kierunku centrum. Mieszkańcy już teraz obawiają się utrudnień. Urzędnicy natomiast uspokajają, że prace mają być prowadzone pod ruchem. A szczegóły zna Seweryn Potentas.
2: Remont przejdzie odcinek od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Przy okazji drogowcy zajmą się też ulicą Kopcińskiego na fragmencie do Narutowicza.
3: Chcemy wykonać tam proste prace polegające na sfrezowaniu nawierzchni i ułożeniu jej na całej szerokości jezdni, aby zapewnić równą nawierzchnię dla kierowców.
2: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Wzdłuż Alei Palki wyremontowane zostaną także perony przystankowe i powstanie nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Według zapowiedzi miasta utrudnienia mają być niewielkie.
3: Prace będą prowadzone pod ruchem, a drogowcy będą zajmować poszczególne pasy jezdni.
2: Prace rozpoczną się najprawdopodobniej w wakacje i potrwają do końca listopada. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Remont Alei Palki to nie jedyne zmiany na dołach. Jak już informowaliśmy, w tym roku remont prowadzony będzie też na ulicy Strykowskiej przy skrzyżowaniu z Wojska Polskiego. Dobudowany zostanie tam dodatkowy pas do skrętu w lewo dla kierowców jadących od ulicy Inflanckiej.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Silniki do czołgów Abrams będą serwisowane w Dęblinie. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 mają być pierwszym w Europie takim miejscem. W tym celu podpisano dziś umowę z amerykańskim producentem tych silników. Trudno szukać na świecie drugiego takiego państwa, które tak mocno zainteresowało

0: inwestowało w zakup amerykańskiego sprzętu na swoje potrzeby, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa.
0: Serwis silników do czołgów Abrams ma rozpocząć się w 2028 roku. Przez najbliższe dwa lata za 300 milionów złotych będzie w Dęblinie tworzona odpowiednia infrastruktura. Powstaną m.in. nowa hamownia oraz magazyny buforowe. Pod hasłem Scena jest wasza rozpoczął się w Łodzi 44. Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje spektakle dyplomowe, zazwyczaj po kilka, prezentują studenci z Krakowa, Bytomia, Wrocławia, Warszawy i Łodzi. Dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej Piotr Seweryński podkreśla, że młodych aktorów chcą oglądać nie tylko widzowie z Łodzi.
2: Mamy, można powiedzieć, naszą wierną festiwalową publiczność, no ale oczywiście główną część widowni zajmują studenci, zajmują pedagodzy, zajmują reżyserzy castingu, aktorzy, aktorki z całej Polski właściwie.
0: W programie festiwalu znalazły się też warsztaty, projekcje, spotkania m.in. z Robertem Więckiewiczem i dyskusja o postawie artystycznej Andrzeja Wajdy z udziałem m.in. Krystyny Jandy i Jerzego Radziwowicza. Laureatów poznamy w niedzielę, a o festiwalu piszemy także na naszym portalu radiołódź.pl. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano, ale jeszcze zapraszam na prognozę pogody. Po dość pochmurnym dniu noc zapowiada się spokojnie, niebo nad miastem będzie bezchmurne i jasne, szansa na jakiekolwiek opady wynosi 0%. Temperatura minimalna w najchłodniejszym momencie nocy spadnie do 7 stopni. Jutrzejszy dzień przyniesie jednak niestety zmianę aury. Czeka nas pochmurny wtorek z dużym zachmurzeniem, z którego po południu może symbolicznie popadać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą jutro 17 stopni, a wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 73%.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Numer 51 na antenie Polskiego Radia Łódź. Wszystkich witają Zosia Starosta, która zrealizuje program, i Maciek Kieszkowski, który pełni ten dyżur co tydzień o tej porze. Na powitanie coś z niezamierzchłej, ale przeszłości. Cofamy się do 2023 roku.

0: Gość.
1: To był 2023 rok. Nagranie zarejestrowane niedaleko stąd, bo w Aleksandrowie Łódzkim. A ja mam tą naprawdę wielką przyjemność gościć w studiu człowieka, który w 2003 roku w Katowicach powołał do życia ten zespół. Michał Nihil Kuźniak. Michał, serdecznie witam.
2: Kłaniam się.
1: 2023 rok, pamiętasz coś z tego koncertu na Summer Dying Loud?
2: Tak, dobrze go pamiętam, bo to był pierwszy koncert po chyba 3-letniej przerwie w koncertowym naszym życiu. Jedynym jak do tej pory w historii zespołu. To był okres covidowy, ale akurat tak nam się dobrze złożyło, że w tym czasie pracowaliśmy na sali prób nad Hutą Luną, czyli ostatnim naszym albumem, i no i pasowało nam to, żeby zrobić sobie przerwę w graniu koncertów, i Summer Dying Loud to był nasz powrót.
1: To były być może premierowe wykonania na żywo tych chociażby tego utworu?
2: Tak, to było pierwsze wykonanie. Zresztą nawet to było tak, że to było przedpremierowe, bo festiwal odbywał się chyba we wrześniu, a płyta wyszła, nie pamiętam kiedy, ale na jesień.
1: To jak już jesteśmy przy historii, to pozwól, sięgnijmy do tej zamierzchłej historii. Pamiętasz ten moment, kiedy zrodziła ci się w głowie idea, chęć muzykowania, zostania muzykiem, albo nie wiem, zrodziła ci się taka misja w twojej głowie? Nie wiem, jak to nazywasz.
2: Konkretnie momentów wskazać nie potrafię, ale no, wydaje mi się, że to były jakieś takie bardzo, bardzo zwyczajne myśli, które wiązały się z tym, żeby robić to, co robią twoje idole, i mieć zespół.
1: A mówisz idole, to kogo wtedy miałeś za tychże?
2: Największym chyba wtedy, takim najważniejszym może dla mnie zespołem był prawdopodobnie Samael. Natomiast jeśli chodzi o Furię, to już było później, i tutaj taką przyczyną pierwszą był norweski zespół Toke, black metalowy, z którego czerpaliśmy garściami w samych początkach, no i jakoś tak się to przedzierżgnęło w coś naszego.
1: Poza mikrofonem, że tak się nieładnie, nieradiowo wyrażę, mówiłeś o tym, jak weszliśmy na temat Leśniczówki Chorzowskiej, to powiedziałeś, że też jesteście dziećmi tego miejsca. I chciałem cię spytać, w jakim stopniu jesteście też... w jakim stopniu jesteście śląscy? No bo Śląsk to prawdziwe zagłębie wszelakiej muzyki, ale blues z Polski, ze Śląska wyrósł, rock wyrósł. W tym miejscu miał swoją przystań swego czasu Roman Kostrzewski, o którym też poza mikrofonem rozmawialiśmy.
2: No tak, i dość zabawne jest to, że dekadę po tym, jak oni tam urzędowali, to znaczy Kaci, myśmy zaczęli się pojawiać w Leśniczówce, ale nie z tego względu, że oni tam wcześniej chodzili, bo wtedy nie wiedzieliśmy o tym, że oni tam urzędowali, tylko po prostu to był nasz las, że tak to ujmę. Dla tych, którzy nie wiedzą, Leśniczówka to taki kultowy klub muzyczny w środku jednego z większych parków sztucznych w Europie, na obrzeżach którego mieszkaliśmy. I swoją drogą w tym lesie żeśmy się poznali z chłopakami. No i Leśniczówka była wtedy miejscem, do którego zjeżdżał się cały subkulturowy element Śląska podczas weekendów. No i też między innymi my.
1: A powiedz, mówisz, że poznałeś się z chłopakami w lesie, czyli dosłownie, to nie wiem...
2: Tak, tak.
1: Podczas spaceru po lesie?
2: Spacerem może bym tego nie nazwał. ale tak. Tak, na pewno z dwójką z nas poznałem się w ten sposób, że ja szedłem w stronę leśniczówki, a oni ze swoją ekipą, a oni szli w przeciwną stronę ze swoją ekipą. No i znaleźliśmy się po logówkach na koszulkach. Jak to...
1: To był znak rozpoznawczy.
2: Jak to wtedy bywało, nie? Więc takie koszulki typu, nie wiem, Profanum czy Darktron wtedy to była rzadkość, więc a już w ogóle no, spotkać człowieka w lesie w takiej koszulce, no to jak się to mogło inaczej skończyć?
1: A gdzieś przypominasz sobie w leśniczówce...
2: Znaczy, przepraszam, bo tak? Prawie się to skończyło mordobiciem, ale no. jakoś tak, nie pamiętam czemu, zaczęliśmy jednak gadać, no i mamy to, co mamy.
1: Pamiętasz, czy jak bywaliście w leśniczówce, to widywaliście te legendarne jakieś śląskie, przepraszam za słowy, legendarne śląskie postaci? Bluesa, rocka, czyli ludzi, którzy wcześniej tworzyli zespół Krzak, czy Braci z Krzeków.
2: Tak, zdecydowanie. Oni się tam zawsze pałętali. Wielokrotnie byliśmy na koncertach tych bluesowych. Mimo, że nigdy nie byliśmy entuzjastami takiej muzyki, no to jednak blues w leśniczówce na żywo, no to była absolutna magia. I coś wspaniałego. To było coś takiego, że do dzisiaj pamiętam na przykład legendarnego Giera, czyli...
1: Giera Truszkiewicza.
2: Tak, bębniarza, którego pamiętam, że sam na tej perkusji grał. I to było tak wspaniałe, że można było tam siedzieć przy tym kominku i naprawdę się cieszyć tym, co nawet nie muzyką, tylko po prostu tym klimatem, tym performancem.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteście jakimś kolejnym... nie wiem.
2: Kolejnym pokoleniem.
1: Tak, w tej sztafecie pokoleń pałeczka została w pewnym momencie przekazana w wasze ręce, bo...
2: No tak, znaczy właściwie sami sobie ją wzięliśmy, no bo nikt nas tam nie zapraszał. Tym bardziej Kat, którego tam już nie, który tam już nie bywał w naszych czasach. Ja tam chyba nie przypominam sobie, żebym widział tam któregokolwiek z nich.
1: No tak... To w ogóle fantastyczne miejsce. Bo teraz tak sobie przypomniałem, jak z tej naszej rozmowy sprzed, nie wiem, godziny, jak wspominaliśmy Romka Kostrzewskiego, którego Józef Skrzek kiedyś nazwał takim swoim synkiem, takim muzycznym, tak? Więc no, piękne czasy. Czy myślisz, że gdyby... nie to, co wtedy było waszym udziałem, czyli te koncerty, to bywanie tam, to też to, co robicie dzisiaj, mogłoby mieć inny wymiar? Czy też myślisz, że to nie miało znaczenia?
2: Nie, no absolutnie. To było formujące. Absolutnie. To bez dwóch zdań. To właściwie ja do dzisiaj Furię widzę w kategoriach jakiegoś takiego wypływu energii z bardzo konkretnego miejsca, z bardzo konkretnego źródła i ono znajduje się właśnie tam, w tym lesie. Oczywiście pod pewnym względem, bo pod innym to źródło jest w nas, ale może w jakimś takim połączeniu tego miejsca z naszymi osobowościami, z naszym spotkaniem, z tym, co się działo po prostu między nami w tym lesie, bo myśmy tam w zasadzie, można powiedzieć, żyli. I to nie tylko w leśniczówce, ale w lesie w ogóle, w tym lesie. To tam odbyliśmy wszystkie te ważne rozmowy.
1: które potem was ukształtowały.
2: Dzięki którym jesteśmy, kim jesteśmy. I jako ludzie, i jako zespół.
1: Miejsca, do których Michał trafia, mają bardzo duże znaczenie. Miejsca, w których nagrywa, miejsca, które go inspirują. Jesteśmy w radiu, a miałem przyjemność oprowadzić Michała po studiach Radia Łódź. Zresztą ta rozmowa, która jest tutaj przeprowadzana, też jest przeprowadzona w studiu, które ma kilkadziesiąt lat i gdzieś za tych drzew historia do nas przemawia, albo przynajmniej przez nas patrzy. Tak sobie to wymyśliłem, że dziś przerwami w rozmowie będą utwory zespołu Furia w zdecydowanej większości zarejestrowane na żywo w różnych miejscach. I to miejsce, w którym 12 listopada 2023 roku graliście w studiu koncertowym imienia Budki Suflera w Lublinie, to też jest miejsce, jak powiedziałeś, stworzone do koncertów, doskonałe pod względem akustycznym.
2: Tak, tak, bardzo dobrze pamiętam właśnie ten aspekt. Tam jest bardzo dobra akustyka i pewnie nie jeden by powiedział, że sala jest może trochę przegłuszona wręcz, ale to też ma swój jakiś taki bardzo ciekawy charakter i ta przestrzeń jest jakaś taka bardzo niemetalowa, co bardzo, bardzo mi się podoba, bo kontrastuje z tym gatunkiem w jakiś taki dziwny sposób. To znaczy tam jest tak przytulnie. Ale to jakoś to coś dobrego robi z tym dźwiękiem. To znaczy on tam jest selektywnie, co sprawia, że gęsta muzyka właśnie może fajnie wybrzmieć. Jak na przykład Krzta, z którą wtedy graliśmy. Bardzo jakoś tak dobrze wspominam ich koncert, a Krzta jest gęsta, mówiąc delikatnie. Ale sala im pomogła.
1: No pewnie tego się nie da przełożyć w 100%, bo jesteśmy tylko radiem i nie da nam się przenieść. Przynajmniej na razie jeszcze czegoś takiego nie wymyślą, żebyśmy się znaleźli na koncercie.
2: Och, ja myślę, że jesteście aż radiem.
1: A, jak pięknie powiedziane. To spróbujmy teraz sobie wyobrazić, że tam jesteśmy tego 12 listopada. Tak?
2: Z razem z budką suflera.
1: No tak. Zwykłe czary wieją.

0: Naszym gościem cały czas Michał Nihil-Kuźniak z zespołu Furia. I teraz będziemy rozmawiać o koncercie, który w Łodzi odbędzie się 23 maja, a to będzie jeden z pięciu koncertów, które dacie w całej Polsce z serii Furia gra kino. Dwa z nich się odbyły w zeszłym roku, a to wszystko było związane z 25. rocznicą powstania Filmoteki Śląskiej, która podobno dokładnie obchodziła tę rocznicę 25 października zeszłego roku, tak?
1: Tak. Dodam jeszcze, że w Katowicach zagraliśmy właściwie trzy razy kino, bo był jeszcze cichy koncert w Nosprze w Katowicach podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka w czerwcu.
0: Też w pięknym miejscu.
1: Oj.
0: No tutaj takiego, tutaj mam na myśli Łódź, takiego jeszcze nie mamy, ale jak sam Michał powiedział, jesteśmy w pięknych studiach radiowych. Furia gra kino, to wasz projekt i projekt Silesii Film, tak? Jakbym mógł cię poprosić o kilka słów na temat tego, jak w ogóle doszło do tej współpracy.
1: Silesia Film zaprosiła nas do wzięcia udziału w obchodach, jak wspomniałeś, 25-lecia Filmoteki Śląskiej, która opiekuje się archiwaliami śląskimi, konkretnie strzępami, które zostały z drugiej połowy, strzępami nagrań filmowych, które zostały w archiwach z, no, mówiąc ogólnie, drugiej połowy XX wieku.
0: Przepraszam, ci wejdę słowo, mówisz strzępami, czyli nie wszystko się zachowało tam.
1: Nie, mam na myśli, znaczy na pewno nie wszystko się zachowało, ale mówiąc strzępy, mam na myśli krótkie formy.
0: Rozumiem.
1: Czyli to nie...
0: Przepraszam, nie rozumiem.
1: No tak, nie mówię o fabule, tylko o jakichś takich krótkich nagraniach w klimacie kronik filmowych, czy jakichś filmów krótkich, dokumentalnych, reportażowych, takie rzeczy. Chcieli zrobić jakieś specjalne wydarzenie z tej okazji i poprosili nas o zagranie koncertu w ramach tej imprezy, proponując, że udostępnią nam te archiwa, a my zrobimy resztę. No i tak też się stało. Uzyskaliśmy dostęp do ogromnej puli tych filmów, z których wybraliśmy te, które uznaliśmy za potrzebne. Stworzyli jakąś taką nić czy oś fabularną naszej historii. No i przy pomocy naszych realizatorów, z którymi współpracujemy od dawna, połączyliśmy to z tą wersją widzialną. Czyli na ekranie rozwieszonym pomiędzy nami a publicznością, VJ-ka, z którą współpracujemy, jak wspomniałem, od już jakiegoś dłuższego czasu, Bogna Przewoźniak, wyświetla te filmy, te krótkie formy, sama nimi grając, to znaczy ona je miksuje na żywo.
0: Czyli to jest opowiadanie jakby dwóch historii na raz? Czyli to jest swego rodzaju historia Furii opowiedziana też przez pryzmat tych filmów dokumentalnych, które były nakręcone na Śląsku? Bo powiedziałeś,
1: że... Tak, rozumiem. To jest bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia i w zasadzie to dlatego, żeśmy w to weszli, w tę współpracę, bo po obejrzeniu tych nagrań szybko się okazało, że że zwyczajnie te ujęcia świetnie obrazują to, co my gramy. I na odwrót, to, co my gramy, świetnie w naszym mniemaniu obrazuje te ujęcia. Więc nie da się powiedzieć, wiesz, z której to strony jest zrobione, albo inaczej, czy to jest do Furii, czy to jest do Śląsku, no to jest o jednym i drugim, no bo to jest jakby, jedno wynika z drugiego.
0: Dlatego też tak powiedziałem, czy mamy do czynienia z opowiedzeniem
1: za jednym zamachem
0: dwóch historii.
1: Tak. Tak, no. Co więcej, to właściwie w trakcie pracy nad tymi materiałami jeszcze bardziej uszczegółowiliśmy tę historię, bo taką główną oś tego obrazu stanowi proces budowy katowickiego Spodka. No to ale oczywiście traktowane symbolicznie, bo cała ta opowieść jest surrealistyczna. Natomiast ten film, z którego skorzystaliśmy, który poszatkowaliśmy i on kilkakrotnie powraca podczas naszego występu, ten film o budowie właśnie katowickiego Spodka stał się tą opowieścią o nas, o Furii, o Śląsku, o Polsce, o nas wszystkich.
0: A jak pracowaliście nad tym, to znaczy jak przeglądaliście te archiwa, patrzyliście na te filmy, to były rzeczy, które cię zaskakiwały? Były takie sytuacje, gdzie patrzyłeś i byłeś zdumiony, że to tak wtedy wyglądało, że to zupełnie w twojej pamięci jest inaczej zapisane, a to tak było kiedyś.
1: No tak, zdecydowanie. No to, bo to w końcu są ulice, po których chodzimy od małego. Jest też dużo ujęć zachowanych z lasu, o którym wspominałem na samym początku, który też przecież dzisiaj wygląda już zupełnie inaczej, więc taka nasza wewnętrzna ciekawostka.
0: Mówimy o tym chorzowskim lesie,
1: tak? Tak, jest taka, że w tym projekcie są rzeczywiste miejsca, z których ta muzyka pochodzi.
0: A muzykę...
1: Tylko, że sprzed kilkudziesięciu lat wstecz.
0: A muzykę, którą na tych koncertach usłyszymy, ona jest przearanżowana w jakiś sposób, też dopasowana do tych ujęć, do tych obrazów?
1: I tak i nie. To znaczy, zaaranżowany to jest pod tym względem muzycznie, że kolejność dostosowaliśmy tak, żeby nam się wpisała w opowieść, którą chcemy snuć. Kolejność naszych utworów, natomiast one same są niezmienione, a do tego gramy jeszcze pomiędzy utworami, tymi płytowymi, takie łączniki, wypełniacze ambientowe, które mają to wszystko skleić, no i jeszcze dodać jakiegoś dodatkowego koloru temu całemu obrazowi. Natomiast jeśli mówimy o relacji obraz-dźwięk, to właśnie Bogna aranżuje te obrazy, grając z nimi na żywo. To znaczy ona ma ściśle określoną pulę przyporządkowaną na każdy fragment tego koncertu, pulę konkretnych ujęć, z której korzysta, ale miksuje to na żywo, czyli po prostu gra z nami.
0: To teraz, tak jak przy okazji tego poprzedniego utworu, no nie będziemy mogli się tam znaleźć, ale zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby być świadkami na żywo na ten koncert. Przypomnę, 23 maja na scenie Monopolis w Łodzi. A teraz przeniesiemy się to 5 bądź 6 kwietnia ubiegłego roku w kinoteatrze Rialto, które podobno jest też niesamowitym miejscem.
1: Tak, tak, tak, świetne kino studyjne.
0: I zarejestrowana podczas tego koncertu Swawola Niewola.

0: to fragment już tego przerównika, który jest tym, co słyszymy teraz pod nami, ponieważ podczas naszej rozmowy wije się w tle, o ile w ogóle można tak powiedzieć, mam nadzieję, że nie bezczeszczę w kompozycji.
1: Nie.
0: Księżyc, przeciwnie. Czyli słońce, czyli ta kompozycja taka ambientowa, która zamyka ostatnią płytę. I to z tego są te przerywniki, tak?
1: Tak, tak. Można powiedzieć, że właściwie między utworami gramy Księżyc, czyli słońce.
0: Najpierw myślałem, że jakoś chronologicznie ułożę sobie program tej rozmowy z Michałem, ale jak to zwykle bywa w moim przypadku, plan legł w gruzach, a może to i dobrze, więc będziemy skakać. Skoro mówiliśmy o Furii grającej kino, przypomnę raz jeszcze, 23 maja, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że warto tam być, żeby zetknąć się z czymś, no, z czymś niezwykłym. O, i teraz, skoro jak już o niezwykłościach mówimy, za moment wesele, ale jeszcze, bo jak już niezwykle, no to ten niezwykły projekt, który również gościł w Łodzi 31 października, i to się w ogóle doskonale złożyło ubiegłego roku, bo w Teatrze Chorea był jeden z pięciu odsłuchów słuchowiska, którego jesteś współautorem. No, dziady. Tylko te dziady... No właśnie, co to są za dziady, które ty z Dominikiem Gacem wymyśliliście, stworzyliście?
1: Tak, i bardzo, bardzo w tym pomogła nam jeszcze Jadwiga Rodowicz-Czechowska, która pomogła bardzo przy scenariuszu. A dziady są zbudowane z nagrań archiwalnych Teatru Gardzienice, który to teatr alternatywny od lat mniej więcej 70. robił teatr w taki sposób, że chodził od wsi do wsi, grając przedstawienia ludności tubylczej.
0: A przypomnijmy, że jednym ze współtwórców Gardzienic jest obecny dyrektor Teatru Chorea w Łodzi.
1: Tak, tak.
0: To
1: tak.
0: Też...
1: Tomasz Rodowicz, tak.
0: Pan Tomasz Rodowicz.
1: Też był w pierwszym składzie Gardzienic i oni bardzo czerpali z polskiej ludowości, z naszej tradycji, z kultury tradycyjnej, próbując się dokopać do prawdopodobnie odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy.
0: Skąd się wzięliśmy?
1: Skąd się wzięliśmy, tak. I świetnym do tego wytrychem, czy właściwie kluczem są dziady Adama Mickiewicza, które przecież dużo na ten temat nam mówią, i które oni też postanowili robić. Ale robili to na dwóch płaszczyznach, to znaczy z jednej strony zbudowali spektakl w oparciu o tekst Mickiewicza, ale z drugiej w naszym z Dominikiem mniemaniu, i tak do tego podeszliśmy, sami odprawili czy odprawiali obrzęd dziadów, właśnie przemieszczając się od wsi do wsi, tworząc te odbywając te rytuały. Mam tutaj na myśli spektakle, ale to było coś więcej, mam wrażenie, bo to bardzo silnie polegało na interakcji z miejscowymi, którzy odwdzięczali się teatrowi za ich robotę swoimi opowieściami, swoimi pieśniami, które Gardzienice zabierały dalej ze sobą i wprowadzały właśnie w swoją twórczość. I to, co my z Dominikiem próbowaliśmy zrobić, to to taki jakby kolejny obrót tej całej historii, to znaczy teraz to my przyszliśmy do Gardzienic, które były tak uprzejme, że udostępniły nam swoje archiwa, czyli nagrania z tutaj konkretnie lat, przełomu lat 70. i 80. Nagrania audio archiwalne i pozwolili nam twórczo je przetworzyć, więc teraz wyglądało to tak, że to ja z Dominikiem pojechałem do Gardzienic jak do wsi i próbowałem z nim czerpać właśnie tę wiedzę, którą oni zarejestrowali swoją drogą, wykonując niesamowitą robotę etnograficzną, bo ten łańcuch kulturowy, tradycyjny został przecież przerwany, czy jest prawie przerwany w dzisiejszych czasach, jako że ludzie generalnie wyjeżdżają ze wsi i nie kultywują już tak tej tradycji. No a w tamtych latach ona była przecież tą żywą tradycją, to znaczy tą przekazywaną ustnie z dziada pradziada, czyli mówiąc inaczej, no tutaj była jeszcze łączność z wiekami. No i Gardzienice to zarejestrowały na swoich taśmach. Pozwolili nam z tego skorzystać i my wspólnie z Dominikiem stworzyliśmy kolejne dziady, mówiąc o kolejnym obrocie, mam na myśli, tym razem twórczo przetworzyli to, co Gardzienice wcześniej twórczo przetwarzały.
0: Ja, to było naprawdę dla mnie niezwykłe doświadczenia. Dzieliłem się tymi swoimi emocjami na antenie radiowej. Tak się złożyło, że w Łodzi akurat odsłuch był w przeddzień Święta Zmarłych. To miało też taką dodatkową symbolikę. I wtedy, kiedy pan Tomasz Rodowicz wspominał swoją pracę, bo on wtedy był, jak powiedział, młodym chłopakiem, on sobie do tego tak podchodził, nie do końca zdając sobie sprawę, w czym uczestniczy. I jak słuchałem tych jego opowieści, to zdałem sobie sprawę, bo ja będąc w latach 70. ubiegłego wieku, parę lat spędziłem na wsi i też z tego rodzaju opowieściami się stykałem, że gdzieś przychodził jakiś taki stary człowiek, opowiadał, wtedy to dla mnie się wydawało nieciekawe.
1: Tak,
0: ale tam jest taki motyw o lądowaniu na Księżycu.
1: Tak.
0: To wyobraź sobie, że na wsi, której ja byłem wychowywany przez, no spędziłem tam parę lat przez dziadków. Był też taki, chyba to nawet z jakiejś dalekiej rodziny, wtedy człowiek mający 70 parę lat, który zupełnie nie wierzył w lądowanie na Księżycu i zawsze jak przychodził, to mi tak: wierzycie w to, że czy oni na Księżycu wylądowali? To jest bojda, to nieprawda. I to było już jak swego rodzaju déjà vu.
1: Mi się zdaje, że to lipa jest.
0: Tak. No ja sobie właściwie być może po raz pierwszy tak zdałem sprawę tego 31 października zeszłego roku, że ten fragment mojego życia gdzieś sprzed kilkudziesięciu laty, no bardzo jakoś mnie ukształtował. Te opowieści, mimo to, że ja nie brałem, to one na pewno jakoś na mnie oddziały. To właśnie takie swego rodzaju byłem świadkiem prawdziwych dziadów.
1: No właśnie tak to nas z Dominikiem tak wciągnęło. To znaczy, będąc w tych Gardzienicach, mieliśmy dostęp do około 100 godzin nagrań. Więc to jest bardzo, bardzo dużo. Wyobraź sobie, wiesz, samo słuchowisko trwa dwie, a myśmy słuchali 100 godzin, czyli spędziliśmy bardzo dużo czasu, natomiast przez ani sekundę się nie nudziliśmy, właśnie z tego względu, że to wszystko jest gdzieś głęboko w nas i myśmy byli jak, wiesz, jak
0: nie gąbka, wiem, która chłonie to
1: tak,
0: wszystko.
1: Tak, więc z wypiekami na twarzach wysłuchaliśmy tego wszystkiego i mieliśmy tak swoją drogą ogromny problem, naprawdę ogromny, i tutaj Jadwiga nam przyszła z ogromną pomocą, mianowicie z selekcją tych fragmentów, dlatego że one zwyczajnie wszystkie były dobre. No ale no,
0: coś, wiadomo, trzeba było.
1: Coś trzeba było wybrać i Jadwiga nas poprowadziła tutaj.
0: Miało być o weselu. O weselu będzie za niespełna 7 minut, a teraz znów znajdziemy się w studiu koncertowym imienia Budki Suflera, bo ta rejestracja Za ćmą w dym pochodzi z 12 listopada 2023 roku.

0: podnoszenie ciężarów.
1: A my już wkroczyliśmy w drugą godzinę 51. podnoszenia ciężarów. W naszym studiu cały czas naszym gościem jest Michał Nihil-Kuźniak. Wesele ma 100 lat. To niedużo jak na historię narodu, ale od 100 lat imprezujemy dalej przy nekrofolku i pieścimy się snami. Sądząc po rzeczywistości wokół, to może jeszcze potrwać. To są słowa Jana Klaty, który wtedy jeszcze przed premierą Wesela z muzyką Furii powiedział takie słowa. Postanowiłem więc zaprosić nekrofolkowców do pracy nad Weselem Wyspiańskiego w Starym Teatrze w Krakowie. Premiera miała miejsce 12 maja 2017 roku i wtedy reżyser mówił tak: dołożymy starań, żeby nie zawalił się nasz zabytkowy budynek przy Placu Szczepańskim, gdy Furia zacznie grać jak kapela weselna. Michał, przypominasz sobie, no pewnie tak, jaki to był ten... Historia jest taka, z którą ja się gdzieś tam spotkałem, że pewnego dnia po waszym koncercie otworzyły się drzwi w waszej garderobie i wszedł Jan Klata, który przez was wszystkich jeszcze nie do końca był znany, i powiedział, że ma taką wizję, żeby zaprosić was do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. To tak było?
2: Nie. On zadzwonił, nie wszedł do garderoby.
1: Czyli jednak to jest fake. To tak było naprawdę.
2: Zadzwonił, ale dobrze to pamiętam, bo akurat szedłem na próbę. No i dobrze się złożyło, bo zaprosił nas na rozmowę i jeszcze tego samego dnia, zamiast próbować, wsiedliśmy w auto i pojechaliśmy do Krakowa. Więc tak, to dobrze pamiętam, bo widzieliśmy się już pierwszego dnia.
1: Czy od razu coś zadziałało takiego,
2: na, że... Na rozmowie po prostu w cztery oczy, znaczy nie w cztery. 4 razy 4 plus
1: 10
2: plus 2, tak.
1: Czyli od razu...
2: Nie 4 razy 4, bo przecież...
1: A nie, 3 razy 2.
2: Tak.
1: I 2 to 10 oczu.
2: Chociaż właściwie ja bym powiedział, że mamy po 3 oczy, czyli to by było 4 razy 3. Klata nie wiem, czy ma 3 oczy.
1: On może mieć jeszcze jedno więcej.
2: No, może. Może mieć, no. No, mniejsza z tym. W każdym razie tak, widzieliśmy się jeszcze tego samego wieczoru.
1: Czyli od razu to zadziałało, tak? Od razu was coś pchało.
2: Tak.
1: I co, i tego wieczoru po rozmowie zdecydowaliście się na wzięcie udziału w tym? W tym przedsięwzięciu?
2: Nie mogę powiedzieć, że się zdecydowaliśmy, bo... ale to raczej z takich prozaicznych przyczyn, to znaczy było jeszcze wiele zmiennych do ustalenia wcześniej, żeby wiedzieć, czy to jest na przykład technicznie wykonalne, bo tak jak wspomniałeś, w starym musieli wynająć jakąś firmę pomiarową, która musiała je wykonać w budynku, sprawdzając, czy my możemy w ogóle tam grać, bo to jest XVIII-wieczna kamienica. A my zwyczajnie możemy być destrukcyjni z takim natężeniem dźwięku, więc musieliśmy to jeszcze sprawdzić. No i kilka innych. No ale szczęśliwie się to wszystko ułożyło.
1: A sam tekst Wyspiańskiego był wcześniej przez ciebie?
2: Nie.
1: Nie. No. Nie dokończyłem pytania, czy wcześniej...
2: Nie. Tylko tyle, co każdy z nas to w szkole.
1: Czy po powrocie do Katowic następnym etapem było to, że sięgnięcie po tekst i zapoznanie się

0: się z nim.
1: Tak, myślę, że na pewno. Na pewno tak zrobiłem. Nie pamiętam, no ale na pewno. Nie pamiętam tego już dobrze, ale no na pewno czytałem później Wesele.
0: Ta ostateczna wizja to była ta, która zrodziła się w procesie twórczym, czy też od początku to w dużym procencie właśnie tak było, tak miało wyglądać? Czy to jednak było, czy to był proces taki twórczy, to się jednak zmieniało?
1: I wiesz co, to bardziej pytanie do Klaty, ale dlatego, że my dołączyliśmy w późnym etapie pracy nad spektaklem, w którym wszystkie sceny były już gotowe, nie było tylko muzyki. I jeśli dobrze pamiętam, no reżyser sobie testował po prostu, co mu odpowiada w danym momencie, no i myśmy próbowali.
0: Jego wskazania co do konkretnych utworów były, czy...
1: To jego wybór. Mhm. To było tak, że to jego inicjatywa, jego wybór. My tylko próbowaliśmy wykonywać jego prośby.
0: Ponad 100...
1: Poza jedną, przepraszam, przypominam sobie, że chciał Halnego, taki nasz mini album stary, ale tutaj pamiętam, że z tym mieliśmy kłopot, bo on jest studyjny, wymagający jakiegoś przeranżowania na żywo, a poza tym go już nie pamiętamy, jak go grać, więc...
0: Czyli to od początku była wizja na klatę, czyli te postamenty, tak, na których stoicie, tak, też od razu to był jego pomysł.
1: Tak.
0: Ja też opowiadam to bardzo często, bo po jednym z tych trzech przedstawień, którymi Jan Klata witał się z widzami Teatru Narodowego na stanowisku dyrektora, to po jednym z nich za mną siedziały dwie starsze panie, które były pod tak ogromnym wrażeniem tego, czego były świadkami. I ja tak podsłuchałem, jak jedna drugiej mówiła, że ta muzyka ma taką moc, że to jest coś wspaniałego. Co prawda nie znamy, ale chyba musimy kupić sobie płytę. I potem jak wracałem na Dworzec Centralny, jechałem autobusem, widziałem, że wraz z aktorami z tyłu Teatru Narodowego tam wychodzicie, i tak sobie wyobraziłem, bo jakbym wiedział, to bym powiedział tym paniom, żeby poszły na zaplecze, bo tak wyobrażałem, jakby, a pewnie miałeś takie spotkania jednokrotnie, jakby doszły do ciebie, podzieliły się z tobą tym, co ja słyszałem, no to myślę, to jest ogromne przeżycie i to tak można powiedzieć, to jest sens tego, co się robi.
1: No tak, to jest ogromne przeżycie. Właśnie tym bardziej, jak starsza pani ci to mówi.
0: No a z drugiej strony ci młodzi ludzie, którzy przyszli głównie dla was, ale tak sobie wyobrażam, że albo jak już byli świadomi, na co idą, to wcześniej, albo już po tym spektaklu sięgnęli może bardziej świadomie po Wesele Wyspiańskiego.
1: Tak, no myślę, że zdecydowanie, że tutaj się gdzieś te światy dzięki Klacie zaczęły łączyć i my metalowcy, czy po prostu ludzie słuchający muzyki dzięki temu spektaklowi, między innymi dzięki niemu, zaczynają lepiej kojarzyć, o czym to wszystko jest, znaczy właśnie kim jesteśmy i mam na myśli tutaj ten aspekt
0: naszych korzeni.
1: Naszych korzeni, tak, który jest eksploatowany w muzyce tego gatunku dość mocno. Świadomie bądź nie, ale jest.
0: Znów zahaczamy o ten temat naszej tożsamości.
1: No tak, tak, no bo właściwie to wszystko to są dziady. Wesele to też są dziady. Zresztą bardzo takie oczywiste, no bo tam też jest spotkanie w drugim akcie z tamtym światem.
0: A chciałem ciebie zapytać, czy granie na pierwszym zestawieniu, potem na 25, 50 czy na 100, to cały czas te same emocje. Czy to już gdzieś wkrada się rutyna, czy jednak nie? To jest takie wielkie przeżycie, że to jest jakby cały czas grało się premierę.
1: Dla mnie osobiście za każdym razem to jest wielkie przeżycie i na pewno nie jest tak, że mi to weszło w krew, ale nie jest, akurat nie jest też tak, że jest to przeżycie takie samo jak to premierowe, z tego względu, że premiera jest bardzo szczególna, no bo właściwie to jest taki moment, w którym jeszcze nie do końca wiesz, co robisz i nie jesteś pewny siebie. Boisz się, czy wszystko wypali, czy się nie pogubisz. Dla nas, znaczy dla aktorów pewnie w o wiele mniejszym stopniu, ale dla nas zespołu, który nigdy wcześniej nie stał na deskach teatru, to było mocno stresujące. Natomiast no, od momentu, w którym to wesele się w nas, nazwijmy to, uklepało, czyli strzelam, nie wiem, po 10 spektaklu do dzisiaj, to jest dla mnie tak samo, każdy spektakl jest tak samo fascynującym przeżyciem.
0: Powiedzmy może w tym momencie, że są plany, ażeby było wesele grane ponownie w Teatrze Starym. Być może tak się one ziszczą, tak? Może na jesieni.
1: Tak, mam nadzieję, że na jesień się uda zagrać kilka spektakli.
0: Jak państwo mieliby gdzieś na swoim horyzoncie, na swoim radarze, to nie przeoczcie. To naturalną potem koleją rzeczy. Tak sobie myślę, że była ta muzyka do Trojanek, którą zrobiłeś, tak? Bo to była kolejna propozycja ze strony Anachlaty.
1: Tak. To ta propozycja była jakoś chyba nawet zaraz po premierze Wesela. Albo nie. Nie wiem, nie pamiętam. A może rok po premierze? No nie wiem, w każdym razie tak, to było blisko.
0: Jak się, powiedz, wywiązała Małgorzata Gorol z powierzonych zagrania partii na gitarze?
1: No, wywiązała się jak profesjonalistka. Była bardzo zdeterminowana i udało jej się zagrać na gitarze przed publicznością po 3 miesiącach ćwiczeń. Także dość niesamowity wynik.
0: Tak pamiętam, jak ona to wspominała na spotkaniu z widzami. Trojanki chyba nie są grane niestety.
1: Prawda? Chyba nie. No.
0: Dobrze, to jesteśmy teraz, znaczy też tego państwo za naszym pośrednictwem, nie damy rady przenieść się na deski teatru, ale możemy posłuchać jednego z utworów, który w tym spektaklu jest użyty, a to jest wersja z 13 września zeszłego roku, Standardfest w Bytowie.

0: 13 wrzesień ubiegłego roku, Thunderfest Bytów. Czy uprawnionym było powiedzenie, że gdyby nie te 100 przedstawień Wesela, Furia dziś nie byłaby tym, czym jest?
1: Oj, zdecydowanie. Zdecydowanie. Coś ja widzę to w taki sposób, że udział w Weselu mnie osobiście bardzo zmienił i z tego, co obserwuję resztę zespołu, również i to na poziomie ludzkim i na poziomie, za przeproszeniem, artystycznym. Bardzo, mam wrażenie, nas to rozwinęło. To znaczy ta możliwość podglądania wybitnych twórców spowodowała, że poszerzyły nam się zdecydowanie horyzonty.
0: No i potem ten krok, który został uczyniony przez was w kierunku nagrania w śnialni, to był jakby naturalny następny krok,
1: to była
0: który
1: byście
0: wyciągnęli
1: dalej,
0: konsekwencją.
1: Tak. Zdecydowanie, więc tak, to bez dwóch zdań.
0: Grzebiesz, że tak nieładnie się wyrażę, w przeszłości, coraz szukasz tam tych naszych śladów. Może słowo o śnialni, o tej pracowni, bo warto o tym powiedzieć, bo myślę, że nie wszyscy od razu wiedzą, o co chodzi, bo to chodzi o śnialnię konkretnie, to chodzi o pracownię.
1: Tak. Nie wszyscy wiedzą, a właściwie więcej, mało kto wie, a to nie powinno tak być, ponieważ to jest ewenement na skalę światową, bo mowa o pracowni malarskiej znajdującej się w Katowicach, w której od lat, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale mówimy o drugiej połowie XX wieku, miały miejsce pogłębione poszukiwania duchowe oraz kolorowa sztuka.
0: Cokolwiek miałoby to nie znaczyć.
1: No tak. I więc sprawa jest o tyle ciekawa, że z jednej strony w Katowicach mieliśmy grupę janowską, czyli górników,
0: amatorów,
1: którzy prowadzili swoje poszukiwania duchowe i artystyczne w Domu Kultury na Nikiszowcu, czyli w dzielnicy Katowic, która przerodziła się w zupełnie jakiś niezwykły twór i też ewenement na skalę światową. A znowu na ulicy Piastowskiej w centrum Katowic pracownię swoją mieli Urszula Broll, Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek i inni, którzy zbierali się w tym miejscu i od takiej jakiejś innej jeszcze strony, bardziej psychodelicznej, nie chcę używać słowa intelektualnej, ale brakuje mi teraz lepszego, penetrowali te rejony sztuki. I to miejsce jakimś cudem przetrwało, mimo że Katowice nie chce się specjalnie nim zaopiekować, to jakimiś oddolnymi siłami przetrwało i jest miejscem magicznym. To znaczy tam ewidentnie się wyczuwa zmianę światów przestępując próg tej pracowni. Tam jest po prostu inaczej.
0: Ciebie was pchało czasami bardzo głęboko pod ziemię, tak? Bo te 320 metrów pod ziemią, gdzie Guido było nagrywane.
1: Tak.
0: Co to takiego jest? To jest jakaś magiczna siła, która tobie wam mówi, że teraz to właśnie tak?
1: No tak, to jest poszukiwanie właśnie, po prostu. To jest poszukiwanie. To jest nieustająca droga. No, jakimś dziwnym trafem prowadząca nas przedziwnymi ścieżkami. Bardzo taka wyboista
0: kręta.
1: Kręta właśnie. I kręta, bardzo kręta.
0: No. Która nie wiadomo gdzie prowadzi.
1: Która no właściwie wiadomo, bo prowadzi na Księżyc, ale właściwie nie. Właściwie to już nie na Księżyc, tylko na Słońce. Być może.
0: Tak cię słucham.
1: W stronę Słońca.
0: Tak cię słucham i myślę, że jesteś bliski temu, żeby często odpowiadać tak jak nie jeden z bohaterów, o których rozmawialiśmy, żeby odpowiadać nie wiem.
1: No tak, tak. Bo nie wiem, no to tak też odpowiadam często.
0: A czy czasami nie jest tak, że jakby ktoś, kto...
1: Znaczy, przepraszam, wejdę ci w słowo. To wszystko, co opowiadam, to tylko jakaś taka próba zakamuflowania tej prawdziwej odpowiedzi na każde z pytań, które jest mi zadawane, która brzmi nie wiem.
0: Co ja chciałem... wiem. Wiem, co chciałem powiedzieć. Że no człowiek, co? Który...
1: Dobrze, że wiesz.
0: Zaraz się okaże. Człowiek, który jest pewny, że wie, to w przypadku może artysty, jak ktoś odpowiada właściwie za każdym razem, że wie, to nie jest czasami tak, że to właściwie jest koniec jego drogi artystycznej?
1: Wiesz, wydaje mi się, że to różnie bywa. To znaczy, są artyści absolutnie świetni, którzy doskonale wiedzą, co mają w życiu artystycznym do zrobienia, robią to i odchodzą. I są wielcy jednocześnie, czy po prostu dają nam wielkie rzeczy. A część jest takich, która zwyczajnie nie wie i musi to znaleźć. Więc nie chcę wartościować.
0: No dobrze, to pozwól, że zrobimy sobie kolejną przerwę. Przerwę nie dla słuchaczy. I może mam taką propozycję, żebyśmy posłuchali. Są to koła. 2024 rok. Trasa Zamilska. Allswood Graves. Krztajwy. Z tego czasu.

0: Znów sobie przypomniałem, jak te panie w Teatrze Narodowym mówiły, jaka to potęga z tej muzyki bije. I tutaj jest potęga. A tak z drugiej strony, na jednej scenie z Zamilską. Ciekawe podejście. Jak z tego, co wiem, to dogadaliście się między sobą.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No zresztą ona z tego, co wiem, lubi też muzykę metalową, także no, chętnie przyjęła zaproszenie. Na salach widziałem, że ma bardzo dobre połączenie.
0: Czyli wasi fani kupowali to, co robiła Zamilska, i w drugą stronę?
1: No, nie wiem, czy to byli nasi fani, no po prostu ludzie, którzy przyszli na koncert, tak, tak, myślę, że zdecydowanie, że miała bardzo dobre przyjęcie i no, dobrze się wpisała w tę trasę.
0: Rozmawialiśmy o weselu, ty miałeś już sposobność widzieć Termopile Polskie?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Ale pewnie z Arturem rozmawiałeś,
1: tak, tak.
0: O tym, co się, jak ci przekazywał podobne emocje, jak na weselu?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, na szczęście. Nie tak silne. Nie no, żartuję, ale w tym sensie nie, że to już nie była dla niego nowość. To raz, a dwa, że Miciński to nie jest Wyspiański, więc nie tylko właściwie z ust Artura, może właśnie bardziej z ust innych ludzi, znajomych, którzy widzieli ten spektakl, wiem, że o wiele trudniej im się jest połączyć z Micińskim niż z Wyspiańskim. No, ale jednocześnie głosy słyszę dobre.
0: Chociaż efekt z mojego punktu widzenia jest podobny. Daje po łbie. I daje do myślenia. I myślę, że o to chodzi. Wychodzimy i mamy wielki znak zapytania w naszej Łepetynie. I właśnie, skąd jesteśmy? Co my tu robimy?
1: No,
0: czy tak zawsze ma być?
1: No, jakim cudem tu jesteśmy jeszcze?
0: Tak, jakim cudem? Dzisiejszy nasz gość jest autorem takich oto słów zawartych na albumie Marzannie Królowej Polski, a ten poprzedni utwór pochodził, ta wersja koncertowa z tego właśnie albumu, wydanego w 2012 roku. Wyjcie psy, łbami do ziemi, wyjcie psy, łbami do ziemi. Sieje pani tych, co karmią się głodem, co w ziemi sypiają, co jutra nie znają i grzeją się chłodem. Wyjcie psy, łbami do ziemi, na nią nie patrzcie, życia nie traćcie, bo tylko z wami rozmawiać potrafię.
1: O. Dzień dobry.
0: No, nawet jak to czytałem, to cały czas to robi wrażenie i nawiązując do tych moich poprzednich słów, też wali po łbie.
1: No, miło mi.
0: Jak dzisiaj, bo to minęło...
1: To był 68.
0: 68, no tak.
1: Coś takiego. Dawno w każdym razie.
0: I to też jest takie, znaczy, bo to, często jest interpretowane ten twój tekst do ludowych wierzeń, do dawnej poezji. W którym momencie, Michał, narodziła ci się w głowie taka chęć, taka potrzeba właśnie, żeby sięgać coraz bardziej gdzieś tam w przeszłość?
1: Tak swoją drogą fajnie, że nawiązujesz z tego utworu, bo właśnie zwrot wyjcie psy łbami do ziemi jest zaczerpnięty z ludowości. Nie wiem, czy zrobiłeś to intencjonalnie.
0: Nie, znaczy i tak i nie wiedziałem, że to jest zaczerpnięte z ludowości, bo to w ogóle jest takie... No na pierwszy rzut ucha, oka.
1: Słychać.
0: Tak, to słychać, ale wiesz, jakby ktoś się tak... Jak psy mogą... A też jak przygotowałem się do rozmowy z tobą, to znalazłem taką informację, że wtedy, kiedy psy wyją łbami do ziemi, to one czują się wtedy zagrożone.
1: Tak. Tak. I przeczuwają śmierć generalnie. I to było to nasze nawiązanie. Natomiast kiedy zaczęło mnie ciągnąć bardziej, no myślę, że to jest proces. To zwyczajnie chyba tak, że im człowiek staje się bardziej świadomy, tym konkretyzuje swoje poszukiwania. No i tak było zwyczajnie ze mną, no. Czyli po prostu gdzieś na samym początku to było czysto intuicyjne, no ale z biegiem czasu stało się świadome i coraz bardziej konkretne.
0: Czy Furia dziś nadal jest zespołem black metalowym?
1: Nie, raczej bym tego tak nie określił. Znaczy, no musielibyśmy zdefiniować...
0: Co to jest black metal?
1: Czym jest ten gatunek, no ale...
0: Ale załóżmy, że black metal to duch.
1: No tak, ale wiesz, no duchem jest wiele innych rzeczy niż black metal. Więc generalnie tak jakoś upraszczając może, to bym powiedział, że nie, no bo jednak widzę to tak, że my po prostu gramy muzykę i te nasze poszukiwania już są...
0: Wykroczyły poza.
1: Albo mówiąc na odwrót, z odwrotnej strony są już na tyle skonkretyzowane właśnie i indywidualne, że nie ma potrzeby takiego utożsamiania się już z jednej strony, bo z drugiej pewnie gdzieś tam ta potrzeba dalej jest i jakiś taki ten black metalowy korzeń na pewno.
0: Rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie o zbliżającym się koncercie w Łodzi, o tej trasie Furia gra kino, a teraz mi się przypomniało, że już nie wiem komu, ale gdzieś komuś powiedziałeś, że wizualizacja muzyki zabija jej przekaz.
1: Tak.
0: Nadal podtrzymujesz to zdanie?
1: Tak.
0: I też chyba...
1: I teraz coś tutaj nie gra.
0: No właśnie. No bo mamy właśnie tak, a tutaj Furia gra kino.
1: Tak, no i tutaj nie zmieniły mi się poglądy, to znaczy cały czas twierdzę, że wizualizacja nie ma zbytniego sensu, ale to jednak też wszystko zależy, to znaczy jeśli chodzi konkretnie o to nasze kino, to przypomnę, że żeby nie traktować tego jak koncert muzyczny z obrazem, z wizualizacją, a właściwie jako, chciałem powiedzieć, obraz z podkładem dźwiękowym, ale też nie. Więc może powinienem powiedzieć tak, że jest to pewnego rodzaju całość, to znaczy w tym konkretnym projekcie obrazy są no, immanentną częścią tego pomysłu. Jakby nie ma innej możliwości tak podejść do tematu historii Śląska, używając materiałów archiwalnych, jakiekolwiek by nie były, czy to dźwiękowe, czy niedźwiękowe. Tutaj po prostu zrobiliśmy muzykę do filmu, tak to można ująć. Więc
0: patrząc, która jest prezentowana na żywo.
1: Tak, więc patrząc z tej strony, jakby to nie jest o tym, to nie jest o wizualach.
0: Mhm. Czyli tutaj i muzyka, i ten obraz stanowi jedną całość. I
1: po to prostu, tak należy odbierać. Po prostu, tak.
0: Bo mówiąc o tym, że wizualizacja muzyki zabija jej przekaz, wyłącza wyobraźnię, to domyślam się, że miałeś, że mówiłeś o klipach, tak? O teledyskach, które, czy też nie?
1: Tak.
0: Które narzucają interpretację.
1: Tak, chociaż teraz sobie myślę, że może...
0: Bo to i jakaś... wspaniałych klip, prawda?
1: No właśnie, to raz, ale też z drugiej strony... Widziałem wiele klipów, które same w sobie, jako dzieła sztuki, były absolutnie fenomenalne, ale zupełnie się nie pokrywały z moim wyobrażeniem danego utworu, który miałem przed obejrzeniem tego klipu. Więc dzisiaj może nie byłbym już taki kategoryczny, Bo to pewnie jakaś stara wypowiedź.
0: Ja nie wiem, czy to nie powiedziałeś Rafałowi Orbitowskiemu
1: To
0: bardzo możliwe, ale wiesz, głowy nie dam, ale na pewno coś takiego powiedziałeś.
1: Tak, tak, to jakby dzisiaj bym to zniuansował może, o tak. Poza tym też czasy się zmieniły i wiadomo, że dzisiaj jesteśmy o wiele bardziej żądni obrazu, w tym sensie, że lepiej może do nas coś trafić dzięki temu, że jest podparte obrazem. I więc jakby nie, chcę tylko powiedzieć, że nie mam zamiaru tutaj wojować i twierdzić, że nie powinniśmy robić obrazów do muzyki. Ja wolę jednak, słuchając muzyki, wolę widzieć obrazy wewnętrznym, tak, wzrokiem.
0: Choć powiem ci, jak ilekroć oglądam wasz koncert, to znajdując się na nim, to jestem też świadkiem pewnego obrazu, który przedstawiacie. Tak, od imidżu począwszy, od tak. tego i taki, który to obraz wpływa na odbiór. W moim przypadku wpływa to też bardzo emocjonalnie i uważam, że to właśnie stanowi jedną całość.
1: No właśnie, i o tym też chciałem teraz powiedzieć, że znowu z trzeciej strony czasem gramy z wizualami, ale tutaj też traktuję je jako nie jak klip na żywo, tylko jak grę świateł. Po prostu, jak część tego wszystkiego. Taką na takiej jakiejś abstrakcyjnej zasadzie, a nie konkretnej.
0: To teraz, drodzy państwo, bez obrazu, chociaż dziś w sieci znajdziecie zapis tego koncertu, ale tutaj jesteśmy radiem i przeniesiemy się do Francji. Bourlon Festival, 27 czerwca 2025 roku. Koncertowa wersja Spania polskiego.

0: Patrzę na zegar, czas biegnie, jak to w radio, 7 razy szybciej niż na zewnątrz. Znasz tę treść, bo ci ją przesłałem, ale pozwól, że zacytuję. Na furię natrafiłam podczas Mystic Festiwalu. Tata ostrzegał, że lekko mówiąc, może mi nie przypaść do gustu. Ale ja doznałem objawienia. Od 2 lat jestem największą fanką, a piszę tego maila w bluzie z grudnia za grudniem, w przerwie od pisania licencjatu o furii, w kontekście wesela Jana Klaty. Na furia gra kino, nie mogę się doczekać i nie ukrywam, że jako studentka cudownym byłoby dostać bilet na to wydarzenie. To są słowa Natalii Barcikowskiej. Ona ten bilet już ma obiecany przez Tomka Barszcza. I wtedy, kiedy ten list przyszedł, postanowiłem przesłać go do ciebie, bo ja powiem ci szczerze, że jak coś takiego czytam, to się wzruszam. Jakbym był, nigdy nie będę, ale jakbym był twórcą, to wzruszałbym się chyba jeszcze bardziej, bo tak myślę, że to jest coś niezwykle. I teraz jakiego słowa użyć? No bo powiedzieć, że przyjemnego to mi się za mało. Jak coś takiego się czyta. No prawda tak. Czy fałsz?
1: No prawda, no jasne, że to robi wrażenie. No, tak bym to ujął, że to robi wrażenie.
0: Michał, jakby ktoś przed ćwierć wiekiem powiedziałby ci, że za te 25 lat będą ludzie pisali prace licencjackie na temat tego, co ty robisz, na temat twojej twórczości.
1: Tak.
0: To, że, no może, ale tak, uwierzyłbyś?
1: No nie, nie. Zresztą dalej nie wierzę, bo nie wiemy, czy ona mówi prawdę.
0: Natalia przesłała swój numer telefonu, będziemy mogli...
1: Nie, żartuję. Pozdrawiam Natalię, dziękuję i wiedz, że jestem pod wrażeniem.
0: To ja jako, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy, naszego spotkania, powiem ci, że nieukrywana przyjemność, po pierwsze, móc rozmawiać z tobą, po drugie, że jestem sporo od ciebie starszy. Ja sobie kiedyś, jak byłem nastoletnim fanem tej muzyki, którą wspólnie kochamy, to dla mnie ci bohaterowie wszyscy byli starsi ode mnie. Aha. A dożyłem tych czasów, że... Staram się unikać, ze względu na, nie wiem na co, może dlatego, że jestem trochę dziaders, ale powiem to, że dzisiaj jaram się tym, co robią dużo młodsi ode mnie. I to jest niezwykle dla mnie przyjemne. I to tak sobie tłumaczę, że jeszcze przynajmniej gdzieś tam mentalnie wełbieni jestem tak stary, skoro takie rzeczy na mnie działają. I chciałem ci podziękować za to, co wspólnie, za twoją drogę, za to, coście wspólnie zrobili. Mam nadzieję, że to nie jest jej kres, bo to, czego ja szukam, czyli żeby mnie gdzieś coś dawało do myślenia, no to daje do myślenia. Daję po łbie. To tak standardowo, jakie plany, Michał? Artystyczne oczywiście.
1: Zanim odpowiem, no, odwdzięczę się i podziękuję za zaproszenie i powiem ci, że to zrobiło na mnie nie mniejsze wrażenie niż to, co powiedziała pani Natalia. Dziękuję. Natomiast co do planów, to plany są szeroko zakrojone, choć właściwie nie wiem jeszcze, jak je zmieścimy w kalendarzu, bo ja teraz robię kilka takich rzeczy poza furią z jednej strony, no bo z drugiej wchodzimy znowu w tryb koncertowania, bo raz, że mamy przed sobą tą trasę Furia gra kino, ale też kilka letnich festiwali. Natomiast w międzyczasie ja pracuję jeszcze nad nową edycją Dziadów na jesień wspólnie z Dominikiem
0: I też będą odsłuchy, planowane tak, są odsłuchy w Polsce, tak jak to miało miejsce ponad pół roku temu, tak?
1: Tak, planujemy też odsłuchy z nowymi dziadami po prostu i też w troszkę innej konfiguracji jakby inny temat temat jest cały czas ten sam, ten korzeń jest ten sam, ale od innej strony, może w ten sposób. Pracuję też nad muzyką do spektaklu, który ma mieć premierę we wrześniu.
0: A możesz zdradzić coś więcej na temat tytułu spektaklu? Kto jest jego...
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy oni to zaczęli promować, więc nie chcę jakby wychodzić dobrze przed szereg, jeśli...
0: Dobrze.
1: No i robimy też jeszcze sprodukujemy dla Radia Kraków słuchowisko, które też może na jesień się ukaże. Więc teraz czas na tego typu inicjatywy, ale mamy też masę materiału Furii gdzieś zebranego w szufladach i myślę, że jak skończymy ten nazwijmy to sezon koncertowy, to zaczniemy myśleć o Furii.
0: To jeszcze teraz jedno pytanie dotyczące koncertów, bo o tym rozmawialiśmy też poza anteną. Jak gracie, no macie już olbrzymie doświadczenie, bo graliście no, na różnych kontynentach, w różnych miejscach, na wschodzie Europy, na zachodzie Europy. Czuje się, jest różnica między graniem na Ukrainie, no pewnie jest, ale powiedz jak to z swojej perspektywy, między graniem na Ukrainie, w Polsce, w Francji, a w Japonii.
1: No tak, to jest ogromna różnica, bo Zachód jest oczywiście wysycony i zwyczajnie to dla nich nie jest tak ważne, jak na przykład dla Ukraińców. W Odessie chociażby to pamiętam bardzo mocno. Nie wiem, chyba w 2014 tam graliśmy, czyli akurat w czasie, w którym Rosja anektowała Krym. Więc byliśmy zaraz obok i do dziś pamiętam, że podszedł do mnie jakiś człowiek po tym koncercie i bardzo dziękując nam, że przyjechaliśmy, jednocześnie nie mógł się nadziwić, no dlaczego? Dlaczego myśmy tu przyjechali? Przecież to bez sensu, nie? A jemu to dało coś ważnego, więc to też na nas robi ogromne wrażenie. I taka chyba można przyjąć ogólna zasada jest, że im bardziej na wschód, tym ta muzyka jest jeszcze taka... Bardziej,
0: znaczy więcej dla nich.
1: Nie chcę powiedzieć znaczy więcej, ale jest bardziej właśnie może w tej sferze sakrum jeszcze osadzona, a jednak na zachodzie to już jest bardziej w stronę, no powiedzieć rozrywka, to może nieuczciwie powiedzieć, ale w tę stronę.
0: Swego rodzaju jakiś przemysł.
1: No, tak? coś tego rodzaju.
0: W waszym przypadku można myślę śmiało powiedzieć, że mimo to, że śpiewasz po polsku, to nie jest żadną barierą dla odbiorców, prawda?
1: Nie jest. I właśnie wspomniałeś o tej Japonii i to jest świetny przykład, że ja tam czułem ewidentnie, że mimo, że ja w utworze Za ćmą w dym śpiewam o konkretnym miejscu między Wełnowcem a Siemianowicami, ale w aurze ewidentnie czułem, że oni mnie rozumieją. Albo w Holandii pamiętam takie zdarzenie.
0: Na Rotterdam?
1: Nie, to był w ogóle jeszcze inna sytuacja, też bardzo ciekawa, bo to był jakiś taki skłotowy wręcz koncert, no, na którym nie jestem tego w stanie właściwie przekazać słowami. Mogę tylko powiedzieć tyle, że czasem dostajesz takie sygnały zwrotne, które jednoznacznie ci dają do zrozumienia, że odbiorca się podłączył i język tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. Zresztą na pewno ty też masz takie przeżycia jako słuchacz, ja też mam takie przeżycia jako słuchacz, nie wiem, zespołu szwedzkiego, który
0: śpiewa... Czy fińskiego.
1: Tak. Który śpiewa w swoim języku, a ja doskonale rozumiem te emocje.
0: Jak ustalałem program tego, co mamy zagrać, poprosiłem Michała, żeby jakieś swoje propozycje